0: Warszawie, a z kierowcami rozmawiał reporter RMF FM Michał Krasoń. Przenosimy się teraz na poligon w krakowskim Pasterniku. Tam ochotnicy zdawali wczoraj testy z umiejętności, które zdobyli podczas kursu wakacji z wojskiem. Nasz reporter Maciej Sołtys obserwował m.in. zajęcia z medycyny pola walki. Żołnierze uczyli się, jak zakładać opaski uciskowe.
1: Ale sklarujcie sobie tą stazę, przychodzicie do zagadnienia nieprzygotowani.
2: Na czym polega to ćwiczenie?
3: Żołnierz będzie umiał sam sobie założyć stazę, po której uratuje prawdopodobnie swoją kończynę. Nie wykrwawi się na polu walki.
2: Jak tę stazę trzeba założyć? To znaczy, co trzeba zrobić?
3: Tak zwane high and tight, czyli wysoko i ciasno. Na polu walki nie mamy czasu na to, żeby szacować, w którym miejscu jest rana, czy w którym miejscu poszkodowany ma na przykład kikuta, czy obrażenie. Ma być jak najciaśniej, jak najwyżej i dopiero wtedy decydujemy o tym, gdzie i jak szybko ewakuować.
4: Kończyna prawa dolna. Gotów?
5: Gotów.
4: Ćwicz.
0: Wakacje z wojskiem to, przypomnę, trwający 27 dni kurs, głównie do osób w wieku 18-35 lat, poszukujących wakacyjnego zajęcia lub alternatywy dla pracy sezonowej. A to dlatego, że uczestnicy programu przebywają w koszarach, dostają potrzebne wyposażenie, a na koniec wynagrodzenie. Kolejny z trzech turnusów rozpocznie się 17 sierpnia.
6: Kryzys energetyczny w faktach RMF FM.
0: A krytyczne dla systemu energetycznego są godziny wieczorne. W związku z falą upałów polska sieć elektroenergetyczna w najbliższych dniach będzie wystawiona na poważną próbę.
7: Jak to właściwie wygląda teraz w praktyce? Jak wyglądają nasze zasoby energetyczne? Jak to wygląda, jeśli chodzi o zabezpieczenie Polski podczas tej fali upałów, która właściwie już się zaczęła?
8: Naszym podstawowym zabezpieczeniem jest rynek mocy, czyli kontraktowanie przez polskie sieci w imieniu odbiorców mocy wytwórczych oraz zapewnianie ich dostępności w sytuacjach, gdy odbiorcy tego potrzebują. Kończy się to tym, że ogłaszamy okres przywołania w sytuacji, gdy faktycznie ten deficyt mocy jest spodziewany. Więc mając rynek mocy, mamy do dyspozycji moce wytwórcze, które pozwalają nam suchą stopą przejść zarówno przez okresy zimowe, jak i przez okresy upałów, tak jak ostatnio w lipcu czy sierpniu. Powiedziałbym jeszcze jedno o blackoutie, bo bardzo często dostajemy pytania o blackout, tak jakby on był przy każdej sytuacji zero. Blackout to z reguły jest sytuacja, jakby konsekwencja splotu bardzo niekorzystnych i niespodziewanych zdarzeń. Jeżeli spodziewamy się deficytu mocy i widzimy, że jest bardzo gorąco, jest fala upałów i możemy spodziewać się problemów z dostępnością wody w rzekach, jak chociażby koledzy z Rumunii czy koledzy z Węgier, to cała administracja, zarówno po stronie spółek energetycznych, jak i po stronie administracji publicznej, robi wszystko, co w ich mocy, aby na taki deficyt mocy się przygotować. Są uruchamiane odpowiednie procedury, są uruchamiane odpowiednie rezerwy. Jak będzie potrzeba, to też staramy się aktywować redukcję zapotrzebowania. Na Węgrzech w sytuacji takiego bardzo głębokiego deficytu i tego ryzyka odstawienia bloków jądrowych, które pokrywają połowę zapotrzebowania, administracja publiczna wezwała odbiorców do takiego wolontarnego, jakby z własnej woli ograniczania zapotrzebowania w tych krytycznych godzinach wieczornych po to, żeby nie pogłębiać kryzysu. I takie w sytuacji, gdy widzimy, że jest problem i może być problem, który go nie pokonamy, no to wtedy też byśmy do takich rzeczy się odwoływali. Ja przypomnę, może w tym kontekście też kryzys energetyczny po wybuchu wojny na Ukrainie. Też były problemy, że była mroźna zima, były problemy z dostępem gazu i bardzo wiele krajów w Europie wezwało administrację do ograniczenia redukcji. My też robiliśmy takie rzeczy po to, żeby pomagać sobie. W tym przypadku dzisiaj mamy przede wszystkim, tak jak powiedziałem wcześniej, rynek mocy, mamy dostępne moce wytwórcze, mamy zdywersyfikowany miks, mamy jednostki węglowe, jednostki gazowe, mamy OZE, mamy fotowoltaikę, która bardzo ładnie przeprowadza nas przez ten szczyt dobowy, kiedy akurat najbardziej świeci słońce. Mamy też źródła wiatrowe, więc za pomocą tego miksu zdywersyfikowanego oraz mocy wytwórcze, które są przez nas dysponowane, potrafimy zapewnić stabilną pracę systemu.
7: Czyli w najbliższym czasie żaden deficyt nam po prostu nie grozi? Czy tego nie jesteśmy w stanie powiedzieć?
8: Powiem tak, kontraktujemy moce wytwórcze w takiej wysokości, jaka jest nam potrzebna, aby zapewnić bezpieczeństwo dostaw. Mamy teraz rynek mocy zakontraktowany do końca roku 2030. Negocjujemy z Komisją Europejską przedłużenie rynku mocy na kolejne lata, ale w tym okresie od dziś do końca obecnej dekady mamy wystarczające moce wytwórcze. Oczywiście, co się zdarzy w przyszłości, czy przyjdzie jeszcze bardziej sroga zima, czy będziemy mieli kumulację jakichś bardzo nieprzewidywanych awarii jednostek wytwórczych, tego nigdy nie można wykluczyć, ale generalnie robimy wszystko, co w naszej mocy, by być przygotowanymi.
7: Ale mówiąc tak tylko o tym czasie teraźniejszym, tak to ujmijmy, teraz mamy tą falę upałów, zawsze pojawia się takie właśnie pytanie o to, co będzie, czy coś może zakłócić te dostawy energii. Mieliśmy do czynienia m.in. w Kozienicach, gdzie ta praca elektrowni musiała zostać częściowo wstrzymana. Czy to jakoś wpłynęło na ten właśnie rynek mocy?
8: Tak, faktycznie wczoraj mieliśmy akurat ogłoszenie okresu przewołania, czyli jak to się mówi, aktywowaliśmy rynek mocy. Co to oznacza w praktyce? Oznacza to, że wszyscy, którzy takie kontrakty mają z nami podpisane, czyli także elektrownie systemowe, także elektrownie Kozienice, także elektrownie Połaniec i inne elektrownie w kraju, no, musiały przedstawić się do dyspozycji PSE, czyli pokazać nam dyspozycyjność. Sytuacja była taka, że te jednostki miały ograniczenia ze względu na warunki eksploatacyjne i te ograniczenia po aktywacji rynku mocy musiały zdjąć po to, aby uniknąć kar, które by zostały na nich nałożone za nierealizację obowiązków mocowych. No i tak się wydarzyło, jednostki przedstawiły się do dyspozycji, my mogliśmy je uruchomić i zapewniliśmy odpowiednią rezerwę mocy na wieczór. Jak to będzie w kolejnych dniach, to zobaczymy. Na dziś, tak jak premier wspominał podczas konferencji prasowej, nie mamy problemu na godziny wieczorne. Nadwyżka mocy jest dziś wieczorem taka sama bez aktywacji rynku mocy, jak wczoraj po aktywacji rynku mocy. W związku z czym nie ma potrzeby podejmowania tych działań.
7: Na których źródłach mocy możemy najbardziej polegać? To znaczy, czy to są właśnie odnawialne źródła energii, czy jednak właśnie tutaj ta dywersyfikacja ma znaczenie?
8: Znaczy, oczywiście odpowiedź brzmi, to zależy, ale na przykład na generacji fotowoltaicznej możemy polegać bardzo, bardzo, bardzo dobrze, ponieważ ona jest bardzo powtarzalna. No, ale ona ma ograniczenie w czasie, tak? Generacja fotowoltaiczna jest dostępna tylko wtedy, kiedy świeci słońce. Czyli wieczorem akurat następuje spadek tej generacji. Największe problemy bilansowe następują właśnie z reguły wieczorem, w sytuacji, gdy gaśnie fotowoltaika, a ludzie wracają z pracy do domu, włączają klimatyzację, zaczynają robić różne inne rzeczy i wtedy zapotrzebowanie faktycznie jest coraz wyższe. To są czyli w obecnym czasie największe wyzwania. Okres przywołania wczoraj ogłosiliśmy na 2 godziny, więc mamy ten okres krytycznych 2, 3, 4 godzin,
7: które... Tak tylko gwoli wyjaśnienia dla osób, które być może nie znają tej nomenklatury, ten okres, jak pan...
8: Okres przywołania.
7: Okres przywołania.
8: Okres aktywowania rynku mocy, czyli okres, w ramach którego odwołujemy się do zobowiązań, które zawarliśmy z dostawcami mocy, żeby pokazali swoją dyspozycyjność. Więc mamy te nasze wyzwanie największe, to są właśnie godziny wieczorne. I to jest z reguły wyzwanie krótkotrwałe. Wtedy potrzebujemy uruchomić wszystkie bloki, które są, znaczy może nie wszystkie, ale dodatkowe bloki, które akurat w ciągu dnia nie pracują, bo pracuje fotowoltaika. Ale tak jak powiedziałem, fotowoltaika jest bardzo korzystna w sytuacji szczytu dobowego, czyli tych godzin wokoło południa. Wieczorem fotowoltaika gaśnie, musimy uruchamiać inne bloki. W związku z tym uruchamiamy jednostki gazowe, węglowe, takie jakie są dyspozycyjne. W przyszłości, po tym jak już te wielkoskalowe magazyny energii dla naszego systemu zostaną dołączone, aktualnie trwa proces inwestycyjny i wiele firm takie jednostki oddaje do eksploatacji. Już w ostatnich kilku tygodniach parę ładnych set megawatów w takich jednostkach bateryjnych zostało oddane do eksploatacji. W perspektywie kolejnych kilku lat dodamy ich mniej więcej tyle, ile wynosi dzisiaj moce wiatrowe w Polsce.
7: Czyli taka sytuacja jak teraz pokazuje, że właśnie OZE to są bardzo dobre źródła energii, ale do czasu, właśnie jeżeli przychodzi ten wieczór i jest to zapotrzebowanie zwiększone podczas takich upałów, no bo też mamy tropikalne noce, podczas których to zużycie energii jest znacznie większe, no to wtedy jednak ważne jest to, żeby polegać na tych zdywersyfikowanych źródłach.
8: Tak, dokładnie. Każde źródło ma swoje miejsce w systemie. Fotowoltaika odgrywa dobrą rolę w sytuacji, gdy świeci słońce. ale poza tym okresem, a on trwa przez cały rok, każda noc oraz cały okres jesienno-zimowy, potrzebujemy innych źródeł wytwórczych. W Polsce największy szczyt zapotrzebowania jest właśnie zimą, na jesieni i wtedy najlepiej z reguły pracują moce wiatrowe i wtedy potrzebujemy wtedy moce wiatrowe, które w systemie byłyby bardzo przydatne.
0: Wyjaśniał Konrad Purchała, wiceprezes Polskich Sieci Elektroenergetycznych w rozmowie z naszym dziennikarzem Jakubem Rybskim.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
5: Tu RMF FM. Dobranocka w RMF FM.
9: RMF FM zawsze z wami.

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Posłuchaj, to ciekawe.
2: W Nowym Jorku odbyła się uroczysta premiera komedii romantycznej Tylko jedna noc. I w studio Katarzyna Sobiechowska-Szuchta z redakcji kulturalnej RMF FM. Dzień dobry, Kasiu.
3: Dzień dobry.
2: Poprawiaj mnie, bo ja wiadomo, że mogę nie pamiętać, ale było tak, 9,5 tygodnia, nawet 500 dni miłości było. 2 tygodnie na miłość były. Był też One Day, One Fine Day. Czyli noc na Manhattanie, a teraz mamy One Night Only, tylko jedną
3: one
2: noc.
3: Night only,
2: ale tak, chyba nie chodzi o jakąś taką krótką, wyjątkową relację w porównaniu z tamtymi filmami.
3: No właśnie to jest tak, że to jest tylko jedna noc, ale oni szukają miłości na całe życie. On ma na imię Owen, a ona ma na imię Ellie, są singlami i szukają coś rzeczywiście, czegoś więcej niż przelotnej przygody. Poznają się, potem następuje seria pomyłek, których oczywiście opowiadać nie będę, bo to tak jakby zaspoilerować i opowiedzieć, i skończyło się tak. Nieoczekiwane zwroty akcji też się pojawiają. Reżyserem tej komedii, która właśnie miała premierę w Nowym Jorku, jest Will Gluck, a filmową parę grają Monica Barbaro, możecie ją znać z Top Gun Maverick chyba, i Callum Turner. Razem z Willem i Moniką stworzyliśmy takie fajne trio. Po prostu biegaliśmy po Nowym Jorku, bawiąc się każdego wieczoru. Otaczała nas niesamowita obsada, która nieustannie nas rozśmieszała. I to był wspaniały czas, tak mówił aktor na premierze w Nowym Jorku właśnie. Ten film wchodzi na razie do kin w USA, a w polskich kinach będzie 14 sierpnia. To jest przyszły piątek, prawda? Chociaż są już od jutra pokazy przedpremierowe.
2: Oceniając tak barwę głosu pana Callama Turnera, to nadawałby się na Bonda, taki troszkę zawadiacki, prawda? I mówiłaś już w faktach, obiecywałaś, że opowiesz, czy będzie nowym Bondem. Wiadomo, coś więcej, jego szanse rosną.
3: No właśnie, pytań na świecie kina. Ja myślę, że to jest w ogóle teraz, jak już wyszła Odyssea, nowy Spider-Man, to być może jacy będą nowi Avengersi Doomsday, to jest ważne pytanie, ale najważniejsze pytanie na dziś, na 6 sierpnia w świecie kina brzmi, kto zagra Jamesa Bonda po Danielu Craigu. Ten brytyjski aktor, od niedawna mąż wokalistki Dua Lipy, on jest jednym z głównych faworytów, tak, Callum Turner, i w mediach, i u bookmacherów, ale jak obiecuje producentka Amy Pascal, ta sytuacja wyjaśni się w ciągu najbliższych kilku miesięcy. Bardzo pani dziękujemy, naprawdę poczekamy do końca roku. W ubiegłym roku, to tylko tak krótko przypomnę, skąd to oczekiwanie i taka jeszcze niepewność, bo tak, w ubiegłym roku Amazon przejął pełną kontrolę nad marką Bonda i tym samym zaczął się taki zupełnie nowy rozdział w historii bohatera. Reżyserem będzie Kanadyjczyk, ten od Dune, Denis Villeneuve, to wiemy. Casting do roli Jamesa Bonda trwa. To też wiemy, tak trochę nieoficjalnie, ale trwa. Właśnie teraz w sierpniu, w połowie sierpnia mają być takie już zaawansowane testy kamerowe, a do tej finałowej grupy przeszło 5-7 osób. Tam jest Callum Turner.
2: Sporo wciąż. Ja bym na niego stawiał. Wiesz z jakich powodów? Z geopolitycznych, wyobraź sobie.
3: Brytyjczyk biały, tak?
2: Nawet nie, z geopolitycznych, bo sobie myślę, że tak. No jak on ma 36 lat, a tak? Część tych konkurentów to w ogóle 30 ma ledwie, no to czasy są teraz takie, że ten najdzielniejszy agent króla to chyba nie będzie miał 27 lat, prawda?
3: Tego nie wiem, ale być może jest coś na rzeczy. Są i powiem tak, w tym gronie 5-7 osób są i młodsi, i starsi, więc on jest taki just in the middle. Do końca roku wszystko ma być jasne, więc musimy się uzbroić w cierpliwość. Każdy ma pewnie swojego ulubionego Bonda, więc na koniec ci jeszcze zapytam, czy ty masz swojego? Jakbyś miał wymienić jednego aktora, który przychodzi ci do głowy, kiedy mówisz James Bond, taki twój ulubiony.
2: Odruchowo mam Sean Connery chyba.
3: Okej. To teraz ty zapytaj mnie.
2: No dawaj.
3: Daniel Craig. Dziękuję.
2: Daniel,
3: jak zawsze.
2: Daniel Craig, jak zaczynał, to chyba, wracając do tej geopolitycznej obsesji, to chyba miał już 40. Katarzyna Sobiechowska-Szuchta o nowym Bondzie i o też o komedii romantycznej, która właśnie miała swoją premierę. Bardzo dziękuję.
1: Chcesz jeszcze więcej takich informacji? Włącz radio RMF 24.

0: Aleksander Zamojski i Roma Słezka na tropie lokalnych tajemnic. Wywierzysko w RMF FM. W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich. Takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki.
1: Po kłótni z Romą Arek Namirski nie mógł znaleźć sobie miejsca. Miała rację, popełnił błąd. Nic dziwnego, że się na niego wściekła. Nie potrafił racjonalnie wytłumaczyć tego, co zrobił. Kraszewscy nie powinni się dowiedzieć o śmierci córki z mediów, ale pisząc w ogóle się tym nie przejmował. Chciał być pierwszy. Kierował się wyłącznie własnym interesem. Internauci zaczęli podawać artykuł dalej, a w Kryminalnym Świadku o Arku znów zrobiło się głośno. Tylko że rozgłos wcale go nie cieszył, bo spieprzył sprawę z Romą. Postanowił to naprawić. Wszedł do redakcji i ruszył do gabinetu naczelnej. Lubiła go i ceniła jego pracę. Dzięki podcastowi i popularności w internecie, jego artykuły w Głosie Tomaszowa lepiej się klikały. Dlatego liczył, że przystanie na jego propozycję. Zapukał i wetknął głowę do pokoju. Cześć, powiedział. Masz chwilę? Małgorzata Fabianowicz gestem zaprosiła go do środka. Przy uchu trzymała telefon, więc usiadł przy biurku i czekał, aż skończy rozmowę. Dobiegała 60, ale wyglądała 10 lat młodziej. Miała gęste blond włosy spięte w kok i plisowaną bluzkę, która odsłaniała trochę za dużo. Odwrócił wzrok, by nie zerknąć w rowek między jej piersiami. Napisz to na Cito i wyślij do mnie przed południem, rzuciła do rozmówcy i nacisnęła czerwoną słuchawkę. Odłożyła smartfon na biurko. Co cię do mnie sprowadza, kochany? Arek odchrząknął. Wiedział, że ta rozmowa nie będzie łatwa. Mam temat, który mógłby cię zainteresować, wyjaśnił. Zmrużyła oczy. Chodzi o śmierć Dominiki Okulskiej w 2008 roku. Zamieniam się w słuch. Opowiedział jej o niepublikowanym tekście zmarłej dziennikarki, który nie tylko podważał działania policji, lecz także wskazywał, że Andrzej Musiał był niewinny. Wyjaśnił, że w śledztwie było sporo znaków zapytania, a wczoraj w tym samym miejscu po 15 latach znaleziono zwłoki Ingi Kraszewskiej. To nie może być przypadek, podsumował. Uważam, że powinienem w tym pogrzebać, a kto wie, czego się jeszcze dowiemy. Naczelna westchnęła. Nie sprawiała wrażenia zadowolonej. Jak sądzisz, dlaczego artykuł Arlety się nie ukazał? Zapytała. Wzruszył ramionami. Nie opublikowała go i ty też tego nie zrobisz. Dlaczego? Bo nie mamy oficjalnych zeznań, a jedynie domniemania dziennikarki, która nie żyje i nie może podtrzymać swojej wersji wydarzeń. A co najistotniejsze, najważniejszy świadek jest uznany za zaginionego od 15 lat. Czy to mało? Niedługo wszystko może się zmienić. Fabianowicz postukała długopisem w blat biurka. Zamojski zajmuje się sprawą Hazelów, dodał Namirski. Małgorzata wyprostowała plecy. Skąd wiesz? Po prostu wiem. Dlatego uważam, że sprawa może nabrać tempa.
0: Już za chwilę w RMF FM kolejny odcinek powieści Wywierzysko Kingi Wójcik.

0: RMF FM, pora na nocny kryminał. Kinga Wójcik, wywierzysko.
1: Ludzie kochają tajemnicze zaginięcia i zagadkowe śmierci. Jeśli podgrzejemy temat, a Zamoyski rzeczywiście ich odnajdzie, nasza strona internetowa może nie wytrzymać. Wszyscy będą o tym mówić. Naprawdę chcesz przepuścić taką okazję? Jesteś dziennikarzem. Wiesz, że nie możemy opierać się na domniemaniach. Arleta była świetną dziennikarką. Owszem. Uważasz, że puszczałaby tekst, jeśli nie miałaby potwierdzenia? Nie mamy pojęcia, kiedy rozmawiała ze świadkiem i czy w ogóle z nim rozmawiała. Musiała mieć dowód. Może miała, ale ty go nie masz. Namirski głośno wypuścił powietrze. Nie wessała takich rzeczy z palca. Gośka, zrozum, że to może być nasza szansa. Naczelna się skrzywiła. Arleta twierdziła, że morderca Okulskiej, czyli Andrzej Musiał, był niewinny, tak? To dlaczego się powiesił? Nie wytrzymał psychicznie? Podsunął Arek. Albo nie chciał spędzić reszty życia w pierdlu. Był alkoholikiem, więc psychicznie raczej nie był w najlepszej kondycji. Nie on pierwszy popełnił samobójstwo. Nie rozpędzaj się. Uniósł otwarte dłonie. Dobra, odparł. Ale sama przyznaj, że policjantom było to na rękę. Mieli winnego, więc go zamknęli. Miejscowy pijaczek to świetny materiał na kozła ofiarnego. Tyle, że Musiał twierdził, że nie zabił Dominiki. Były dowody, które świadczyły przeciwko niemu. Butelka. Ktoś mógł ją podrzucić. Mamy świadka, który potwierdził, że Musiał nie zabił tamtej dziewczyny. Nie mamy świadka, sprostowała, bo twój świadek od 15 lat jest uznany za zaginionego. No właśnie, Namirski odchylił się na krześle. Może ktoś zadbał o to, żeby Hazelowie zniknęli. Niby kto? Nie wiem, ale przyznaj, że to dziwny zbieg okoliczności. Może ten sam człowiek, który stoi za śmiercią Musiała. Odpływasz. Maciej Hazel, powiedział. To on jest świadkiem, z którym rozmawiała Arleta. Według niego Dominikę zabił ktoś inny. Twierdził, że zna tożsamość zabójcy, a potem zniknął. Nie mam pojęcia, czy Kowalska podzieliła się z policją tym tropem, ale coś tu mocno śmierdzi, szefowo. Musisz wiedzieć, że nie pytam cię o zgodę. Nawet nie dowiem się prawdy. Krystyna Trochowska weszła do domu zaginionej córki i kiedy przekroczyła próg, poczuła, że coś jest nie tak. Dochodziła dziewiąta. Na zewnątrz było ponuro i szaro. Zapaliła światło, a gdy w korytarzu rozbłysły żarówki, zobaczyła błoto na podłodze. Usłyszała kroki na schodach i po chwili do środka weszła Agnieszka. Nocą nieźle wiało, powiedziała. Wiatr połamał kilka drzewek. Wiesz, tych, które sadziłyśmy w zeszłym roku. Starsza pani stała nieruchomo. Wszystko w porządku? Zapytała córka. Krystyna wskazała na podłogę. Ktoś znowu tutaj był, powiedziała. Spójrz.

0: Czy bijące źródła mogą zabijać? Wywierzysko w RMF FM.
1: Agnieszka powędrowała wzrokiem za jej spojrzeniem. Przysięgam, że w nocy nie wymknęłam się z domu i nie przyszłam tutaj, wyjaśniła matka. Nie podejrzewałam cię o to. Na pewno przeszło ci to przez myśl. Młodsza kobieta nie zaprzeczyła. Masz rację, przyznała. Ktoś tu był. Zadzwoń do detektywa, a ja sprawdzę resztę domu. Ruszyła do salonu. Zapaliła światło i uważnie przyglądała się każdemu przedmiotowi, ale nie zauważyła niczego niepokojącego. Czuła, że serce bije jej nienaturalnie szybko. Był tak blisko, szepnęła, tuż obok. Detektyw niedługo przyjedzie. Trochowska przysiadła na kanapie i schowała twarz w dłoniach. Kiedy to się skończy? Zapytała. Mamo, mam dość, skarbie. Krystyna pociągnęła nosem. Nie powinnam się tak denerwować, ale nie potrafię inaczej. Ciągle się zastanawiam, jak wygląda ich życie. Co robią? Czy Iwonka bardzo się zmieniła? I jak wyglądają dzieciaki? Pokręciła głową. To mnie wykańcza. Zrobię ci herbaty. Nie. Agnieszka pomyślała, że wynajęcie detektywa nie było jednak dobrym pomysłem. Bała się o matkę. Ślady na podłodze wyglądały podejrzanie, ale przecież to wcale nie musiał być zaginiony Maciek. Finał tej historii może być zupełnie inny, niż wszyscy by oczekiwali. Chodźmy na górę, powiedziała matka. Dźwignęła się z kanapy. Poszła do kuchni i zlustrowała wzrokiem wnętrze, a potem skierowała się na schody. Ślady błota prowadziły na piętro, a następnie do pokoju Macieja. Agnieszka z bijącym sercem szła za matką. Przemknęło jej przez myśl, że intruz wciąż może przebywać w domu, ale kiedy otworzyły drzwi, w środku nikogo nie było. Zasłane łóżko wyglądało tak, jak zostawiły je wczoraj. Na panelach dostrzegła resztki piasku. Krystyna ciężko opadła na łóżko. Położyła dłoń na klatce piersiowej, oddychała z wysiłkiem. Była blada, a łzy spływały jej po policzkach. Agnieszka przysiadła obok i przytuliła ją. Trwały tak kilka minut, dopóki nie usłyszały pukania. Kubik pogładziła matkę po głowie. To pewnie detektyw, powiedziała, zejdę do niego. Dobrze, zaraz dołączę, muszę tylko chwilkę odsapnąć. Agnieszka zeszła na dół i zaprosiła Zamojskiego do środka. Krystyna słyszała, jak rozmawiają. Córka pokazywała mu ślady błota, które prowadzą na piętro. Detektyw słuchał w milczeniu, raz po raz zadając pytanie. Trochowska wzięła głęboki oddech. Poczuła się trochę lepiej, a dłonie przestały jej drżeć. Starła łzy i zeszła na dół. Detektywa i córkę zastała w kuchni. Siedzieli przy stole. Aleksander opowiedział im o Litwinie, która łzy i zeszła na dół. Detektywa i córkę zastała w kuchni. Siedzieli przy stole. Aleksander opowiedział im

On wciąż o nas myśli. Tęskni. Dlaczego do mnie nie przyszedł? Trudno mi odpowiedzieć na to pytanie, pani Krystyno. Mam pewne podejrzenia, natomiast... No cóż, pozwolą panie, że na razie zachowam je dla siebie. Wolałbym nie mieszać paniom w głowach, ale musicie wiedzieć, że działam. I liczę, że uda mi się odkryć prawdę. Spojrzał na Agnieszkę.

0: gdy wywierzyska przestają bić. W mieście zawsze dzieje się coś złego. Wywierzysko w RMF FM.
1: Powinnyście sprawdzić, czy z domu nic nie zginęło. Już sprawdzałyśmy. Warto zerknąć jeszcze raz, zadecydowała Trochowska. To może być cokolwiek, podpowiedział detektyw. Pluszak z dzieciństwa, telefon komórkowy. Krystyna wstała. Chodźmy. Kiedy skrupulatnie sprawdzały każdy zakamarek, Aleksander siedział w kuchni i rozmyślał. Jeżeli w domu rzeczywiście był wnuczek Trochowskiej, musiał przyjechać w jakimś celu. Zamojski zakładał, że gdyby chciał spotkać się z babcią, zrobiłby to. Mógłby poprosić Krystynę, aby nie informowała policji. Z pewnością spełniłaby jego prośbę. Musiało więc chodzić o coś innego. Ale o co? Dlaczego po 15 latach wrócił do dawnego domu? Panie Aleksandrze, w kuchni pojawiła się Agnieszka. Oparła się barkiem o ścianę i przeciągnęła otwartą dłonią po twarzy.

Moja mama chyba miała rację. To naprawdę był mój siostrzeniec. Dlaczego? Bo zniknął rodzinny album. Odnalezienie Michała Brudnika okazało się banalnie proste. Dawny kumpel Daniela Hazela pracował jako WF-ista w szkole przy Jałowcowej. Sprawdzenie tej informacji zajęło Litwinowi raptem kilka minut. Kiedy wszedł do budynku, od razu tego pożałował. Kilkadziesiąt biegających i krzyczących dzieciaków sprawiło, że omal się nie wycofał. Trzeba mieć silną psychikę i stalowe nerwy, żeby pracować w takich warunkach, pomyślał. Kobieta stojąca pod ścianą zerknęła na niego nieufnie. Przyznał jej punkt za spostrzegawczość. Pilnowała dzieci, ale czujnym wzrokiem obserwowała obcego, który pojawił się w korytarzu. Aparycja gościa niestroniącego od knajpianych bujek na pewno nie pomagała. Postanowił jej nie denerwować. Nie tylko dlatego, że była ładna. Podszedł bliżej i uśmiechnął się niczym onieśmielony nastolatek. Dzień dobry, szukam Michała Brudnika, wyjaśnił. Zmierzyła go nieprzychylnym spojrzeniem. Michał niedługo zaczyna lekcję, odparła. Czyli muszę poszukać sali gimnastycznej. Bingo! Rozejrzał się dookoła. Wcale nie chciał odchodzić. Lubi pani tę robotę? Zapytał. Dlaczego pan pyta? Bo ja nie wytrzymałbym tutaj 10 minut. Można się przyzwyczaić. Zachowywała czujność. Wiedział to po ściągniętej twarzy i zmarszczonych brwiach. Przeniósł wzrok na dłonie i odnotował, że na palcu nie miała obrączki. Byłby durniem, jeśli sądził, że taka kobieta zwróciłaby na niego uwagę. No cóż, mruknął. Dziękuję. Ruszył korytarzem, omijając rozbiegane dzieciaki. Sala gimnastyczna musiała być na parterze, ale nie był pewien, czy poszedł w dobrą stronę. Na ścianach wisiały zdjęcia absolwentów i dziecięce rysunki. Pod drzwiami sali numer 12 stała dziewczynka. Miała nie więcej niż 10 lat. Gdzie jest sala gimnastyczna? Zapytał, a ona wyciągnęła rękę i wskazała kierunek. Brudnika znalazł w kanciapie pomiędzy koszami z piłkami. Wydawał się starszy od Litwina. Od emerytury dzieliło go zaledwie kilka lat, ale był w znacznie lepszej formie. Miał rozbudowane barki i szczupłą sylwetkę, jak przystało na WF-istę.

0: To już prawie trzecia według radiowego zegara, więc czas na kolejne wydanie faktów w RMF FM. Arkadiusz Stępień-Miernikowski, zapraszam. Śmiertelny wypadek na S5 pod Bydgoszczą. Jezdnia zablokowana po zderzeniu dwóch ciężarówek. Węgry odwołują apel o oszczędzanie energii. Elektrownia w Paksu znów pracuje bez ograniczeń. Rok prezydentury Karola Nawrockiego. W tym czasie do Sejmu trafiły 22 projekty ustaw i uchwał. Droga ekspresowa S5 w kierunku Poznania jest zablokowana na odcinku między węzłami Bydgoszcz-Miedzyń i Bydgoszcz-Południe. Od ostrzeżeń dla kierowców rozpoczynamy fakty o trzeciej. Samochód ciężarowy najechał tam na drugą ciężarówkę stojącą na pasie awaryjnym. Jedna osoba zginęła. Wyznaczono objazd przez Bydgoszcz. Utrudnienia mogą potrwać około 3 godzin. Premier Węgier Peter Madziar poinformował, że od piątku mieszkańcy nie muszą już ograniczać zużycia prądu. Jak przekazał, krajowi udało się ochronić bezpieczeństwo energetyczne. Apel o oszczędzanie energii wprowadzono po tym, jak susza obniżyła poziom Dunaju. To ograniczyło możliwości chłodzenia elektrowni atomowej w Paksu, największego źródła energii elektrycznej na Węgrzech, które odpowiada za niemal połowę krajowej produkcji.
1: Słuchacie faktów w RMF FM.
0: 22 projekty ustaw i uchwał skierował do Sejmu od początku kadencji prezydent. W faktach podsumowujemy 12-miesięczne sprawowanie urzędu Karola Nawrockiego. I ponownie w faktach reporter RMF FM Kacper Wróblewski. Co dzieje się z tymi inicjatywami prezydenta?
2: Zdecydowana większość z nich leży w tak zwanej sejmowej zamrażarce. To projekty, o których jeszcze w kampanii mówił Karol Nawrocki. Koalicja rządowa niejednokrotnie podkreślała, że tymi przepisami nie będzie się zajmować, ponieważ to rząd odpowiada za prowadzenie polityki budżetowej czy zagranicznej. Jednak jak mówi senator Prawa i Sprawiedliwości Wojciech Skurkiewicz, najważniejszą inicjatywą prezydenta są spotkania i rozmowy z Polakami.
3: Szereg działań, które podejmuje pan prezydent, jest zgodnych z jego hasłem wyborczym. Po pierwsze Polska, po pierwsze Polacy.
2: Z kolei poseł PSL-u Marek Sawicki uważa, że prezydent ma tylko jedną inicjatywę.
4: Intencją tego prezydenta nie jest bycie prezydentem Rzeczypospolitej, a przygotowanie gruntu pod nowy rząd. Rząd, którego premierem będzie pan Bogucki, a ministrem spraw zagranicznych będzie pan Przydacz.
2: Karol Nawrocki w ostatnim czasie zapowiedział też odpowiedź na Campus Polska organizowany przez Rafała Trzaskowskiego. Pod koniec sierpnia prezydent zaprasza młodych wyborców na spotkanie do rezydencji w Juracie.
0: Do tego tematu wrócimy jeszcze na koniec faktów. Zielone płuca poznańskiego Łazarza otoczone z każdej strony rzędami zabytkowych kamienic. W naszym wakacyjnym cyklu Gdzie chodzą lokalsi? Zabierałem was do miejsc, które szczególnie upodobali sobie mieszkańcy miast. Wczoraj mówiliśmy m.in. o Parku Wilsona w Poznaniu. Ma on bogatą historię i niesamowity urok, przekonuje Marcin Fabiszak, przewodnik po Poznaniu.
5: Park Wilsona jest starszy, jest zabytkowy, ma swoją historię, ma swój klimat. Kamienice jeszcze w koło ustawione niemalże właśnie jak w Nowym Jorku. Niektórzy mówią, że trochę im przypomina właśnie ten nowojorski największy park.
6: No właśnie, to jest jedna rzecz, a druga rzecz, że patron tego parku to też przecież amerykański prezydent. Jesteśmy przecież w starej historycznej dzielnicy Poznania. Ona jest ściśle zabudowana. To jest jeszcze zachowana głównie zabudowa przedwojenna. Bardzo dużo kamienic, zabudowa pierzejowa, dosyć ciasno. No i nagle taka enklawa zieleni, więc no taki zasób, jak taki wspaniały park, to naprawdę mieszkańcy Łazarza mają się czym chwalić.
0: O parku Wilsona z Marcinem Fabiszakiem rozmawiał nasz reporter Benjamin Kubiak-Piłat.
1: Publicystyka w faktach RMF FM.
0: O roku prezydentury Karola Nawrockiego rozmawiał Tomasz Terlikowski ze swoim gościem Zbigniewem Boguckim, szefem kancelarii prezydenta.
7: Prezydent dzieli Polaków? Jest prezydentem jednej opcji?
8: I oczywiście każda moja odpowiedź będzie nacechowana jakimś tam nieobiektywizmem, ponieważ jestem w tej drużynie, jestem w administracji. Nie uważam, żeby tak było, ale myślę, że moje zdanie nie ma tu takiego zasadniczego znaczenia. Myślę, że warto spojrzeć w te sondaże czy badania zaufania. Ostatnie 56% bardzo pozytywnie albo pozytywnie ocenia prezydenturę prezydenta Karola Nawrockiego.
9: 56% to nie jest 100%.
8: Tak, ale 56% to nie jest jedno środowisko. Bo jedno środowisko, rozumiem, że ono miało być skoncentrowane tylko wokół jednej partii politycznej.
7: Niekoniecznie.
8: Tak nie
7: może
8: jest.
7: To znaczyć środowisko skoncentrowane wokół pewnego bloku poglądów, które w tej chwili są rozbite, i pan minister o tym doskonale wie, na różne partie polityczne, przynajmniej 4 w tej chwili.
8: To jeżeli tak by było, to znaczy jeżeli mówimy o tych środowiskach, nazwijmy to konserwatywnych, prawicowych, patriotycznych, no to z takimi hasłami do kampanii, czy do tej prezydentury pan prezydent Nawrocki szedł. Gdyby robił dzisiaj coś innego, to znaczy, że no, miałby co odżegnywać się od swoich obietnic, od swojego programu, od tego, co mówił w kampanii. Są tacy politycy, ale to nie Karol Nawrocki.
7: Istota zarzutu jest taka, że trzeba czasem wyjść poza własne poglądy właśnie po to, żeby pozostać prezydentem wszystkich ale Polaków, albo przynajmniej znacznej większości.
8: Natomiast ja myślę, panie redaktorze, że 56 to jest jak na polski podział i takie emocje polityczne nie tylko w klasie politycznej, ale także właśnie na naszych ulicach, w naszych rodzinach, przy naszych stołach, przy naszych spotkaniach, to jest bardzo dobry wynik. To po pierwsze. Po drugie, jeżeli spojrzymy także na podpisane ustawy, 255 podpisanych ustaw, to nie są wszystkie ustawy, które podobały się albo zdecydowanie podobały się z prawej stronie sceny politycznej, ale pan prezydent uznawał, mając swoją argumentację, po zasięgnięciu opinii Rady Ekspertów, żeby te ustawy podpisać. Więc to też pokazuje, że wychodzi poza również tę sferę, nazwijmy to, środowisk bardzo związanych z tą prawą stroną.
7: Panie ministrze, ale z drugiej strony to
8: chociaż one są oczywiście podstawą i fundamentem i dziękuję tym wszystkim ludziom, bo bez nich nie byłoby tej prezydentury, nie byłoby tego poparcia, więc wpadł się kłania.
7: Wrócę do pytania jednak, ale pan również wie o tym, że prezydent zawetował więcej ustaw niż prezydent Kwaśniewski, czy prezydent Komorowski. Nawet prezydent Duda zawetował mniej, chociaż wszyscy ci prezydenci rządzili także w sytuacji, nie tylko, ale także w sytuacji, kiedy u władzy była opozycja.
8: No pan prezydent Duda to 2 lata z 10, jeżeli chodzi o prezydenta Kwaśniewskiego, to też miał swój rząd w ramach szorstkiej przyjaźni z Leszkiem Millerem. Natomiast wrócę do tego danego Polakom słowa. Jeżeli prezydent szedł z konkretnym programem, a rząd czy większość koalicyjna przedstawia w sposób świadomy ustawy czy rozwiązania, które są w kontrze, w opozycji do tego, co mówił, co obiecywał, co zapowiadał prezydent, no to trudno, żeby prezydent to podpisywał. Ja, zresztą mówił o tym pan prezydent Nawrocki, bardzo często mam takie wrażenia, właściwie pewność, że przynajmniej w tym pierwszym okresie rządzący mieli przygotowany pakiet ustaw pod innego prezydenta, pod Rafała Trzaskowskiego.
7: Nie musi pan mieć takiego wrażenia, to jest absolutnie pewne. To
8: no
7: wiemy.
8: Jeżeli to jest pewne, to czemu się dziwić, że ustawy podpisane przez tego, który przegrał i który nie zyskał poparcia większości Polaków, trafiają na biurko prezydenta Nawrockiego i nie są podpisywane. To jest oczywiste.
7: Krótkie pytanie na koniec. Wiem, że pan gra w tej drużynie, nie jest pan obiektywny, ale może jakieś minusy pan widzi? Może coś się nie udało? Jakieś takie mea culpa, proszę pytać
8: naszych oponentów politycznych, a ja będę się koncentrował na tym, żeby oczywiście wyciągać wnioski, ale publicznie, żebym ja jako szef kancelarii mówił o minusach mojego szefa, to chyba nie wypada.
7: A weto w sprawie nowego podatku było błędem? Mówię oczywiście o tym podatku od nadliczbowych zysków firm. A Polacy mówią, aż 36% badanych uważa, że to jednak był błąd i że prezydent ponosi odpowiedzialność za wzrost cen. Uczciwie, żeby powiedzieć, prawie 24% uważa inaczej.
8: Większość, jak znam ten sondaż, to badanie, większość nie ma zdania albo nie zna sprawy.
7: Nie, 21% tylko nie słyszało o sprawie, a 19% prawie nie ma zdania.
8: To dużo, to mimo wszystko dużo. I właśnie, panie redaktorze, zderzamy się z tą pierwszą częścią rozmowy, kiedy mówimy o tym, że 56% Polaków pozytywnie albo pozytywnie ocenia prezydenta. No ktoś mówi, no tak, ale to nie jest 80 czy 100. W momencie, kiedy mówimy o tym, że 36% Polaków mówi, że no, to może być wina prezydenta, że ceny paliw są wyższe, to mówimy o tym, że no, dużo Polaków tak sądzi.
7: Winą prezydenta jest najwyższa.
8: Nie jest w ogóle wina Polaków. To chciałbym tym 36% powiedzieć tak. Szanowni państwo, po pierwsze prezydent szedł do tych wyborów, mówiąc zero nowych podatków.
7: Te ale to są podatki dla firm, nie no, dla tak, ludzi.
8: Dziękuję, że pan zwrócił uwagę, bo była taka ustawa podatkowa dotycząca chociażby banków, gdzie prezydent zgodził się na podwyższenie podatków.
7: Dlaczego nie tutaj?
8: Ale dlaczego nie tutaj? Z kilku powodów. Pierwszy zasadniczo o tym mówił pan prezydent. To znaczy nie ma takiej sytuacji, ekonomia, nauka ekonomii nie zna takiej sytuacji, żeby nowe podatki nakładane na tych, którzy mają sprzedawać później jakieś wartości detaliczne, w tym wypadku paliwo, obywatelom nie zostały przerzucone w ceny tych paliw, więc czy tych produktów. Więc naturalną konsekwencją tego podatku byłoby to, że te firmy podwyższyłyby ceny paliw. Rząd by to przejadł, tak jak przejada inne pieniądze. To jest pierwsza rzecz.
7: Zaraz, panie ministrze, ale miał je przejeść, uczciwie rzecz biorąc, taką mieliśmy obietnicę, że przeje je w postaci CPN-u, czyli
8: panie
7: nie
8: redaktorze,
7: będziemy płacić
8: szanowni
7: mniej.
8: Szanowni państwo, mieliśmy obietnicę 5,19. Czy ktoś z państwa widział w czasie tych rządów Donalda Tuska benzynę po 5,19? Raz była pod
7: panie
8: Szczecinem, bo
7: ja
8: się chyba tam pomylili.
7: Całą listę obietnic prezydenta Rzeczpospolitej, ale weźmy, kandydata i
8: panie
7: też
8: redaktorze, panie redaktorze, po pierwsze prezydent z skierował 22 projekty ustaw. To, że marszałek Czarzasty przeprocedował jedną, dwie czy tam pojedyncze, przy czym jedna weszła w życie dotycząca rolnictwa i ochrony polskiej ziemi i polskiej wsi, można powiedzieć, to nie jest wina prezydenta. Dobrze, prezydent zrobił wszystko, co obiecał. Natomiast to, że są ludzie, którzy blokują, którzy mówią, że jest weto marszałkowskie, że nie będą tego dopuszczać, że nie będą tego głosować, że nie będzie debaty na tym,
7: ale wie pan,
8: to nie jest wina prezydenta.
7: Że to samo może powiedzieć premier Tusk, że on też obiecał, ale prezydent mu nie pozwala, bo wetuje.
8: No ale panie redaktorze, prezydent...
7: To jest idealna sytuacja dla obu stron.
8: Nie, podam idealny przykład, dlaczego ta teza jest nieprawdziwa. Pan premier w 100 konkretach, tak de facto w 100 kłamstwach, w 100 oszustwach, powiedział o tym, że będzie podwyższona kwota wolna od podatku do kwoty 60 tysięcy złotych. Gdyby dzisiaj, na 100 dni albo wcześniej, ta ustawa od pana premiera trafiła do pana prezydenta, to jeszcze tego samego dnia prezydent Nawrocki by ją podpisał. No, wie pan, jaki jest problem? Czy ta ustawa nie trafia? Bo wszystkie te ustawy, które są pewną trudnością dla rządu, a nie tylko PR-em, nie światopoglądowym szaleństwem, one po prostu nie trafiają do rządu. To samo dotyczy wielu innych kwestii, nie wiem, ochrony zdrowia. Miało być mniej limitów albo zero limitów w ochronie zdrowia. Okazuje się, że zwiększają te limity. Tutaj nie mają problemu, żeby łamać swoje obietnice. Więc nie jest tak, że wrzucili coś prezydentowi, prezydent nie podpisał i to jest wina prezydenta. Ale wracając jeszcze do tego paliwa. Podstawowa zasada, lex retro non agit. Prawo nie może działać wstecz. Tutaj prawo działało
7: wstecz.
8: Minister
7: Berek odpowiada w ten sposób, nie da się przewidzieć nadliczbowych zysków. Kolejne. Nie da się przewidzieć takiej sytuacji.
8: To znaczy, że można łamać konstytucję i podstawowe zasady.
7: I odpowiada,
8: kolejna zasada, nie można zmieniać. Nie można zmieniać. To kolejna zasada, która została złamana. Nie można zmieniać prawa podatkowego w trakcie roku podatkowego. Zmienili to. Wie pan, no, nie można udawać, że wszystko jest w porządku, tylko po to, żeby zasupać swoją nieudolność i dziurę budżetową i przerzucić to najpierw na firmy, a później firmy przerzucą to na Polaków.
7: Dobrze, to drugie pytanie, które się też pojawia w debacie publicznej bardzo mocno. Pan prezydent miał prawo ułaskawić, bo to jest jego wyłączna prerogatywa. Nie ma sporu o to. To znaczy, nikt się nie spiera o to, że prezydent może ułaskawić i skorzystać z prawa łaski wobec kogo chce. Ale pytanie, jaki ma sens orzekania prawa łaski wobec starucha, no, którego jedyną karą było to, że jeszcze przez rok nie mógłby chodzić.
8: To nie jedyna kara, bo też chciałem to wytłumaczyć i wyjaśnić i też tym wszystkim nieprawdziwym informacjom, które krążą od 2 czy 3 dni w opinii publicznej na temat kwestii łaskawienia, szczególnie tego łaskawienia. Po pierwsze, prezydent nikogo nie uniewinnił w tej sprawie.
7: Tylko ułaskawił, to jest to innego.
8: Ale, panie redaktorze, szanowni państwo, pan staruch zapłacił grzywnę i pan prezydent od tej grzywny nie ułaskawił, więc grzywna została zapłacona na rzecz Skarbu Państwa. Przez ponad, czy blisko rok czasu ten człowiek miał zakaz stadionowy i ten zakaz był wykonywany. Prawo łaski pana prezydenta sprowadziło się tylko do jednej kwestii. Do tego, żeby na ten kolejny rok, zresztą pan staruch mógł się też, że tak powiem, ubiegać o to, żeby to zostało skrócone. Po prostu na kolejny rok nie będzie tego zakazu.
0: Usłyszał Tomasz Celikowski od Zbigniewa Boguckiego, szefa Kancelarii Prezydenta.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
2: No nie wiem, czy dzień dobry, czy witajcie, no bo dobry wieczór to chyba już nie. 3:12 na zegarze, Maciek Rybak, cześć. Pierwsza kawa z RMF FM właśnie startuje. Tu łapiemy nocną zmianę na ostatnich godzinach pracy, a także wszystkich tych, którzy już powoli wstają.

0: 20 minuty po godzinie 3 w Faktach. Kilka chwil temu szef Kancelarii Prezydenta o rocznicy urzędowania Karola Nawrockiego, a w radiu internetowym RMF24 gościem był politolog. Rozmawiał z nim Michał Zieliński.
1: Czas leci. 6 sierpnia 2025 roku, czyli rok temu, Karol Nawrocki złożył przed Zgromadzeniem Narodowym prezydencką przysięgę, formalnie obejmując urząd prezydenta Rzeczypospolitej. To prezydentura dynamiczna, ale przede wszystkim blisko ludzi, tak pisze w rocznicę kancelaria, a ze mną profesor Sławomir Sowiński, politolog z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Dzień dobry.
2: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
1: Panie profesorze, zgodzi się pan z tą oceną? Może zacznijmy od tej dynamiki w porównaniu z poprzednikami. Duda, Komorowski, trzeba się zgodzić? Jest dynamicznie?
2: Zacznę od takiej tylko uwagi. Myślę, że na jakąś pełniejszą ocenę tej prezydentury jest zdecydowanie za wcześnie, dlatego że wydaje mi się, że takie poważne wyzwania polityczne, jak jakieś konflikty wewnętrzne, jakieś turbulencje, jakieś trudne dylematy ciągle są przed prezydentem Nawrockim, a potem tak naprawdę możemy powiedzieć, możemy oceniać polityczne kompetencje. Natomiast wracając do tej oceny, którą pan redaktor przywołał, to jest na pewno prezydentura Karola Nawrockiego jest na pewno prezydenturą dynamiczną. To jest taka, można powiedzieć, prawicowa prezydentura na miarę naszych czasów, na miarę czasów niepokojów społecznych, na miarę czasów takiego wyczerpywania się paradygmatu demokracji parlamentarnej, powrotu do reguł XIX-wiecznych realpolitik. To jest też prezydentura na miarę zmierzchu hegemonii na polskiej scenie politycznej Jarosława Kaczyńskiego i Donalda Tuska, czy czasów, kiedy przywództwo polityczne często, tak powiem, ociera się o populizm i takim podstawowym polem politycznym są media społecznościowe. No i prezydent niewątpliwie odpowiada na te niepokoje takim wyrazistym, dynamicznym stylem, pewnością siebie, często gdzieś sięgając też po takie tony, moim zdaniem trochę patetyczne czy wyniosłe, w których właściwie władza się bardziej demonstruje niż celebruje, niż wykonuje, w których chodzi raczej o to, żeby być podziwianym, a nie gdzieś tam lubionym.
1: A więcej szumu niż treści, tak? Dobrze.
2: Tak, raczej taka, powiedziałbym, pewność siebie, raczej takie demonstrowanie, że w polityce dzisiaj ważniejszy jest argument siły niż siła argumentu.
1: I to więcej demonstrowania sprawczości niż właściwej sprawczości.
2: Tak, ale też no właśnie podkreślanie tego znaczenia siły w polityce. To się podoba polskim wyborcom, to się też spodobało prezydentowi Trumpowi i to też daje dzisiaj niewątpliwie Karolowi Nawrockiemu pewien kapitał polityczny, no dlatego, że on jest tym strażnikiem dobrych relacji z USA. Natomiast Gdybym miał jeszcze wskazać na jego takie zasoby polityczne, to ciągle to jest moim zdaniem echo dobrej kampanii z zeszłego roku, dlatego że ta jego kampania wyborcza uruchomiła nową dynamikę polityczną po prawej stronie, która doprowadziła i do pewnego zmierzchu ograniczenia znaczenia Jarosława Kaczyńskiego i pewnej, że tak powiem, dekonstrukcji, na przykład, którą widzimy w PiSie, i to wszystko otwiera przed Karolem Nawrockim potencjalnie takie drzwi do tego, żeby stał się być może jakimś nowym odnowicielem polskiej prawicy. Jakie widzę natomiast, no, można by powiedzieć, tej prezydentury pewne mankamenty czy niewykorzystane szanse. To jest prezydentura, moim zdaniem, będąc dynamiczną, bardzo taka jednostronna, bardzo jednowymiarowa, bardzo schematyczna. Fakt, że prezydent skoncentrował się głównie na pojedynku z rządem, z Donaldem Tuskiem, sprawia, że wszystko to, co robi, jest właśnie dosyć przewidywalne, dosyć właśnie schematyczne. I w zasadzie tak naprawdę odbiera to trochę przestrzeń prezydentowi do pewnej zręczności, nieprzewidywalności, takiej finezji w polityce. I sprawia też, że mamy, moim zdaniem, kilka przynajmniej niewykorzystanych szans, jeśli chodzi o tę prezydenturę i w polityce wewnętrznej i międzynarodowej. W polityce wewnętrznej, gdyby moim zdaniem właśnie prezydent Nawrocki wyszedł poza taki trochę rytuał, przede wszystkim walki z rządem, to mógłby podtrzymać dobre na początku relacje z Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem, a to by dawało mu, bym powiedział, pewne narzędzia, żeby dzisiaj także trochę wpływać na to, co się dzieje po stronie tej właśnie koalicji rządzącej, żeby być może tam wprowadzać jakiś, nie wiem, niepokój, jakiś chaos, prawda, żeby trochę to rozgrywać. Tę szansę prezydent stracił, no bo właśnie postawił głównie na to, żeby, że tak powiem, wetować najważniejsze pomysły rządu, także ten pomysł związany związane z sejfem, co ostatecznie moim zdaniem właśnie zamknęło drogę do tego, żebyśmy dzisiaj mogli rozmawiać na przykład w jakiejś koalicji polskich spraw pod patronatem prezydenta Nawrockiego.
1: Panie profesorze, spotkamy się za rok, będziemy oceniać już 2 lata prezydentury Karola Nawrockiego. Bardzo dziękujemy. Naszym gościem był profesor Sławomir Sowiński, politolog z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
3: Więcej takich informacji znajdziesz je w naszym radiu internetowym RMF24.

Jeżeli o 3:30 wyjechaliście w trasę na przykład na wczasy, to freestyle, a na dobre rozpoczęcie tej przygody dla was w RMF FM. A może to start zwykłej misji zwanej Piątek w pracy? 7 sierpnia Maciek Rybak, piąteczka wszystkim, którzy właśnie włączyli radio. No co, piąteczka, bo piątek, wszystko się zgadza.

0: RMF FM. Zawsze z wami tutaj pilnujemy też tego, co dzieje się w kraju. Gwałtowne burze nad Polską, ostrzegaliśmy przed nimi. Niestety prognozy się sprawdziły i strażacy mieli, a miejscami mają dużo pracy. 5-7-centymetrowy grad, powalone drzewa i uszkodzone dachy. Arku, gdzie sytuacja była najgorsza?
1: No najwięcej takich zgłoszeń było z Warmii i Mazur, ale także z Mazowsza. 4 osoby w sumie zostały ranne. No i jak mówiłem w faktach na jeziorze Seksty, wiatr przewrócił 4 żaglówki. Na pokładzie było 38 osób na pokładach. No ale na szczęście wszystkich udało się bezpiecznie ewakuować.
0: No niektórzy nawet mówią, że tam był biały szkwał, a pamiętamy, że takie przypadki kiedyś były bardzo groźne.
1: No były. No ogólnie strażacy do nocy interweniowali w całym kraju ponad 1200 razy.
0: No teraz 3:41 na zegarze, grzmi już na Lubelszczyźnie między innymi. Powiedzmy jeszcze naszym słuchaczom, gdzie w ciągu dnia należy uważać na burzę.
1: Alerty IMGW do jutrzejszego poranka obejmą głównie właśnie województwo lubelskie, ale także Podkarpacie i Małopolskę. Na weekend na razie nie mamy prognozowanych alertów.
0: No i też dorzucę, że na weekend odpoczywamy od upałów. Dzięki, Arek.

cisza. Bednarek świetnie opisał, co się dzieje w wielu miejscach Polski teraz. A w RMF-ie już jest ruch, zaczyna się dziać, żadne Tu już przed wschodem słońca ogarniamy wam ten piątek z ekipą RMF FM. To są często ludzie, których nie słychać na antenie, ale oni dla was pracują, żebyście byli na bieżąco, a ja podrzucam też najlepszą muzykę. No tak, żeby się trochę rozruszać. Czy to na końcówce nocnej zmiany? No dobra, jeszcze 3 godziny to jeszcze trochę. Czy po prostu na dzień dobry? Godziny to jeszcze trochę? Czy po prostu na dzień dobry?

0: Szymon w RMF FM. Za chwilę na zegarze godzina czwarta, czas na fakty RMF, które zebrał i przedstawi Arkadiusz Stępień-Miernikowski.
1: Dzień dobry, zapraszam. Po miesiącach problemów finansowych spółka JSW otrzymała wsparcie. To ponad 800 milionów złotych. 315 warszawska pielgrzymka piesza ruszyła na Jasną Górę. Trasę pątników liczy 300 kilometrów. Fala upałów daje się we znaki kierowcom i pasażerom komunikacji miejskiej. W samej Warszawie złożono już blisko 600 skarg w sprawie awarii klimatyzacji. Jest ratunek finansowy dla Jastrzębskiej Spółki Węglowej. JSW otrzymała ponad 824 miliony złotych pożyczki z Agencji Rozwoju Przemysłu. Największy producent węgla koksowego w Unii Europejskiej od wielu miesięcy walczy o utrzymanie płynności finansowej.
2: JSW ma dostawać pieniądze w transzach. Stopniowe przekazywanie środków pozwoli na kontrolę ich wykorzystania. Pożyczka jest elementem realizacji porozumienia zawartego w lutym ze związkami zawodowymi. Wówczas w spółce odbyło się referendum, w którym pracownicy zgodzili się między innymi na zawieszenie wypłaty 14 pensji za ten rok, zawieszenie deputatu węglowego i rozłożenie barburki na raty. Jak podkreślił w komunikacie prezes JSW Bogusław Oleksy, umowa jest pierwszym krokiem, który może ustabilizować sytuację finansową spółki, ale dla jej przyszłości kluczowe są głębokie działania restrukturyzacyjne oraz sytuacja na globalnym rynku stali i węgla koksowego.
1: A te informacje zebrała reporterka RMF FM Anna Kropaczak. Beata Szydło będzie się odwoływać od decyzji rzeszowskiego prokuratora, który nałożył na nią mandat w wysokości 3000 zł. To za zignorowanie wezwań na przesłuchanie. Była premier ma złożyć zeznania jako świadek w śledztwie dotyczącym kampanii Sprawiedliwe Sądy.
3: Pan prokurator interpretuje przepisy prawa nieco odmiennie niż na przykład prokuratura w Warszawie. Ja odpowiadałam na wszystkie wezwania pana prokuratora. Były moje uzasadnienia, dlaczego proszę o możliwość zwolnienia z tajemnicy. Pan prokurator ustawicznie tego odmawiał.
1: Wyjaśniała dziennikarzom Beata Szydło. Blisko 300 kilometrów drogi i 8 dni marszu. Po raz 315 już z centrum stolicy wyruszyła wczoraj najstarsza warszawska pielgrzymka na Jasną Górę.
4: Każdy niesie tutaj swoje intencje. Za dzieci, o zdrowie, o błogosławieństwo na cały rok. No każdy ma w sercu coś, co jest wyjątkowego dla nich.
5: Co sprawia, że po raz 20 pani wyrusza?
6: Ta atmosfera. Ci ludzie, no to jest coś niesamowitego. Ja sobie nie wyobrażam lata bez pielgrzymki.
5: Pogoda nie daje w kość w trasie?
7: Na pewno trochę daje, ale można się przyzwyczaić do tego.
5: Co takiego wyjątkowego jest w pielgrzymowaniu?
8: Modlitwa, wspieranie się, jeden drugiemu pomaga, idzie się kilometrami, a się tego nie odczuwa.
1: A z pielgrzymami rozmawiał reporter RMF FM Michał Krasoń. Około 4000 pątników ma dotrzeć do Częstochowy 14 sierpnia.
0: Fakty RMF FM. Fala upałów w Polsce.
1: Warszawiacy skarżą się na źle działającą klimatyzację w komunikacji miejskiej. Od maja Zarząd Transportu Miejskiego otrzymał już blisko 600 skarg w tej sprawie. Klimatyzacja często zawodzi w autobusach, a pasażerowie nie mogą nawet otworzyć okien. Tramwaje typu Swing, gdy temperatura przekracza 35 stopni Celsjusza, muszą z kolei wyłączać układ klimatyzujący na postojach, żeby nie doszło do usterki.
9: Były nieładne zapachy i było gorąco, duszno. Nie było klimatyzacji włączonej, nie było okno otwarte.
10: Wracałam ze szpitala z Wołoskiej, była klimatyzacja włączona, także było fajnie. No nie mamy co narzekać, bo wie pan, czasami...
11: Może być gorzej.
10: Gorzej, tak.
11: Spotkałam się tak dawno, że były centralne włączone.
12: Ciepło było w tym akurat autobusie. Trochę ciepło. Za ciepło stanowczo. Klimatyzator nie chodził, nie był włączony. Jechałam tylko dwa przystanki, to wytrzymałam. Małam, ale ktoś dalej to współczuje.
1: Mówili mieszkańcy stolicy. Z kolei ci, którzy wyjechali z miasta, narzekają na ceny paliw. Przez rekordowe wzrosty wakacje stały się droższe, przyznają turyści w Zakopanem. Diesel jest najdroższy w historii. Za litr trzeba zapłacić średnio 8 zł i 22 grosze. Z tankującymi na jednej z zakopiańskich stacji paliw rozmawiał nasz dziennikarz Maciej Pałachicki.
13: Tankowanie teraz boli?
14: Bardzo.
13: W Zakopanem boli bardziej?
14: Jak kogoś nie stać, żeby przyjechać do Zakopanego, to raczej nie przyjeżdża, tak? Ale no niestety wszędzie boli. Znaczy byliśmy w czerwcu w Grecji też autem i też bolało, ale było lepiej. Teraz te 8 zł, 8 z kawałkiem naprawdę już jest makabre.
15: Ceny powalają trochę znów, także no... Nie oszukujmy się.
16: Ile taki przyjazd na wakacje teraz kosztuje?
15: No mnie jak akurat jak jadę 422 km, no to tak na paliwo muszę co najmniej wydać z jakieś do 700 zł. Rok temu to było takie 500-600.
1: Rząd jeszcze nie podjął decyzji w kwestii obniżek cen paliw na 2 ostatnie tygodnie wakacji. Minister finansów Andrzej Domański przyznał wczoraj, że jeśli ceny paliw będą spadać, to rządowych regulacji nie będzie. Zbigniew Bogucki, szef kancelarii prezydenta, był gościem Tomasza Terlikowskiego w RMF FM. Pośród tematów rozmowy znalazła się m.in. kwestia nowelizacji ustawy o prawach pacjenta i rzecznika praw pacjenta, tak zwana Lex Szarlatan.
17: Panie ministrze, po co przyjęliście Jerzego Ziębę w Pałacu Prezydenckim? Znaczy, to znowuż jest symboliczne wydarzenie. Nie twierdzę, że najważniejsze, natomiast Jerzy Zięba to jest naprawdę symbol najgorszych rzeczy w takim medycznym szarlatanizmie w polskiej debacie publicznej. No,
18: czasami pomyłki się zdarzają wśród tej szerokiej administracji pana prezydenta. Są rady, są doradcy, są przedstawiciele rad. Akurat tu była taka sytuacja, że zostało umówione spotkanie nie przez ministra, nie przez pana prezydenta, tylko z jednego z pracowników czy współpracowników będących w otoczeniu. Do tego spotkania doszło, ale zaświadczam, że to spotkanie nie ma żadnego znaczenia, bo ja odpowiadam za legislację, decyduje na koniec pan prezydent, żadnego znaczenia
17: czyli
18: dla podjęcia decyzji.
17: Czyli nie zostanie przyjęte po tym spotkaniu, nie zostanie, znaczy zostanie przyjęte...
18: Tak nie, nie mówię o tym. Mówię o tym, że to spotkanie nie ma żadnego znaczenia dla
17: Symbolicznie
18: decyzji,
17: ma, bo zrobił sobie zdjęcie, wrzucił i tak dalej.
18: Czasami popełnia się błędy, szczególnie jeżeli ta administracja jest szeroka, różni ludzie działają, w dobrej wierze działają, no ale czasami dobrymi chęciami gdzieś tam nie wszystkie rzeczy dobre są, że tak powiem, nacechowane. Natomiast pomyłki, to była zwykła, myślę, że lepiej jakby do tego spotkania nie doszło, ale to nie ma znaczenia dla toku myślowego, analizy tej sprawy, która dokonuje się w Biurze Prawa i Ustroju, która dokonuje się w Radzie Medycznej. Ja spotykam się też na przykład z parlamentarzystami, także z parlamentarzystami z obozu rządzącego, którzy nie są zwolennikami tej ustawy. Ja tylko podam tak, że tutaj wpływają petycje zarówno od osób, które prowadzą różnego rodzaju działania, na przykład zielarską, po Business Center Club. Którzy wskazują na wady tej ustawy. Ja nie wiem, jaka będzie decyzja pana prezydenta.
17: Ale rozważacie jej zawetowanie?
18: Ja tylko wiem, każda ustawa jest rozważana, czy zostanie podpisana, zawetowana, czy skierowana do Trybunału w trybie następczym albo uprzednim. Każda. Natomiast ta ustawa oczywiście budzi emocje i ja dawno nie widziałem ustawy, która powodowałaby takie zainteresowanie, która by powodowała taką aktywność różnych środowisk pacjenckich, ale także na przykład biznesu, chociażby biznes.
17: Dlatego, że po pierwsze na szarlatanizmie może zarabiać duże pieniądze, na szarlataństwie. Po drugie, oczywiście jest tak, że pewne modele medycyny albo nie medycyny, pseudopatomedycyny alternatywnej budzą ogromne zainteresowanie, ponieważ ludzie bardziej wierzą Jerzemu Ziębie niż lekarzom.
18: Ale dlatego ta ustawa będzie poddana i jest poddawana zarówno bardzo wnikliwej ocenie formalno-prawnej, to już jest zadanie moje, służb pana prezydenta w Biurze Prawa i Ustroju, także rady pana prezydenta, na czele której stoi pan profesor Czałderna. Zresztą dzisiaj mamy też także taką dyskusję, spotkanie, rozmowę na ten temat. Chyba wszyscy rozsądni ludzie zgodzą się, że różnego rodzaju hochsztaplerów, szarlatanów, oszustów, którzy żerują na krzywdzie ludzkiej, kiedy ludzie próbują, tak jak pan redaktor powiedział, znaleźć tą ostatnią deskę ratunku i ona czasami jest wykorzystywana, trzeba ścigać, trzeba tępić. Ale bez względu na to, jakie losy będą tej ustawy, to ja podpowiadam rządzącym, panu premierowi, panu ministrowi Żurkowi, że są instrumenty w kodeksie karnym i wystarczy, żeby działały sprawnie zespoły prokuratorów, policja, żeby tych ludzi wyłapywać, stawiać im zarzuty i osądzić.
17: To panie ministrze, skoro pan już przypomniał...
18: Którzy oszukują biednych ludzi szukających, mówię, ratunku dla siebie czy dla swoich bliskich, ratują swoje życie i zdrowie.
17: Skoro wspomniał pan już o ministrze Żurku, to ja przejdę do ministra Żurka. Obawia się pan...
18: Przykry temat.
17: Gruźb ministra Żurka. Minister Żurek powiedział, że widzieliśmy, że badał prezydent życiorysy części sędziów, więc złamał prawo i on też za to odpowie. Obawia się pan odpowiedzi?
18: Pan prezydent to chyba w ogóle nie zajmuje się tym, co mówi pan minister Żurek. Szczególnie w tym wymiarze takim PR-owsko-propagandowo, nie wiem, straszeniowym, to jakiś neologizm. Mnie to zajmuje jak zeszłoroczny śnieg. Te wszystkie deklaracje pana ministra Żurka są albo śmieszne, albo tragikomiczne. I tak jest w tym przypadku. Człowiek, który rozporządzeniem chciał zmienić ustawę. Po to tylko, żeby wskazywać z politycznego klucza sędziów, tam gdzie są składy orzekające właśnie w składzie trzyosobowym czy wieloosobowym, próbuje straszyć prezydenta. Po roku prezydentury 56% poparcia, który wygrał wolne, demokratyczne wybory.
19: Ale
18: czy próbuje straszyć kodeksem karnym, którego nie zna? Czy próbuje straszyć Trybunałem Stanu, na który nie mają,
19: tym, że
18: nie mają większości?
19: Sprawdzał życiorysy.
18: Czy jeżeli pan redaktor, w takim razie idźmy tą ścieżką ja rozumowania, jeżeli pan redaktor albo ktokolwiek z naszych słuchaczy czy tych, którzy nas oglądają w internecie, sprawdzi teraz życiorysy jednego czy drugiego sędziego Trybunału Konstytucyjnego, rozumiem, że minister Żurek dzielnie będzie nas ścigał.
19: Nie, no ale my nic nie podpisujemy, panie ministrze, no to znaczy, no bądźmy uczciwi. To
18: pan prezydent też nic nie podpisuje tam.
19: No właśnie, dlatego to jest zarzut, że nie podpisał, bo sprawdził.
18: Pan prezydent po prostu rozważał kwestię prawidłowości procedowania. Nigdy, i to jest wielkie kłamstwo pana Żurka i tych wszystkich różnych ekspertów, ludzi, którzy wypowiadają się politycznie, a nie prawnie w tej sprawie, nigdy nie powiedział, że nie przyjmie tego ślubowania. Natomiast ludzie powodowani, mówię o tych czterech sędziach, powodowani taką emocją polityczną, a być może przymusem politycznym, poszli składać tak zwane ślubowanie wobec Kolum, a nie wobec prezydenta.
19: To teraz już nie podpisze.
18: Nie, teraz sytuacja jest prosta. Jest wniosek pana prezydenta o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego, jest ścieżka konstytucyjna, procedura konstytucyjna. Jeżeli Trybunał uzna, że prezydent powinien przyjąć ślubowanie, to przyjmie to ślubowanie. Jeżeli Trybunał uzna, że nie, to nie przyjmie. Jeżeli dopóki nie ma decyzji Trybunału, zgodnie z prawem prezydent nie może dotykać tej sprawy, to znaczy wszystkie sprawy dotyczące ślubowania tych czworga sędziów ulegają zawieszeniu z mocy prawa. To taki przekaz do pana ministra Żurka.
19: To teraz pytanie o życie wewnętrzne prawicy, o której zaczęliśmy.
18: Ja myślałem, że o asesorach powiem, bo tam był blamasz taki, nie wiem.
19: Nie, no tam jest sukces premiera, bo premier...
18: Ale sukces premiera, to szanowni państwo...
19: Znaczy tak premier powiedział, znaczy to jest...
18: To ja jeszcze, bo wczoraj odbyła się wiekopomne wydarzenie. Pan premier Tusk nagrał specjalny filmik, jak podpisuje, uwaga, akty powołania asesorów, które to akty zostały wcześniej wręczone przez pana prezydenta. I uwaga, nigdy. Podkreślam, nigdy w polskiej historii te akty nie były podpisywane przez premiera,
19: ale i kontrasygnowane.
18: Ale kontrasygnata, panie redaktorze, szanowni państwo, była na postanowieniu, czyli akcie normatywnym. To pokazuje, w jakiej mizerii polityczno-prawnej funkcjonuje premier. I ci ludzie, którzy są wokół niego, ośmieszają nie tylko samego premiera, bo ty bym się jakoś szczególnie, mówię o Donaldzie Tusku, nie martwił. Chociaż mu tego nie życzę. Natomiast ośmieszają Urząd Prezesa Rady Ministrów. Bo jeżeli kręci się film i pokazuje się jako wiekopomne wydarzenie, podpisanie, tak naprawdę bazgranie po aktach powołania, które nigdy nie były z podpisem premiera, bo kontrasygnata dotyczyła postanowienia, to mamy do czynienia z kompromitacją i de facto z kapitulacją wobec prerogatywy prezydenta. Zamiast tego, to lepiej jakby podpisał ustawę pan premier dotyczącą na przykład zamrożenia cen paliw, albo kwestii...
19: Zapowiedział, że może podpisze, ale ja jeszcze o politykę się muszę zapytać. Dzisiaj jest oczywiście pierwsza rocznica prezydentury Karola Nawrockiego, ale też PiS zwołuje swoje posiedzenie, swoje spotkanie i prezydenta tam nie będzie, choć wchodzą słuchy, że chciano go zaprosić. Pan prezydent postanowił zostać arbitrem między prawicami w Polsce.
18: Ale pan prezydent nie jest politykiem partyjnym. Nigdy do partii politycznej nie należał. Był kandydatem obywatelskim. Oczywiście wspieranym i tym główną siłą polityczną, która niosła także tę kampanię, było Prawo i Sprawiedliwość.
1: Usłyszał Tomasz Terlikowski od Zbigniewa Boguckiego, szefa Kancelarii Prezydenta. Cała ta rozmowa do odsłuchania jest na rmf24.pl.
20: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
21: Pierwsza kawa z RMF FM.
22: Dzień dobry, Maciek Rybak, witamy nowych piątkowiczów. Fajnie, że zaczynacie dzień z RMF FM, a za chwilę dobra wiadomość zza oceanu.

To był bardzo dobry dzień dla Igi Świątek, nasza tenisistka z awansem do kolejnej rundy w Canadian Open. Tu RMF FM, jeśli przespaliście wieczór, bo trzeba było wstać teraz o 4:25, to już jesteście na bieżąco. Iga Świątek z awansem, panie grają w Toronto, a panowie w Montrealu. Dziś wieczorem na kort wyjdzie Hubert Hurkacz. Kto lubi oglądać tenis, może wrzucić sobie w plan dnia kibicowanie, a ekipa RMF FM kibicuje wam. Aby dobrze zacząć dzień przy pierwszej kawie, no to kto już nie śpi? 12,2 miliony.

słychać w muzyce, że jest piątek, piąteczek, piątunio. A jaką pogodą wita was ten dzień? Sprawdzamy w RMF FM. 12 stopni w Resku na zachodnim Pomorzu, 16 w Toruniu, 22 teraz w Rzeszowie. Na północy Polski przyda się bluz, znaczy długi rękaw, jeśli zaraz wychodzicie do pracy. A w centrum, na południu i na wschodzie kraju parasol, bo miejscami pada, czasem też zagrzmi. RMF zawsze z wami, za 24 minuty będzie godzina piąta. To teraz pośpiewamy razem z Piotrem Kupichą. Tylko prosimy o wersję Jest już jasno.

0: Pierwsza kawa z RMF FM. Niektórzy w pracy, inni dopiero wstali.
1: Dzień dobry, Paweł z tej strony. Jadę do pracy, a pozdrawiam wszystkiego dobrego.
0: Tak jak nasze słuchacz Paweł, a kto z was ma na trasie S5 w Kujawsko-Pomorskim? Ostrzegamy z Arkiem przed wypadkiem.
2: No tak, no, zablokowana jest jezdnia w kierunku Poznania. Tam zdaniem drogowców nawet do 6 mogą potrwać te utrudnienia. Mowa o trasie w pobliżu węzła Bydgoszcz-Miedzeń. Tam zderzyły się dwie ciężarówki. Zginęła jedna osoba.
0: A są jakieś objazdy wytyczone?
2: No i jak informują służby, jedyny sposób, żeby ominąć ten wypadek, no to trzeba będzie przed Bydgoszcz-Miedzeń, przed tym węzłem, zjechać po prostu na miasto w kierunku Bydgoszczy.
0: Miejcie to na uwadze, jadąc S5 w Kujawsko-Pomorskim.

0: Sama Hikasia Kowalska, muzyczna poezja w RMF-ie. Około 12 minut brakuje nam do wschodu słońca, a tylko 7 do faktów RMF FM o godzinie 5. Pierwsza kawa z RMF-em i wchodzimy w ten piątek przyjemnie, a raczej wjeżdżamy jak Kamila z Podsłupska.
1: Dzień dobry. Hej. Odnośnie pytania na antenie, kto już nie śpi, chciałam powiedzieć, że nie śpią wszyscy kierowcy autobusów, którzy tak chętnie dowożą resztę do pracy.
0: A już tłumy są, czy jeszcze ludzie śpią?
1: Jeszcze śpią, ale my już bardziej gotowi.
0: A gotowość na ochłodzenie też jest?
1: Dosyć chłodno, ale bardzo sympatycznie, przyjemnie.
0: No, czyli jest. I dobrze, o to chodzi.

0: Sylwia Grzeszczak i Liber tuż przed piątą. Słuchacie RMF FM, skoro piąta na zegarach, czas na fakty RMF FM, które przedstawi Arkadiusz Stępień-Miernikowski.
1: Dzień dobry, zapraszam. Senat odrzuca wnioski prezydenta. Mateusz Szpytma bez poparcia na prezesa IPN, a pomysł referendum klimatycznego odrzucony. Politycy PiS zapowiadają zaostrzenie polityki migracyjnej wobec Ukraińców jako jedną z obietnic wyborczych, a rząd zwleka z programem ceny paliw niżej. Ekonomiści ostrzegają przed możliwym wzrostem inflacji. Mateusz Szpytma nie zostanie prezesem Instytutu Pamięci Narodowej. We wrześniu nie odbędzie się też referendum o tematyce klimatycznej, które zaproponował prezydent Karol Nawrocki. Decyzję w tej sprawie podjęła wczoraj senacka większość. Więcej na ten temat reporter RMF FM Kacper Wróblewski.
2: Obydwie decyzje były spodziewane. O tym, że Senat nie powoła Mateusza Szpytmy na prezesa IPN-u, mówił już kilka tygodni temu premier Donald Tusk. Także senatorowie koalicji rządzącej podkreślali w ostatnich dniach, że nie będą głosować za referendum, które zaproponował Karol Nawrocki. Rządzący nie zdecydowali się oddać głosu Polakom, mówi senator Prawa i Sprawiedliwości Wojciech Skurkiewicz.
3: Kiedy ETS-y były przyjmowane, za prawo do emisji żądano 3 do 8 euro. Dzisiaj to są stawki horrendalne, koszty, które my wszyscy, nie tylko Polacy, ale my wszyscy Europejczycy ponosimy.
2: Prezydent, wnioskując o przeprowadzenie referendum, miał jeden cel, twierdzi senator Koalicji Obywatelskiej Grzegorz Schetyna.
4: Każdy głos w zasadzie to potwierdza, że chodzi o politykę i o konflikt rządu z prezydentem, o pokazanie, że to jest po prostu coś ważnego.
2: Wracając jeszcze do wyboru prezesa Instytutu Pamięci Narodowej, to cała procedura rozpocznie się teraz od nowa.
1: Na konwencji Prawa i Sprawiedliwości Tobiasz Boheński zapowiedział, że gdy jego ugrupowanie przejmie władzę, zaostrzona zostanie polityka migracyjna.
5: Każdy cudzoziemiec będzie miał swoje indywidualne konto. Nazywamy ten projekt Nielegalny Alert. Jeżeli gość w naszym domu, cudzoziemiec, będzie łamał polskie zasady w przypadku popełnienia dwóch wykroczeń, ale też w przypadku niedochowywania obowiązków administracyjnych, urzędniczych czy innego rodzaju wymogów, które państwo polskie im stawia. W takiej sytuacji od razu w tym systemie będzie informacja i będzie się rozpoczynał proces deportacji.
1: Boheński zapowiedział też deportację z Polski Ukraińców w wieku poborowym, którzy pracują na czarno. A na początku czerwca Kijów zwrócił się do Brukseli o wyłączenie wszystkich mężczyzn w wieku poborowym z dyrektywy o ochronie tymczasowej. Zapewnia im ona legalny pobyt w Unii Europejskiej, dostęp do rynku pracy, ochrony zdrowia i edukacji. W zeszłym miesiącu państwa członkowskie Unii Europejskiej uzgodniły, że wspólnota nie będzie już automatycznie przyznawać takiego statusu.
6: Posłuchaj, co mówią eksperci.
1: Odwlekanie przez rząd decyzji o powrocie do programu ceny paliw niżej może grozić szybkim wzrostem inflacji. Tak oceniają analitycy.
7: Gdyby sugerować się tylko i wyłącznie wskaźnikiem inflacji, no to trzeba by było program ten wprowadzić, żeby obniżyć dalej i utrzymywać wskaźnik inflacji w celu banku centralnego. Ale to wszystko wisi na łasce porozumienia między Teheranem a Waszyngtonem.
1: Główny ekonomista Wielobanku dr Piotr Arak przypomina, że drogie paliwa uderzają nie tylko w kierowców. Skutki zobaczymy w cenach na sklepowych półkach.
7: Także sektor rolniczy, który w tym momencie przygotowuje się albo już częściowo dokonał żniw. I także musi więcej płacić za to, żeby zatankować te same pojazdy, które no potem dostarczają produkty na nasz stół i też pewnie nie są dzisiaj rolnicy z tego powodu zbyt zadowoleni. Więc ta presja społeczna na rządzie faktycznie jest.
1: Ale powrót do tańszych paliw poprzez obniżkę podatku VAT i akcyzy oznaczałby kolejne uszczuplenie budżetu państwa. A przypomnijmy, że koszt pakietu CPN wynosił miesięcznie ponad 1,5 miliarda złotych. Po blisko 90 latach historyczny znicz znów zapłonął na szczycie wieży zegarowej na Stadionie Olimpijskim we Wrocławiu. Było to możliwe dzięki gruntownemu remontowi budowli i montażu specjalistycznej instalacji. Uroczyste odpalenie obserwowała nasza wrocławska reporterka Martyna Czerwińska i wiceprezydent miasta Mateusz Szak.
8: Symboliczny moment dla miasta?
9: To, co bardzo ważne, my jako wrocławianie, jako też władze miasta, staramy się odtworzyć takie detale w mieście, które są bardzo ważne, ponieważ one budują przede wszystkim tożsamość, a Stadion Olimpijski to przede wszystkim połączenie kultury, sportu, tradycji, historii naszego miasta. To jest taki dom dla Sparty Betard, gdzie tysiące wrocławianek, wrocławian przychodzą na różne wydarzenia. Jest to bardzo ważny punkt na mapie Wrocławia i dążymy do tego, aby miasto było coraz piękniejsze.
1: A Znicz ma towarzyszyć najważniejszym wydarzeniom na Stadionie Olimpijskim. Fakty wracają o 6:00 na poranne wydanie. Zapraszam w imieniu Magdaleny Wojtoń i Tomasza Stańczewskiego.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Przed 5:00 nasza słuchaczka Kamila Spodsubska mówiła, że u niej rześki poranek, na północy teraz okolice 15 stopni, cieplej w centrum 19, ale tam deszczowo. Pada też w Opolu, Kielcach czy w Rzeszowie. O poranku deszczowo też będzie na Mazowszu i na wschodzie kraju. Przed południem rozpada się w Małopolsce, zrobi się też tu burzowo i cały burzowy południowy wschód w ten piątek. Najcieplej dziś, uwaga, uwaga, tylko... No gdzie mi te temperatury uciekły? Tylko 26 stopni na Podkarpaciu właśnie. Nie będzie 30. Nigdzie. Najchłodniej na północy 21. RMF zawsze z wami. Pierwsza kawa. No oczywiście, że pijemy w rytm muzyki najlepszej pod słońcem. Już teraz Queen, Maciek Rybak. Dzień dobry.

0: komu potrzebna energia, proszę bardzo. Mamy od tego muzykę w RMF-ie. Piątek, 7 sierpnia na zegarze RMF-u, 14 po piątej. Dzień dobry, jak wam mijają wakacje? Bo ja spotkałem się z opinią, że sierpień to taka letnia niedziela przed wrześniem, który robi za poniedziałek. A może coś w tym jest. Tak samo jak w tym, że w Tokio jest już jutro i żadnego końca świata nie będzie.
1: Żadnego końca świata dziś nie będzie, bo w Tokio jest już jutro.
0: No nawet o tym śpiewają, to musi być prawda.
1: Wciąż waham się, wciąż chcę cię mieć, chcę

0: Pierwsza kawa w termosie i jedziecie do pracy, a ekipa RMF FM zawsze z wami. Arku, to mówisz, że nie wszędzie jedzie się teraz płynnie.
1: Nie, sprawdzamy drogi od rana i na początek mamy ostrzeżenie dla kierowców w Pomorskim na trasie S6. Tam jedna osoba została ranna po zdarzeniu osobówki z ciężarówką między węzłami Koleczkowo i Szemut. W kierunku Słupska musicie uważać, bo zablokowany jest jeden pas i tak może być jeszcze przez najbliższe 2 godziny.
0: Mamy też informację o utrudnieniach na Dolnym Śląsku.
1: No tam autostrada A4 i służby porządkowe, które weszły na drogę, rozpoczęły od rana pracę, mogą uprzykrzyć kierowcom drogę do Zgorzelca. Zablokowany jest cały pas między węzłami Budziszów i Kostomłoty przez roboty drogowe, które mogą potrwać nawet 5 godzin.
0: No i przypominamy o zablokowanej S5 pod Bydgoszczą w stronę Poznania, objazd przez miasto 5:26 i wiecie, co się dzieje na drogach dzięki RMF FM, a Arek już ucieka. Dobrego dnia.
1: Dzięki, do wieczora. Do usłyszenia.
0: A teraz muzyka.

nowość w RMF FM Skubas i Życie jest piękne. Taki tytuł. Ale nikt wam nie broni iść przez piątek właśnie z taką myślą. Dzień dobry, za 26 minut 6. Sukces polskiej piłki klubowej. O tym za chwilę w RMF-ie.

0: Muzyka najlepsza pod słońcem to macie od samego rana w RMF FM. Zresztą przez całą dobę. 22 minuty i będzie 6 do pierwszej kawy z RMF FM. Przeglądam poranny internet dla was. Lech Poznań ograł mistrza Wysp Owczych. A tak, za nami kolejna runda kwalifikacji do Ligi Europy. Raport ze wszystkich polskich spotkań na pewno w porannych faktach RMF FM. Wracając do Poznania, no wygrana była pewna. W końcu koziołki biją owce na głowę.
1: Wiem, czego chcę. Szybko i skutecznie zniszczyć chwasty w rzepaku i osiągnąć wysoki plon. Dlatego wybrałam Ladiva, powschodowy herbicyd od Corteva, który mogę stosować solo. Polecam wykonanie zabiegów w fazie od 2 do 4 liści rzepaku. Ladiva, połączenie mocy nawigatora i belkara. Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj zasad bezpieczeństwa zamieszczonych na etykiecie.
2: Byle to lata.
3: W te wakacje gramy dla was muzykę najlepszą pod słońcem.
4: I rzucamy gwiazdom wyzwania w zabawie Daj mi minutę.
2: Byle do lata. Codziennie po 10 w RMF FM.
5: Zadbaj o właściwe nawodnienie przez cały tydzień z Active Lab Pharma, producentem elektrolitów z witaminą C i magnezem Elektrowit.
6: Wakacyjne sejfy w RMF FM.
7: Pobiliśmy absolutny rekord.
8: Dagmara z Pszczyny wygrała 1 300 000.
9: Żartujecie sobie, to jest niemożliwe.
10: Możliwe, bo to
6: lato na bogato.
7: I to nie koniec.
8: Szukamy kolejnego milionera lub milionerki.
2: Graj dziś.
11: Śmij SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 zł lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
12: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
1: Po reklamie.
2: Tu RMF FM. Gramy jak lubicie.

0: No i za kwadrans będzie 6:01 kawa z RMF FM. Maciek Rybak, dzięki za dziś. Jeszcze nasz słuchacz Andrzej. Halo?
1: Dzień dobry, witam. Siedzę sobie nad Narwią, łowię rybki. Jest pięknie. I chciałem pozdrowić wszystkich, którzy już wstali i śpieszą się do pracy, albo już pracują.
0: No to przekazane. A rybka? No w końcu piątek.

0: Roxette w RMF FM. Tak wam gramy. Ale to są wakacje, to jest najlepsza muzyka pod słońcem. To tak trzeba grać, tak się trzeba budzić.
1: Tak, taka muzyka jest idealna na budzenie, ona działa jak budzik.
0: Tak wyciągasz najlepsze,
1: jak
0: co masz w pasie.
1: Na ciśnienie, na krew,
0: i
1: na
0: puszczasz.
1: Tak.
0: Siódmy dzień sierpnia, dzisiaj jest dzień piwa i piwowara.
2: Gratulujemy.
0: Tak, taka sugestia może, nie wiem, na teraz chyba niekoniecznie. Może na resztę dnia, na opały czy coś.
1: Na
0: wieczór. Co to dzisiaj jeszcze mamy? Piątek jest. Piąte lunio, piąte lotto, piąte lobello.
1: A to oznacza, że rozpoczyna się kolejny wakacyjny weekend.
0: A wakacyjne weekendy to jest coś, co lubimy. Wygrzewajcie się dzisiaj w słoneczku, wystawcie wasze piękne ryjki również na słońce. Niech chłoną promyczki. W sensie wasze twarzyczki, te
1: wasze twarzyczki chłoną promyczki.
0: To
1: wierszem o tej porze gadasz.
0: Przemysław Skowron, dzień dobry.
1: Tomasz Olbratowski, kłaniam się nisko.
0: Tu Wstawa i Szkoda Lata, tu RMF FM, jest 5:53, a na antenie teraz wasz ulubiony Mrozu.

0: Melanie Fiona w RMF FM, ale teraz muzykę niech zastąpią fakty. Przed nami szósta, przed nami Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
2: Dzień dobry, o poranku.
0: I zapraszamy.
1: Zderzenie osobówki z ciężarówką na S6 w Pomorskiem.
2: Od tego wypadku i ostrzeżenia zaczynamy, a potem wieczorna akcja ratowników MOPR-u.
1: 32 osoby wpadły do jeziora Seksty po tym, jak wywróciły się 3 łodzie. Pomogli im mazurscy ratownicy.
2: W ciągu kilku najbliższych miesięcy poznać mamy prezydencką strategię rozwoju.
1: W tych faktach także wakacje z wojskiem.
2: No i strażak z Chicago, Robert Lewandowski, bez kolejnej bramki w kolejnym meczu.
1: Zaczynamy od aktualnego ostrzeżenia z ekspresowej S6 w Pomorskiem.
2: Jedna osoba została poszkodowana w zderzeniu samochodu osobowego z ciężarówką na odcinku ekspresówki między węzłami Koleczkowo-Szemud. Tam w tej chwili zablokowany jest jeden pas ruchu w kierunku Słupska.
1: W tym wąskim gardle, uprzedzamy, musicie się liczyć nawet, że postoicie do 8.
2: 32 osoby, jak mówiliśmy, wpadły do wody po wieczornej wywrotce 3 łodzi na jeziorze Seksty na Mazurach. Powodem było nagłe załamanie warunków pogodowych i bardzo silny wiatr.
1: Wszystkim pomogli ratownicy Mazurskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Nikomu na szczęście nic poważnego się nie stało.
2: Wieczorem nad Warmią i Mazurami przechodziły burze z gradem. Strażacy odnotowali ponad 260 interwencji.
3: Najpoważniejszą sytuacją objęty został powiat lidzbarski, gdzie uszkodzonych zostało 18 budynków, w tym 13 mieszkalnych i 5 gospodarczych. W samej miejscowości Lubomino grad zniszczył czy uszkodził w znaczny sposób 19 dachów budynków mieszkalnych. Do poważniejszego zdarzenia doszło również w miejscowości Polany w powiecie kętrzyńskim, gdzie drzewo przewróciło się na samochód osobowy, w którym znajdowała się jedna osoba. Poszkodowana osoba została objęta opieką zespołu ratownictwa medycznego.
2: A mówił rzecznik warmińsko-mazurskich strażaków, młodszy brygadier Łukasz Wróblewski.
1: W ciągu kilku miesięcy zaprezentowana zostanie prezydencka strategia rozwoju. Jej powstanie zapowiedział wczoraj Karol Nawrocki, który na krakowskim przedmieściu w Warszawie świętował razem ze swoimi wyborcami pierwszy rok urzędowania.
2: Prezydent chciałby, by ta strategia stała się punktem odniesienia dla najbliższej przyszłorocznej kampanii parlamentarnej. A jak zgromadzeni na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego oceniają rok urzędowania Karola Nawrockiego?
4: To jest prezydent, który podejmuje wszelkie decyzje odpowiedzialnie, tłumaczy to przed społeczeństwem, przed narodem.
5: Oferuje swoje ustawy, prawda, propozycje.
6: Mówi się o wetowaniu, a nie mówi się o zamrażarce.
7: To jest to jakiś powód do świętowania?
8: Na pewno nie dla mnie.
9: Nie dla mnie. Nie jest to mój prezydent, jeśli można tak powiedzieć. Nie wybierałam, więc też nie celebruję tego.
8: Dziwi nas, że to jest powód do świętowania. To jest rocznica zaprzysiężenia i czy rzeczywiście to jest powód, dla którego niemalże ruch jest sparaliżowany?
2: A te głosy na krakowskim przedmieściu zebrał dziennikarz RMF FM Kacper Wróblewski.
10: Poranne fakty w RMF FM.
1: Ponad 70 osób zdawało egzaminy z 8 umiejętności potrzebnych potencjalnym żołnierzom w ramach programu Wakacje z Wojskiem.
2: Na poligonie w krakowskim Pasterniku zmagania z wojskowymi zadaniami obserwował z bliska reporter RMF FM Maciej Sołtys.
11: Co was w ogóle zaskoczyło tutaj w czasie tego kursu?
12: Pierwszy raz miałem tutaj okazję być na szczelnicy i strzelać z ostrej amunicji do celów.
13: Na pewno duże zaangażowanie instruktorów, którzy naprawdę pomimo wielu lat swojej służby są bardzo zaangażowani.
14: Marsze ubezpieczone, chodziliśmy razem z naszymi instruktorami, którzy nam tłumaczyli, jak przemieszczać się bezpiecznie.
11: To co, do woja?
12: Tak jest, zostaję tutaj na batalionie.
13: To była moja pasja od dziecka, mój tata także był żołnierzem, więc zaszczepił to we mnie.
1: Wakacje z wojskiem to kurs trwający niecały miesiąc. Uczestnicy programu spędzają go w koszarach, dostają potrzebne wyposażenie, a na koniec wynagrodzenie.
2: Kolejny turnus 17 sierpnia.
1: Dwa zwycięstwa, remis i porażka. To bilans czwartkowych występów polskich ekip w trzeciej rundzie eliminacji europejskich pucharów.
2: W Lidze Europy Jagiellonia Białystok 2-1 u siebie pokonała szkockie Rangers FC. Jednobramkową zaliczkę z Klaksvik zapewnił sobie natomiast w Poznaniu mistrz Polski Lech.
1: Piętro niżej w Lidze Konferencji, jaka skuteczność?
2: Raków Częstochowa bez bramek zremisował u siebie ze szwedzkim Hammarby, a w węgierskim Miszkolcu HPL Tel Awiw 2-0 ograł katowicki GKS.
1: Rewanże w przyszłym tygodniu, a co z Lewem za oceanem?
2: Jak mówili 64 minuty zagrał w Leagues Cup, czyli turnieju z udziałem klubów z USA i Meksyku. Jego Chicago Fire pokonało meksykańską Necaxę 2-0, no ale to nie Polak strzał bramki, najpierw Jonathan Dean. Minuta 18 i przy tym trawieniu lewy przeszkadzał bramkarzowi Meksykanów. Potem już bez lewego na boisku w 70 minucie wynik meczu ustalił Andrew Goodman.
1: Mecz zakończony, Polak bez gola. Jakaś kolejna szansa dla Lewandowskiego?
2: Już w niedzielę strażaków z Chicago czeka mecz z kolejną meksykańską drużyną. Tym razem będzie to Santos Laguna z Torreón.
10: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
15: Sponsorem prognozy pogody jest Więkra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
16: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
0: 13 stopni pokazują teraz termometry w Szczecinie, troszkę cieplej jest w Łodzi, tam 19, najcieplej w Lublinie 20 już na termometrach.
17: Już 20 tylko, no to nieźle, jak później będzie?
0: O godzinie 14 21 stopni pokażą termometry na Suwalszczyźnie, 26 stopni ma być w Łodzi i również i 26 z uwzględnicy południowej.
17: Ale nigdzie nie ma trójki z przodu.
0: Nie. Najcieplej 27 w Opolu, tyle będzie w ciągu dnia.
15: Sponsorem prognozy pogody jest Więkra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
16: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
0: No i dzień dobry się z Państwem, cześć, kłaniamy się nisko, tu Wstawa i Szkoda Lata, tu RMF FM.
17: Już po 6 jest, jejku, jak ten czas leci, a jeszcze a przed chwilą było za 15, 6.
0: A w ogóle, przed chwilą była 6.
17: Po prostu ten czas zasuwa.
0: Była 6, a teraz jest 6, 6. Ale my zawsze mówimy dzień dobry, zawsze Wam gramy najlepszą muzykę w RMF FM.

0: No i dzień dobry i kłaniamy się nisko, tu my i wstawaj i szkoda. Raz, dwa, trzy, wstawaj i szkoda lata. Cały czas mam na końcu języka wstawaj i szkoda dnia. Taki tytuł z internetu mam, w sam raz dla wszystkich za kółkiem, bo z wami jesteśmy. Śmiałe bikini.
1: Wrzuciła... Śmiałe bikini.
0: Tak, tutaj jest jedna z celebrytek zagranicznych, wrzuciła nowe zdjęcia. Zdjęcia są nieważne, nieważne kto to jest. Na czym polega idea śmiałości bikini, powiedzcie wy mi.
1: Właśnie nie wiem tego, no.
0: Może śmiałe bikini to jest bikini, które się śmieje.
1: No, albo chodzi o odważne bikini, czyli takie, że jak ktoś cię zaatakuje, to bikini staje w twojej obronie.
0: Aha, nie, no to jest jakieś wytłumaczenie, chyba nawet najlepsze. Odnośnie śmiałego bikini, taki apel mam, noście je z dumą.

0: RMF FM, we wstawa i szkoda lata. Też czasami taki wolniejszy numer jest potrzebny do spokojniejszego wypicia kawy czy przegryzienia bułeczki.
1: Tak, bo może
0: i tak dalej.
1: Ktoś woli wolniej wstawać.
0: Na przykład. W parlamencie w Brazylii, fajna historia w ogóle z internetu, tuż przed rozpoczęciem obrad przez główne drzwi budynku weszły dwie kapibary.
1: To takie zwierzęta.
0: Takie kapibary. Nagranie jest w ogóle hitem internetu, wszyscy to sobie wysyłają.
1: No wiesz co, no u nas do Sejmu wchodzą czasem albo i często osły i już się przestaliśmy dziwić, nie?
0: No to my tak, no, ale to... świat się zachwyca kapibarkami.
1: No to fajne.
0: Fajne.

0: Reklama.
1: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej. Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
2: A co bystrzaki robią w te wakacje?
3: Ja z moim bratem chcielibyśmy, żeby była taka zasada, że możemy grać ile chcemy.
2: Dzieciaki bystrzaki. Opowiadajcie o nich na www.rmf.fm. A pośmiejemy się już w niedzielę po 8 w RMF FM.
4: Sponsorem programu jest Orientarium Zoo Łódź.
5: To każda chwila staje się dziką przygodą.
6: Sponsorem programu jest Cwiger, producent garnków i patelni oraz właściciel sklepu internetowego cwiger.pl.
7: Ale upał. Nie do utrzymania, prawda, Marian? Marian, gdzie ty się schowałeś?
8: W lodówce tej nowej!
9: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
10: Stary, tyle mam ostatnio na głowie.
11: Ale chyba nie włosów.
10: Akurat włosy wypadają mi garściami.
11: Przerabiałem to niedawno, ale sięgnąłem po DX2 Lek Max z maksymalnym stężeniem substancji czynnej. DX2 Lek Max pomógł mi zapomnieć o łysieniu.
10: Ale łysienia u ciebie nie widać.
11: No właśnie.
12: DX2 Lek Max. Odzyskaj włosy. DX2 Lek Max. Minoksydyl 50 mg na mililitr. Łysienie androgenowe u osób od 18 do 65 lat. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: Miasto Kraków zaprasza na 9. BNP Paribas Green Film Festival. Codziennie do 16 sierpnia. Pokazy filmów ekologicznych z całego świata w plenerowych kinach na bulwarach wiślanych. A do tego warsztaty, dyskusje, strefa darmowych napraw rowerowych, krawieckich, strefa dobrego smaku i klimatyczne kino dla dzieci. Szczegóły na www.greenfestival.pl. Zapraszają partner tytularny Bank BNP Paribas i jak zawsze RMF FM.
14: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
15: Świeżość, bogactwo lady, super hity. W Polomarkecie dowozimy codziennie.
16: Do Polo Pop.
17: Codziennie dowożone super hity. Kawa mielona MK Cafe Premium 500 gramów tylko 27,69. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 27,99. A lody Manhattan wybrane rodzaje, opakowanie 1,4 litra w ofercie 1 plus 1 gratis. Dobieraj dowolnie.

0: możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
1: Po reklamie.
2: Na zegarach 6:30 w RMF FM Fakty. Zapraszamy.
3: 3 osoby zostały ranne w wypadku na Krajowej 15 w Wielkopolsce.
4: W miejscowości Nowa Obra, to jest odcinek Krotoszyn, Jarocin, osobówka wjechała w drzewo.
3: Droga jest zablokowana.
4: Służby natomiast odblokowały o poranku jeden pas ruchu na S5 w Kujawsko-Pomorskiem.
3: Tam w pobliżu węzła Bydgoszcz-Miedzeń w nocy zderzyły się dwie ciężarówki. Jedna osoba zginęła.
4: Utrudnienia wciąż są na pasach w stronę Poznania, uprzedzamy.
3: Niemiecka prokuratura federalna przejęła śledztwo w sprawie drona znalezionego na lotnisku w Lipsku.
4: Chodzi o poważny atak na strukturę transportową i logistyczną w Niemczech, czytamy w uzasadnieniu. Istnieje podejrzenie próby doprowadzenia do eksplozji materiału wybuchowego i niebezpiecznej ingerencji w ruch powietrzny, poinformowała prokuratura federalna w Karlsruhe.
3: We wtorek wieczorem na terenie lotniska Lipshalle za pomocą drona miał zostać spowodowany wybuch. Dron wyposażony był w profesjonalny materiał wybuchowy oraz zapalnik, ocenili prokuratorzy.
4: Bezzałogowiec znajdował się w bezpośrednim sąsiedztwie ukraińskiego samolotu transportowego An-124 Ruslan. Lotnisko w Lipsku, przypominamy, jest wykorzystywane jako punkt przerzutowy transportów uzbrojenia i sprzętu wojskowego dla Ukrainy. Ponadto podchodzący do lądowania kolejny samolot transportowy w rozszerzonym obszarze lotniska w powietrzu zdarzył się prawdopodobnie z kolejnym dronem.
3: Według szefa niemieckiego MSW ten incydent w Lipsku oznacza nową jakość zagrożenia w wojnie hybrydowej.
4: Mówimy tu o profesjonalnym hybrydowym scenariuszu zagrożenia, którym musimy się nadal zajmować i go wyjaśniać, dodaje Aleksander Dobrindt.
3: Historyczny znicz na szczycie wieży zegarowej na Stadionie Olimpijskim we Wrocławiu po 90 latach przerwy i po remoncie znów zapłonął.
4: A na miejscu obserwowała to wieczorem nasza reporterka.
5: Wzruszający moment. Przed nami płomień, który nie palił się tutaj kilkadziesiąt lat.
6: On jest taki sam, jak był 10 lat temu. Taki ma sam kształt, taką samą wielkość. Jest odpalany dwustopniowo przez gaz. No i to daje ten piękny efekt.
5: Na pewno chcieliby to zobaczyć mieszkańcy. Kiedy będą mieli okazję?
6: Tutaj śmiałem się trochę z panem prezydentem, że być może będzie pierwsza okazja, jak Sparta Wrocław w tym roku zdobędzie złoto. Mamy z firmą ustalone, że mamy takich odpaleń 10 w ciągu roku.
4: A tak mówił naszej reporterce Martynie Czerwińskiej szef Młodzieżowego Centrum Sportu Piotr Wójcik, który zarządza Stadionem Żużlowym.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
4: Dwa zwycięstwa, remis i porażka, jak mówiliśmy, to bilans polskich drużyn we wczorajszych meczach eliminacji Ligi Europy i Ligi Konferencji.
3: Od tych informacji rozpoczyna Fakty Sportowe Wojciech Marczyk. Dzień dobry. Kto z polskich zespołów zaprezentował się najlepiej?
7: A Jagiellonia Białystok, która w pierwszym meczu trzeciej rundy eliminacji Ligi Europy pokonała u siebie 2-1 Glasgow Rangers. Mecz rozpoczęła jednak fatalnie od samobójczego trafienia Montoyi już w czwartej minucie. Jednak w pierwszej połowie dwa razy do siatki dla Jagi trafił Kajetan Schmidt.
8: To jest mój pierwszy dublet tak naprawdę na seniorskim poziomie, bo to nie Ekstraklasa, europejskie puchary, więc nawet jeszcze lepiej.
7: W końcówce meczu Jaga musiała się bronić, ale wynik przed rewanżem ma bardzo korzystny. Nie zachwycił Lech Poznań, mistrzowie Polski i także rywalizujący awans do Ligi Europy po golu w końcówce meczu Aniero pokonali 1-0 Klaksvik z Wysp Owczych. Grający awans do Ligi Konferencji Raków bezbramkowo zremisował u siebie z Hamarby, a GKS Katowice przegrał na wyjeździe z HPL-em Tel Awiw 0-2. Zostajemy na zielonej murawie, ale przenosimy się za ocean. Drużyna Roberta Lewandowskiego z pierwszym zwycięstwem w Leagues Cup, czyli Pucharze Północnoamerykańskim, w którym rywalizują zespoły z USA i Meksyku. Chicago Fire pokonało 2-0 meksykański klub Necaxa. Polski napastnik spędził na boisku 64 minuty, ale nie wpisał się na listę strzelców. Niewiele ponad godzinę potrzebowała Iga Świątek, by awansować do 1/8 finału turnieju WTA rozgrywanego na kortach w Toronto. Polka pewnie 6-2, 6-1 pokonała Wiktorię Golubić ze Szwajcarii. To był dobry dzień, jestem naprawdę zadowolona z mojej gry. Wiem, że pierwszy mecz tutaj nie poszedł gładko. Wiedziałam, że mogę zacząć lepiej, ale nie mogłam znaleźć swojego rytmu, więc z dzisiejszego występu jestem zadowolona. Mówiła po meczu Iga Świątek, która o ćwierćfinał w Toronto zmierzy się z Martą Kostiuk.
2: Chwilowo przynajmniej te takie najgorsze upały minęły, bo dzisiaj 14 na termometrach, 19 w Koszalinie, bez szału, 26 w centrum, 27 stopni tyle będzie w Opolu.
9: To będzie najcieplejsze miejsce.
2: To jest Opole, gdzie to znasz biegun.
9: Nigdzie nie ma temperatury powyżej 30.
2: Nie. Burze możliwe dzisiaj. Zakopane i Podkarpacie, deszcze w Lublinie, Kielcach i w Krakowie. Mówimy o wczesnym popołudniu. A my wracamy do grania najlepszej muzyki w RMF FM.

0: nie starzeje się ten numer, które to już lato z nim spędzamy. Mike Oldfield i Maggie Rayleigh w RMF FM Moonlight Shadow, ale ja tu mam historię. To dla tych, co pod namiotami, co gdzieś tam... Ale nie, to dla wszystkich historię. Uwaga, notujcie. Częstszy seks w średnim wieku i w bardziej zaawansowanym zwiększa możliwości mózgu. I to są wyniki badaczek z Oxfordu.
1: O, czyli to jak jest... komuś... Czekaj, słabo idą krzyżówki, tak? I nie pamięta, jak macie na imię, należy mu zaproponować pożycie intymne.
0: Dokładnie. Tak? I to jest wszystko super, to jest fajne. I jak ja będę kiedyś w średnim wieku i bardziej zaawansowanym, to powiem wam, czy to wszystko prawda.
2: Wyprzedaż w Multimarkecie Jula nawet do 60% taniej. Myjka wysokociśnieniowa McTool 145 barów dla klubowiczów tylko za 199 zł. To oznacza, że oszczędzasz aż 200 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
3: Pani Celinka z Kauflandu od rana gotowa na okazję.
4: Co czwartek jak w zegarku wpadają nowe oferty.
3: Od czwartku w Kauflandzie napój niegazowany Hortex, różne rodzaje, butelka 1,75 litra, kup jedną, druga gratis, a lody bracia Koral, różne rodzaje, opakowanie 900 ml, 11,99 z Kaufland Card Extra, 4 na osobę. Kaufland.
5: A w weekendy ruszamy przed siebie. RMF w trasie.
6: Zawsze z wami.
7: Mamy dla was gorące newsy.
6: Relacje z naszych eventów.
8: Prognozy pogody.
9: I informacje, których żaden kierowca nie może przegapić.
5: RMF w trasie. Już w sobotę i niedzielę po 15:00 w RMF FM.
10: Na program zaprasza Erste Bank Polska, sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
11: Sponsorem programu jest Zwiger, producent garnków i patelni oraz właściciel sklepu internetowego Zwiger.pl.
12: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzyny bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
13: Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
14: Sportowe wydarzenie lata. Gwiazdy lekkiej atletyki na diamentowej lidze w Polsce. Silesia Memoriał Kamili Skolimowskiej. 23 sierpnia Super Autostadion Śląski. Bilety na memorialkamili.pl. Zaprasza marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa.
15: Gabinet masażu, słucham.
16: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
15: O, cześć, a co się dzieje?
16: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
15: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
16: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
15: Kochana, sam go stosuję.
17: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
18: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy.

0: pięknie brzmienia wjeżdża do 5 miast, a z nim najlepsi polscy artyści. Między innymi Kaśka Suchacka, Vito Bambino, Brodka i ja, Mrozu. Kupując bilety przez aplikację Erste zapłacisz 20% mniej od ceny regularnej i Final Call. Czuć lato w mieście. Więcej na erste.pl/festiwal.
1: Erste Bank Polska jest sponsorem tytularnym festiwalu. Najniższa cena z 30 dni 259 i 399 zł. Aplikacja to usługa bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/PAT. Materiał nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
2: Otwieramy tysięczny sklep Lidla w Polsce i dziękujemy, że wciąż jesteście z nami. Z tej okazji od 20 lipca do 14 sierpnia w każdym tygodniu w sklepach i na Lidl.pl czeka łącznie 1000 produktów w promocji. Więcej na www.lidl.pl.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
5: Play.
6: Wszystko, czego dziś chcę.
7: To gorące okazje z Intermarché. Jak kawa rozpuszczalna Jakobs 200 gramów, 24,89. A lody bracia Koral jak dawniej, 0,9 litra, 14,99.
8: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę. Po reklamie.
9: Sponsorem programu Wstawaj Szkoda Lata jest właściciel parku rozrywki Energylandia ze strefą wodną Waterpark.
10: Wakacje RMF FM. Dużo dobrego grania.
11: Dużo dobrego grania, bo to jest najlepsza muzyka pod słońcem. Za minut 13 będzie godzina 7.

0: Ania Dąbrowska w RMF FM, 6:52 na zegarach. Fajna historia, znaczy troszeczkę upiorna. 870 tysięcy dolarów dostanie pewien Amerykanin, któremu podczas operacji wycięto nie to jądro, co trzeba.
1: O.
0: Takie odszkodowanie przyznał mu sąd w Pensylwanii. Odszkodowanie weźmie, ale mówi, że bardzo boi się dalszych zabiegów.
1: Ale czekaj, ile?
0: Bo 870 tysięcy.
1: No jest taki moment w życiu mężczyzny, że za 870 tysięcy no, można by się pomylić.
0: Można, ale no. Widzisz, właśnie dlatego dobry Bozia dał nam mężczyznom po dwa jądra. Pierwotnie nawet mieliśmy trzy, ale Bóg uznał, że kiepsko będą w kąpielówkach wyglądać i mamy po dwa, no.
1: No.
0: Ja mam taki apel, panowie, ceńmy je sobie.
1: Tak, ależ cenimy.
0: Cenimy.
1: Cenimy. Ich prawidłowa nazwa to klejnoty.
0: Pomyślcie o nich
1: ciepło. Dlatego wycięcie jądro to jest kradzież klejnotów.

0: Sponsorem programu Wstawaj Szkoda Lata jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.
1: Ogłoszenie RMF FM.
2: Kochani, zapraszam.

0: Mango, Piotr Pręgowski w te wakacje w RMF FM.
1: Ogłaszam edykt. Tańczymy w każdy piątek rano.
0: Prawdziwe Gibango startuje już dziś po 8:30.
2: Reklama.
3: Wyprzedażowe szaleństwo w Abra Meble. Sofy, narożniki, szafy, komody, łóżka i wiele, wiele innych mebli w obniżonych cenach. Tylko do 24 sierpnia. Dodatkowo 20 rat 0% na cały asortyment. RRSO równa się 0%. Kupuj także online na www.abra-meble.pl.
2: Ach, ta drżąca powieka.
4: I ten nocny skurcze łydek.
2: Biorę magnez i nie czuję efektu.
5: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
0: Przepis na lato.
6: Czy ja mogę prosić jeszcze 30 dni wolnego?
0: Czemu nie? A więcej wakacyjnych pomysłów już w sobotę po 7 w RMF FM.
7: Wskakuj do świata niezapomnianych chwil. Baseny, nowoczesne zjeżdżalnie, sauny, Termy Bukowina. Jeszcze więcej wrażeń.
8: Trenerzy, jak myślicie, co znajduje się przed wami?
9: Kolego Pikachu!
8: Nie.
9: Ho? Jak to?
8: To Lego Pikachu jedzący kanapkę. Odkryj zestawy Lego Pokémon z interaktywnym systemem Smart Play, który ożywia zabawę. Lego Pokémon. Teraz ty jesteś trenerem.
10: Moda na wodę nie przemija. Roadshow Małopolskich Wód Mineralnych. Zapraszamy nad Małopolskie Jeziora, Zalewy i Kąpieliska. Czekają wody i atrakcje. Szczegóły na www.rmf.fm.
11: Zapraszam. Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
12: 7-11 sierpnia. Stadnina koni Janów Podlaski. Najpiękniejsze konie arabskie polskiej hodowli. Słynna aukcja Pride of Poland oraz regionalna kuchnia. Zapraszają stadninę z Janowa, Michałowa i Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.
13: Ach, uwielbiam, kiedy nadchodzi ta pora.
14: Pora na wakacje?
13: Pora na hybrydę z rabatem.
15: Teraz MG3 Hybrid Plus z czterocylindrowym silnikiem dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 76 950 z rabatem do 11 000 zł. Promocja obowiązuje od 1 sierpnia 2026 do 30 września 2026 na model MG3 Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
2: Po reklamie.
16: To chodzi siódma. Co to oznacza? Że w tym momencie, w tej chwili mamy dla was fakty w RMF FM. Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski. Zapraszamy.
17: Na początek bilans po nawałnicach.
18: One od kilku godzin przechodzą nad Polską. Mamy najnowsze dane służb.
17: Kierowcy po wypadkach są utrudnienia na drodze numer 61 na Mazowszu.
18: I na 15 w Wielkopolsce.
17: Pod lupą faktów także Centrum Kultury Polskiej w Lwowie.
18: Ono powstaje od 10 lat, końca nie widać.
17: A na koniec faktów Janów Podlaski.
18: I rozpoczynające się dziś Dni Konia Arabskiego. Ponad 1200 razy interweniowali strażacy w ciągu ostatniej doby po przejściu gwałtownych burz nad Polską.
17: Najwięcej pracy mieli w warmińsko-mazurskiem. Tylko tam interwencji było niemal 300.
18: Szczegóły raportów zna dziennikarz RMF FM Igor Skrzypek, z którym łączymy się teraz w porannych faktach. Dzień dobry, Igorze. Czym przede wszystkim zajmowali się strażacy?
19: Najgroźniejszy był silny wiatr. Ponad 700 interwencji strażaków to przewrócone drzewa. Ucierpiały łącznie 4 osoby. W województwie świętokrzyskim na grupę pielgrzymów zmierzających na Jasną Górę przewróciło się drzewo. Ucierpiały 2 osoby. W powiecie suwalskim na Podlasiu element zerwany z dachu ranił mężczyznę. Na Mazurach w powiecie kętrzyńskim drzewo spadło na samochód. Jedna osoba została ranna, a to nie jedyne groźne zdarzenie na Mazurach z wiatrem w roli głównej.
20: Na jeziorze Seksty w wyniku przewrócenia się łodzi żeglowych z 30 osobami te osoby wpadły do wody. Na szczęście zostały podjęte na brzeg i obyło się bez osób poszkodowanych.
19: Relacjonuje rzecznik Państwowej Straży Pożarnej starszy kapitan Wojciech Gralec. Dziś pogoda ma być spokojniejsza, ale o poranku w mocy pozostają ostrzeżenia drugiego stopnia przed burzami w centrum, na południu i wschodzie Polski.
17: Jedna osoba została ranna w wypadku na Krajowej 61 w miejscowości Strzyże na Mazowszu.
18: Na odcinku Serock-Pułtusk zdarzyły się 2 osobówki i ciężarówka. Droga w tej chwili jest zablokowana.
17: Ruch wahadłowy natomiast na Krajowej 15 w miejscowości Nowa Obra w Wielkopolsce.
18: Jak już informowaliśmy w faktach, tam samochód osobowy wjechał w drzewo. 3 osoby zostały ranne. Na miejscu lądował śmigłowiec LPR-u.
14: Śledzimy fakty.
18: 28 milionów złotych pochłonęła dotąd z państwowej kasy rozpoczęta 10 lat temu budowa Centrum Kultury Polskiej w Lwowie, ustalił reporter RMF FM. Ten nieukończony budynek, nazywany przez lwowskich radnych pomnikiem polskiej korupcji, od lat niszczeje.
17: Władze Lwowa niebawem zdecydować mają, co zrobić ze straszącą w centrum miasta budowlą. A w Polsce sprawą interesuje się prokuratura. Te informacje przynosi Krzysztof Zasada. Krzysztofie, jaka jest historia tej inwestycji?
21: Budowa ruszyła pod koniec 2015 roku. Wtedy Prawo i Sprawiedliwość zaczęło rządzić po 8 latach Platformy Obywatelskiej u władzy. Miasto przekazało na ten cel działkę, część to była ziemia Ministerstwa Obrony, dzierżawę określono na 49 lat. Zawiązano konsorcjum składające się z Agencji Zasobów Rady Miasta Lwowa, Federacji Organizacji Polskich na Ukrainie oraz Stowarzyszenia Wspólnota Polska. Budowa miała się zakończyć w 2018 roku i kosztować około 20 milionów złotych. Pieniądze pochodzić miały z polskiego budżetu państwa, finansowanie zapewniał Senat. Gdy w 2019 roku powstał Pakt Senacki, czyli większość w Izbie Wyższej zdobyła ówczesna opozycja, między innymi Koalicja Obywatelska i Lewica, PiS przeniosło finansowanie do MSZ. W tym samym roku prace w Lwowie ustały, nie było wypłat dla wykonawców. Od tamtej pory plac budowy w praktyce wymarł i tak jest do dzisiaj.
18: W kolejnych faktach RMF FM reakcja prokuratury, Ministerstwa Spraw Zagranicznych i lwowskich radnych.
17: Kończymy zaproszeniem do Janowa Podlaskiego na Dni Konia Arabskiego.
18: Od dziś do poniedziałku kulminacją tradycyjnie niedzielna aukcja Pride of Poland.
22: Pride of Poland 2026.
18: 57. edycja janowskiej imprezy.
22: Tradition you can trust.
18: Tradycja, której można zaufać.
22: Innovation that inspires.
18: I wizja, która inspiruje. Tak w tym roku reklamowana jest ta najstarsza, trwająca nieprzerwanie od 1970 roku aukcja na świecie.
17: Jakie konie wystawiane są w tym roku? Kto może być gwiazdą? Sprawdźcie na stronie rmf24.pl.
18: A które konie będą gwiazdami rozpoczynającego się już dziś Narodowego Pokazu Koni Arabskich?
17: 126 zgłoszonych koni przez polskich hodowców.
18: Ta liczba drugi rok z rzędu czyni Janów największym pokazem koni arabskich w Europie. Jeżeli chcecie zobaczyć je z bliska, dowiedzieć się, kto sięgnie po Narodowe Czempionaty,
17: zapraszamy do Janowa.
14: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
16: Chwilowo znikają te upały powyżej 30 stopni. Dzisiaj maksymalnie 27 kresek zobaczymy na Opolszczyźnie. Niestety w Polsce południowo-wschodniej. Tutaj może być i deszczyście, i burzowiście.
23: No deszczyście to powinno być, burzowiście to nie za bardzo.
16: Oczywiście, że deszczyście.
23: Najważniejsze, żeby nie było gradziście.
16: Gradziszczyście nie powinno dzisiaj być. Będzie burzyście i deszczowiście. W takim pięciokącie Lublin, Katowice, Zakopane, Kraków, Rzeszów. To tu, tu parasolka. A my wracamy do grania najlepszej muzyki pod słońcem. Ta muzyka jest najlepsza również pod chmurką, z której czasem coś może skapnąć. Natomiast w Polsce zachodniej i północnej dzisiaj piękne słoneczko. Sysunia, ładny, słoneczny dzień, zazdrościmy.
23: Nie, tak patrzę, co gramy.
16: No, Armin van Buuren i Sharon de Laden. Dajcie głośniej.
23: De Laden, no.

0: Bo środa, czwartek, to ja przypomnę, jest piątek, sobota,
1: Znaczy jest piątek i później będzie
0: Najpierw piątek, a potem sobota, Oczywiście, taka jest po prostu naturalna kolej rzeczy i nie należy tego zmieniać. Uwaga, są teraz strony motoryzacyjne, bo tu się z Olbratowskim zapędziliśmy i tutaj piszą tak. Ta luksusowa limuzyna pozamiatała rynek.
1: Widzicie? Bardzo miło z jej strony. Podkreślmy, luksusowa limuzyna, a wzięła się za zamiatanie rynku.
0: Coś wspaniałego. Bierzmy przykład z luksusowych limuzyn i dbajmy, ludzie, o rynki swoich miast. Dbajmy.
1: Zamiatajmy je.
0: To jest DJ Goja, Jason Derulo i Melody w jednym numerze. Muzyczna nowość. Dajcie.
1: Nie za dużo tego.

0: Kalewczuk. Tak jak chcieliście, ale chcieliście też tego, wakacyjnych sejfów w RMF FM. Piątek, nagroda główna to milion.
1: Nic się nie zmieniło przez tydzień.
0: Równo tydzień temu słuchała nas Dagmara z Pszczyny. Mówiliśmy też nagroda główna. Daga wysłała SMS-a, wygrała 1 300 000. Dzisiaj też możecie wygrać, bo dzisiaj przed wami dwa finały. Czyli dwa razy staniecie przed szansą na milion. Dodatkowo grając dzisiaj, automatycznie wasze wszystkie zgłoszenia wchodzą do finału sierpnia.
1: Tak. A w finale sierpnia do wygrania będzie BMW 220 Grand Coupe. To jest taka hybryda klasy premium.
0: To jest hybryda premium. Czyli wasze SMS-y grają dzisiaj w dwóch finałach, wchodzą też do zabawy w piątek. Teraz uwaga. Ogłaszamy szczęśliwe numerki. Pierwszy szczęśliwy numerek to 7.
1: A drugi szczęśliwy numerek 8.
0: 8. Czyli jeżeli, macie 7 i 8 w waszym numerze telefonu, to macie najwięcej szczęścia. Dlatego, że każdego SMS-a, jaki zaloguje się w naszych systemach, pomnożymy przez 8 minut razy 1080. Ale jeżeli macie w waszym numerze 7 i 8, to wasze SMS-y pomnożymy razy 2160.
1: Ale 7 i 8.
0: 7 i 8 nie muszą obok siebie, nie muszą być po kolei. Wystarczy, że są w numerze 8, 7, 7, 8. Wtedy mnożymy wasze SMS-y razy 2160. Macie tylko 8 minut. Niestety nie mogliśmy załatwić wam więcej, ale zdążycie spokojnie jednego SMS-a wysłać. Wejdźcie do zabawy albo na www.rmf.fm, albo wyślijcie hasło RMF SMS-em pod 7474.

0: świeżość, bogactwo lady, super hity. W Polomarkecie dowozimy codziennie.
1: Do Polo Pop.
2: Codziennie dowożone super hity. Kawa mielona MK Cafe Premium 500 gramów, tylko 27,69. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 27,99. A lody Manhattan, wybrane rodzaje, opakowanie 1,4 litra w ofercie 1 plus 1 gratis. Dobieraj dowolnie.
3: Polo Market. Mój ulubiony.
4: Marian, o czym myślisz?
5: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
4: O mega okazjach w Media Expert.
5: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
6: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: ING to twój asystent, który odpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
8: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji i mobilni zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia oko w PLN w ofercie specjalnej.
9: Z lekkimi objawami menopauzy da się żyć. Ale jeśli są uciążliwe, to potrzebne Ci jest silniejsze wsparcie. Jest nim Climea Forte. Suplement diety Climea Forte zawiera wysoką dawkę izoflawonów i wyciąg z szyszek chmielu, który pomaga łagodzić uderzenia gorąca, drażliwość oraz nocne poty. Dodatkowo dzięki zawartości nasion lnu Climea Forte wspiera kontrolę prawidłowej wagi ciała. Climea Forte. Menopauza lżejsza niż myślisz. Aflofarm.
10: Kategoria trawienie.
11: Po jednej nutce.
10: Ciężko na żołądku.
11: A teraz?
10: Uczucie pełności.
11: Dobrze. I ostatni.
10: Gazy.
11: Świetnie. A co można na to zaradzić?
10: Najlepiej zastosować Travisto.
12: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
13: Odkryj nowy, piękniejszy świat kobiety. Teraz więcej porad ekspertów, inspiracji i krzyżówek. Nowe strony, ważne rozmowy o psychologii i zdrowiu, czas dobrych emocji, cudowny świat roślin. Miesięcznik dostępny także z książką kucharską. Świat kobiety. Więcej dla Ciebie.
14: Trwa wielka wyprzedaż w OBI. Teraz setki produktów, aż do 70% taniej. Śpiesz się i nie przegap okazji. Szczegóły w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
15: Już dziś na żywo od 20 w telewizji Puls. Puls Kabaret, łączymy pokolenia. Zero polityki, 100% prawdziwego życia i największe gwiazdy polskiego kabaretu. Widzimy się już dziś w telewizji Puls. Puls Kabaret na żywo od 20.
16: Euro na wszystko cię stać.
15: Ekspres automatyczny Siemens. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1499. Teraz za 1349 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia.

0: reklamie.
1: 7:30 na zegarach. Fakty w RMF FM. Czas zacząć. Zapraszamy i polecamy.
2: Zaczynamy od ważnych w wakacje informacji drogowych.
3: Samochód uderzył w bariery na S1 w Bielsku Białej w Śląskiem. Tam zablokowany jest pas ekspresówki w kierunku Cieszyna.
2: W Pomorskiem na 20 łączącej Miastko i Biały Bór zderzyły się dwa samochody. W Węglewie zablokowany w tej chwili jeden pas krajówki. Co było największym sukcesem, co największą porażką Karola Nawrockiego w pierwszym roku prezydentury?
3: Czy udało się zrealizować najważniejsze obietnice wyborcze? Z czym prezydent wchodzi w drugi rok swojej kadencji?
2: Już za pół godziny te pytania padną w porannej rozmowie w RMF FM. Zadamy je Marcinowi Mastalerkowi.
3: Były szef gabinetu prezydenta Andrzeja Dudy.
2: Wcześniej w 2015 roku współtworzył zwycięskie kampanie prezydencką, Dudy i parlamentarną Prawa i Sprawiedliwości.
3: Mastalerek to także były wiceprezes piłkarskiej ekstraklasy SA.
2: Zapraszamy na rozmowę punktualnie 7:40.
3: Już piąta tego lata fala upałów nadciąga nad Francję.
2: Temperatura dziś przekroczyć ma 36 stopni Celsjusza w rejonie granicy z Hiszpanią, ale w przyszłym tygodniu zapowiadane 40, także w Paryżu.
4: Synoptycy z Państwowego Instytutu Meteorologicznego Meteo France ostrzegają, że upały we Francji mogą trwać aż do końca września, choć oczywiście nie wiadomo, jak wiele razy jeszcze temperatura w Paryżu i innych regionach kraju przekroczy 40 stopni. Prawie cały kraj zmaga się już z suszą. Drastyczne ograniczenie używania wody, w tym zakaz podlewania przydomowych ogródków, mycia samochodów poza miniami i wypełniania wodą prywatnych basenów wprowadzono już w wielu regionach. Zapowiadana jest też podwyżka cen owoców i warzyw o ponad 20%.
3: Z Paryża Marek Gładysz, że my możemy odrobinę odetchnąć. 27 stopni na południowym wschodzie, 24 w centrum.
2: I przyjemne z punktu widzenia południowej Polski 19 kresek nad morzem.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Biomet ten ogólnie będzie korzystny w kierunku neutralnego, za wyjątkiem takiego czworokąta Lublin, Kielce, Katowice, Zakopane, Rzeszów. Tu nawet pięciokąt jest. To tu niekorzystny będzie, ale poza tym w całym kraju neutralny, czyli jest dobrze. Na termometrach zobaczymy dzisiaj maksymalnie 27 stopni i tyle pokażą termometry na pięknej Opolszczyźnie. A w RMF FM muzyka najlepsza pod słońcem. Zawsze i co rano.

0: Ewa Farna w RMF FM. To dla tych, którzy przy porannej kawce was złapaliśmy z muzyką i bardzo dobrze. Mam nadzieję, że kawka przy
1: tej... Ja też jestem przy porannej kawce, też mnie złapałeś.
0: Proszę cię bardzo, to dla ciebie grała Ewa Farna. Centrum Obsługi Kancelarii Prezydenta, to już jest prasa, kupuje warzywa dla pana prezydenta.
1: A.
0: I niektóre brzmią, jeśli warzywo może brzmieć, dość egzotycznie. Otóż uwaga, na przykład zamawiają dla pana prezydenta owoce karamboli i kumkwatu.
1: Czekaj, owocami karamboli są pogięte karoserie. Karoserie też owoce?
0: Karambole to inaczej są, to jest oskomiany pospolite.
1: Aha.
0: Takie gwieździsto, oskomian pospolite, takie gwieździste owoce.
1: Czekaj. Dla pana prezydenta kupują coś pospolitego?
0: Oskomiany.
1: To nie wstyd?
0: Nie, ale oni kupują rzeczy pospolite.
1: Aha.
0: Rozumiesz? I to, no, to pasuje.
1: To jest to. Tak, rzeczy pospolite. To.

0: Shakira i Burna Boy, wiadomo w FM, ale teraz mamy we wstawę i szkoda lata historię dla wszystkich, którzy mają cztery litery na swoim miejscu. Uwaga! Meksykańska aktorka i modelka Andrea Escalona. Nie wiem, nie znam, być może to jest ta, co zagrała tytułową rolę w filmie Flakon. Tak. Ale w każdym razie ona miała, tutaj czytam, dość złośników, którzy twierdzili, że jej pupa jest sztuczna, a nie stworzona przez naturę. I dlatego ubezpieczyła swój własny tyłek dziewczyna na 6 milionów dolarów amerykańskich. I teraz uwaga, bo gdyby były w niej implanty w tej pupie, to nie mogłaby ubezpieczyć, ale ponieważ ubezpieczyła, ma na to papiery, to to jest naturalne.
1: 6 milionów dolarów?
0: 6 milionów.
1: To trzeba na takiej dupie siadać.
2: Reklama. RTV Euro AGD. Prawdziwe hity cenowe wchodzą na scenę festiwalu rabatów w Euro. Na przykład telewizor LG 55 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 5999. Teraz za 4499 zł. Taniej o 1500 zł. I to jest prawdziwy hit cenowy. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polska borówka amerykańska, tylko 9,99 za 500 gramów, aż 60% taniej. A woda mineralna cisowianka niegazowana i lekko gazowana 1,5 litra. Jedynie złoty 79 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni, złoty 79. Netto, patent na tanie zakupy.
4: Nowy twój styl już w sprzedaży. Aktorki serialu Lalka na okładce i w rozmowie o odwadze i sile kobiet. W numerze raport o współczesnej komunikacji oraz poradnik psychologiczny, jak odnaleźć szczęście w trudnych czasach. Twój styl, jakość, która inspiruje.
5: Marian, okazja jest.
6: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
5: Ale to mega okazja w Media Expert.
6: A nie, no to już wróciłem.
7: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
8: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
9: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Nawet kiedy rzucisz palenie, drogi oddechowe są cały czas podrażnione, co sprzyja występowaniu kaszlu palacza. Sięgnij po Detusan, specjalistyczny produkt na kaszel palacza. Pastylki do ssania Detusan powstrzymują odruch kaszlu i chronią błonę śluzową gardła podrażnioną przez papierosy. Detusan. Uwolnij się od kaszlu palacza. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie kaszlu i chrypki, nawilżanie i ochrona błony śluzowej gardła. Aflofarm. Palenie szkodzi zdrowiu. W przypadku dolegliwości ze strony układu oddechowego zalecana jest diagnostyka w celu ustalenia przyczyn.
11: Kamper spakowany? Jedziemy?
12: Tak, tylko ten kręgosłup. Muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
11: Znowu? Przecież już brałeś.
12: Ale działała za słabo i za krótko.
13: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
14: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawów. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: No i jak twój kręgosłup?
15: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
16: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
17: Ale tato, tylko nie samochodem.
18: Spokojnie. Tym razem zabieramy Lokomotiv. No i jak się czujecie?
17: Super.
18: Mówiłem wam. Lokomotiv i macie udaną wycieczkę.
19: Zingiberis Rizoma pomaga utrzymać komfort lokomocyjny. Suplement diety Lokomotiv. Niezastąpiony w czasie podróży. Aflofarm.
20: Marian, jakie zakupy mają sens?
21: No jakie, Barbara? No takie w supercenach. Jak kupisz Media Expert sprzęt Hisense w promocji, to dostajesz jeszcze zwrot, tak?
20: No tak, za lodówkę nawet 1000 zł, a za urządzenia do zabudowy nawet 2250.
21: No dokładnie, a za pralkę z suszarką do 800 zł zwrotu.
20: Jak kupisz jeszcze inne sprzęty Hisense w promocji, to też dostajesz zwrot, nawet 4800 zł.
21: Dokładnie, Hisense Media Expert to ma sens. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
0: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Od piątku. Masło ekstra wypasione 82%, 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. I dodatkowo Arbus Luzem, cena przed obniżką 5,99. Teraz tylko 1,99 zł za kilogram. A tylko w piątek. Wszystkie sery żółte w plastrach Pilos 300 gramów. Teraz z kuponem Lidl Plus 50% taniej przy zakupie 2 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
22: RMF FM.

0: Bardzo fajnie to brzmi, dobrze się tego słucha, bo tam zaboja Mike and the Mechanics. To jest najlepsza muzyka pod słońcem. Za chwilę o 8 w RMF FM kolejne fakty.
1: Ogłoszenie RMF FM.
2: Poranna rozmowa w RMF FM.
3: Tu Tomasz Terlikowski
4: i Piotr Salak.
3: Szykuje się naprawdę gorące lato.
4: I nie mówimy o temperaturze.

0: Że za oknem,
1: tylko o naszym życiu politycznym.
0: Dlatego w te wakacje możecie na nas liczyć.
1: Nie przegapimy żadnego ważnego tematu.
2: Poranna rozmowa w RMF FM. Już dziś po 8:00.
3: Reklama.
2: Wakacyjne sejfy w RMF FM.
4: Pobiliśmy absolutny rekord.
5: Dagmara z Pszczyny wygrała 1 300 000.
6: Żartujecie sobie, to jest niemożliwe.
7: Możliwe, bo to
2: lato na bogato.
4: I to nie koniec.
8: Szukamy kolejnego milionera lub milionerki.
2: Graj dziś.
9: Śli SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 VAT lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
10: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
11: Odkryj nowy, piękniejszy świat kobiety. Teraz więcej porad ekspertów, inspiracji i krzyżówek. Nowe strony, ważne rozmowy o psychologii i zdrowiu, czas dobrych emocji, cudowny świat roślin. Miesięcznik dostępny także z książką kucharską. Świat kobiety. Więcej dla Ciebie.
12: Tego lata dużo jeżdżę pociągami i przydałoby mi się coś poręcznego do oglądania filmów w podróży. Może tablet?
13: Co sprawi, że Twoje wakacje będą jeszcze fajniejsze? Daj znać na www.rmf.fm. Do wygrania karty podarunkowe o wartości 1000 zł do Media Expert.
14: Pot leje się z Ciebie bez opamiętania? Masz mokre czoło, kark, plecy, dłonie? Kup w aptece Medispirant Express, płyn na skórę. Działa tu i teraz. Ekspresowo niweluje pocenie tam, gdzie tego potrzebujesz. Skóra błyskawicznie staje się wolna od potu. Medispirant. Bez potu na dobre.
15: Wakacyjne imprezy zaczynają się już w piątek rano.
16: Gotowi na weekend? No to jazda!
15: Król Gibango Piotr Pręgowski zabawi Was jak rasowy DJ.
16: Dobra mordeczki, wszyscy łapki w górę!

0: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
1: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
0: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni Kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
1: Uff, jest dla mnie ratunek.
0: Tak.
1: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
2: Zdrowid.
3: Po reklamie.
4: To już prawie ósma. Co to oznacza? Że czas na fakty. Magdalena Wojtoń, Tomasz Staniszewski. Zapraszamy.
5: Pierwszy rok prezydentury podsumowany. Jaki będzie kolejny?
6: Ten z wyborami parlamentarnymi.
7: Jesteś naszą siłą i nadzieją. Zwyciężymy.
6: O Karola Nawrockiego za chwilę zapytamy gościa porannej rozmowy w RMF FM.
5: Marcin Mastalerek, były szef gabinetu prezydenta Andrzeja Dudy, już w studiu.
6: A wcześniej ważne informacje dla kierowców.
5: I rozbity gang narkotykowy. Prawica rozpoczyna nieformalne wejście w kampanię przed przyszłorocznymi wyborami parlamentarnymi.
8: Świadczą o tym zarówno wczorajsza konwencja Prawa i Sprawiedliwości, ale także słowa prezydenta Karola Nawrockiego.
6: W faktach o 8 zameldował się dziennikarz RMF FM Kacper Wróblewski. Dzień dobry, Kacprze. Co o przyszłorocznych wyborach mówi się po prawej stronie sceny politycznej?
8: Prezydent Karol Nawrocki zapowiedział wczoraj, że chce wyznaczyć własną strategię na najbliższe wybory. Jak wynika z jego zapowiedzi, chce mieć swój czynny udział w kształtowaniu politycznej rzeczywistości jesienią przyszłego roku.
7: Prezydent taka strategia rozwoju stanie się w najbliższych wyborach parlamentarnych punktem odniesienia dla wszystkich tych, którzy aspirują do rządzenia w Rzeczpospolitej Polskiej.
8: Wczoraj poznaliśmy założenia programowe, z którymi PiS chce iść do wyborów. Jarosław Kaczyński już zapowiada szereg decyzji, które miałby podjąć rząd pod przywództwem Przemysława Czarnka. Z kolei o prezydencie i zaprzysiężeniu Karola Nawrockiego prezes PiSu mówił tak.
9: Ten triumf przeżywamy szczególnie, bo to jest nasz triumf, naszej partii.
8: Swoją strategię jesienią zaprezentuje też Konfederacja, a także Rozwój Plus. Mateusz Morawiecki konwencję swojej nowej formacji zaplanował na 15 października.
5: Kierowcy, noga z gazu na autostradzie A2 w Wielkopolsce.
6: Między węzłami Słupca i Września bus zderzył się z ciężarówką. Jedna osoba została ranna. Autostrada w kierunku Świecka w tej chwili jest zablokowana.
5: Kolejny gang narkotykowy rozbity po serii zatrzymań w kilku województwach.
6: To efekt działań strażników granicznych i policjantów. W ręce służb trafiło 6 osób.
5: Ze szczegółami teraz reporter RMF FM Igor Skrzypek.
10: Dzień dobry, jestem.
5: Na czym dokładnie polegała działalność rozbitej grupy?
10: Zajmowała się zarówno handlem narkotykami, jak i ich przemytem na terenie Unii Europejskiej. Kluczowe dla sprawy były materiały dowodowe z Holandii. Niemal rok temu w jednym z samochodów służby ujawniły 50 kg kokainy. Była ukryta w specjalnie wykonanych schowkach i tamta sprawa została powiązana z polskim gangiem. Policjanci i strażnicy graniczni zatrzymali 6 osób w 5 województwach. Śledczy ustalili, że każdy członek grupy miał określone zadania. Jeden kupował samochody do przemytu, drugi organizował transport, jeszcze inny zajmował się starannym ukryciem narkotyków w pojazdach. Zatrzymani usłyszeli zarzuty, jedna osoba została objęta dozorem policyjnym, pozostała piątka trafiła do aresztu.
11: Fakty, opinie, komentarze.
5: Czas na poranną rozmowę w RMF FM.
6: Tomasz Terlikowski i jego gość.
5: Dzień
6: witamy.
5: Dobry.
12: Dzień dobry, moim gościem jest Marcin Mastalerek, były szef gabinetu prezydenta Andrzeja Dudy. Witam panie ministrze, witam serdecznie.
13: Dzień dobry, witam serdecznie.
12: Przemysław Czarnek będzie premierem realizującym prezydencki program rozwoju w parlamencie?
13: Musi najpierw dojechać do wyborów Przemysław Czarnek, bo nie wiem, czy to się stanie, czy nie. Został ogłoszony półtora roku wcześniej, gdzie nie było żadnego oczekiwania, żeby ktoś pokazywał premiera.
12: Rzeczpospolita sugeruje, że już jest decyzja, że nie będzie kandydatem na premiera i zastąpi go. No jednym z kandydatów jest Tobiasz Bocheński.
13: Ja jako człowiek prawicy, przecież serce mam po prawej stronie, nie zagłosowałbym nigdy na partię, która wystawia Przemysława Czarnka na premiera z prostego powodu. On swoją twarzą i nazwiskiem nazwał antywolnościową ustawę przeciwko rodzicom, która władzę nad dziećmi oddawała urzędnikom z kuratoriów.
12: Chodzi o Lex Czarnek.
13: Lex Czarnek. I Przemysław Czarnek, jeżeli w ogóle chciał zaczynać misję bycia kandydatem na premiera, powinien zacząć od tego, że przeprosił za Lex Czarnek. Nie przeprosił i dla wielu ludzi dla takich jak ja jest nie do zaakceptowania.
12: No to może Tobiasz Bocheński, młoda twarz prawicy.
13: Prawo i Sprawiedliwość dziś musi walczyć o to, żeby być dalej liderem prawicy, bo to już przestało być oczywiste. Konfederacja depcze po piętach, obie konfederacje mają w większości sondażów i takie są tendencje więcej niż niż Prawo i Sprawiedliwość, więc wystawiać premiera, jak się ma 17-20%, jest ciężej niż jak ma się 30%. Zresztą dokładnie rok temu, kiedy prezydent Karol Nawrocki rozpoczynał swoje urzędowanie, prezes Kaczyński mówił, że za chwilę będzie 40% w sondażach. Minął rok od zapowiedzi prezesa PiS-u i zdaje się, że w niektórych sondażach nie ma 20%.
12: No co się stało? No rzeczywiście prezes i były premier i wicepremier Jarosław Kaczyński mówi, to był nasz sukces. Karol Nawrocki to był nasz sukces, ale nie przełożył się na sukces.
13: Prezes Kaczyński powiedział, że był to triumf. Ja bym mógł złośliwie powiedzieć, gdybym był złośliwy, ale nie jestem, że jeszcze dwa takie triumfy i nie będzie czego zbierać z Prawa i Sprawiedliwości. Prezydent Nawrocki ma świetne notowania, jest dobrym prezydentem podczas tego roku.
12: Dodajmy
13: ma
12: też,
13: bardzo
12: że
13: dobre
12: po roku
13: notowania.
12: Takie notowania miał też Bronisław Komorowski, nawet
13: oczywiście
12: trochę wyższe.
13: Prezydent Duda miał jeszcze lepsze po pierwszym roku notowania, ale to były zupełnie inne czasy, nie ma co porównywać jabłek do gruszek. Natomiast ma bardzo dobre notowania i Prawo i Sprawiedliwość powinno sobie zadać pytania, dlaczego oni nie mają, tylko wręcz przeciwnie. Prawo i Sprawiedliwość wybrało strategię bycia trzecią konfederacją, czy konfederacją Prawa i Sprawiedliwości, ścigania się z Konfederacją. Część polityków Prawa i Sprawiedliwości przyznała się do tego, że to Konfederacja miała rację i to był strategiczny błąd. Proszę zwrócić uwagę, że Prawo i Sprawiedliwość nie traciło poparcia, kiedy rządziło. Jako rząd miało stabilne poparcie. Najpierw to było około 43% i w wyborach parlamentarnych w 2019 i w pierwszej turze wyborów prezydenckich w 2020 roku. Straciło to poparcie przez piątkę dla zwierząt, a także przez nie wiem, czy tak to można nazwać, zabawy z ustawą aborcyjną, ale to było
12: no, jakby,
13: jeżeli ktoś z powodu piątki dla zwierząt cynicznie wychodzi z ustawą aborcyjną, jak zrobił to prezes Kaczyński, to trudno nazywać to inaczej niż zabawy. I one się źle skończyły dla Prawa i Sprawiedliwości, tąpnięciem do 35% w sondażach i nigdy się nie odbudowali.
12: Ale 35% to oni by teraz chcieli mieć.
13: Chcieli, natomiast kiedy Prawo i Sprawiedliwość traciło? Traciło, kiedy było w opozycji. Dlaczego? Bo Prawo i Sprawiedliwość jest dziś gorszą opozycją niż Konfederacja.
12: I tu stawiamy kropkę, za chwilę porozmawiamy jeszcze o tym, jak konfederalizuje się, czy konfederacjolizuje się Prawo i Sprawiedliwość. Marcin Masalek był gościem Radia RMF FM, ale my dziękuję. Pozostajemy w Radiu RMF 24, w naszych mediach społecznościowych, na portalu rmf24.pl, a także na naszym kanale, na portalu YouTube.
5: Rozmowa z Marcinem Masalerkiem przenosi się do sieci.
6: A my już teraz zapraszamy na fakty o 8.30.
11: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
2: Sponsorem prognozy pogody jest Wiencra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.
14: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
4: Miły rześki poranek na północy, tam 15-16 na termometrach. Na Rzeszowszczyźnie jest już 21 stopni. A potem będzie cieplej na północy, 20, w centrum kraju 25-26, w Opolu 27 generalnie. Na południu najcieplej, 27-6.
15: Spojrzałem na wiatr i trzeba powiedzieć, że nie będzie przeszkadzał w wakacyjnym odpoczynku.
4: Teraz w tej południowo-wschodniej ćwiartce naszego pięknego kraju dzisiaj deszczowo i burzyście, a reszta kraju nad wami nieboczyste, piękne i błękitne.
2: Sponsorem prognozy pogody jest Wiencra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.
14: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
4: Siódmy dzień sierpnia, dzisiaj jest dzień piwa i piwowara. To takie przypomnienie, co to mamy dzisiaj za dzień.
15: Bardzo mi się podoba to słowo piwowar.
4: Mhm.
15: Człowiek, który waży piwo.
4: No to tak, no, lepiej byś tego nie nazwał. Piwo, war.
15: Jak piekarz inaczej. A to zastanowię się.
4: To jest piekowar wtedy.
15: No nie, on nie waży, piecze.
4: To jest właśnie, to nazwa jest piekarz.

0: To było tydzień temu w piątek. Tak samo jak wy dzisiaj, tam kawa, herbatka, kanapeczka. Dagmara sobie robiła śniadanko. I wtedy usłyszała, tak jak wy, za chwilę wyślijcie SMS-a z hasłem RMF po 7474. Dagmara wysłała, a potem...
1: Nie wierzę.
2: O, ja też nie wierzę. Dagmara, my obiecaliśmy dzisiaj...
0: A potem Dagmara wygrała 1 300 000 i stała się rekordzistką RMF FM, jeżeli idzie o wygrane. No. Daniel Dyk dał jej 1 300 000. Dzisiaj dostaniecie 1 000 000, bo 1 000 000 na was czeka w naszych sejfach.
3: Można się zbliżyć do tego rekordu.
0: Można,
3: dzisiaj.
0: Ale dwa razy będziecie stali przed szansą na 1 000 000, bo dzisiaj dwa finały. Od tego jest piątek, od tego jest sierpień. Dwa finały w każdym 1 000 000 do wyjęcia. I uwaga, bo wchodząc do zabawy, nie macie tej, znaczy Dagmara nie miała tej szansy. Wchodząc do zabawy dzisiaj bierzecie też udział w finale sierpnia. A w finale sierpnia do wygrania będzie BMW 220 Grand Coupé.
3: Hybryda klasy premium.
0: Ale co, po prostu piękna jak naprawdę. Obłędna jest. A. I kluczyki będą w jednym z sejfów. Dzisiaj w sejfach 1 000 000. Przed wami dwie szanse na wyjęcie tego 1 000 000 z naszych sejfów. Wejdźcie do zabawy. Warto, zwłaszcza, że teraz, uwaga, to będzie super godzina od Bratowskiego.
3: Tak jest, przez godzinę każde wejście do gry, czy to na www.rmf.fm, czy SMS-em, każde wejście będzie mnożone razy 1280.
0: Macie godzinę. To jest najlepsza okazja dnia. Każdy wasz SMS to 1280 szans na 1 000 000. A gracie też w finale sierpnia. Wejdźcie do zabawy. RMF SMS 7474.

0: Pandę, widzę pandę. To jest najlepsza muzyka, to jest RMF FM, 22 po 8. Zła wiadomość dla miłośników kawy. Pozdrawiamy tych, których zastaliśmy przy kawie porannej. A nie brakuje takich o poranku. Otóż nadmiar kofeiny może mieć wpływ na płodność, znaczy obniża ją. Co za dużo, to niezdrowo.
1: To teraz wszystkie matki przed wyjazdem na wakacje swoich dzieciaków. To co, synku, kawki?
0: To może jeszcze jednak, a może jeszcze espresso? Słuchajcie, ewentualnie, jeżeli wasze dziecko zaczyna pić kawę w dużych ilościach, to wiedzcie, że coś się dzieje. Coś tu jakoś tego ten...

0: To jest crazy. To jest zwariowana, crazolka, słodka i urocza Britney Spears w RMF FM. To jest najlepsza muzyka. A za chwilę o 8.30 u nas fakty.
1: Reklama.
2: Czas na nową lodówkę? Znajdziesz ją w RTV Euro AGD. Mamy idealny model dla każdego. Dla fanów klasyki, dla poszukiwaczy przestrzeni, dla tych, którzy lubią mądrze oszczędzać i dla fanów technologii. Oraz każdego, kto szuka letniego orzeźwienia. Postaw na wygodę. Znajdź model dla siebie w RTV Euro AGD. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
3: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku masło ekstra łaciate 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie czterech. Cena sprzed obniżki 5,99. A tylko w sobotę Nescafe Classic. Kawa rozpuszczalna 200 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Trwają Empik Days. Łap okazję. Teraz w salonach Empik aż 70% rabatu na trzeci najtańszy produkt z aplikacją Empik. Tak, aż 70%. Łącz dowolnie książki, wybrane zabawki, winyle, artykuły kreatywne i wiele więcej. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 50% rabatu na elektronikę, meble ogrodowe, butelki filtrujące, grille, plecaki, akcesoria kempingowe i wiele innych. Empik Days trwają tylko do 10 sierpnia, więc łap okazję już dziś. Empik.
5: Świeżość, bogactwo lady, super hity. W Polomarkecie dowozimy codziennie.
6: Do Polo Pop.
7: Codziennie dowożone super hity. Kawa mielona MK Cafe Premium 500 gramów, tylko 27,69. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 27,99. A lody Manhattan, wybrane rodzaje, opakowanie 1,4 litra w ofercie 1 plus 1 gratis. Dobieraj dowolnie.
8: Polomarket. Mój ulubiony.
9: Wyprzedażowe szaleństwo w Abra Meble. Sofy, narożniki, szafy, komody, łóżka i wiele, wiele innych mebli w obniżonych cenach. Tylko do 24 sierpnia. Dodatkowo 20 rat 0% na cały asortyment. RRSO równa się 0%. Kupuj także online na www.abra-meble.pl.
10: Kaufland jest już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku polska marchew młoda tylko złoty 49 za kilogram. Tak, polska marchew młoda tylko złoty 49 za kilogram, a arbus ze skrzyni jedynie złoty 49.

0: expert.pl.
1: Szeroki wybór, pełny smak? Tak, sięgnij po Alesto. Już dziś orzechy ziemne w skorupce 200 gramów. Cena przed obniżką 5,24. Teraz jedyne 3,65 za opakowanie przy zakupie dwóch. Alesto, żyj ze smakiem.
2: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
3: Mamy 8.30, mamy też dla Was fakty w tym momencie w RMF FM. Polecamy.
4: Nie żyje 19-latek, który ratował tonącego kolegę. Do tragedii doszło na kąpielisku Błękitna Laguna w podwrocławskich Siechnicach.
5: Fakty w tej sprawie ustala dolnośląska reporterka RMF FM Martyna Czerwińska.
6: Grupa nastolatków bawiła się wieczorem na pomoście i plaży. Według wstępnych ustaleń 15-latek zaczął nagle tonąć, a jego starszy kolega rzucił się na pomoc. Niestety sam zniknął pod taflą wody. Młodszego, przytomnego wciąż chłopca na brzeg wyciągnął świadek, natomiast starszy przebywał pod wodą kilkadziesiąt minut i znalazł go dopiero nurek strażacki. Rozpoczęła się walka o jego życie. Ratownicy reanimowali 19-latka najpierw na brzegu, później w karetce, ale niestety bez skutku. Policja apeluje o rozwagę i zrezygnowanie z kąpieli w niestrzeżonych miejscach. Wieczorem na kąpielisku nie pracowali już ratownicy.
5: Teraz uwaga, kierowcy, problemy z przejazdem ekspresową S2 w Warszawie.
4: Między węzłami Aleja Krakowska i Warszawa Lotnisko zderzyły się dwa samochody osobowe i bus.
5: Zablokowane w tej chwili dwa pasy w kierunku Terespola i jeden w stronę Poznania. Przemysław Czarnek musi najpierw dojechać do przyszłorocznych wyborów parlamentarnych jako kandydat PiS na premiera, a nie wiem, czy to się stanie. Tak w porannej rozmowie w RMF FM mówił dziś Marcin Mastalerek.
4: W ten sposób były szef gabinetu prezydenta Andrzeja Dudy odpowiadał na pytanie, czy Przemysław Czarnek będzie premierem realizującym prezydencki program rozwoju w parlamencie. Powstanie takiej strategii, przypomnę, zapowiedział wczoraj Karol Nawrocki.
7: Ja jako człowiek prawicy, przy serce mam po prawej stronie, nie zagłosowałbym nigdy na partię, która wystawia Przemysława Czarnek na premiera z prostego powodu. On swoją twarzą i nazwiskiem nazwał antywolnościową ustawę przeciwko rodzicom, która władzę nad dziećmi oddawała urzędnikom z kuratoriów.
8: Chodzi o Lex Czarnek.
7: Lex Czarnek. I Przemysław Czarnek, jeżeli w ogóle chciał zaczynać misję bycia kandydatem na premiera, powinien zacząć od tego, że przeprosił za Lex Czarnek.
5: Całą rozmowę Tomasza Terlikowskiego z Marcinem Mastalerkiem znajdziecie już na rmf24.pl.
9: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
4: Jagiellonia i Lech, grający o awans do Ligi Europy, wygrały pierwsze mecze trzeciej rundy eliminacji.
5: Gorzej niestety wypadły polskie zespoły grające w Lidze Konferencji.
4: Od europejskich pucharów zaczynamy kolejne fakty sportowe, które przygotował Wojciech Marczyk.
5: Witam. Przed rewanżem w trudnej sytuacji GKS Katowice.
10: No w najtrudniejszej, bo katowiczanie przegrali wczoraj 0-2 w Miszkolcu na Węgrzech, gdzie swoje mecze w europejskich pucharach rozgrywa Hapoel Tel Awiw. Zespół z Górnego Śląska miał mnóstwo problemów z rywalami z Izraela, no i widoczna była różnica klas obu zespołów. Gieksa w rewanżu u siebie zapowiada jednak walkę do końca. Raków u siebie wczoraj bezbramkowo zremisował z Hammarby ze Szwecji i chociaż miał kilka dobrych okazji po stałych fragmentach gry, no żadnej nie wykorzystał. Oba zespoły do meczu były jednak bardzo dobrze przygotowane taktycznie.
11: Mecz może nie był wielkim widowiskiem z dwóch stron, ale bardzo mocno ukierunkowany na to, żeby strzelić bramkę i tutaj obie drużyny przygotowane były na równym poziomie.
10: Podsumował spotkanie Dawid Kroczek, a w eliminacjach Ligi Europy Jagiellonia 2-1 wygrała z Rangersami, Lech zaś 1-0 pokonał Klaksvik z Wysp Owczych. W piłkarskiej ekstraklasie dziś początek trzeciej kolejki, na otwarcie wiślackie derby. Wisła z Krakowa podejmie Wisłę z Płocka.
12: Gramy u siebie przed własną publicznością, postrzegam nas jako faworyta. Zrobimy wszystko, żeby dać dobre, pozytywne emocje kibicom.
10: Mówił trener gospodarzy Mariusz Job. Pierwszy gwizdek na stadionie przy Raymonta w Krakowie o 20.30, a w Kanadzie o awans do 1/8 finału turnieju ATP w Montrealu powalczy Hubert Hurkacz, polski tenisista, dla którego jest to pierwszy turniej po przerwie spowodowanej kontuzją. Zagra z Botikiem van de Zandschulpem. Holender we wcześniejszym meczu pokonał niespodziewanie Daniła Miedwiediewa na początek meczu Huberta Hurkacza około 20.00.
3: Południowo-wschodniej, na południu możliwe burze, teraz przelotnie popadać może też na Mazowszu, w okolicach Łodzi, grzmi w Małopolsce. Na termometrach w tym momencie 16 na północy, 21 na południu, potem będzie od 21 na północy do 27. W Opolu
13: najsłoneczniej będzie w centrum Polski.
3: No to też jest bardzo ładne, prawda? Mhm. I tego się trzymajmy. Taka pogoda niech nas cieszy.
0: wielki zaszczyt mnie spotyka, bo jak w każdy wakacyjny piątek o tej porze mamy zaszczyt gościć u siebie jego królewską mość, króla Gibango jedynego. Witamy królu.
8: Król Gibango w RMF FM.
14: Tu król Gibango, widzę, że jesteś lekko przygnębiony i przytłoczony moim majestatem, ale nie bój się, otwórz się. Ja jako król Gibango wprowadzę cię w następny, jeszcze lepszy, to będzie dobry nastrój plus. My przecież słuchamy i kochamy kogo? Jak to kogo? Mnie, waszego króla.

0: Nie przeminął, nigdy nie przeminął.
1: Wszystko już otworzone, wszystko jest zjedzone, wszystko jest posprzątane, wszystko nasmarowane, już wszyscy odprężeni, wszyscy wyluzowani, wszyscy gotowi na to, żeby to było dalej i jeszcze więcej, bo tego chcemy, wspólnie się bawimy. Dlaczego? Bo zobaczcie, biegną do nas po plaży w kostiumach kąpielowych. Kto? Już widzę z daleka. Podpowiem wam, Spice Girls!

Halo, halo, uwaga, dziewczyny już pojechały dalej bawić ludzi, ale to nic, to ja, wasz król Gibago, powtarzam, król Gibago, odbiór, bo teraz chłopaki z gorących innych plaż, The Colors i Italo Disco.

0: I wiemy, czego wam potrzeba w pracy. Szczególnie o poranku. Szczególnie w piątek, piąteczek, piątunio. Italo Disco na pełnej w prezencie od Króla Gibango.
1: A ja myślę, że będę wyrazicielem wszystkich, jeżeli złożę gorące podziękowania Królowi Gibango.
2: Ale ja ci dziękuję, dobry człowieku. Nie bój się. Widzę, że gaśniesz, że jesteś trochę zziajany, ale ruchy, te ruchy ci rozpalą. Nie bój się, daj
1: takie,
2: komuś. Jakem Król Gibango, żyjcie ludzie!
3: Ej, niech żyje król!
2: Kochajcie się i mnóżcie!
3: Niech żyje król!
2: Żeby miał kto tańczyć na moją emeryturę!
3: Niech żyje król!
4: Reklama.
5: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
6: Volkswagen. Marian, okazja jest.
7: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
6: Ale to mega okazja w Media Expert.
7: A nie, no to już wróciłem.
8: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
9: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
10: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
11: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
12: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
13: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
12: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
13: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
14: Acustone, słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
15: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą ci wdzięczne.
16: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.

0: sklepach i na mediaexpert.pl. Ty plus porcja przyjemności równa się super promka w Carrefourze. Duże lody Grycan, drugie 70% taniej. 16,90 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 8 sierpnia. Cena przed obniżką 23,49. Carrefour, w sumie najlepszy.
1: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpęp.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
2: Skąd ta piana, kochanie?
1: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpęp.pl, regulaminy.
3: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
4: Słyszysz, lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
5: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
6: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
7: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
8: Zdrowit.
9: Ekspres automatyczny Siemens. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1499. Teraz za 1349 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia.

0: reklamie.
1: Sponsorem programu Wstawaj Szkoda Lata jest właściciel Energylandii, organizator wydarzenia Magic Night by Pepsi z nocną zabawą na rollercoasterach.
2: Dużo muzyki na dzień dobry w RMF FM.

0: Santor i 54 Ultra. Talk to you. Takie dla was mamy numery w te wakacje o poranku do grania. Za chwilę 9, niebawem fakty w RMFFM, a w nich ważne informacje dla podróżujących drogą krajową numer 60.
1: Sponsorem programu Wstawaj Szkoda Lata jest właściciel parku rozrywki Energylandia ze strefą wodną Waterpark.
2: Reklama.
3: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij dwa kupony po 40 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
4: Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
5: No, wiem, Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media.

0: Wybierz, co lubisz. Przygody, relaks, czas ze znajomymi i dziel się z innymi wyjątkowymi chwilami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki eSIM na play.pl. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL. Bo w Play płacisz mniej. Play.
1: Pani Goździkowa, dziękuję za etofirynę. Na wczasach miało być słońce i relaks na plaży,

0: Ale było jak to nad polskim morzem. Codziennie inna pogoda, aż mnie głowa rozbolała. Na szczęście etopiryna mi pomogła. Udanego wypoczynku, pani Goździkowa. Bez bólu głowy.
1: Goździkowa przypomina, na ból głowy etopiryna.
2: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Etopiryna. Tabletki od bólu głowy. Każda tabletka zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu, 50 mg kofeiny. Wskazania. Bóle głowy oraz inne bóle o umiarkowanym nasileniu, zwłaszcza pochodzenia zapalnego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
3: Pocisz się, bo twój antyperspirant znowu cię zawiódł. Kup w aptece bloker potu Medispirant w formie sprayu. Jest wyjątkowo skuteczny, natychmiast blokuje pocenie i działa długo, aż do 7 dni. Od razu poczujesz różnicę. Medispirant. Bez potu na dobre.
4: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
5: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku masło ekstra łaciate 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie czterech. Cena sprzed obniżki 5,99. A tylko w sobotę Nescafe Classic. Kawa rozpuszczalna 200 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Trwa wielka wyprzedaż w OBI. Teraz setki produktów aż do 70% taniej. Śpiesz się i nie przegap okazji. Szczegóły w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
7: Po reklamie.
8: Zbliża się 9:00. Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski już w studio przy swoich mikrofonach. A skoro tak, to zapraszamy na fakty.
9: A pod lupą faktów pomnik polskiej korupcji.
10: Tak, lwowscy radni nazywają niszczający i straszący budynek Centrum Kultury Polskiej właśnie we Lwowie.
9: Mamy też nowe informacje w sprawie wieczornej akcji MOPR-u na Mazurach.
10: Ratownicy z wody wyciągnęli 30 osób, które wypadły z trzech jachtów.
9: Piraci drogowi są dzisiaj na szczególnym celowniku policjantów.
10: Ruszyły dodatkowe kontrole.
11: Będą się odbywać przez całą dobę przez wszystkich policjantów ruchu drogowego w całym kraju.
9: Jest 9:00, zaczynamy fakty. Prokuratura bada finansowanie budowy Centrum Kultury Polskiej we Lwowie, dowiedział się reporter RMF FM Krzysztof Zasada. Sprawdza, czy urzędnicy MSZ-u w czasach rządów Prawa i Sprawiedliwości przekroczyli uprawnienia, przekazując pieniądze na tę zagraniczną inwestycję.
10: Krzysztof razem z nami w Faktach o 9:00. Krzysztofie, niedokończony gmach, którego budowa w Centrum Lwowa rozpoczęła się 10 lat temu, przypomnijmy, niszczeje. Ta inwestycja pochłonęła już 28 milionów złotych. Co konkretnie wyjaśniają teraz śledczy?
12: No, oni mają wątpliwości dotyczące dotacji przeznaczonych przez MSZ w latach 2020-2023 na finansowanie inwestycji, której zakończenie planowano na 2018 rok, a to otwarcie nie nastąpiło. Prokuratura Okręgowa w Kielcach podejrzewa, że doszło do przekroczenia uprawnień przez funkcjonariuszy publicznych w celu osiągnięcia korzyści oraz narażenia finansów publicznych na stratę. Chodzić ma o wysokich rangą urzędników resortu dyplomacji w randze wiceministrów odpowiedzialnych za wypłatę subwencji w wysokości ponad 1 700 000 zł. To postępowanie toczy się jak dotąd w sprawie, nikomu nie przedstawiono zarzutów. Do tej pory zebrano pokaźną dokumentację. Przesłuchiwani są świadkowie. Jak dotąd nie wezwano do prokuratury wysokich rangą urzędników MSZ z czasów PiS. Śledztwo wszczęto po kontroli CBA oraz administracji skarbowej w resorcie dyplomacji.
10: Przed kolejnym wakacyjnym weekendem teraz ku przestrodze. Ponad 30 osób w wodzie, 3 wywrócone jachty, kilka wezwanych łodzi ratunkowych. Na szczęście ta akcja na jeziorze Sexty zakończyła się happy endem.
9: Na pokładach tych wywróconych łodzi byli głównie nastolatkowie. Uczestnicy obozu żeglarskiego. W faktach dziennikarz RMF FM Igor Skrzypek.
13: Jestem.
9: Igorze, dlaczego te łodzie się wywróciły?
13: To była gwałtowna zmiana pogody. Zerwał się wiatr i doszło do wywrotki. Mazurskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe pomogło 32 osobom wydostać się z wody. Na szczęście nikt poważnie nie ucierpiał. Jedna osoba z niegroźnym urazem trafiła do szpitala. Nastolatkowie zostali na noc w bazie Mazurskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Jeden z nastolatków został odebrany już przez rodzinę. Pozostali odpoczywają.
14: Zostaną już zaopiekowani przez odpowiednie instytucje, czyli Zespół Zarządzania Kryzysowego Powiatowy i tutaj gminy
13: Zorzysza. Relacjonuje kierownik stacji Mazurskiej Służby Ratowniczej w Okartowie Stefan Świderski. Ratownicy zaznaczają, że wszyscy mieli na sobie kamizelki ratunkowe. To mogło uratować im życie.
15: To fakty RMF FM. Prosimy o uwagę kierowców.
10: Jedna osoba została ranna w wypadku na Krajowej 60 w miejscowości Załuzie na Mazowszu.
9: Na odcinku Maków Mazowiecki - Różan samochód ciężarowy wypadł z jezdni. Policja kieruje tam ruchem wahadłowo.
10: Policjanci na polskich drogach organizują dziś dodatkowe kontrole prędkości.
9: Jest to część europejskiej akcji Speed, która trwa od początku tygodnia.
10: W faktach reporter RMF FM Michał Dobrołowicz, który jest teraz na wyjeździe z Warszawy przy drodze ekspresowej numer 7.
16: Tak, dzień dobry.
9: Michale, gdzie można spotkać dzisiaj te dodatkowe patrole policji?
16: Przede wszystkim właśnie przy drogach ekspresowych i przy drogach krajowych, gdzie jest największy ruch, ale też przy lokalnych trasach, zwłaszcza w regionach popularnych wśród turystów. Jeszcze więcej policjantów niż w zwykły piątek już sprawdza i do nocy będzie sprawdzać dzisiaj prędkość. To potwierdza podinspektor Andrzej Fiołek z Komendy Głównej Policji.
11: Te osoby, które przekroczą prędkość, muszą się liczyć z tym, że zatrzymamy ich do kontroli, ale jeżeli już zatrzymamy ich do kontroli z powodu właśnie wykroczenia, to sprawdzimy także stan trzeźwości kierującego, sprawdzimy, czy ma zapięte pasy oraz pasażerowie.
16: Te dodatkowe patrole policji można spotkać dzisiaj nie tylko przy trasach. Funkcjonariusze sprawdzają też prędkość za pomocą wideorejestratorów umieszczonych w samochodach policyjnej grupy Speed.
10: W kolejnych faktach razem z Michałem sprawdzimy, jak te kontrole wyglądają w praktyce. Rola bezwzględnego wieńca z filmu Nienawiść przyniosła mu światową sławę, a teraz Francuz Vincent Cassel gra w Historiach równoległych według Krzysztofa Kieślowskiego.
9: Jego bohater zajmuje się tworzeniem filmowych efektów dźwiękowych. I o te dźwięki znanego aktora pytała nasza dziennikarka Katarzyna Sobiechowska-Szuchta.
17: To rzemiosło
10: jest jak z innej epoki, to kawałki papieru, szklanki, stare buty. Lata temu poznałem Nicolasa Beckera, fantastycznego twórcę dźwięku. W Paryżu był znany m.in. z tego, że stworzył odgłos peleryny Batmana. Tam nie ma żadnej peleryny. To kawałek rury, uderzenie w mikrofon, jakieś odgłosy robione ustami, wszystko mieszane razem.
18: It's great for radio. Thank you.
10: Świetny fragment do radia. Dziękowała nasza dziennikarka.
9: A całą rozmowę z Kaselem, gdzie mówi o fascynacji filmowym dekalogiem, cenie, jaką płaci za swoje ekranowe role, ale też o tym, czy AI zastąpi aktorów, znajdziecie na rmf24.pl.
10: Tam rozmowa Katarzyny Sobiechowskiej-Szuchty, a film w kinach już za tydzień.
15: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
8: Dziewiąta na zegarach, co pokazują termometry te za oknami. 17 w Suwałkach, 20 w Łodzi, 21 kresek jest w Opolu, 23 w Rzeszowie. Co będzie na termometrach potem? O godzinie 15. Ta akurat część z nas kończy pracę. Wtedy na północy 20, w Łodzi 26, w Opolu 27. Po południu burze możliwe w Trójkącie, Kielce, Rzeszów, Zakopane. A my teraz
19: bardzo gramy. Profesjonalna.
8: Bardzo, prawda?
19: Po prostu zasłuchałem się.
8: Przemysław Karwat-Marek.
19: Tak.
8: Normalnie. I Tomasz Karwat-Marek, czyli Wstawaj, Szkoda Lata w RMF FM. Dzień dobry, cześć.
19: Kłaniamy się.
8: Teraz będzie Bruno Karwat-Marek, Marry You. To jest dla wszystkich tych, którzy spędzają z nami ten wakacyjny poranek przy herbatce. No, smacznego.

0: A bo to ten Kuba i Kuba to śpiewają piosenki, śpiewają, a tam im lato stygnie na balkonie.
1: Tak.
0: Jakby tam przestali śpiewać na chwilę, to by lato,
1: wyszli na balkon,
0: to by może nie stygłoby.
1: Tak. No.
0: Dobra, ważna historia. Wakacyjne sejfy w RMF FM. Dziś leży w nich milion.
1: Okrągły.
0: Okrąglutki milion złotych polskich. To są popularne PLN-y i przed wami dzisiaj dwa finały, czyli dwie okazje na wyjęcie tego miliona z naszych sejfów i dołączenia do galerii milionerów RMF FM. Przypomnę, tydzień temu na waszym miejscu była Dagmara. Namówiliśmy ją, wysłała SMS-a, pyk, 1 300 000 ma na koncie. Podobno nie wydaje tego 1 300 000.
1: To żal tego od razu wydać.
0: Szkoda, nie? No.
1: Potrzymać, popatrzeć, przyzwyczaić się.
0: Mieć, wiesz, leżeć i patrz, ile masz możliwości. Bądźcie jak Dagmara, uwierzcie nam, że warto wejść do zabawy, warto wysłać hasło RMF SMS-em pod 7474, zwłaszcza, że przed wami nie tylko dwa dzisiejsze finały, ale wszystkie wasze SMS-y logują się od razu do zabawy w finale sierpnia, gdzie będzie do zdobycia między innymi BMW 220 Grand Coupé. Grubo ponad 1 000 000 wtedy też w sejfiszczach naszych będzie. I teraz ważna informacja. Macie niecałą minutę, by załapać się na szczęśliwą super godzinę w RMF FM i na najlepszy bonus dzisiejszego dnia, bo jeszcze tylko przez niecałych 60 sekund mnożymy wasze SMS-y razy 1280.
1: No tak dziwnie sobie wymyśliłeś, 1280.
0: Fajne to jest.
1: Nie.
0: Fajne.
1: Liczba fajna, mnożnik
0: fajne,
1: genialny.
0: Fajne, fajne.
1: Ale tak...
0: Ostatnie sekundy. RMF SMS 7474. Ślesz jednego SMS-a, a w naszym systemie loguje się 1280 twoich szans. RMF SMS 7474.

0: 23 po 9. Teraz ważna informacja. Może pójdziecie do kogoś po wakacjach opowiadać o tym, jak było na urlopie.
1: Tutaj internet, pokazać zdjęcia.
0: Pokazać zdjęcia. Internet pyta, czy wypada zdejmować buty w gościach? Zasada jest jedna. No i tu koniec cytatu.
1: Nie wchodziliśmy do artykułu, ale znamy tę jasną zasadę.
0: I tu uwaga, oto ona, notujcie. Będąc w gościach, możemy zdjąć buty, ale swoje.
1: Właśnie, w żadnym wypadku kulturalny gość nie zdejmuje butów gospodarzowi czy gospodyni.
0: Nie. Natomiast na pytanie, czy wypada w gościach zdejmować majtki, no to tutaj musicie odpowiedzieć sobie sami.
2: Reklama. Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
3: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku masło ekstra łaciate 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A tylko w sobotę Nescafe Classic. Kawa rozpuszczalna 200 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Trwają Empik Days. Łap okazję. Teraz w salonach Empik aż 70% rabatu na trzeci najtańszy produkt z aplikacją Empik. Tak, aż 70%. Łącz dowolnie książki, wybrane zabawki, winyle, artykuły kreatywne i wiele więcej. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 50% rabatu na elektronikę, meble ogrodowe, butelki filtrujące, grille, plecaki, akcesoria kempingowe i wiele innych. Empik Days trwają tylko do 10 sierpnia, więc łap okazję już dziś. Empik.
5: Marian, o czym myślisz?
6: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
5: O mega okazjach w Media Expert.
6: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
7: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Szeroki wybór świeżego mięsa? To się opłaca. Już dziś schab wieprzowy bez kości rzeźni. Cena przed obniżką 15,95. Teraz 9,99. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Z lekkimi objawami menopauzy da się żyć. Ale jeśli są uciążliwe, to potrzebne Ci jest silniejsze wsparcie. Jest nim Climea Forte. Suplement diety Climea Forte zawiera wysoką dawkę izoflawonów i wyciąg z szyszek chmielu, który pomaga łagodzić uderzenia gorąca, drażliwość oraz nocne poty. Dodatkowo dzięki zawartości nasion lnu Climea Forte wspiera kontrolę prawidłowej wagi ciała. Climea Forte. Menopauza lżejsza niż myślisz. Aflofarm.
11: Tato, tylko nie samochodem.
12: Spokojnie, tym razem zabieramy Lokomotiv. No i jak się czujecie?
11: Super.
12: Mówiłem wam, Lokomotiv i macie udaną wycieczkę.
13: Zingiberis Rizoma pomaga utrzymać komfort lokomocyjny. Suplement diety Lokomotiv, niezastąpiony w czasie podróży. Aflofarm.
14: Zapraszamy na mega weekend w moich sklepach. Groszek, ABC i Eurosklep. Z aplikacją Moje Sklepy. Masło łaciate, kostka 200 gramów za 2,99 przy zakupie 3. A przy zakupie 2 serków kanapkowych Hochland, trzeci tylko za 1 grosz. Oferta obowiązuje w dniach od 6 do 8 sierpnia w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy. Groszek, ABC i Eurosklep.
15: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
16: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew?
17: Teraz w Agacie promocja 30 razy 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
18: Przytulne domy biorą się stąd. Agata. Świeżość, bogactwo lady, super hity. W Polomarkecie dowozimy codziennie.
19: Do Polo Pop.
20: Codziennie dowożone super hity. Kawa mielona MK Cafe Premium 500 gramów, tylko 27,69. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 27,99. A lody Manhattan, wybrane rodzaje, opakowanie 1,4 litra w ofercie 1 plus 1 gratis. Dobieraj dowolnie.
21: Polo Market. Mój ulubiony.
22: Po reklamie.
23: Wstawaj, szkoda lata. W RMF FM.

0: Junior Caldera i Sophie Elix Baxter. To za nami. A co przed nami? Deszcze dzisiaj głównie na południu i na wschodzie. Teraz pada w okolicach Lublina, Kielc, Krakowa i Zakopanego. Tutaj możliwe burze. Południe deszczowo w Lublinie, w Kielcach, w Krakowie, w Rzeszowie i również w Zakopanem. A o godzinie 16 deszczowe Kielce, deszczowy Kraków, deszczowy Zakopiec i deszczowy Rzeszów. Tu możliwe również burze. Reszta kraju ładna, piękna, słoneczna, pogodna, niebo błękitne, cacaniutkie, naprawdę rzecz
1: najwięcej nie słońca będzie w centrum.
0: To w centrum, tak. Centrum
1: i
0: dzisiaj.
1: Na centralnym zachodzie.
0: Centrum super, naprawdę rewelacja.

0: Alex Warren.
1: W RMF FM to jest muza dla tych, którzy... A słuchają nas nad morzem. Tam u was tak. Dzisiaj fajnie, pogodnie, nie za gorąco, nie za upalnie. Przeglądamy internet przez cały czas, żebyście byli na bieżąco. Ja tutaj wyczytałem, że Robert Lewandowski miał propozycję finansową zainwestowania w zakład produkcji trumien.
0: Pięknie.
1: I oni tam chcieli, żeby on im pomógł w ekspansji na świat. Nie wiem, taki trumienka24.com czy coś. Biznes pewny, tak go zapewniali potencjalni wspólnicy.
0: Nie, to Robert jest genialny biznes. To jest genialny biznes, bo obok lekarzy hydraulików trumniarzom klientów nigdy nie zabraknie.
1: Trumniarzom,
0: prawda?
1: No nie, tylko pytanie, wiesz, no Robert Trumny, jakie hasło reklamowe?
0: Czekaj, no. Kopnij z lewym.
1: O, kopnij z lewym.
0: W kalendarz.
2: Reklama.
3: To pewne. Niskie ceny.

0: 2 plus 1 gratis. Limit dzienny 6 opakowań, maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
1: Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
2: No, wiem Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Lody, lody, zapraszamy na pyszne lody. A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
5: Słyszysz, lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
6: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
7: Pot leje się z ciebie bez opamiętania? Masz mokre czoło, kark, plecy, dłonie? Kup w aptece Medispirant Express, płyn na skórę. Działa tu i teraz. Ekspresowo niweluje pocenie tam, gdzie tego potrzebujesz. Skóra błyskawicznie staje się wolna od potu. Medispirant. Bez potu na dobre.
8: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
9: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin. Suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
10: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą ci wdzięczne.
11: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
12: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
13: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu, stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
14: Marian, okazja jest.
2: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
14: Ale to mega okazja w Media Expert.
2: A nie, no to już wróciłem.
15: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
16: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
17: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
18: Działanie produktu wynika z działania jego składników.

0: 1,99 za kilogram. A także wszystkie kawy 60% taniej i drugi tańszy produkt. A dodatkowo banany luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
2: RMF FM, lato!
3: RMF FM, lato!

0: fakty RMF FM. Już za chwilę.
1: Reklama.
2: RTV Euro AGD. Prawdziwe hity cenowe wchodzą na scenę festiwalu rabatów w Euro. Na przykład telewizor LG 55 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 5999. Teraz za 4499 zł. Taniej o 1500 zł. I to jest prawdziwy hit cenowy. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
3: Razem z Dagmarą z Pszczyny pobiliśmy absolutny rekord.
4: Trafiłaś 1 300 000 zł!
3: 300 000, bo to lato na bogato.
5: Teraz ty.
6: Ślij SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 VAT lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
7: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
8: Gabinet masażu, słucham.
9: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
8: Cześć, a co się dzieje?
9: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
8: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
9: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
8: Kochana, sam go stosuję.

0: Max Kurcz. Więcej niż magnes. Aflofarm. Nawet kiedy rzucisz palenie, drogi oddechowe są cały czas podrażnione, co sprzyja występowaniu kaszlu palacza. Sięgnij po Detusan, specjalistyczny produkt na kaszel palacza. Pastylki do ssania Detusan powstrzymują odruch kaszlu i chronią błonę śluzową gardła podrażnioną przez papierosy. Detusan. Uwolnij się od kaszlu palacza. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie kaszlu i chrypki, nawilżanie i ochrona błony śluzowej gardła. Aflofarm. Palenie szkodzi zdrowiu. W przypadku dolegliwości ze strony układu oddechowego zalecana jest diagnostyka w celu ustalenia przyczyn.
1: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
3: O.
2: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
3: O, a o ile?
2: 35 groszy taniej na litrze.
3: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
2: Tak.
4: A jak lemoniadę?
2: No też.
3: To poprosimy.
2: Ale co?
4: Wszystko.
2: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verve i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
5: Po reklamie.
6: To już prawie 10:00. Co oznacza taka godzina na naszych zegarach? Ano, ona oznacza fakty. Magdalena Wojton i Tomasz Staniszewski już w studio. Zaczynajmy zatem.
7: Czy to wojskowy śmigłowiec zerwał linię średniego napięcia koło Białego Stoku?
8: Tak twierdzą świadkowie. Dziś wyjaśniać sprawę będą śledczy.
7: Ukraińsko-polskie rozmowy o utworzeniu korytarzy eksportowych dla zboża z Ukrainy.
8: Trwa policyjna akcja Speed. Lepiej zatem zdjąć nogę z gazu.
7: W naszym cyklu Twoje zdanie w Radiu RMF24. Dzisiaj dużo o studiach i studiowaniu.
8: Mimo wakacji. Polecam naszą akcję już teraz. Śledczy dokładnie sprawdzą dziś wojskowy śmigłowiec, który według świadków koło Białego Stoku zerwał linię średniego napięcia. Sprawę od wieczora wyjaśnia żandarmeria wojskowa.
7: Krzysztof Zasada z nami w faktach. Krzysztofie, co do tej pory ustalono?
9: Żandarmi późnym wieczorem byli w miejscu, w którym maszyna Mi-2 miała zahaczyć o przewody. Dokładnie opisali uszkodzenie linii. Dopiero po tych działaniach energetycy przywrócili zasilanie w kilku okolicznych miejscowościach. Dziś na lotnisku w białostockich Krywlanach eksperci będą sprawdzać, czy na śmigłowcu są jakiekolwiek ślady, które mogłyby potwierdzić, że uszkodził on linię energetyczną. Żołnierze zaprzeczają, że doszło do awarii. Stoi to natomiast w sprzeczności ze zgłoszeniem, które na policję trafiło od mieszkańca gminy Zabłudów. On twierdził, że widział ten incydent. Śmigłowiec Mi-2 wykonywał lot szkoleniowy. Świadkowie mówią, że latał na bardzo niskim pułapie. Zerwany przewód znajdował się około 10 metrów nad ziemią.
8: Fakty sprawdzajcie zatem w RMF FM. Kijów rozmawia z Warszawą o utworzeniu korytarzy eksportowych dla zboża z Ukrainy, usłyszał w Ministerstwie Spraw Zagranicznych reporter RMF FM Igor Skrzypek.
7: Jednocześnie resort zaznacza, że plony zza wschodniej granicy trafią wyłącznie do portów, a stamtąd mają płynąć dalej. Nie będą sprzedawane w Polsce.
8: Igor, razem z nami w przedpołudniowych faktach. Dzień dobry, Igorze. Dlaczego temat ukraińskiego zboża wraca?
10: Bo eksport towarów z Ukrainy na przykład do państw afrykańskich jest coraz trudniejszy. Wszystko ze względu na ataki Rosji na Morzu Czarnym, a droga morska to jedyny sposób, by sprzedać zboże do Afryki. Dlatego potrzebne są korytarze do portów w krajach sojuszniczych. Polskie MSZ nie ujawnia szczegółów rozmów, szczególnie, że toczą się także z innymi państwami. Polska dyplomacja zaznacza, że korytarze mają służyć wyłącznie eksportowi na rynki trzecie. Zboże nie trafi do sprzedaży w Polsce. Wcześniej szef dyplomacji Ukrainy Andrii Sybicha informował, że w sprawie korytarzy toczą się rozmowy z Polską, ale też Mołdawią, Rumunią, Słowacją i Węgrami.
11: To warto wiedzieć. Słuchacie faktów RMF FM.
8: Kilka tysięcy policjantów w całej Polsce prowadzi dzisiaj kontrolę prędkości na drogach.
7: Jak informowaliśmy w faktach, to część europejskiej akcji Speed.
8: Reporter RMF FM Michał Dobrołowicz od rana towarzyszy patrolowi policji przy ulicy Płowieckiej w Warszawie.
12: Patrol ujawnił około 6 wykroczeń. Oczywiście
13: 6 kierowców zatrzymanych, bo jechali za szybko.
12: Tak, oczywiście. Kierowcy oczywiście jechali za szybko, mimo niesprzyjających warunków drogowych.
13: Państwo reagują, państwo zatrzymują, gdy jest to przekroczenie o ile kilometrów?
12: Najmniejsze przekroczenia prędkości.
14: Dzień dobry, muszę aspirant Sylwia Kwiatek, Wydział Ruchu Drogowego, interwencja jest nagrywana.
13: Pani została przed chwilą zatrzymana na moment?
14: Tak, tak.
13: Jaka była prędkość?
14: 80 km na godzinę.
13: Policjanci pokazali na rejestratorze i była pani zaskoczona, że aż 80?
14: No tak, bo często tutaj jeżdżę i nigdy tak nie jeżdżę szybko, więc bo jestem z psem, więc
4: Nie wiem, po prostu tak się stało.
13: No, jaki wniosek po tej dzisiejszej sytuacji?
4: No trzeba uważać, po prostu trzeba uważać.
7: Trzeba uważać. Dodatkowe kontrole potrwają do nocy.
8: Przede wszystkim na drogach krajowych i ekspresowych, ale też na trasach lokalnych w pobliżu miejscowości popularnych wśród turystów.
7: Dzisiaj piąty etap wyścigu Tour de Polonii na odcinku Opole-Kociesz.
8: Ostrzegamy, będą zmiany w organizacji ruchu nie tylko na Opolszczyźnie, ale także w Śląskiem.
7: Utrudnień spodziewajcie się m.in. w powiatach gliwickim, mikołowskim, tyskim, bieruńsko-lędzińskim, bielskim i w Bielsku-Białej oraz w powiecie żywieckim.
8: W Górnośląsko-Zagłębiowskiej metropolii są też zmiany w kursowaniu aż 51 linii autobusowych oraz 4 tyskich linii trolejbusowych. Część maturzystów już świętuje miejsce na wymarzonych studiach.
7: No, inni wciąż czekają na znalezienie się na liście studentów.
8: Rekrutacja na uczelnie wyższe dzisiaj będzie tematem twojego zdania w radiu RMF24. W studiu nasz krakowski reporter Paweł Konieczny.
15: Kłaniam się, dzień dobry.
7: Dzień dobry.
8: W naszym programie o co będziesz pytał swoich gości?
15: O najpopularniejsze kierunki na najstarszej uczelni w Polsce, ale także o obecny system naboru w grono studentów. Sprawdzimy, czy są jakieś alternatywy dla konkursu świadectw maturalnych, na przykład powrót do egzaminów wstępnych. Zachęcamy oczywiście do kontaktu. Można wysyłać SMS-y pod numer 3322, można także dzwonić 12 200 00 12 lub pisać pod adres radio@rmf24.pl. Spotkacie nas dziś przy Uniwersytecie Jagiellońskim na ulicy Ingardena w Krakowie. Twoje zdanie w radiu RMF24 rusza o 12.
7: Zapraszamy i polecamy.
11: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
6: Jeżeli deszcze teraz, to w takim trapezie Katowice, Kielce, Lublin, Rzeszów, Zakopane. Tutaj deszcze i burze.
15: Rozrysowuję sobie figurę geometryczną, tak. Trapez.
6: No i w tych mniej więcej miastach będzie padało aż do wieczora, ale reszta kraju piękna, ładna, słoneczna, pogodna, niebo czyste i błękitne, małe chmurki, ale bez opadów.
16: No i przede wszystkim nigdzie nie ma trójki z przodu na termometrze.
6: To przyszło aktualnienie meteo i o 14 na północy, 18 w Koszalinie, najcieplej 25 stopni we Wrocławiu i w Opolu. Daniel Dyki, jak słychać, jest już na obiekcie.
15: To a propos figur geometrycznych, tworzymy tymczasowy trójkąt, ale za chwilę zostanę sam, nie na długo.
16: Jednokąt będzie.
15: Byle do lata Sylwia Grzeszczak będzie u nas z nową piosenką, także koniecznie zostańcie z nami. Y'all call it a moment, I call it

0: wiecie, że zaraz możemy mieć nowego milionera w Polsce? Pierwszy finał wakacyjnych sejfów już za niespełna godzinę losowanie. Ja zadzwonię z jedną myślą. Zrobić kogoś z was milionerem. Dokładnie tydzień to się udało. Dokładnie tydzień temu to się stało. To też był piątek. Marzył ci się samochód?
1: Tak.
0: To marzenie się nie spełni. Trafiłaś 1 300 000 złotych! Dagmara z Pszczyny. Tak to się wydarzyło. No i pytanie, dzisiaj kto? 1 000 000 złotych czeka. To może ja pomogę z szansami i ogłoszę szczęśliwe numerki. Pierwszy szczęśliwy numerek? Skoro pierwszy, to nie kombinuję. 1. A drugi szczęśliwy numerek? Skoro drugi, to też nie kombinuję. 2. Rozumiecie? Jeśli macie 1 i 2 w numerze telefonu, to macie najwięcej szczęścia. Jak to działa? 10 minut mocnego bonusa. Każdy, kto przyśle w tym czasie hasło RMF pod numer 7474, zyskuje 1110 losów. Ale kto ma 1 i 2, podwaja tę liczbę. Aż 2220 losów. I to wpadnie do obu dzisiejszych finałów. Albo wiecie co? Poczekajcie. Dorzucę jeszcze finał miesiąca. 2220 losów zagra dziś 2 razy o 1 000 000 złotych, a na koniec sierpnia zagra także o jeszcze większe pieniądze i o hybrydowy samochód BMW 220 Gran Coupé. Piękna, sportowa wersja. Zobaczcie na www.rmf.fm ten samochód, tam też można złapać ten bonus. 2220 losów. Szczęśliwe numerki powtórzę. 1 i 2. Nie muszą być po kolei, nie muszą być obok siebie w numerze waszego telefonu. Wystarczy, że są. I macie najwięcej szczęścia. RMF 7474. Tak, za niespełna godzinę. Pierwszy milioner.

0: Impreza u Nawrockiego z okazji pierwszej rocznicy. Takie tytuły na portalach dzisiaj znajduje. Raper Eldo wystąpił na scenie przed Pałacem Prezydenckim, co Karol Nawrocki skomentował: często głos zwykłych ludzi nie dociera ani do Pałacu Prezydenckiego, ani do Sejmu. Czasami trzeba to wyśpiewać. Czy to jest, jak myślicie, zapowiedź, że koncertów będzie więcej? Hip-hopowe czwartki przed Pałacem? Ja nawet mam takiego artystę do polecenia na tę scenę.
1: To jest maj, nie pachnie Saska Kępa. Może ktoś to gdzieś przewidział, ale wróżba raczej tępa. Nie pytają cię o imię, walcząc o stęcieniem mgły. Nie pytają cię o imię, walcząc o stęcieniem mgły.
2: Może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
3: Volkswagen.
4: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w sierpniu makaron Lubella, pióra, świderki, nitki cięte i spaghetti. Jedynie 3,49 za 550 gramów. Super cena. Netto. Patent na tanie zakupy.
5: Barbara, łatwa kasa?
6: Marian, zawsze.
5: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
6: Sprytnie.
5: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
7: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
8: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
7: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
8: Uff, jest dla mnie ratunek.
7: Tak.
8: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
9: Zdrowid.
10: Świeżość, bogactwo lady, super hity. W Polomarkecie dowozimy codziennie.
11: Do Polo Pop.
12: Codziennie dowożone super hity. Kawa mielona MK Cafe Premium 500 gramów, tylko 27,69. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 27,99. A lody Manhattan, wybrane rodzaje, opakowanie 1,4 litra w ofercie 1 plus 1 gratis. Dobieraj dowolnie.
13: Polomarket. Mój ulubiony.
14: Trwają Empik Days. Łap okazję. Teraz w salonach Empik aż 70% rabatu na trzeci najtańszy produkt z aplikacją Empik. Tak, aż 70%. Łącz dowolnie książki, wybrane zabawki, winyle, artykuły kreatywne i wiele więcej. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 50% rabatu na elektronikę, meble ogrodowe, butelki filtrujące, grille, plecaki, akcesoria kempingowe i wiele innych. Empik Days trwają tylko do 10 sierpnia, więc łap okazję już dziś. Empik.
15: To lato zapowiada się naprawdę gorąco. Przydałby się automat do mrożonych napojów. Mleczny shake? Pycha!
16: Co sprawi, że twoje wakacje będą jeszcze fajniejsze? Daj znać na www.rmf.fm. Do wygrania karty podarunkowe o wartości 1000 zł do Media Expert.
17: Kuba, proszę przetłumacz. Filip kupił w dobrej cenie skoroszyty oraz markową koszulkę.
18: Rel Filip ograł system. Kupił wtedy skoroszyty za 10 zł. I markowe koszulki. Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones i LS za 45 zł. Kto kupuje gdzie indziej, ten ma totalną odklejkę.
19: Powrót do szkoły. Teddy. Pełen pomysłów.
20: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
21: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron. Oui.
20: Od czwartku w Kauflandzie schab wieprzowy bez kości z lady 8,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 3 kilo na osobę. A olej beskidzki 4,99 za litrową butelkę przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. 4 na osobę. Kaufland.
22: Najlepsze zakupy szkolne to te odhaczone. Nie czekaj na dzwonek. W Black Red White do 23 sierpnia biurka, krzesła, regały, lampki i setki innych mebli i dodatków do 60% taniej. Do tego setki produktów w stale niskich cenach i 20 razy 0%. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
23: Trwa wielka wyprzedaż w OBI. Teraz setki produktów aż do 70% taniej. Śpiesz się i nie przegap okazji. Szczegóły w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
24: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
25: Play.
0: Czas na nową lodówkę? Znajdziesz ją w RTV Eura GD. Mamy idealny model dla każdego. Dla fanów klasyki, dla poszukiwaczy przestrzeni, dla tych, którzy lubią mądrze oszczędzać i dla fanów technologii. Oraz każdego, kto szuka letniego orzeźwienia. Postaw na wygodę. Znajdź model dla siebie w RTV Eura GD. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Po reklamie.
3: I już tylko półtorej minuty, by złapać albo 1110 losów, albo szczęśliwe numerki 1 i 2 podwajają bonus. 2200 losów. Dzisiaj gramy dwa razy o milion złotych, a te szanse wpadają też do finału sierpnia i grają m.in. o BMW 220. Już za niespełna godzinę finału dzwonię z pieniędzmi. Minuta 18 sekund. Hasło RMF numer 7474.
9: Uśmiechnij się. Masz wakacje. RMF FM. Muzyka najlepsza pod słońcem.

0: cztery piłkarskie mecze polskich drużyn w europejskich pucharach. Mówiliśmy o wynikach, faktach. Słuchajcie, ja trafiłem na komentarz na jednym z portali. Zresztą jest kilka w podobnym stylu, co znaczy, że i pewnie kibice się z tym zgadzają. Posłuchajcie, Lech Poznań pewnie zagra jesienią w pucharach. Jagiellonii Białystok też dajemy sporo szans, ale pozostali? Z czym do ludzi? Europejscy średniacy kolejni raz wskazali nam miejsce w szeregu. I chcę tu zaprzeczyć. Czekacie na jakiś argument, tak? Jakikolwiek. No nie mam. Chciałem tylko zaprzeczyć.
1: Reklama. Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
2: O.
1: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
2: O, a o ile?
1: 35 groszy taniej na litrze.
2: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
1: Tak.
3: A jak lemoniadę?
1: No też.
2: To poprosimy.
1: Ale co?
3: Wszystko.
1: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verve i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
4: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób. Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
5: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
6: Wyprzedażowe szaleństwo w Abra Meble. Sofy, narożniki, szafy, komody, łóżka i wiele, wiele innych mebli w obniżonych cenach. Tylko do 24 sierpnia. Dodatkowo 20 rat 0% na cały asortyment. RRSO równa się 0%. Kupuj także online na www.abra-meble.pl.
7: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
8: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
9: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
10: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
11: Słyszysz, lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
12: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
13: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
14: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
15: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
16: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
17: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew?
18: Teraz w Agacie promocja 30 razy 0% ze spłatą dopiero od października albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
19: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
3: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
20: Po reklamie.
21: Sponsorem Byle do Lata jest producent elektrowitu zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. Właściciel marki Active Lab Pharma.
22: RMF FM. Muzyka najlepsza pod słońcem.

0: Sponsorem Byle do Lata jest właściciel marki Active Lab Pharma, producent elektrolitu zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
1: Reklama.
2: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
3: Skąd ta piana, kochanie?
2: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
4: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
5: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i górmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Górmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
6: Zdrowi.
7: Marian, okazja jest.
8: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
7: Ale to mega okazja w Media Expert.
8: A nie, no to już wróciłem.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
9: W tym sezonie prognozujemy słoneczne dni, wysokie temperatury i mega niskie ceny w salonach MG.
10: Teraz MG ZS Hybrid Plus, dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 88 900 zł z rabatem do 10 000. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września 2026 roku na model MG ZS Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
11: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego – to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
12: Żywność specjalnego

0: przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
1: Od lat komentuje absurdy polskiej rzeczywistości.
2: Nawet w czasach generała Jaruzelskiego, kiedy była cenzura i czołgi jeździły po ulicach, ja wydawałem pismo, które się nazywało Przegięcie Pały.
1: Teraz w RMF FM weźmie się za nasze wakacje. Świat według Skiby, czyli Krzysztof Skiba kontra Polacy przed, po i na urlopie.
2: W realu mało kto przywiązuje się do swojej roboty, no chyba, że pracuje w fabryce sznurka.
1: Poniedziałek po 15 w RMF FM.
3: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
4: Po reklamie.
5: Już prawie godzina 11, więc posłuchajmy najnowszego wydania Faktów RMF FM. Wszystko co ważne mają dla nas Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski.
6: Areszt dla podejrzanych o zabójstwo 40-latki, której ciało znaleziono na polu w mazowieckiej gminie Klwów.
7: W życie wchodzi ustawa frankowa.
6: Co to nowe prawo oznacza w praktyce? Posłuchajcie.
7: W Janowie Podlaskim rozpoczynają się właśnie Dni Konia Arabskiego.
6: A w Faktach Kulturalnych RMF FM za chwilę gwiazda francuskiego kina Vincent Cassel. Na 3 miesiące sąd aresztował mężczyznę i kobietę podejrzanych o zabójstwo 40-latki w powiecie Przysuskim na Mazowszu.
7: Ciało ofiary znaleziono w nocy z poniedziałku na wtorek na polu. Służby zawiadomił mężczyzna, którego obudziły krzyki. Policjantom powiedział, że widział dwie uciekające osoby.
6: Kilka godzin później zatrzymano podejrzanych. 30-latek ukrywał się w pobliżu miejsca zbrodni. 45-latkę ujęto na terenie województwa łódzkiego. Oboje usłyszeli już zarzut zabójstwa, za co grozi dożywocie. Jedna osoba cierpiała w wypadku na Krawiej 62 w Kujawsko-Pomorskim.
7: W Kobylnikach ciężarówka zderzyła się z kombajnem.
6: Uprzedzamy drogę na odcinku Strzelno-Kruszwica. W tej chwili jest zablokowana.
7: Ustawa frankowa wchodzi w życie.
6: Dzięki niej frankowicze zaoszczędzić mogą 1000 złotych. Przepisy wprowadzają bowiem automatyczne zawieszenie spłaty rat, jeżeli trwa proces między kredytobiorcą a bankiem.
7: W Faktach dziennikarz RMF FM Igor Skrzypek.
8: Dzień dobry.
7: Ponownie witamy Cię w Faktach. Co nowe prawo oznacza w praktyce?
8: Do tej pory frankowicze musieli składać osobny wniosek do sądu o zawieszenie spłaty rat na czas postępowania. Teraz zostaną one zawieszone na mocy nowych przepisów.
9: To wstrzymanie następuje automatycznie z chwilą doręczenia pozwu do banku. Zmiana ta dotyczy zarówno spraw, które zostały wszczęte już wcześniej, jak również tych, którzy dopiero teraz złożą pozew do sądu.
8: Wyjaśnia radca prawny Marcin Szołajski. Co ważne, bank nie będzie mógł teraz zgłosić frankowicza do Biura Informacji Kredytowej, jakoby zalegał z płatnościami. Wstrzymanie rat będzie utrzymywane aż do zakończenia procesu, czyli prawomocnego wyroku. Pamiętajmy jednak, że samo złożenie pozwu nie zatrzymuje płatności. Dzieje się tak dopiero, gdy sąd dostarczy dokument bankowi.
7: Minęła 11, zatem w Janowie Podlaskim od rywalizacji klas sportowych zaczynają się Dni Konia Arabskiego.
6: A po południu od 14 startuje największy pokaz koni arabskich w tym roku. Narodowy pokaz koni arabskich czystej krwi, do którego zgłoszonych zostało aż 126 koni z polskich stadnin, tych państwowych i tych prywatnych.
7: Dziś arabskie ogiery, jutro klacze. W niedzielę czempionaty i wybór najlepszego konia pokazu. Best in show.
6: A po tych emocjach pokazowych w niedzielny wieczór w Janowie aukcja Pride of Poland. Jeżeli masz ochotę kupić konia arabskiego, to jest ten moment, żeby to zrobić. Jeżeli po prostu masz ochotę odhaczyć to na swojej liście marzeń, tak przyjazd do Janowa z przekornym uśmiechem rekomenduje Stuart Vesti, autor zdjęć do tegorocznego katalogu aukcyjnego.
7: Jego zdjęcia, ale też filmy z gwiazdami tegorocznej aukcji są już na stronie rmf24.pl.
6: A teraz gwiazda filmowa, aktor Vincent Cassel i historie równoległe w Faktach Kulturalnych RMF FM, na które zaprasza Katarzyna Sobiechowska-Szuchta.
10: Buntownik francuskiego kina, który podbił Hollywood w historiach równoległych, pokazuje zupełnie nowe oblicze. Są już pokazy przedpremierowe, a najnowszy obraz Asghara Farhadiego inspirowany filmowym dekalogiem na naszych ekranach za tydzień. Miałam okazję zapytać aktora o fascynację kinem Krzysztofa Kieślowskiego. W czasach, gdy powstał filmowy dekalog, to było coś absolutnie wyjątkowego. Myślę, że właśnie dlatego do dziś inspiruje tak wielu twórców na różnych poziomach. To dzieło, o którym wiedzą nawet ludzie, którzy nigdy go nie oglądali. Stało się punktem odniesienia, kamieniem milowym. I zobacz, rozmawiamy dziś o Kieślowskim przy okazji premiery francuskiego filmu, który wyreżyserował Irańczyk. Chyba nie ma większego komplementu dla twórcy. Vincent Cassel od lat łączy kino autorskie z wielkimi hollywoodzkimi widowiskami. O naszym spotkaniu opowiem jeszcze przed 12 w radiu internetowym RMF24. Andy Warhol mówił, że jest z innej planety. Zatarł granicę między tak zwaną sztuką wysoką, a kulturą komercyjną. Od dziś można oglądać jego pracę na wystawie Od linii do legendy w Pałacu Sztuki w Krakowie.
11: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
5: Tutaj Daniel Dyk, dzień dobry, tu program Byle do lata. Biorę oddech, bo już zaraz pierwszy finał wakacyjnych sejfów. Zostały już tylko 3 minuty do losowania. No właśnie, ktoś z was może zaraz zostać milionerem. To są ostatnie 3 minuty, gdy jeden SMS gra o oba dzisiejsze finały. Można powiedzieć o oba dzisiejsze miliony, bo w każdym finale nagroda główna to 1 000 000 złotych. No to sprawmy, żeby to były bardzo dobre ostatnie 3 minuty. Szybki bonus. W obu dzisiejszych finałach zyskujecie teraz po 1033 losy. Hasło RMF 7474. No a ja zaraz dzwonię.

0: Sponsorem programu Wakacyjne Sejfy w RMF FM jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
1: No mam małe déjà vu. Tydzień temu siedziałem na tym samym krześle, przy tym samym mikrofonie. O podobnej porze dzwoniłem. Odebrała wtedy Dagmara z przyczyny, wybrała sejf i pobiła rekord wygranej w radiu. 1 300 000 zł. No i pytanie, czy dzisiaj padnie nowy rekord? Nowy milion, bo może na rekord jeszcze się nie zanosi. W każdym razie jesteśmy już po pierwszym losowaniu, chociaż byłby rekord, jakby i w pierwszym finale padł milion, i w drugim finale padł milion. Dzwonimy do pierwszego szczęśliwca. Już myślałem, że mamy połączenie. A to drugi sygnał. Halo, halo, proszę sprawdzić, czy to nie u was telefon dzwoni. Może wyciszony, bo było spotkanie z szefem, albo w pracy jesteście gdzieś głęboko w kieszeni, w torebce. Piąty sygnał, no nie róbcie mi tego. Ja tutaj mam ogromne apetyty. To był szósty, prawda? To był szósty. To był szósty. No cóż, no w takich sytuacji ja przełykam gorzką pigułkę zawodu, bo spodziewałem się, że będziemy grali o fajne pieniądze. Dużo ich jest w sejfach. Jakbym wam mówił, jakie kwoty są w sejfach, to by było jeszcze bardziej żal, więc powiem, że 1000 zł trafia do naszego słuchacza lub słuchaczki. Nie wiemy, kto był po drugiej stronie telefonu. Oklaski dla ciebie, moja droga. Nie wiem, co tam się wydarzyło dzisiaj. Mam nadzieję, że same przyjemne rzeczy, że to jakiś urlop, leżenie na kocu i tak dalej, ale ja mam ten ambitny plan, żeby ten 1 000 000 zł dzisiaj trafił w wasze ręce i oczywiście jeszcze raz o 1 000 000 zł dzisiaj zagramy. I drugi finał będzie jeszcze mocniejszy, bo będzie gwarantowane minimum. Aż 81 000 zł. Słuchajcie, wystarczy odebrać nasz telefon, to jest słowo klucz, wybrać sejf i macie co najmniej 81 000 zł. A jak to będzie ten sejf, gdzie czeka 1 000 000 zł? Jak to odmieni wasze życie? No to uwaga! Ogłaszam start super godziny. A to oznacza, że będzie super szansa, super bonus. Będzie łatwiej wygrać. Ale to jest, umawiamy się, tylko coś dla tych, którzy zdecydują się w drugim finale koniecznie odebrać telefon. Teraz zyskujecie aż 1100... 7 sierpnia, 7-8 musi być w bonusie. 1178 szans. Wystarczy wysłać hasło RMF pod numer 7474. No i super bonus jest też na www.rmf.fm.
0: Sponsorem programu Wakacyjne Sejfy w RMF FM jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.

0: reklama.
1: Mamo, jakie jest łopatka po meksykańsku?
2: Bardzo prosto. Lecimy do delikatesów centrum, pieczemy na ostro i ole!
3: Do środy. Łopatka wieprzowa bez kości, kilogram 9,99. Cena przed obniżką 14,99. A winogrona 6,99 kilo. Cena przed obniżką 17,99. Obie oferty z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Delikatesy centrum. Centrum niskich cen.
4: Ale upał. Nie do wytrzymania, prawda, Marian? Marian, gdzie ty się schowałeś?
5: W lodówce tej nowej!
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polska borówka amerykańska. Tylko 9,99 za 500 gramów. Aż 60% taniej. A woda mineralna Cisowianka niegazowana i lekko gazowana 1,5 litra. Jedynie 1,79 zł za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 1,79 zł. Netto. Patent na tanie zakupy.
8: A w weekendy ruszamy przed siebie. RMF w trasie.
9: Zawsze z wami.
10: Mamy dla was gorące newsy.
9: Relacje z naszych eventów. Prognozę pogody.
11: I informacje, których żaden kierowca nie może przegapić.
8: RMF w trasie. Już w sobotę. Tej niedzielę po 15 w RMF FM.
12: Na program zaprasza Erste Bank Polska, sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
13: Sponsorem programu jest Zwiger, producent garnków i patelni oraz właściciel sklepu internetowego Zwiger.pl.
14: Ale patrz!
15: Ale co?
14: Ale niskie ceny!
16: Mamy to od Lewiatanie, tanie!
17: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy, ale dobry, dwuwarstwowy, rolka 60 metrów, tylko 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Chipsy Lewiatan, różne rodzaje, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie dwóch.
18: Sposób na twój dobry dzień?
16: Mamy to w Lewiatanie!
17: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
19: Z lekkimi objawami menopauzy da się żyć. Ale jeśli są uciążliwe, to potrzebne ci jest silniejsze wsparcie. Jest nim Climea Forte. Suplement diety Climea Forte zawiera wysoką dawkę izoflawonów i wyciąg z szyszek chmielu, który pomaga łagodzić uderzenia gorąca, drażliwość oraz nocne poty. Dodatkowo dzięki zawartości nasion lnu Climea Forte wspiera kontrolę prawidłowej wagi ciała. Climea Forte. Menopauza lżejsza niż myślisz. Aflofarm.
20: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty. Kurki 200 gramów, 9,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań. Do tego nektarynki na wagę 5,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
21: Codziennie niskie ceny.
22: Stary, tyle mam ostatnio na głowie.
23: Ale chyba nie włosów.
22: Akurat włosy wypadają mi garściami.
23: Przerabiałem to niedawno, ale sięgnąłem po DX2 Lek Max z maksymalnym stężeniem substancji czynnej. DX2 Lek Max pomógł mi zapomnieć o łysieniu.
22: Ale łysienia u ciebie nie widać.
23: No właśnie.
22: DX2 Lek Max. Odzyskaj włosy.
24: DX2 Lek Max. Minoxydyl 50 mg na mililitr. Łysienie androgenowe u osób od 18 do 65 lat. Aflofarm.
25: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
26: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 15,99, a teraz 7,99 za opakowanie 400 gramów. A nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99, a teraz tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
27: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.
8: RMF FM. Muzyka najlepsza pod słońcem.

Summer w RMF FM. Muzyka najlepsza pod słońcem. 11.34. Wczoraj konferencja ramówkowa Polsatu. Słuchajcie, dzisiaj przeglądam portale. Mnóstwo newsów na temat zmian ramówkowych, nowości telewizyjnych. Między innymi pojawiła się sensacyjna informacja, że Julia Wieniawa zmienia stację, że zastąpić może Ewę Kasprzyk w Tańcu z Gwiazdami. Zresztą w rozmowie z Maciejem Jędruchem szef programowy Polsatu Edward Miszczak otworzył się. Może nawet trochę za dużo zdradził. Zresztą za moment ta rozmowa w RMF FM. Koniecznie zostańcie z nami.

0: słuchacie programu Byle do lata w radiu RMF FM. Obiecałem rozmowę z Edwardem Miszczakiem. Przy okazji ramówkowej konferencji Polsatu spotkał się z nim Maciej Jędruch. No i padły mocne słowa.
1: Pan w swoim ramówkowym przemówieniu powiedział, że bycie gwiazdą to jest wielka odwaga. Naprawdę pan tak uważa?
2: Dlatego, że płaci się za bycie gwiazdą straszną cenę. Bardzo często, szczególnie rynek profesjonalny, traktuje je jak znane ryje. To straszne terminy, które padają, a to są gwiazdy. Żeby nią zostać, trzeba coś mieć. Sam pan wie, jak się tego nie ma, to żeby rżnąć nożem po blasze, nic z tego nie będzie.
1: A influencerzy nadają się do telewizji?
2: No, przykład Bagiego jest najcudowniejszym przykładem, że można na dwie nogi.
1: Wspomniał pan o Bagim, a Bagi nie jest już spalony, bo podobno pan się na niego wkurzył strasznie.
2: Nie, to były takie...
1: Droczenie się?
2: Wychowawcze połajanki.
1: Jak wiele pytań dostał pan dzisiaj o Julię Wieniawę?
2: Ale one są przedwczesne. My na to stanowisko mamy akurat 3 kandydatury.
1: Powie pan jakie?
2: Jeszcze nie mogę, bo jestem na etapie rozmowy. Jak powiem, to mi podskoczą w wycenie.
1: Pytam się o to dlatego, że ostatnio na koncercie Julka Wieniawa mrugnęła oczkiem i powiedziała, że ocenia całą publiczność na 10 punktów. Ale to takie zagrywki medialne?
2: Julia pracowała kiedyś w Polsacie. Była taką przecież naszą ukochaną gwiazdą. O, zauważył pan, mówię, że już naszą. Potem poszła pracować do konkurencji, a z tego co wiem, to pojawiła się znowu na rynku.
1: Na koniec chciałbym zadać panu pytanie. Co by pan robił w życiu, gdyby pan coś potrafił?
2: Ja skończyłem technikum elektryczne, więc jak Wałęsa bym zakładał światło, zmodernizował wirniki. Jak poszedłem do radia, też miałem tylko energię i zapał, nie miałem głosu.
1: Pan wybrał karierę menedżerską, a nie tęskni pan? Może teraz by pan miał w Polsacie program jak Kuba Wojewódzki?
2: Ja ciągle uważam, że wejdę do studia i zrobię program. Ja lubię i rozmawiać i słuchać, bo chyba to, co mam najbardziej rozbudowane i co wielkie wywiady i różne rozmowy mi dały, to umiejętność słuchania. A myślę, że dlatego poszedłem w tę stronę menedżerską, że myślę, że jedną też z podstawowych moich umiejętności, czego też nauczyłem się w RMF-ie, to jest umiejętność łączenia zespołów, łączenia ludzi, robienia par do prowadzenia programów. To trzeba mieć. Jak się tego nie ma, to ni cholery nie uda się program, ale to wszystko musi zagrać.
0: I właśnie po tej rozmowie w sieci zahuczało. Jeden z wątków oczywiście Wieniawa za Kasprzyk, Wieniawa jurorką Tańca z Gwiazdami. Miszczak mówi wprost. O tym wszystkim piszemy wam na www.rmf.fm.
3: Reklama.
4: Ekspres automatyczny Siemens. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1499. Teraz za 1349 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia.

0: super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Schab wieprzowy bez kości rzeźnik. Cena przed obniżką 15,95. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. A wszystkie produkty chemiczne do sprzątania 70% taniej, drugi tańszy produkt. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca. Kanter spakowany? Jedziemy?
3: Tak, tylko ten kręgosłup. Och, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
2: Znowu? Przecież już brałeś.
3: Ale działała za słabo i za krótko.
4: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
5: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: No i jak twój kręgosłup?
6: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
5: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
7: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
8: Nie. Polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
7: Słusznie. Od razu słyszę poprawy.
8: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
9: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
10: Ale tato, tylko nie samochodem.
11: Spokojnie. Tym razem zabieramy Lokomotiv. No i jak się czujecie?
10: Super.
11: Mówiłem wam. Lokomotiv i macie udaną wycieczkę.
12: Zingiberis Rizoma pomaga utrzymać komfort lokomocyjny. Suplement diety Lokomotiv. Niezastąpiony w czasie podróży. Aflofarm.
13: Wszystko, czego dziś chcę.
14: To z kartą moje Intermarché. Olej rzepakowy Olala 3 litry 12,98. A polski pomidor malinowy kilogram tylko 2,99.
15: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
16: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
17: Zapraszamy na mega weekend w moich sklepach. Groszek, ABC i Eurosklep. Z aplikacją Moje Sklepy. Masło łaciate, kostka 200 gramów za 2,99 przy zakupie 3. A przy zakupie 2 serków kanapkowych Hochland, trzeci tylko za 1 grosz. Oferta obowiązuje w dniach od 6 do 8 sierpnia w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy. Groszek, ABC i Eurosklep.
18: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
19: Po reklamie.
20: Posłuchaj, tak brzmi lato w RMF FM.

super okazja. Zyskujecie aż 1178 losów. Gramy dzisiaj o 1 000 000 złotych, a minimum w sejfach to aż 81 tysięcy złotych. Nie da się dzisiaj trafić mniej w wakacyjnych sejfach. No i właśnie, czas ucieka, coraz mniej czasu. A jeszcze coś, te losy wpadną również do finału sierpnia, a wtedy do wygrania będzie jeszcze więcej pieniędzy. No i piękne, szare, hybrydowe BMW 220 Gran Coupé. RMF 7474.

0: Tak jak w zegarku, wpadają nowe oferty!
1: Od czwartku w Kauflandzie napój niegazowany Hortex, różne rodzaje, butelka 1,75 litra, kup jedną, druga gratis. A lody bracia Koral, różne rodzaje, opakowanie 900 ml, 11,99 z Kaufland Kart Extra, 4 na osobę. Kaufland.
2: Wakacyjne sejfy w RMF FM.
3: Pobiliśmy absolutny rekord.
4: Dagmara z Pszczyny wygrała 1 300 000.
5: Żartujecie sobie, to jest niemożliwe.
2: Możliwe, bo to
3: Lato na bogato.
2: I to nie koniec.
3: Szukamy kolejnego milionera lub milionerki.
2: Graj dziś.
6: Śli SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 VAT lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
7: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
8: Mówisz nabiał na śniadanie? Masz pożywne niskie ceny. Do końca sierpnia z kartą Moja Biedronka. Mleko UHT 3,2%, Mleczna Dolina 1 litr w wyjątkowej cenie. Tylko złoty 55 za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk. Limit dzienny 12 sztuk na kartę. A wszystkie skyry 2 plus 1 najtańszy gratis. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 2 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
9: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
10: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
11: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
12: Już dziś na żywo od 20 w telewizji Puls. Puls Kabaret, łączymy pokolenia. Zero polityki, 100% prawdziwego życia i największe gwiazdy polskiego kabaretu. Widzimy się już dziś w telewizji Puls. Puls Kabaret na żywo od 20.
13: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
14: Po reklamie.

0: Już prawie godzina 12, więc zaczynamy najnowsze wydanie Faktu w RMF FM. Witamy, Anna Wachowska jest z nami.
1: Jestem i zapraszam. Dokończenie budowy Centrum Kultury Polskiej we Lwowie pod znakiem zapytania. To informacje reportera RMF FM. Połączymy się z nim na początek faktów. Kierowców prosimy o ostrożność. Są problemy na trasie S3 w Zachodniopomorskiem. Amaretto odnaleziony. Po 2 miesiącach poszukiwań zaginiony koń wrócił do krakowskiego szwadronu ułanów. Ministerstwo Spraw Zagranicznych nie wyklucza rezygnacji z zakończenia budowy Centrum Kultury Polskiej we Lwowie, dowiedział się nieoficjalnie reporter RMF FM. Resort dyplomacji wstrzymał finansowanie tego projektu. Budowa, przypominamy, ruszyła 10 lat temu. Pochłonęła 28 milionów złotych. W 2019 roku prace stanęły, a niedokończony gmach niszczeje. Nasz dziennikarz Krzysztof Zasada z nowymi informacjami w faktach. Krzysztofie, dzień dobry. Powiedz, dzień dobry. Dlaczego MSZ rozważa odstąpienie od projektu?
2: Przede wszystkim ze względów finansowych. Koszty dokończenia budowy byłyby dziś gigantyczne. Jak usłyszałem od jednego z urzędników, są też wątpliwości co do jakości wykonanych dotąd robót. Co więcej, nie wiadomo, w jakim stanie jest ta budowla, która niszczeje. Najpierw więc trzeba by przeprowadzić ekspertyzy konstrukcji, która od lat jest niedokończona i niezabezpieczona. Same koszty takiego audytu mogą iść w setki tysięcy albo i miliony złotych. Resort zaznacza, że na razie decyzja nie zapadła. Zapewnia, że trwają rozmowy ze stroną ukraińską, jak rozwiązać ten problem. Przyszłość projektu jest jednak niepewna, mówił jeden z urzędników. Jak dodał, jest kilka scenariuszy. Między innymi Ukraińcy mogliby przejąć tę inwestycję, być może umieścić tam inną instytucję.
1: A więc nowe fakty sprawdzajcie w RMF FM. Kierowców ostrzegamy przed utrudnieniami na trasie S3 w Zachodniopomorskiem. 4 samochody zderzyły się w pobliżu klinisk małych. Nikt nie ucierpiał. W kierunku Szczecina przejedziecie teraz tylko jednym pasem. 3000 beczek z nielegalnymi odpadami czekają na utylizację na składowisku odpadów w Wołominie na Mazowszu. Nie wiadomo jednak, skąd samorząd ma wziąć pieniądze na likwidację tego miejsca. Sygnały na ten temat dostaliśmy od Was na gorącą linię RMF FM. W Wołominie obok składowiska jest nasz reporter Michał Dobrołowicz. Michale, jak wygląda to miejsce?
3: Pojemniki typu Mauser są w garażach w przemysłowej części Wołomina, między punktami skupu złomu. Wojewoda mazowiecki, jak ustaliłem, złożył wniosek o pieniądze z rezerwy ogólnej budżetu państwa właśnie na zabezpieczenie tego miejsca. Chodzi o 20 milionów złotych. Decyzji wciąż jednak nie ma, a mieszkańcy z niepokojem obserwują składowisko.
4: Z tego, co słyszę, to jest to niebezpieczne bardzo. Jak wybuchnie, to nie wiem, co to będzie.
3: Da się tam podejść bliżej, bo my teraz jesteśmy w pewnej odległości.
4: Nie wiem, nie chcę tam być.
5: Tam się nie chodzi, bo tam specjalnie uciekają stamtąd.
3: Wysłałem pytania o szansę na szybką likwidację tego składowiska do urzędów wojewódzkiego i marszałkowskiego. Dopytuję też o te sprawy w Ministerstwie Klimatu. W ostatnich dniach pojawiła się opinia wojewódzkiego inspektoratu ochrony środowiska, który ocenił stan beczek tutaj w Wołominie jako krytyczny.
1: Tajemnice mózgu w faktach RMF FM. Plany na wakacje? By odpoczął nasz mózg, nie potrzebujemy zbyt wielu urlopowych atrakcji. Czasem lepiej by ich nie było, podkreślają eksperci.
6: Przede wszystkim musimy pozwolić naszemu mózgowi się nudzić. Jest to rzecz, o której bardzo często zapominamy, a jest bardzo prostą czynnością. Biologicznie nasz mózg potrzebuje po prostu odcięcia się od bodźców i wykonywania rzeczy, które nie wymagają zaangażowania uwagi, które pozwalają nam na skupienie się bardziej na tym, co się dzieje w nas.
7: Ta nuda najlepsza dla mózgu to jest, jeżeli pójdziemy przed siebie bez celu albo położymy się na hamaku, weźmiemy książkę.
6: Problemem, który mamy w obecnych czasach, jeśli chodzi o odpoczywanie i urlopowanie, jest właśnie to przekonanie, że każda chwila musi być bardzo zaplanowana. Tak naprawdę prowadzi to do odwrotnego efektu.
1: Zauważa Kinga Ciupińska, psycholog z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Ze specjalistką rozmawiała Kamila Konturek-Zięba. A czy warto czasami odmóżdżyć się? I czy to w ogóle jest możliwe? Powiemy o tym w kolejnych faktach. Możecie też o tym przeczytać na rmf24.pl. Jest szczęśliwy finał poszukiwań konia z krakowskiego szwadronu ułanów imienia Józefa Piłsudskiego. Amaretto zaginął na początku czerwca na obrzeżach Nowej Huty. Zwierzę spłoszyło się i zrzuciło ułana w czasie spaceru. Jak przekazał naszemu reporterowi Maciejowi Sołtysowi dowódca szwadronu, po 2 miesiącach konia odnaleziono w pobliżu miejsca, w którym zaginął. Amaretto jest już w stajni, w dobrym stanie, choć trochę stracił na wadze.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
9: Sponsorem prognozy pogody jest Więkra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
8: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
0: No można by odnieść wrażenie, że się kliknął lipiec na przykład, bo tak deszczowo, tak nie za ciepło, to właśnie w lipcu raczej było niż w sierpniu. Sierpień przyzwyczaił nas do upałów. One wrócą już niebawem, ale dzisiaj mamy dzień oddechu. 19 stopni tylko w Łebie, na Helu 21, w Międzyzdrojach 22. Mikołajki będą miały 24, zresztą Warmia, Mazury w ogóle w tych stopniach, a w górach Zakopane, Wisła, Szklarska po 22 stopnie.
9: Sponsorem prognozy pogody jest Wiencra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.
8: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
0: Wakacje, nie atrakcje. To zapamiętam po tych faktach. Wypoczynek to też nuda na wczasach. Wtedy można naprawdę wypocząć. Byle do lata, Daniel Dyk, witajcie, ale myślę, że najlepiej nudzić się przy muzyce najlepszej pod słońcem. A taką tylko mamy w RMF FM.

0: czeka dzisiaj w wakacyjnych sejfach RMF FM. Pamiętacie, tydzień temu, właśnie w piątek, wygrała aż 1 300 000 złotych Dagmara z Pszczyny?
1: Nie wierzę.
0: Ja dzisiaj bardzo chciałbym, żeby ktoś przeżywał podobne emocje. Chciałem podnieść nagrodę główną, żeby była jeszcze bardziej rekordowa. No tego zrobić nie mogę, ale poczekajcie, czekajcie, czekajcie. Może miliona nie będę ruszał. Może jednak da się podnieść sumę minimalną. Co wy na to? Ja bym spróbował, zaryzykował. 81 tysięcy to jest to, o co dzisiaj gramy, ale przecież nie ma tak, żeby nie mogło być lepiej. Aż korci, żeby zaokrąglić. Posłuchajcie, dokładamy. Raz, dwa, trzy, 4 000 złotych. Akurat mi zostało z negocjacji po pierwszym finale. Panie i panowie, 85 tysięcy złotych to jest nowe, gwarantowane minimum. Czyli teraz, jak wybierzecie sejf w finale, to tam nie będzie mniej. 85 tysięcy, od tego zaczyna się dzisiaj wygrywanie, a ten gong pojawił się nie bez powodu. Pamiętacie, że trwa super godzina? Zostało tylko 5 minut, żeby złapać aż 1178 losów. Te losy grają o milion dzisiaj, o nowe minimum 85 tysięcy, ale grają także w finale sierpnia o BMW 220 Grand Coupé. Hasło RMF ślemy pod 7474. No i ten bonus do złapania też na www.rmf.fm.

pojawia się zegarek, to znaczy, że odlicza naprawdę ostatnie już chwile w super godzinie. Zostało tylko półtorej minuty, a zdobyć można aż 1178 losów. 1 000 000 złotych w sejfach dzisiaj i nie ma mniej niż 85 tysięcy złotych. Podbiliśmy przed chwilą minimum. A dodatkowo gracie w finale sierpnia o hybrydowe BMW 220 RMF 7474.

0: Don't put the blame on me.
1: Dragon Man.
0: Don't put your blame on me.
1: Człowiek, właśnie ciebie potrzebowaliśmy w byle do lata. 12:24 na zegarze. Posłuchajcie, co właśnie trafiłem w sieci. Sen decyduje o sukcesach nastolatków bardziej niż dieta i sport. Sen. Także nie dziękujcie młodzieży, mam dla was wymówkę na wrzesień. Przepraszam, zaspałem na pierwszą lekcję, bo chcę odnieść sukces.

0: Od 3 lat opiekuje się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
1: Ach, ta drżąca powieka.
2: I ten nocny skurcze łydek.
1: Biorę magnez i nie czuję efektu.
2: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
3: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
4: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
5: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
6: Pocisz się, bo twój antyperspirant znowu cię zawiódł? Kup w aptece bloker potu Medispirant w formie sprayu. Jest wyjątkowo skuteczny, natychmiast blokuje pocenie i działa długo, aż do 7 dni. Od razu poczujesz różnicę. Medispirant. Bez potu na dobre.
7: Marian, o czym myślisz?
8: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
7: O mega okazjach w Media Expert.
8: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
9: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
10: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
11: A o ile?
10: 35 groszy taniej na litrze.
11: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
10: Tak.
12: A jak lemoniadę?
10: No też.
11: To poprosimy.
10: Ale co?
12: Wszystko!
10: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verve i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
13: Trwa wielka wyprzedaż w OBI. Teraz setki produktów aż do 70% taniej. Śpiesz się i nie przegap okazji. Szczegóły w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
14: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
15: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
14: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
15: Uff, jest dla mnie ratunek.
14: Tak.
15: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
5: Zdrowid. Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład Lipton Ice Tea. Różne smaki w nowej cenie regularnej 5,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji, w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
16: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
17: Do lata w RMF FM.

0: Byle do lata, no takich newsów szukam. Zagraniczni turyści pokochali to polskie miasto. Przylatują aż z Chin. Liczba zagranicznych turystów wzrosła aż o 39%. Kliknąłem, oczywiście chodzi o Lublin. Są zdjęcia pięknego starego miasta, chociaż znalazłem literówkę w artykule i piszą też Lublin. Chińskich turystów i tu serdecznie zapraszamy.
1: RTV Euro AGD. Prawdziwe hity cenowe wchodzą na scenę festiwalu rabatów w Euro. Na przykład telewizor LG 55 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 5999. Teraz za 4499 zł. Taniej o 1500 zł. I to jest prawdziwy hit cenowy. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
2: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
3: Volkswagen.
4: Słyszysz? Wszystko odgłosy historii Hulu w Disney Plus.
5: Oh my God.
4: A historie Hulu takie jak Obcy Ziemia, Simpsonowie, Rywale robią po prostu tak. I dlatego zostają z tobą na zawsze. Hulu od teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
6: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą ci wdzięczne.
7: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
8: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
9: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
8: TravistoFast i Travisto.
9: Aflofarm.
10: Pani Goździkowa, dziękuję za etopirynę. Na wczasach miało być słońce i relaks na plaży, ale było jak to nad polskim morzem. Codziennie inna pogoda, aż mnie głowa rozbolała. Na szczęście etopiryna mi pomogła. Udanego wypoczynku, pani Goździkowa, bez bólu głowy.
11: Goździkowa przypomina, na ból głowy etopiryna.
12: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Etopiryna. Tabletki od bólu głowy. Każda tabletka zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu, 50 mg kofeiny. Wskazania. Bóle głowy oraz inne bóle o umiarkowanym nasileniu, zwłaszcza pochodzenia zapalnego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
13: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
14: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin. Suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
15: Zdrowit.
16: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
17: Skąd ta piana, kochanie?
16: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
18: Kuba, proszę przetłumacz. Filip kupił w dobrej cenie skoroszyty oraz markową koszulkę.
19: Rel, Filip ograł system. Kupił wtedy skoroszyty za 10 zł. I markowe koszulki. Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones i LS za 45 zł. Kto kupuje gdzie indziej, ten ma totalną odklejkę.
20: Powrót do szkoły. Teddy. Pełen pomysłów.
21: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV. Stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
3: reklamie.
5: Sponsorem Byle do Lata jest właściciel marki Active Lab Pharma, producent elektrolitu zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.

Jomaho, jomaso. No i uczę, że was to nie ruszyło, zwłaszcza jak ktoś ma dzisiaj ostatni dzień pracy przed urlopem, to pewnie tak lekko bryknął do Modern Talking. Dla tych, którzy za to po weekendzie raczej z urlopu wracają, teraz pojawia się w RMF FM Królowa Łez.

0: uwaga kierowcy, na trasie S19 trwa akcja gaszenia jednego z pojazdów. Szczegóły usłyszycie już za moment w Faktach RMF FM o 13:00. Zostańcie z nami.
1: Sponsorem Byle do Lata jest właściciel marki Active Lab Pharma, oferujący elektrowit zawierający elektrolity z witaminą C i magnezem.
2: Reklama.
3: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
2: Ciii, to nie jest pora.
3: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG aż do 15 000 zł.

0: Energymotor.pl. O czym marzą bystrzaki tego lata?
1: Codziennie chcę lody.
0: Dzieciaki bystrzaki. Opowiadajcie o nich na www.rmf.fm. I do usłyszenia w niedzielę po 8 w RMF FM.
2: Sponsorem programu jest Orientarium Zoo Łódź.
3: To każda chwila staje się dziką przygodą.
4: Sponsorem programu jest Zwiger, producent garnków i patelni oraz właściciel sklepu internetowego Zwiger.pl.
5: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
6: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
7: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
8: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
9: Nowy twój styl już w sprzedaży. Aktorki serialu Lalka na okładce i w rozmowie o odwadze i sile kobiet. W numerze raport o współczesnej komunikacji oraz poradnik psychologiczny, jak odnaleźć szczęście w trudnych czasach. Twój styl, jakość, która inspiruje.
10: Pani Celinka wie, co jest super.
11: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
10: W tę sobotę boczek wieprzowy bez kości ze skórą, kastoisko mięsne w opakowaniu 9,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 4 kilo na osobę. A polskie ogórki 4,99 za kilogram. Kaufland.
12: Wyprzedażowe szaleństwo w Abra Meble. Sofy, narożniki, szafy, komody, łóżka i wiele, wiele innych mebli w obniżonych cenach. Tylko do 24 sierpnia. Dodatkowo 20 rat 0% na cały asortyment. RRSO równa się 0%. Kupuj także online na www.abra-meble.pl.
13: Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
14: No, wiem Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.
15: Bo w Media Expert taniej masz.
16: Po reklamie.
17: Prawie godzina 13, więc dajmy głośniej, posłuchajmy faktów RMF FM. Zaprasza Anna Wachowska.
18: Policja sprawdza, czy opiekunowie nie narazili na niebezpieczeństwo grupy dzieci z obozu żeglarskiego na Mazurach. Wczoraj ich łodzie wywróciły się, kilkadziesiąt osób wpadło do wody. Przekażemy ważne dla kierowców informacje z Lubelszczyzny. W czasie załamania pogody turyści nad morzem wcale się nie

0: nie nudzą. Dowód na koniec faktów. Policja bada okoliczności dramatu w czasie nagłej zmiany pogody na jeziorze Seksty na Mazurach. Wieczorem, przypominamy, wywróciło się kilka łodzi. Do wody wpadło ponad 30 osób. Większość to nastoletni uczestnicy obozu żeglarskiego. Do szpitala trafiła jedna osoba.
1: W sprawie tego zdarzenia wszczęte zostały czynności pod kątem artykułu 160 kodeksu karnego, a więc sprawdzenia, czy w tym przypadku doszło ze strony organizatorów i opiekunów do narażenia uczestników obozu na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Jest to przestępstwo, które w tym przypadku zagrożony jest karą od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności.
0: Informował podkomisarz Tomasz Markowski z Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie. Akcja gaśnicza na trasie S19. W pobliżu Kraśnika na Lubelszczyźnie pali się auto dostawcze. Jest dnia w kierunku Rzeszowa, jest zablokowana. Saperzy wywieźli niewybuch z centrum Łomży na Podlasiu. Podczas budowy domów przy ulicy Wojska Polskiego robotnicy natrafili na minę przeciwpancerną z czasów II wojny światowej. Ewakuowano mieszkańców 2 bloków oraz Komendę Miejską Policji. Lokatorzy wrócili już do domów, a policjanci do komendy. Koalicja rządowa punktuje polityczny plan Prawa i Sprawiedliwości. PiS, przypominamy, chce deportacji Ukraińców w wieku poborowym, którzy nie pracują legalnie w Polsce. Na linii faktów reporter RMF FM Kacper Wróblewski.
2: Witaj.
0: Co konkretnie mówią politycy koalicji rządzącej?
2: Z ust moich rozmówców padają oskarżenia, że PiS całkowicie zmienił narrację wobec Ukrainy i Ukraińców. Jak mówi poseł Koalicji Obywatelskiej Mariusz Witczak, wszystko po to, aby uzyskać nowych wyborców.
3: Wtedy, kiedy miał pełnię władzy, prowadził kompletnie inną politykę. A dzisiaj proponuje rozwiązania, które są kretyńskim, idiotycznym populizmem.
2: PiS chce dziś konkurować z konfederacjami. Usłyszałem z kolei od Dariusza Wieczorka z Lewicy.
4: Oni chcą być bardziej konfederacyjni niż konfederacja pana Brauna, więc ścigają się w tej chwili w jakichś idiotycznych pomysłach po to, żeby znowu napuszczać Polaków na Ukraińców, bo myślą, że im będzie poparcie rosło.
2: Wśród pomysłów PiSu dotyczących polityki migracyjnej jest także zapis, który mówi, że jeśli cudzoziemiec łamie prawo, popełni wykroczenie lub nie dochowa obowiązków administracyjnych, będzie deportowany.
0: Co można poprawić w rekrutacji na studia? Pytamy o to dziś w cyklu Twoje zdanie w radiu RMF24. Przy gmachu Uniwersytetu Jagiellońskiego przy ulicy Ingardena w Krakowie zaparkował wóz satelitarny RMF FM. Jest tam nasz reporter Paweł Konieczny. Dzień dobry, Pawle.
5: Dzień dobry.
0: Jakie zmiany proponują Twoi rozmówcy?
5: No, jedni proponują powrót egzaminów wstępnych, inni jeszcze odważniejsze rozwiązania.
6: Obecnie jest presja, żeby każdy zdawał maturę, a wydaje mi się, że no nie każdy musi przystępować, a każda uczelnia miałaby większą swobodę, jeśli chodzi o taki wybór kandydatów, który dla danej uczelni jest istotny.
5: To jedna z propozycji zmian, a jakie są wasze? Zachęcamy do kontaktu. Można wysyłać SMS-y pod numer 3322, można także dzwonić 12 200 0012 lub pisać pod adres radio@rmf24.pl. Jesteśmy dziś przy Uniwersytecie Jagiellońskim na ulicy Ingardena w Krakowie.
7: Pogoda płata figle.
0: W Trójmieście upały odpuściły. Wypoczywający ruszyli do sklepów. Jakie pamiątki kupują? O wakacyjne hity pytał reporter RMF FM Stanisław Pawłowski.
8: Bursztyniki, bransoleteczki, kolczyki i tego typu rzeczy.
9: Magnes na lodówkę. Czasem się wraca do tych miejsc. Już trochę ich jest na lodówce. Miło, jak się kolejny dołączy.
8: No głównie to magnesy, nie? Bo to znajomi też i rodzina to zbierają magnesy, więc głównie kupujemy jakieś kamieniczki, to co się kojarzy najbardziej tak z Trójmiastem. No i Wnusia tu też sobie wybrała maskotkę.
10: Jakie są hity wakacji ostatnio? Co najmłodsi wypoczywający kupują?
11: Gniotki. U nas na Opozie na pewno hit. Gniotki.
12: Gniotki są dlatego, że można sobie wybrać, bo są różne. Każdy robi unboxingi, jakieś kolorowe.
10: W Sopotu akurat musi być jakiś.
13: Tak.
14: No bo w szkole jest bardzo duży stres i przez to można sobie je zgniatać, żeby się odstresować.
12: Ale teraz strasznie drogie.
0: Mimo wakacji uczniowie już myślą o szkole, a zostały jeszcze 3 tygodnie.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
5: Ja nie wiem, czemu te magnesy co roku są hitem. Jakoś nas przyciągają do straganów. Byle do lata, Daniel Dyk, dzień dobry. Do RMF-u przyciąga muzyka najlepsza pod słońcem. Męskie granie, orkiestra, dajcie głośniej.

0: dokładnie tydzień temu zadzwoniliśmy do męża Dagmary z Pszczyny.
1: Co się stało?
2: To lepiej usiądź albo od razu się połóż. Jesteśmy bogatsi o 1 300 000 zł.
1: Jest! A nic nie mówiłaś, że grałaś.
0: Czy dzisiaj będziecie dzwonić do żony, do męża, że trafiliście 1 000 000 zł w wakacyjnych sejfach RMF FM i będziecie na przykład pytali: kochanie, co ci kupić? Stać nas. Trzymam kciuki, ale by były wakacje. Dobrze, pomogę z szansami. Uwaga. Szczęśliwe 7 minut. W tym czasie każdy SMS z hasłem RMF przysłany za 4,92 pod numer 7474 to aż 1175 losów. Ten bonus też na www.rmf.fm, gdybyście tam chcieli zagrać o 1 000 000. A wiem, że chcecie być w finale, bo dzisiaj, słuchajcie, wystarczy wybrać safe i wygracie co najmniej 85 000 zł, bo po prostu nie ma dzisiaj mniej. Jest dużo więcej, aż 1 000 000 zł, w to celujemy. Dużo losów na pewno się przyda, 1175 szans. RMF 7474.
3: Ogłoszenie RMF FM.
4: GIS, czyli gry i zabawy dla dorosłych w RMF FM. Quizy, konkursy i takie tam codziennie po 20. A poza tym przenosimy się w czasie i słuchamy wakacyjnych hitów minionych epok. Rozwiązujemy sercowe problemy i gadamy na gorące tematy. GIS, czyli gry i zabawy dla dorosłych w RMF FM. Codziennie po 20. Karty rozdaje Darek Maciborek. Podkreślamy, tylko dla dorosłych.
5: Reklama. Świeżość, bogactwo lady, super hity. W Polomarkecie dowozimy codziennie.
6: Do Polo Pop.
7: Codziennie dowożone super hity. Kawa mielona MK Cafe Premium 500 gramów, tylko 27,69. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 27,99. A lody Manhattan, wybrane rodzaje, opakowanie 1,4 litra w ofercie 1 plus 1 gratis. Dobieraj dowolnie.
8: Polomarket. Mój ulubiony.
9: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
10: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
11: Zdrowit. Jak pojawiają się nowe potrzeby, to Allegro Pay. Kup teraz i płać do 30 dni później. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak? To Allegro.
12: Marian, okazja jest.
13: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
12: Ale to mega okazja w Media Expert.
13: A nie, no to już wróciłem.
14: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
15: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
16: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
17: Zdrowit. Wakacyjne voucher obranie w Biedronce. Zgarnij voucher 35 zł. To proste. Od piątku 7 do soboty 8 sierpnia zrób jednorazowe zakupy za minimum 199 zł i zgarnij voucher 35 zł. Tak, 35 zł. Wykorzystasz go od 10 do 12 sierpnia przy zakupach za minimum 199 zł. Limit? Jeden voucher na transakcję. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. I to jest sposób na letnie przyjemności.
18: 7-11 sierpnia. Stadnina koni Janów Podlaski. Najpiękniejsze konie arabskie polskiej hodowli. Słynna aukcja Pride of Poland oraz regionalna kuchnia. Zapraszają stadninę z Janowa, Michałowa i Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.
3: wpadaj do Lidla po niskie ceny. Od piątku. Masło ekstra wypasione 82%, 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. I dodatkowo Arbus Plusem cena przed obniżką 5,99. Teraz tylko 1,99 zł za kilogram. A tylko w piątek. Wszystkie sery żółte w plastrach Pilos 300 gramów. Teraz z kuponem Lidl Plus 50% taniej przy zakupie 2 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
19: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
20: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
19: Ci, co ją znają, reagują.
6: Ach!
20: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
21: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
22: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.

0: do środy. Mleko UHT łaciate, litr złoty 99. Przy zakupie 6 z Delikartą, limit 12 sztuk. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,29. W Delikatesach Centrum. Milk Patrol!
1: Po reklamie.
2: RMF FM. Muzyka najlepsza pod słońcem.
3: A ja pilnuję czasu, zostały 3 minuty okazji. 1175 losów wpadnie do gry o 1 000 000 złotych. Dziś w sejfach nie ma mniej niż 85 000 złotych. Hasło RMF 7474.

0: Jak piątek, to często w RMF-ie gości, ale na tego gościa gościnie czekałem z utęsknieniem. Sylwia Grzeszczak w naszym studiu warszawskim. Cześć, dzień dobry, miło cię widzieć.
1: Dzień dobry wszystkim. Cześć.
0: Wiesz, że widzieliśmy się ostatnio przy okazji premiery Słowa na K?
1: Wiem, pamiętam bardzo dobrze.
0: To był sukces, na pewno dobrze ci się kojarzymy jako radio.
1: Tak, bo ty byłeś, dokładnie.
0: Dziękuję. Ale ja sprawdziłem, to było rok temu, nawet ponad. Jesteś nam winna bardzo dużej informacji, co u ciebie. I o tym może za moment porozmawiamy, prawda? I posłuchamy twojej najnowszej piosenki Mango.
1: Dobrze.
0: Wszystko się zgadza, plan ustalony. A więc, drodzy słuchacze, koniecznie zostańcie z nami.

0: lata w radiu RMF FM. Sylwia Grzeszczak z kolejną premierą w RMF-ie. Jeszcze raz cieszę się, że do nas wpadłaś i zanim przejdziemy do premiery, to ja muszę jeszcze raz zadać to pytanie. Od roku się nie widzieliśmy. Co u ciebie?
1: No dobrze, jestem chyba nostalgiczną mieszanką połączoną z energią, tak jak zawsze, tak jak mój najnowszy utwór Mango, z sentymentalną nutą i energią. Jeśli jestem cicho, to oznacza zawsze, że pracuję sobie gdzieś tam, myszkuję w swoim studio i tworzę po prostu hiciory, dlatego przychodzę po prostu po chyba niecałym roku albo jakoś tak?
0: W czerwcu się widzieliśmy tamtego roku, tak. Ale widzę tę fajną energię u ciebie. Nowy numer nosi tytuł Mango i nie mogłaś lepiej trafić. To jest jeden z moich ulubionych owoców i kojarzy się bardzo z wakacjami. Nieprzypadkowo chyba taki tytuł.
1: Ja uwielbiam też mango. W ogóle dzisiaj rano też już jadłam mango. Właściwie zjadam cały czas teraz w ostatnich dniach.
0: Ty, to ja zapytam.
1: Nad teledyskiem, utworem, produkcją, wszystkim dookoła.
0: Ja zapytam, bo my wakacje często, w czasy, fajne chwile, zapamiętujemy smakami. Masz taki właśnie rodzaj smaku, że ugryziesz i natychmiast przenosisz się skojarzeniami w jakieś fajne miejsce, odległe w czasie albo odległe po prostu fizycznie.
1: Tak, ja mam coś takiego właśnie. Pamiętam dokładnie zapach, pamiętam właśnie smak, właśnie jakieś owoce. To wszystko tworzy jakieś takie piękne wspomnienia, ale mango jest o tęsknocie za idealnym latem, ale równocześnie też za taką tęsknotą do drugiego człowieka, za bliskością do niego. W utworze czujemy przemijalność, jest to właściwie prenostalgia. Czujemy tęsknotę za obecną chwilą, ale też za tą, o której myślimy, która nadejdzie, boimy się, że ona przeminie. To jest wyczuwalne w tym utworze i to jest taka nuta chyba całej mnie właśnie, że ja jestem też energiczna, ale też gdzieś nostalgiczna i tak chyba zawsze miałam i chciałam tutaj całą siebie przekazać w utworze i widzę tutaj już od północy, co się dzieje. No jest niesamowity klimat wokół tego utworu.
0: Mango posmakowało mi tymi słowy. Ale powiedz mi, bo jak powiedziałaś, jest to jakaś nostalgia za idealnymi wakacjami. Ja wiem, że wy gwiazdy nie macie wakacji, ale jest teraz czas, gdzie nasi słuchacze leżą sobie na leżakach, może dzisiaj trochę pod parasolami, bo pada. Ty masz wakacje, masz w czasy, jak je lubisz spędzać? Czy to jest leżing, plażing, smażing, czy raczej aktywnie?
1: Jak weszłam do show biznesu, no to miałam te 16 lat, ale tak naprawdę od 5 roku życia ćwiczyłam na fortepianie, co moi słuchacze tutaj, nasi słuchacze wiedzą. Natomiast no to była taka moja bardzo intensywna praca i przez kilkanaście lat później no też w sposób bardzo intensywny koncertowałam po całej Polsce. I od 2 lat wycofałam się z grania koncertów właśnie takich plenerowych, pozostając przy graniu koncertów eventowych, takich zamkniętych, tylko dlatego, że przygotowuję się do czegoś bardzo, bardzo ogromnego, czego jeszcze nie zdradzam
0: i nie mogę się
1: doczekać na to, ale stąd jest właśnie tutaj mnóstwo pytań, no kiedy koncert, no od 2 lat właściwie dostaję, ale wiesz, właściwie mam to lato od 2 lat, ale to lato tak naprawdę i tak jest u mnie intensywne, dlatego, że wtedy, kiedy nikt mnie nie widzi, ja wchodzę do studia i tam pracuję, tam po cichu, kiedy nikt nie słyszy tego jeszcze, ja pracuję na ten efekt końcowy.
0: Myślę, że...
1: No i dzisiaj przychodzę z tym efektem końcowym.
0: No to właśnie efekt końcowy, czas skosztować mango, to będzie letni hit, to ja już wiem. Zaproś proszę na premierę naszych słuchaczy.
1: Zapraszam was wszystkich, moich ukochanych słuchaczy, wiernych od samego początku w RMF FM, premiera Mango.
2: Premiera w RMF FM.

0: muszę powiedzieć i zdradzić trochę radiowej kuchni, że miałem na jednym uchu muzykę tutaj z radia, a na drugim na żywo Sylwię śpiewającą swój kawałek. Sylwia Brzeszczak.
1: Nie wytrzymuję tu, wiesz.
0: Dziękuję ci, że nam to lato przyniosłaś. Dziękujemy ci bardzo.
1: Dziękuję bardzo.
0: Życzę, żeby była taka chwila na bikini w kolorach mango i niech świeci słońce, które ma powieki z różowych chmur. Niech tak będzie. Oh, yeah.

0: internet bez limitu przez pół roku. Wplej na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz. Morze, góry, kemping, koncerty i dziel się z innymi najlepszymi wrażeniami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki w aplikacji Play24. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL. Bo w Play płacisz mniej.
1: Play. Jeśli wierzysz w swój biznes, to my też w niego wierzymy. I wspieramy Cię, abyś mógł budować coś swojego. Do przedsiębiorczych świat należy. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A w Warszawie. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
2: Ach, ta drżąca powieka.
3: I ten nocny skurcze łydek.
2: Biorę magnes i nie czuję efektu.
4: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
5: Disney Plus. Los Angeles. 81. Nowy chłopak. W prywatnym liceum. Niektórym uczniom udało się przetrwać ten rok.
6: He's psycho.
5: Ale nikt nie wyszedł z tego cało.
7: Hello?
5: Nowy serial Hulu. Strzępy. Oglądaj teraz w Disney+. Szczegóły na disneyplus.com.
8: Ale patrz!
9: Ale co?
8: Ale niskie ceny!
10: Mamy to od Lewiatanie, tanie!
11: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy, ale dobry, dwuwarstwowy, rolka 60 metrów, tylko 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Chipsy Lewiatan, różne rodzaje, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie dwóch.
12: Sposób na twój dobry dzień?
10: Mamy to w Lewiatanie!
11: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
13: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
14: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
15: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go, Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
16: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
17: W Media Expert.

0: Expert.pl.
1: Najlepsze zakupy szkolne to te odhaczone. Nie czekaj na dzwonek. W Black Red White do 23 sierpnia biurka, krzesła, regały, lampki i setki innych mebli i dodatków do 60% taniej. Do tego setki produktów w stale niskich cenach i 20 lat 0%. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
2: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
3: A o ile?
2: 35 groszy taniej na litrze.
3: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
2: Tak.
4: A jak lemoniadę?
2: Też.
3: To poprosimy.
2: Ale co?
4: Wszystko!
2: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verve i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
5: W Carrefourze mnożymy szkolne okazje w najlepszej cenie. Papier Doxero A4 Office 9,99 za ryzę. Z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 8 sierpnia. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 17,99.
6: Po reklamie.
7: Byle do lata w RMF FM i odpoczywamy.

0: mama.
1: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower to bieganie, jak nie siatkówka to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
2: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
3: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
4: Sportowe wydarzenie lata. Gwiazdy lekkiej atletyki na diamentowej lidze w Polsce. Silesia Memoriał Kamili Skolimowskiej. 23 sierpnia Super Autostadion Śląski. Bilety na memorialkamili.pl. Zaprasza marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa.
5: Pani Goździkowa, dziękuję za etopirynę.
6: Na wczasach miało być słońce i relaks na plaży, ale było jak to nad polskim morzem, codziennie inna pogoda. Aż mnie głowa rozbolała. Na szczęście etopiryna mi pomogła. Udanego wypoczynku, pani Goździkowa. Bez bólu głowy.
7: Goździkowa przypomina, na ból głowy etopiryna.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Etopiryna, tabletki od bólu głowy. Każda tabletka zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu, 50 mg kofeiny. Wskazania: bóle głowy oraz inne bóle o umiarkowanym nasileniu, zwłaszcza pochodzenia zapalnego. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
9: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
10: Słyszysz, lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
11: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne.
12: Zdrowit. Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
13: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
14: Wakacyjne voucherobranie w Biedronce. Zgarnij voucher 35 zł. To proste. Od piątku 7 do soboty 8 sierpnia zrób jednorazowe zakupy za minimum 199 zł i zgarnij voucher 35 zł. Tak, 35 zł. Wykorzystasz go od 10 do 12 sierpnia przy zakupach za minimum 199 zł. Limit? Jeden voucher na transakcję. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. I to jest sposób na letnie przyjemności.
15: Po reklamie.
16: Prawie godzina 14, więc posłuchajmy najnowszego wydania Faktu w RMF FM. Zaprasza Anna Wachowska.
17: Szczątki 55 ofiar rzezi ekshumowano w Ostrówkach i Woli Ostrowieckiej na Ukrainie. O nowe informacje zapytamy reportera RMF FM. Chwilę grozy w Kutnie w Łódzkiem. 74-letni kierowca wjechał w budynek miejskiego żłobka. Jak wypoczywa mózg w czasie wakacji? O tym na koniec faktów. Szczątki 55 osób, wśród nich 26 dzieci, a także przedmioty osobiste ofiar rzezi odnaleziono w wyniku prac ekshumacyjnych na terenie dawnych wsi Ostrówki i Wola Ostrowiecka na Wołyniu. Te informacje przekazuje Instytut Pamięci Narodowej. W faktach ze szczegółami dziennikarz RMF FM Igor Skrzypek. Igorze, co jeszcze wynika z tych informacji?
18: Na terenie dawnego gospodarstwa w Woli Ostrowieckiej, gdzie w przeszłości były już prowadzone ekshumacje, badacze odnaleźli szczątki 48 osób. Połowa z nich to dzieci.

0: Wskazuje IPN, większość z nich poniżej 12 roku życia. Większość odnalezionych szkieletów miała obrażenia głowy. Z kolei we wsi Ostrówki odkryto 6 ciał. Wiek oraz płeć ofiar są zbieżne z relacjami o zamordowaniu jednej z rodzin przez ukraińskich nacjonalistów. Badacze zauważyli postrzałowe rany na czaszkach. Szczątki odnalezionych ofiar zostaną pochowane za 3 tygodnie, 30 sierpnia, w kwaterze ofiar UPA na cmentarzu w Ostrówkach. Nadal nie są znane miejsca pochówku ponad 300 osób. Eksperci przeprowadzili poszukiwania na kolejnym obszarze, tak zwanym Trupim Polu. Te prace nie przyniosły rezultatów.
1: 800 domów w pobliżu Mielca i Krosna na Podkarpaciu po przejściu nawałnicy jest bez prądu. W związku z burzami strażacy interweniowali w regionie 70 razy. Najwięcej wyjazdów dotyczyło Rzeszowa.
2: Nasze działania polegają głównie na wypompowywaniu wody z zalanych piwnic, posesji, z domów mieszkalnych oraz budynków użyteczności publicznej. Strażacy usuwają także połamane konary i drzewa leżące na jezdniach, chodnikach oraz posesjach.
1: Przekazał nam rzecznik podkarpackich strażaków, starszy brygadier Marcin Betleja. Burze mogą dziś pojawić się także w Małopolsce i Świętokrzyskiem. 74-letni kierowca wjechał w budynek miejskiego żłobka w Kutnie Włódzkiem. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Ewakuowano ponad 30 osób, dzieci i pracowników placówki. Po decyzji Inspektoratu Nadzoru Budowlanego wszyscy wrócili do budynku. 74-letni kierowca był trzeźwy. Skażona woda w Łazach w powiecie zawierciańskim Śląskiem. Około 3800 mieszkańców nie może korzystać z wody z kranu. Reporterka RMF FM Anna Kropaczek w Faktach. Witamy, Aniu. Czym woda jest skażona?
3: W wodzie z jednego z ujęć w Łazach wykryto enterokoki jelitowe i bakterie z grupy coli. Woda nie nadaje się do spożycia, mycia owoców i warzyw czy naczyń. Można nią jedynie spłukiwać toalety. Problem dotyczy ponad połowy mieszkańców miasta. Mogą oni korzystać z dwóch zastępczych punktów poboru wody w Łazach. Wyznaczono także kilka miejsc, w których mają stać beczkowozy. Ochotnicza Straż Pożarna dostarcza także mieszkańcom butelkowaną wodę.
4: Tajemnice ludzkiego organizmu. W Faktach RMF FM.
1: Pytamy dziś o to, czy będąc na wakacjach pozwalamy, by odpoczął nasz mózg i co to właściwie znaczy.
5: W psychologii mówimy, że jest to taki moment odhamowania. Wybijamy się z poczucia ciągłego stanu napięcia, ciągłej też gotowości do wykonywania zadań, do planowania, do podejmowania decyzji.
6: Takie odmurzenie się to jest taki pełen relaks?
5: Tak, dokładnie. Oczywiście takie nic nie robienie przez dłuższy okres czasu to też nie jest dobre, bo nasz mózg potrzebuje jednak aktywności, potrzebuje nowości po to, żeby się rozwijać. Dobra rada jest taka, żeby we wszystkim szukać balansu.
7: Planujemy odpoczynek, ale w czasie odpoczynku planujemy jak najmniej.
5: Mózg, który będzie intensywnie zwiedzał, mózg, który będzie intensywnie przetwarzał różne bodźce, tak naprawdę nigdy nie odpocznie.
1: Zaznacza Kinga Ciupińska, psycholog z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Rozmawiała z nią dziennikarka RMF FM Kamila Konturek-Zięba. Artykuł naszej dziennikarki o tym, jak wypoczywa nasz mózg, znajdziecie na rmf24.pl w zakładce Twoje zdrowie. Do tego tematu wrócimy jeszcze dzisiaj w Faktach.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
8: A jakbyście mieli ochotę tak teraz lekko się odburzyć po tych faktach, to proszę przymknąć oczy, kto może. Madonna zabierze nas na piękną wyspę. Tu Daniel Dyk, byle do lata. Tu RMF FM i muzyka najlepsza pod słońcem.

0: wakacyjne sejfy w RMF FM, od razu powiem, będzie mocny bonus, aż 1200 losów. Ale najpierw przypomnę, o co dzisiaj gramy. Nagroda główna 1 000 000 złotych i mam nadzieję, że ten piątek będzie dla was tak szczęśliwy jak ten poprzedni piątek, gdy Dagmara wygrała rekordowe 1 300 000.
1: W zeszły piątek śniło mi się, że dzwonicie do mnie i wygrałam samochód, także mówiłam koleżankom w pracy, że chyba się spełnia.
0: A jak tam jest 1 300 000?
1: To jeszcze lepiej, będą 3 samochody i wakacje.
0: 1 000 000 złotych dzisiaj czeka na was. Suma minimalna w sejfach? 85 000 złotych. To oznacza, że dzisiaj nie da się trafić mniej. Można trafić na przykład 90 000, 95 000. Potężne kwoty, na pewno nie mniej niż 85 000. Ale to też nie jest jeszcze koniec, słuchajcie. Bo grając dzisiaj, wchodzicie również do finału sierpnia, a wtedy jeszcze większe kwoty w wakacyjnych sejfach i kluczyki do BMW 220 Gran Coupé, hybryda, sportowe fotele, automatyczna skrzynia biegów. No i teraz rusza 12 minut okazji. W każdym z tych losowań teraz zyskujecie aż 1200 losów. Ślemy hasło RMF pod numer 7474 albo łapiemy ten bonus na www.rmf.fm. 85 000 dzisiaj minimum, 1 000 000 maksimum. 1200 losów dla was teraz. Trzymam kciuki. RMF 7474.
2: Reklama.
3: Czas na nową lodówkę? Znajdziesz ją w RTV Euro AGD. Mamy idealny model dla każdego. Dla fanów klasyki, dla poszukiwaczy przestrzeni, dla tych, którzy lubią mądrze oszczędzać i dla fanów technologii. Oraz każdego, kto szuka letniego orzeźwienia. Postaw na wygodę. Znajdź model dla siebie w RTV Euro AGD. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
4: To mi przypomniało, że pora zmienić auto.
5: To nie jest pora.
4: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG aż do 15 000 złotych.

0: Kolor. Kup jedno duże opakowanie, a drugie dostaniesz gratis. Tak, drugie duże opakowanie lodów gratis. A tylko z aplikacją Delikatna Szynka Wieprzowa Bez Kości. Cena sprzed obniżki 17,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram.
1: Tanie tutaj jest, stokrotka.
2: A co bystrzaki robią w te wakacje?
3: Ja z moim bratem chcielibyśmy, żeby była taka zasada, że możemy grać ile chcemy.
2: Dzieciaki bystrzaki. Opowiadajcie o nich na www.rmf.fm. A pośmiejemy się już w niedzielę po 8 w RMF FM.
4: Sponsorem programu jest Orientarium Zoo Łódź.
5: Tu każda chwila staje się dziką przygodą.
6: Sponsorem programu jest Cwiger, producent garnków i patelni oraz właściciel sklepu internetowego cwiger.pl.
7: Świeżość, bogactwo lady, superhity. W Polomarkecie dowozimy codziennie.
8: Do Polo Pop.
9: Codziennie dowożone superhity. Kawa mielona MK Cafe Premium 500 gramów, tylko 27,69. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 27,99. A lody Manhattan, wybrane rodzaje, opakowanie 1,4 litra w ofercie 1 plus 1 gratis. Dobieraj dowolnie.
10: Polomarket. Mój ulubiony.
11: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy,

0: A do końca sierpnia z kartą Moja Biedronka mleko UHT 3,2% Mleczna Dolina 1 litr złoty 55 za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk. Limit dzienny 12 sztuk na kartę. Biedronka.
1: Stary, tyle mam ostatnio na głowie.
2: Ale chyba nie włosów.
1: Akurat włosy wypadają mi garściami.
2: Przerabiałem to niedawno, ale sięgnąłem po DX2 Lek Max z maksymalnym stężeniem substancji czynnej. DX2 Lek Max pomógł mi zapomnieć o łysieniu.
1: Ale łysienia u ciebie nie widać.
2: No właśnie.
3: DX2 Lek Max. Odzyskaj włosy. DX2 Lek Max. Minoksydyl 50 mg na mililitr. Łysienie androgenowe u osób od 18 do 65 lat. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Zapraszamy na mega weekend w moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Z aplikacją Moje Sklepy. Masło łaciate, kostka 200 gramów za 2,99 przy zakupie 3. A przy zakupie 2 serków kanapkowych Hochland, trzeci tylko za 1 grosz. Oferta obowiązuje w dniach od 6 do 8 sierpnia w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy Groszek, ABC i Eurosklep.
5: Po reklamie.
6: RMF FM. Lato.
7: RMF FM.

dosłownie 2 minuty. 1200 losów w wakacyjnych sejfach zdobywacie teraz. Gramy o 1 000 000 złotych. W sejfach dzisiaj najmniej 85 tysięcy. I jeszcze na koniec sierpnia możecie zgarnąć hybrydowe BMW 220 RMF 7474.

0: Time.
1: Nowość w RMF FM od Sarsy. Właśnie trafiłem w sieci. Ceny paliw uderzają w kierowców. Polacy planują ograniczyć jazdę autem. Częściej zostawiamy samochody na parkingach. Nie w Krakowie. Stanie w centrum wychodzi drożej niż jeżdżenie.

0: wszyscy marzymy, żeby się pogoda udała, żeby urlop pozostawił jak najlepsze wspomnienia. Przypominamy, że na radiowych stronach trwa konkurs wakacyjny SOS. Tam piszecie nam, jaki sprzęt z oferty Media Expert przyda się na wakacjach, no i sprawi, że będą one jeszcze fajniejsze. Dzisiaj widzę, że ktoś tu wybrał maszynkę do slushy Ninja z 5 trybami pracy. No to sprawdźmy, komu się to marzy. Magdalena z Jurkowa jest z nami. Cześć, dzień dobry.
1: Cześć.
0: Cześć, witamy. Spędzasz wakacje z 7-letnią córką, która jest fanką Granity, jak nam napisałaś, to ja już wiem, kto wybierał tę maszynkę do slushy.
1: Zgadza się, tak. To była decyzja córki.
0: I dla jej koleżanek, i dla mam ich koleżanek, rozumiem, że grono chętnych będzie się powiększało. Ty z domu także pracujesz, jak przeczytałem. Po czym córka się orientuje, że ty już jesteś cała dla niej?
1: Czy to jest skomplikowana sprawa, natomiast ona wie, że są momenty, że musi być cicho i nie przeszkadzać, ale jeżeli tylko czegoś potrzebuje, to po prostu mama przerywa pracę i jest na zawołanie.
0: To najpiękniejsze. Jedno jest fajne, że szybko do domu wracasz z pracy. A teraz jeszcze córka będzie wiedziała, bo odpalisz maszynkę z czymś pysznym, słodkim, bo mam dla ciebie kartę podarunkową o wartości 1000 zł do Media Expert na zakup tego wybranego sprzętu albo innego, jakby córka zmieniła zdanie. Gratuluję wam, dziewczyny.
1: Bardzo dziękujemy.
0: Dziękujemy, a słuchaczy zapraszamy do zabawy na www.rmf.fm.
2: Audycja zawierała lokowanie produktu.
3: W programie lokowano znak towarowy Media Expert, należący do właściciela sieci sklepów Media Expert i mediaexpert.pl.
2: Ogłoszenie płatne.
4: Wakacje z Marianem i Barbarą.
5: Marian, wreszcie wakacje. Weź, przysuń mi ten leżaczek, co?
6: Jaki leżaczek, Barbara? Idziemy biegać.
5: To, kochanie, ja ci będę dopingować stacjonarnie. Co cię w ogóle tak wzięło na bieganie?
6: A, bo właśnie kupiłem super smartwatch z Media Expert. Patrz.
5: Fajny. To biegnij, mój sportowcu. Uwaga, czas, start! Marian! Marian!
6: Oho, ale się zmachałem!
5: Zmachałeś, biegałeś niecałe 5 sekund!
6: No, ale jak?
5: Dobra, usiądź sobie, odpocznij, a ja obejrzę ten smartwatch. O, nawet kalorie liczy.
6: Chcesz taki? To zamówimy ci z Media Expert.
5: No pewnie, chcę. Sprawdzę sobie tętno i nawodnienie. O, chyba musisz mi lemoniatkę, Marian, podać.
2: Ogłoszenie płatne. Reklama.
7: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
8: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
9: Trwają Empik Days. Łap okazję. Teraz w salonach Empik aż 70% rabatu na trzeci najtańszy produkt z aplikacją Empik. Tak, aż 70%. Łącz dowolnie książki, wybrane zabawki, winyle, artykuły kreatywne i wiele więcej. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 50% rabatu na elektronikę, meble ogrodowe, butelki filtrujące, grille, plecaki, akcesoria kempingowe i wiele innych. Empik Days trwają tylko do 10 sierpnia, więc łap okazję już dziś. Empik.
10: Kuba, proszę przetłumacz. Filip kupił w dobrej cenie skoroszyty oraz markową koszulkę.
11: Rel Filip ograł system. Kupił wtedy skoroszyty za 10 zł. I markowe koszulki. Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones i LS za 45 zł. Kto kupuje gdzie indziej, ten ma totalną odklejkę.
12: Powrót do szkoły. Teddy. Pełen pomysłów.
13: Odkryj nowy, piękniejszy świat kobiety. Teraz więcej porad ekspertów, inspiracji i krzyżówek. Nowe strony. Ważne rozmowy o psychologii i zdrowiu. Czas dobrych emocji. Cudowny świat roślin. Miesięcznik dostępny także z książką kucharską. Świat kobiety. Więcej dla ciebie.
14: Trwa wielka wyprzedaż w OBI. Teraz setki produktów, aż do 70% taniej. Śpiesz się i nie przegap okazji. Szczegóły w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
15: Festiwal Erste Letnie Brzmienia wjeżdża do 5 miast, a z nim najlepsi polscy artyści. Między innymi Kaśka Suchacka, Vito Bambino, Brodka i ja, Brozu. Kupując bilety przez aplikację Erste, zapłacisz 20% mniej od ceny regularnej i Final Call. Czuć lato w mieście. Więcej na erste.pl / festiwal.
16: Erste Bank Polska jest sponsorem tytularnym festiwalu. Najniższa cena z 30 dni 259,399 zł. Aplikacja to usługa bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl. www.pl/pad. Materiał nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
5: Marian, okazja jest.
17: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
5: Ale to mega okazja w Media Expert.
17: A nie, no to już wróciłem.
18: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
19: Szeroki wybór, pełny smak?
20: Tak, sięgnij po Alesto. Już dziś orzechy ziemne w skorupce 200 gramów. Cena przed obniżką 5,24. Teraz jedyne 3,65 za opakowanie przy zakupie dwóch. Alesto, żyj ze smakiem.
21: Lidl, to się opłaca.
22: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
23: Play. Dlaczego na wakacjach zawsze wybieram moje sklepy? Groszek, ABC i Eurosklep. Bo są wszędzie tam, gdzie odpoczywam i mają wakacyjne mega okazje. Wybieram moje sklepy. Groszek, ABC i Eurosklep. Cezary Żak.
24: Po reklamie.
25: Wakacyjne popołudnie z RMF FM.

0: fakty RMF FM. Już za chwilę.
1: Reklama.
2: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
3: Wyprzedażowe szaleństwo w Abra Meble. Sofy, narożniki, szafy, komody, łóżka i wiele, wiele innych mebli w obniżonych cenach. Tylko do 24 sierpnia. Dodatkowo 20 rat 0% na cały asortyment. RRSO równa się 0%. Kupuj także online na www.abra-meble.pl.
4: Razem z Dagmarą z Pszczyny pobiliśmy absolutny rekord.
5: Trafiłaś 1 300 000 zł!
4: 300 000, bo to lato na bogato.
6: Teraz ty.
7: Ślij SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 z VAT lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
8: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
9: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
10: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie. I co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
11: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
12: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg z kłobu wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
13: A w weekendy ruszamy przed siebie. RMF w trasie.
14: Zawsze z Wami.
15: Mamy dla Was gorące newsy.
16: Relacje z naszych eventów.
17: Prognozę pogody.
18: I informacje, których żaden kierowca nie może przegapić.
13: RMF w trasie. Już w sobotę i niedzielę po 15 w RMF FM.
19: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
8: Sponsorem programu jest Zwiger, producent garnków i patelni oraz właściciel sklepu internetowego Zwiger.pl.
10: Wszystko, czego dziś chcę.
4: To gorące okazje z Intermarché. Jak kawa rozpuszczalna Jakobs 200 gramów, 24,89. A lody bracia Koral jak dawniej 0,9 litra, 14,99.
7: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
1: Po reklamie.
12: Już prawie godzina 15, więc dajcie głośniej i posłuchajcie faktów RMF FM. Zaprasza Anna Wachowska.
9: Ponad 50 osób z objawami zatrucia w ośrodku w Międzywodziu w zachodniopomorskim. Sanepid prowadzi dochodzenie. Ulewa zalała część szpitala uniwersyteckiego w Rzeszowie. Placówka wstrzymuje przyjęcia. Na koniec wakacyjne wypady w góry.
1: Byliśmy już na Słowacji 2 razy i...
5: Czarnej Skale.
1: Czarnej Skale.
9: To są fakty o 15. Dochodzenie epidemiologiczne w ośrodku rehabilitacyjnym w Międzywodziu w Zachodniopomorskiem. Objawy zatrucia stwierdzono u 53 ze 191 pensjonariuszy. Trwają badania próbek pobranych na miejscu. W faktach reporter RMF FM Beniamin Kubiak-Piłat. Powiedz, co do tej pory ustalono?
13: Wstępne wyniki badań wskazują na adenowirusy i rotawirusy. Objawy, które wystąpiły u pensjonariuszy, to bóle brzucha, gorączka, osłabienie oraz biegunka. Dochodzenie prowadzone jest w kierunku zatrucia wirusami i bakteriami. Sanepid otrzymał zgłoszenie w środę. Wczoraj i dziś nie było nowych zachorowań. Pacjenci są pod opieką, odizolowano ich od pozostałych pensjonariuszy. Nikt nie wymagał hospitalizacji. Sanepid pobrał próbki do dalszych badań. Kolejne wyniki badań, m.in. wody, poznamy najwcześniej jutro.
9: W wyniku intensywnej burzy podtopione zostały pomieszczenia na poziomie -1 szpitala uniwersyteckiego w Rzeszowie.
1: Jest to m.in. część apteki szpitalnej, część magazynów, jest izba przyjęć czy też kuchnia. W tym momencie trwa akcja wypompowywania wody. Jeżeli chodzi o ograniczenia, to tutaj izba przyjęć została wyłączona z pracy i te niedogodności potrwają mniej więcej do godziny 20, więc około godziny 20 izba przyjęć powinna powrócić do

0: normalnej pracy.
1: Są jakieś straty materialne?
0: Na ten moment nie potrafię powiedzieć, to dopiero będziemy sprawdzać po tym, jak strażacy wyjdą i zakończą pracę. Jeszcze mniej więcej 30 minut będzie trwała akcja właśnie wypompowywania wody.
2: Z rzecznikiem Szpitala Uniwersyteckiego w Rzeszowie Andrzejem Sroką rozmawiał dziennikarz RMF FM Piotr Jackowski. Ulewy spowodowały również utrudnienia na ulicach miasta. Klubowe Mistrzostwa Świata w siatkówce odbędą się w Polsce. Kolejne dwie edycje, tegoroczna i przyszłoroczna, zorganizują Województwo Śląskie i siatkarski mistrz Polski Aluron CMC Warta Zawiercie. Turniej odbędzie się w połowie grudnia w trzech miastach: Katowicach, Sosnowcu i Częstochowie.
3: Gwiazda w faktach RMF FM.
2: Kiedy obserwacja zamienia się w obsesję, o tym opowiada film Historie równoległe, który powstał na podstawie szóstej części dekalogu Krzysztofa Kieślowskiego. Jedną z głównych ról gra w nim znany francuski aktor Vincent Cassel, z którym spotkała się nasza dziennikarka Katarzyna Sobiechowska-Szuchta.
4: Sam fakt, że ludzie na nas patrzą, nie stanowi problemu. Każdy ma prawo patrzeć na każdego, na ulicy, w telewizji, gdziekolwiek. Problem zaczyna się wtedy, kiedy ktoś zaczyna podglądać i wymyślać nasze życie. Wizerunek tworzony przez media społecznościowe nie jest prawdziwy. Dziś ludzie mają potrzebę reagowania na wszystko bardzo emocjonalnie. Czasem czytam rzeczy, również na swój temat. Zastanawiam się, skąd tyle hejtu, nienawiści. Może to w moim przypadku wynika z silnych ról, które gram. Wolę myśleć o tym w taki sposób, że ludzie uwierzyli w moje role.
2: Film, którego koproducentami są dwaj Polacy, nieżyjący już Krzysztof Piesiewicz oraz Maciej Musiał, do polskich kin wejdzie za tydzień. A cała rozmowa z gwiazdą kina jest na rmf24.pl. Wakacje w górach z dzieckiem? Dlaczego nie? Nawet w tak wymagających górach, jakimi są Tatry.
5: W Tatrach jesteśmy po raz trzeci. Pierwszy raz w górach był jak miał 2 lata. No i tak od tego czasu jesteśmy co roku w górach.
6: No ale ile jesteście w stanie tak przejść razem w ciągu dnia?
5: Sen spokojnie robi tak około 30 tysięcy kroków. Momentami to jest nawet 20 kilometrów. Naprawdę jest dobrym kompanem.
7: To już jest jego trzeci wypad.
6: A ile ma?
7: 5 lat. Byliśmy już na Słowacji 2 razy. I?
8: Sarnej Skale.
7: Za Sarnej Skale.
9: Przyszedł tutaj walczyć.
8: Za smokiem.
6: Myślisz, że tam jest jakiś smok?
8: No jest.
6: A po czym to poznać? Bo ja tam byłem.
8: I się bałeś?
6: Troszkę się bałem.
8: Ale mam tu mieć.
6: To trzeba było tak od razu mówić. To ty idziesz pierwszy.
2: I tak reporter RMF FM Maciej Połachicki mógł spokojnie wejść do jaskini pod opieką 5-latka.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
10: Jak miecz dzisiaj, to taki z parasolem byłby najfajniejszy, ale może ja przejdę od razu do jutra, bo... No trochę lepiej, jeśli chodzi o termometry. Ja wiem, że wszyscy mamy wakacje, przychodzi weekend i chcielibyśmy się pogrzać w słoneczku. To w niedzielę. Jutro będzie tak raczej 22-25 stopni, czyli bardzo podobnie jak dzisiaj. 21 na Warmii i Mazurach, 26 w Rzeszowie. No ale jutro zdecydowanie mniej deszczu widzę, dużo więcej słońca. A wy jakie macie plany na początek weekendu? Pytam Olę i Olka.
11: No jesteśmy
12: plany
11: z wami.
12: Na początek weekendu.
11: Czekaj.
12: Najpierw jesteśmy z wami.
11: A później jesteśmy z wami.
12: Później jesteśmy z wami. A później będziemy cały czas z wami. I tak aż do 19, więc włączcie RMF i bądźcie blisko radia.
11: Wasze Olki. Ola Filipek, Olek Sikora, to my.
10: Daniel, dziękuję. No i ja też jestem ciągle z wami.
11: Dzięki, cześć.

0: sobie to wyobrażam, że na przykład teraz prowadzicie samochód i wszyscy na wysokie tony wchodzą symfony.
1: Dla bank to tak wygląda.
2: Bardzo dobrze. Trzeba śpiewać, trzeba
1: pewnie,
2: się pozytywnie nastrajać,
1: tak.
2: Bo słuchajcie, w wakacyjnych sejfach RMF FM są takie rzeczy, takie kwoty.
0: Dokładnie. Zakończyliśmy lipiec na bogato. Dagmara z Pszczyny wygrała 1 300 000 zł. My się nie ograniczamy. Dziś nagroda główna to 1 000 000 zł, a grając dziś automatycznie gracie w finale sierpnia. W finale sierpnia do wygrania będzie między innymi, uwaga kierowcy, BMW 220 Gran Coupe. Taka hybrydka piękna klasy premium, no marzenie po prostu.
2: Czyli tak, podsumowując, jedno wejście dziś do gry to jest wejście i do dzisiejszych sejfów, i do sejfów w finale sierpnia. A skoro nam się to wszystko tak pięknie składa, to mamy dla was coś specjalnego. Mamy dla was szczęśliwe numerki.
1: Jak ja lubię, jak to mówisz, jak to dobrze brzmi.
2: Tylko te szczęśliwe numerki trzeba wybrać. Pierwszy szczęśliwy numerek, bardzo proszę.
0: Ósemka, dla mnie ósemka jest szczęśliwa, dawaj ósemkę.
2: Dobrze, ósemka, a drugi numerek wybieram ja i będzie to piątka.
0: No, też fajna cyfra.
2: To oznacza, że jeśli macie ósemkę i piątkę w numerze telefonu, macie dziś najwięcej szczęścia. Co ważne, te cyfry nie muszą być obok siebie, nie muszą być w tej dokładnie kolejności. Ważne, żeby była i ósemka, i piątka w waszym numerze telefonu. Jeśli jest, no to super.
0: Proszę bardzo, czyli ustalamy pewne fakty. Przez 10 minut każdy zyskuje teraz 1055 losów. Wysyłacie SMS, w treści wpisujecie RMF, oczywiście wszystko ślecie pod numer 7474 i już, ale kto ma, tak jak powiedziała Olka, ósemkę i piątkę, my tę stawkę podwajamy, czyli macie aż 2110 szans.
2: Ta okazja potrwa tylko przez 10 szczęśliwych minut i trwa też na www.rmf.fm, więc łapcie swoje szczęście. 1055 albo 2110 losów. RMF 7474.

0: Celine Dion to jednak potrafi, co? W klimat. Od razu chce się po prostu odpocząć, zrelaksować i odpłynąć, ale nie odpływajcie za kółkiem. Kierowcy, uwaga! Dziś nie będzie taryfy ulgowej. Trochę musicie zdjąć...
1: Nie strasz, co się dzieje?
0: No, muszę postraszyć. Musicie po prostu zdjąć niestety nogę z gazu. Na drogi w całej Polsce wyjechały setki patroli w ramach wielkiej akcji Prędkość i policja sprawdza właśnie nie tylko prędkość, ale także trzeźwość kierowców i stan techniczny pojazdów. Mogą posypać się mandaty.
1: Ja oczywiście jestem przekonana, że wśród naszych słuchaczy to się nie posypią, bo wy jeździcie przepisowo, no, ale na wszelki wypadek powtarzamy, gaz do dechy może się skończyć portfelem do zera.
2: Reklama. Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
3: Skąd ta piana, kochanie?
2: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpan.pl, regulaminy.
4: Tego lata zacząłem biegać, dlatego przydałby mi się smartwatch, żeby mierzyć osiągi i mieć motywację.
5: Co sprawi, że twoje wakacje będą jeszcze fajniejsze? Daj znać na www.rmf.fm. Do wygrania karty podarunkowe o wartości 1000 zł do Media Expert.

0: przed obniżki 17,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Tak, tylko 9,99 za kilogram szynki. A kiełbasa z kija, cena sprzed obniżki 3,49. Teraz jedynie 1,99 zł za 100 gramów.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: To tylko nie samochodem.
3: Spokojnie, tym razem zabieramy Lokomotiv. No i jak się czujecie?
2: Super.
3: Mówiłem wam, Lokomotiv i macie udaną wycieczkę.
4: Zingiberis Rizoma pomaga utrzymać komfort lokomocyjny. Suplement diety Lokomotiv, niezastąpiony w czasie podróży. Aflofarm.
5: 7-11 sierpnia. Stadnina koni Janów Podlaski. Najpiękniejsze konie arabskie polskiej hodowli. Słynna aukcja Pride of Poland oraz regionalna kuchnia. Zapraszają stadninę z Janowa, Michałowa i Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.
6: Świeżość, bogactwo lady, super hity. W Polomarkecie dowozimy codziennie.
7: Do Polo Pop.
8: Codziennie dowożone super hity. Kawa mielona MK Cafe Premium 500 gramów, tylko 27,69. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 27,99. A lody Manhattan, wybrane rodzaje, opakowanie 1,4 litra w ofercie 1 plus 1 gratis. Dobieraj dowolnie.
9: Polomarket. Mój ulubiony.
10: Z lekkimi objawami menopauzy da się żyć. Ale jeśli są uciążliwe, to potrzebne Ci jest silniejsze wsparcie. Jest nim Climea Forte. Suplement diety Climea Forte zawiera wysoką dawkę izoflawonów i wyciąg z szyszek chmielu, który pomaga łagodzić uderzenia gorąca, drażliwość oraz nocne poty. Dodatkowo dzięki zawartości nasion lnu Climea Forte wspiera kontrolę prawidłowej wagi ciała. Climea Forte. Menopauza lżejsza niż myślisz. Aflofarm.
11: Kategoria trawienie. Po jednej nutce. Ciężko na żołądku. A teraz? Uczucie pełności. Dobrze. I ostatni. Gazy. Świetnie. A co można na to zaradzić?
12: Najlepiej zastosować Travisto.
13: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i Travisto. Aflofarm.
14: Pot leje się z ciebie bez opamiętania? Masz mokre czoło, kark, plecy, dłonie? Kup w aptece Medispirant Express, płyn na skórę. Działa tu i teraz. Ekspresowo niweluje pocenie tam, gdzie tego potrzebujesz. Skóra błyskawicznie staje się wolna od potu. Medispirant. Bez potu na dobre.
15: Marian, a gdzie mogę kupić?
16: Na mediaexpert.pl.
15: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
16: Na mediaexpert.pl.
15: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
16: Barbara, na mediaexpert.pl.
17: Trenerzy, jak myślicie, co znajduje się przed wami?
18: Dolnego Pikachu!
17: Nie!
18: Ho? Jak to?
17: To Lego Pikachu jedzący kanapkę. Odkryj zestawy Lego Pokémon z interaktywnym systemem Smart Play, który ożywia zabawę. Lego Pokémon. Teraz ty jesteś trenerem.
19: Szeroki wybór, pełny smak?
20: Tak, sięgnij po Alesto. Już dziś orzechy ziemne w skorupce 200 gramów. Cena przed obniżką 5,24. Teraz jedyne 3,65 za opakowanie przy zakupie dwóch. Alesto, żyj ze smakiem.
21: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
22: RMF FM na wakacjach. Dla tych, co stoją w korkach i dla tych,

0: Nowość na antenie RMF FM. Proszę bardzo, jakie dobre wakacyjne, letnie brzmienie. Od razu chce się wracać z pracy do domu.
1: Żeby wakacje nas tylko takimi hitami zaskakiwały, a nie takimi burzami, jak na przykład na Podkarpaciu. Dość intensywnie pada i grzmi w tym momencie w tej części Polski. Już ponad 100 interwencji naliczyła miejscowa straż pożarna, a więcej o sytuacji w południowo-wschodniej Polsce w faktach RMF FM o 16:00.

Ekspres automatyczny Siemens. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1499. Teraz za 1349 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia.

0: Ale patrz!
1: Ale co?
0: Ale niskie ceny!
2: Mamy to od Lewiatanie, tanie!
3: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy, ale dobry, dwuwarstwowy, rolka 60 metrów, tylko 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Chipsy Lewiatan, różne rodzaje, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie dwóch.
1: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie!
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
4: Słyszysz? To wszystko odgłosy historii Hulu w Disney Plus.
5: Oh my God.
4: A historie Hulu takie jak Obcy Ziemia, Simpsonowie, Rywale robią po prostu tak. I dlatego zostają z tobą na zawsze. Hulu od teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
6: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Mi tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Mi i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
7: Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwo BP z technologią Active.
8: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
9: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Boli, swędzi,
11: piecze, a do tego nawraca.
12: Hemoroidy. Jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów, szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenosyt, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: Szeroki wybór świeżego mięsa? To się opłaca. Już dziś. Schab wieprzowy bez kości rzeźnik. Cena przed obniżką 15,95. Teraz 9,99. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
16: No, wiem Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.
17: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
18: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
19: Teraz w Agacie promocja 30 razy 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
14: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Gratis paki Waldi. Więcej kupujesz i gratis pakujesz. W tym tygodniu Magnum lody na patyku. Różne rodzaje. 90, 110 ml. Teraz w gratis pakach. 2 plus 2 gratis. A papier toaletowy Koket czterowarstwowy. Opakowanie 10 rolek. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Po reklamie.
7: RMF FM. Muzyka najlepsza pod słońcem.

0: taniej na litrze.
1: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
0: Tak!
2: A jak lemoniadę?
0: Też. To poprosimy.
1: Ale co?
2: Wszystko!
3: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
4: Marian, jakie zakupy mają sens?
5: No jakie, Barbara? No takie w super cenach. Jak kupisz Media Expert sprzęt Hisense w promocji, to dostajesz jeszcze zwrot, tak?
4: No tak, za lodówkę nawet 1000 zł, a za urządzenia do zabudowy nawet 2250.
5: No dokładnie, a za pralkę z suszarką do 800 zł zwrotu.
4: Jak kupisz jeszcze inne sprzęty Hisense w promocji, to też dostajesz zwrot, nawet 4800 zł.
5: Dokładnie, Hisense Media Expert to ma sens. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
4: Marian, okazja jest.
5: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
4: Ale to mega okazja w Media Expert.
5: A nie, no to już wróciłem.
7: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert,
8: taniej masz. Jak to się dzieje, że ktoś wychodzi z domu na 5 minut i nigdy nie wraca? Co czują bliscy, gdy wciąż poszukują zaginionych?
9: Tajemnicze zaginięcia w RMF FM.
8: Morderstwo, porwanie, a może zwykła ucieczka? W tej serii przyglądamy się sprawom i ludziom, którzy zniknęli w niejasnych okolicznościach.
9: W każdą niedzielę po 23 w RMF FM. Tajemnicze zaginięcia i Olga Hering. Wszystkie odcinki znajdziesz też na rmf.pl i naszym kanale YouTube.
10: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
11: Po reklamie.
12: Zbliża się godzina 16, czas na najnowsze fakty RMF FM, a temat dla nas Anna Wachowska, której mówimy dzień dobry.
13: Dzień dobry, zapraszamy. Po śmiertelnym wypadku poważne utrudnienia na drodze krajowej numer 42 w Opolskiem. Informacje ważne dla kierowców na początek faktów. Potem sprzątanie po burzy na Podkarpaciu, kontrowersje wokół niedokończonej budowy Centrum Kultury Polskiej w Lwowie. A na koniec psychologia odpoczynku, czyli jak wakacje wpływają na mózg. Jedna osoba zginęła, dwie zostały ranne w wypadku na drodze krajowej numer 42 na Opolszczyźnie. W Jaworku między Rudnikami i Jaworznem doszło do zderzenia samochodu osobowego z motocyklem. W miejscu wypadku pracują służby ratunkowe i policja. Trzeba korzystać z objazdów. Już ponad 150 razy interweniowali strażacy z Podkarpacia w związku z burzami, które przechodzą nad regionem. Ich działania polegały głównie na pompowaniu wody z zalanych piwnic czy usuwaniu złamanych konarów drzew.
14: Najwięcej interwencji odnotowaliśmy w Rzeszowie i powiecie Ropczycko-Sędziszowskim. W Rzeszowie strażacy pomagali usunąć wodę m.in. z zalanych piwnic Teatru imienia Wandy Siemaszkowej, częściowo zalanych pomieszczeń w piwnicach szpitali przy ulicy Chopina i Krakowskiej. W Przemyślu powalone drzewo uszkodziło 3 samochody. Do podobnego zdarzenia doszło także w powiecie Ropczycko-Sędziszowskim. Na szczęście nikt nie został ranny. Nikomu nic się nie stało.
13: Relacjonował starszy brygadier Marcin Betleja z Podkarpackiej Straży Pożarnej. Według Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego bez dostaw energii elektrycznej pozostaje około 800 odbiorców, głównie w regionie Mielca i Krosna. Lwowscy radni domagają się wyjaśnień w sprawie Centrum Kultury Polskiej, kontrowersyjnej budowli, która od lat stoi niedokończona w centrum miasta. Część samorządowców nazywa tę inwestycję pomnikiem polskiej korupcji. Budowa ruszyła w 2016 roku, pochłonęła 28 milionów złotych. Od kilku lat niedokończony gmach niszczeje. W faktach dziennikarz RMF FM Krzysztof Zasada. Krzysztofie,

0: Co w tej sprawie robią władze Lwowa?
1: Mer zarządził wizję lokalną na placu budowy. Zwrócił przy tym uwagę na fakt, że mieszkańcy skarżą się na opuszczoną budowlę, która szpeci okolice. Grupa ekspertów ma wyjaśnić, dlaczego na placu budowy nic się nie dzieje, jaki jest stan obiektu. Skontaktowałem się z wiceszefem Rady Miasta, Tarasem Repyckim. On tłumaczy, że te działania trzeba podjąć, bo chodzi o jedną z centralnych ulic w historycznej części miasta. Tam nie wywiązano się z zobowiązań, stwierdził. Zapytałem, czy miasto rozważa wypowiedzenie umowy użytkowania, którą zawarto na 49 lat. Odpowiedź na to pytanie przyniesie głębsza analiza stanu prawnego w zakresie realizacji zobowiązań, a także prawdziwych przyczyn, dla których budynek w centrum Lwowa pozostaje pustym szkieletem, odpowiedział radny. Zastrzegł, że pytania o przyszłość inwestycji trzeba w pierwszej kolejności kierować do polskich władz.
0: A teraz w faktach zaproszenie do Janowa Podlaskiego. Pride of Poland 2026. Od dziś do poniedziałku emocje związane z Narodowym Pokazem Koni Arabskich i właśnie niedzielną aukcją Pride of Poland. Rok temu najwyższą cenę 430 tysięcy euro osiągnęła 11-letnia siwa klacz Adelita, właśnie ze stadniny w Janowie, którą wylicytował nabywca ze Szwajcarii.
2: Adelita has a new home in Switzerland. Thank you so much.
0: Tak było rok temu. Jak będzie w tym roku? Słuchajcie faktów, a gwiazdy tegorocznej aukcji w Janowie już teraz do zobaczenia na rmf24.pl.
3: Wakacyjne fakty RMF FM.
0: Kto już po urlopie albo właśnie kończy wakacyjny odpoczynek, ten doskonale wie, że to trudny czas dla naszego mózgu. Dlaczego stresujemy się powrotem do codziennej rutyny? Wyjaśnia Kinga Ciupińska, psycholog z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, w rozmowie z naszą dziennikarką Kamilą Konturek-Ziębą.
4: Z takiego ewolucyjnego punktu widzenia, no to nasz mózg jest taką maszyną odpowiedzialną za przewidywanie przyszłości. Musi być wyczulony na te zagrożenia, które na nas czekają, na sytuacje stresowe, po to, żeby jak najbardziej efektywnie, jak najszybciej sobie z nimi radzić. No i właśnie takie zakończenie urlopu traktuje jako pewnego rodzaju zagrożenie, dlatego zaczynamy myśleć na przykład o tym, jaka ilość maili nas czeka po powrocie z pracy, albo o zadaniach, których nie udało nam się dokończyć przed urlopem.
5: Po prostu jesteśmy tu i teraz i to jest chyba taka najlepsza rada.
4: Dokładnie od tego są urlopy i czas wolny, żeby wyluzować, żeby skupić się na sobie i starać się minimalizować planowanie.
0: A jeśli jeszcze jesteście na urlopie lub przed nim, zaplanujcie sobie wakacyjny luz w Towarzystwie Faktów. Słyszymy się o 17:00.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
6: Sponsorem prognozy pogody jest Wiencra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
7: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
8: Jeśli ktoś ma plany na weekend, to bardzo dobrze, ponieważ będzie całkiem przyjemnie. Sporo słońca, trochę chmur i bez większych pogodowych niespodzianek. Od 21 do 22 stopni na północy, przez 25 we Wrocławiu i Krakowie, aż po 26 w Rzeszowie.
9: I taka będzie sobota. Niedziela z kolei no już troszkę bardziej upalna, bo nawet 31 stopni zobaczymy na zachodzie kraju. Chłodniej na Suwalszczyźnie to 23, natomiast żadnej deszczowej chmury przez cały weekend.
6: Sponsorem prognozy pogody jest Wiencra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
7: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
8: No i co się stało?
9: A jeśli co? Jeśli co? Bardzo proszę, co?
8: Ja zawsze taki w gorącej wodzie kąpany.
9: No
8: ja chciałem powiedzieć, że jeśli zaczynać weekend, to tylko z radiowymi olkami. Ola Filipek, Olek Sikora, kłaniamy się.
9: Dzień dobry i gramy dla was najlepszą muzykę pod słońcem, którego w ten weekend na pewno w Polsce nie zabraknie.
8: Gdzie mi się tak śpieszy?

0: Mam takie wrażenie, że to wow, wow, wow, wow, to jest ta Sielanka. Jeśli ktoś zada ci teraz pytanie, a jak twoje wakacje?
1: Ja się czuję teraz jak piesek kiwaczek ten taki w samochodzie.
0: A, wiem.
1: Wszyscy teraz robimy z Jamalem głową. Góra, dół, góra, dół. Ale słuchajcie, dzisiaj celujemy tylko wysoko. W wysokie kwoty w naszych sejfach trzymamy mocno kciuki, żeby ktoś z was wygrał okrągły 1 000 000 złotych.
0: A my sobie tak próbujemy to wyobrazić. Co można za ten 1 000 000 złotych sobie kupić?
1: No to przykład.
0: Mamy kilka przykładów z Olą. To jest mieszkanie bez kredytu.
1: Okay.
0: Albo taki gdzieś domek pod miastem z wielkim tarasem i grillem, na którym wszyscy nagle stają się twoimi najlepszymi przyjaciółmi.
1: A wyobrażacie sobie takie wakacje, że jedziecie w jakieś piękne, luksusowe miejsce, idziecie do restauracji i nawet nie patrzycie na ceny? No to coś takiego też można sobie sprawić, mając 1 000 000 na koncie.
0: Albo... ja z racji tego, że kocham samochody, wyobrażam sobie, że w moim garażu na przykład stoi jakaś taka fajna fura i nie mówię sobie, a kiedyś to spłacę, kiedyś to będzie moje, albo kiedyś takie auto to sobie kupię, jak je zobaczę na parkingu. Musimy coś z tym zrobić.
1: No to zróbmy tak, ponieważ te wakacje to dla nas takie lato na bogato, to teraz też będzie na bogato. Pomnożymy wasze szanse, co wy na to?
0: Przez najbliższe 6 minut dzieje się coś naprawdę bardzo konkretnego. Każde RMF wysłane pod 7474 pomnożymy razy 1066. Tak, dobrze słyszycie. Teraz każda wiadomość za 4,92 ma jeszcze większą moc, więc RMF 7474.
1: Macie na to aż albo tylko 6 minut i ani sekundy dłużej. RMF pod 7474 mnożymy razy 1066, a ta okazja rusza też na www.rmf.fm.
2: W Carrefourze mnożymy szkolne okazje w najlepszej cenie. Papier Doxero A4 Office 9,99 za ryzę. Z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 8 sierpnia. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 17,99.
3: Marian, o czym myślisz?
4: A, o tych multirabatach. Media Expert, piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
3: O mega okazjach w Media Expert.
4: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
2: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Świeżość, bogactwo lady, super hity. W Polomarkecie dowozimy codziennie.
6: Do Polo Pop.
2: Codziennie dowożone super hity. Kawa mielona MK Cafe Premium 500 gramów tylko 27,69. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 27,99. A lody Manhattan, wybrane rodzaje, opakowanie 1,4 litra w ofercie 1 plus 1 gratis. Dobieraj dowolnie.

0: setki produktów aż do 70% taniej. Śpiesz się i nie przegap okazji. Szczegóły w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
1: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay. Paliwo 20 groszy taniej.
2: O.
1: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
2: O, a o ile?
1: 35 groszy taniej na litrze.
2: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
1: Tak.
3: A jak lemoniadę?
1: No też.
2: To poprosimy.
1: Ale co?
3: Wszystko.
1: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verve i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
4: Z lekkimi objawami menopauzy da się żyć. Ale jeśli są uciążliwe, to potrzebne Ci jest silniejsze wsparcie. Jest nim Climea Forte. Suplement diety Climea Forte zawiera wysoką dawkę izoflawonów i wyciąg z szyszek chmielu, który pomaga łagodzić uderzenia gorąca, drażliwość oraz nocne poty. Dodatkowo dzięki zawartości nasion lnu Climea Forte wspiera kontrolę prawidłowej wagi ciała. Climea Forte. Menopauza lżejsza niż myślisz. Aflofarm.
5: Mamo, jak jest łopatka po meksykańsku?
6: Bardzo prosto. Lecimy do delikatesów centrum, pieczemy na ostro i ole!
7: Do środy. Łopatka wieprzowa bez kości, kilogram 9,99. Cena przed obniżką 14,99. A winogrona 6,99 kilo. Cena przed obniżką 17,99. Obie oferty z delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Delikatesy centrum. Centrum niskich cen.
8: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
9: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
8: TravistoFast i Travisto.
7: Aflofarm.
10: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Tylko z kartą Moja Biedronka. Świeży filet z łososia atlantyckiego Marinero. 5,49 za 100 gramów. Oraz świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka. 14,99.

0: Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na Audi.pl.
1: Po reklamie.
2: RMF FM. Muzyka najlepsza pod słońcem.

0: Hot and Cold, Katy Perry na antenie RMF FM. No to jak z naszą pogodą, u nas albo
1: tak,
0: ciepło,
1: to jest piosenka
0: albo
1: o polskim lecie.
0: Zimno. A tymczasem czytamy wasze SMS-y, dajecie nam znać, że korkuje się A4 w stronę Krakowa na wysokości Balic. Postoicie też na S8 w Warszawie, szczególnie na odcinku od Woli aż do Żoliborza.
1: W ogóle dajcie nam znać pod 3-3 lata, jeżeli wiecie, gdzie są takie drogi, które warto teraz omijać albo przez korki, albo przez jakieś utrudnienia. No i uważajcie, bo przypominamy, że trwa dzisiaj w całym kraju taka akcja policji pod nazwą Prędkość, co oznacza, że no wiadomo, noga z gazu, nie?

0: No właśnie. Wiktor dobrze śpiewa. Nikt mnie tak nie wzrusza jak ty, drogi korku. A tych korków jest trochę w Polsce. Słuchajcie, oborniki wielkopolskie są rozkopane. Tak przynajmniej pisze do nas Łukasz. Z każdej możliwej strony nie da się przejechać, więc uważajcie. Omijajcie także A1 w kierunku Gdańska. Korki podobno są mega. Pisze jeden z słuchaczy, więc bardzo dziękujemy za informację. Dobrze, że was mamy.
1: Dobrze się składa, że w tych korkach jesteście z RMF FM, bo przy okazji nie ominą was wszystkie najważniejsze informacje. Przypominamy, że fakty RMF FM już o 17:00.
2: Reklama.
3: Czas na nową lodówkę? Znajdziesz ją w RTV Eura GD. Mamy idealny model dla każdego. Dla fanów klasyki, dla poszukiwaczy przestrzeni, dla tych, którzy lubią mądrze oszczędzać i dla fanów technologii. Oraz każdego, kto szuka letniego orzeźwienia. Postaw na wygodę. Znajdź model dla siebie w RTV Eura GD. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
4: Ach, uwielbiam, kiedy nadchodzi ta pora.
5: Pora na wakacje.
4: Pora na hybrydę z rabatem.
6: Teraz MG3 Hybrid Plus z czterocylindrowym silnikiem dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 76 950 z rabatem do 11 000 zł. Promocja obowiązuje od 1 sierpnia 2026 do 30 września 2026 na model MG3 Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
7: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
8: O.
7: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
8: O, a o ile?
7: 35 groszy taniej na litrze.
8: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
7: Tak.
9: A jak lemoniadę?
7: No też.
8: To poprosimy.
7: Ale co?
9: Wszystko.
7: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verve i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
10: Marian. Zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
11: No, wiem Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.
12: Bo w Media Expert taniej masz.
13: Kuba, proszę przetłumacz. Filip kupił w dobrej cenie skoroszyty oraz markową koszulkę.
14: Rel Filip ograł system. Kupił wtedy skoroszyty za 10 zł. I markowe koszulki. Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones i LS za 45 zł. Kto kupuje gdzie indziej, ten ma totalną odklejkę.
15: Powrót do szkoły. Teddy. Pełen pomysłów.
16: Wzięłam coś na infekcję intymną i objawy zniknęły.
17: Ale pozostała zaburzona flora bakteryjna, która sprzyja nawrotom. Dlatego gdy dopadnie Cię infekcja intymna, od razu sięgnij po Iladian Direct Plus. Iladian Direct Plus działa nie tylko na przyczynę infekcji, ale może redukować jej objawy już po jednym dniu stosowania oraz wspiera przywrócenie prawidłowej mikroflory. Iladian pomocniczo w leczeniu zapalenia pochwy. Aflofarm to jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
18: Boli, swędzi,
19: piecze, a do tego nawraca.
20: Hemoroidy. Jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
21: Nawet kiedy rzucisz palenie, drogi oddechowe są cały czas podrażnione, co sprzyja występowaniu kaszlu palacza. Sięgnij po Detusan, specjalistyczny produkt na kaszel palacza. Pastylki do ssania Detusan powstrzymują odruch kaszlu i chronią błonę śluzową gardła podrażnioną przez papierosy. Detusan. Uwolnij się od kaszlu palacza. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie kaszlu i chrypki, nawilżanie i ochrona błony śluzowej gardła. Aflofarm. Palenie szkodzi zdrowiu. W przypadku dolegliwości ze strony układu oddechowego zalecana jest diagnostyka w celu ustalenia przyczyn.
22: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
23: Volkswagen. Marian, okazja jest.
11: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
23: Ale to mega okazja w Media Expert.
11: A nie, no to już wróciłem.
24: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3400.

0: Kupuj także online na www.abra-meble.pl.
1: Od 7 do 9 sierpnia kotelnica Summer Festival zaprosza na 3 dni pełne emocji. Wybory cepra i ceperki roku, wybory harnasia, ekstremalne biegi z przeszkodami Huntrun oraz koncerty na żywo. Do tego zlot wyjątkowych samochodów Via Classica, smakowity festiwal Moskola, zabawa w pianie i letnim śniegu. Ceko moc atrakcji dla duzyk i małych. Zabierz rodzinę i przyjaciół. Kotelnica Summer Festival. Tu lato.

0: a teraz 14,99 za kilogram. A także wszystkie kawy 60% taniej i drugi tańszy produkt. A dodatkowo banany luzem, cena przed obniżką 6,99, teraz tylko 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
3: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku masło ekstra łaciate 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie czterech. Cena sprzed obniżki 5,99. A tylko w sobotę Nescafe Classic. Kawa rozpuszczalna. 200 gramów. Teraz w gratis pakach. 1+1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: RTV Euro AGD. Prawdziwe hity cenowe wchodzą na scenę festiwalu rabatów w Euro. Na przykład telewizor LG 55 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 5999. Teraz za 4499 zł. Taniej o 1500 zł. I to jest prawdziwy hit cenowy. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Po reklamie.
5: Już za chwilę 17:00, czas na najnowsze fakty RMF FM. Posłuchajmy więc, co dzieje się w Polsce. Anna Wachowska.
6: Seria utrudnień na drogach. Uważajcie, w Wielkopolsce, Świętokrzyskiem oraz w Kujawsko-Pomorskiem. Dramat zwierząt w kieleckiej pseudohodowli. Ponad 300 psów przebywało w ekstremalnym upale bez wody. Nigdy tak nie było. W Warszawie odnotowano rekordowo niski poziom wody w Wiśle. Jedna osoba została ranna w wypadku na drodze krajowej nr 92 między Lwówkiem i Pniewami w Wielkopolsce. W pobliżu Posadowa samochód osobowy wjechał do rowu. Trasa jest zablokowana. Jedna osoba ucierpiała także w wypadku na S7 w Świętokrzyskiem. W Łącznej, chodzi o trasę Skarżysko-Kamienna Kielce, zderzyły się dwa samochody osobowe. Zablokowany jest pas ruchu w kierunku Kielc. Dwa samochody osobowe zderzyły się czołowo na krajowej 15 w Kujawsko-Pomorskiem. Wypadek, w którym ranna została jedna osoba, miał miejsce w Elzanowie. Chodzi o odcinek Toruń-Kowalewo-Pomorskie. Trasa jest zablokowana. Ponad 300 psów uratowano z kieleckiej pseudohodowli. Zwierzęta przetrzymywane były w dramatycznych warunkach na dwóch posesjach.
7: Był wczoraj ogromny upał, w miskach nie było wody, wiele suk rodzących na naszych oczach szczeniaki. Znaleziono trupła, także kilku zwierząt.
6: Mówi w rozmowie z RMF Max Agata Wojda, prezydent Kielc. Właściciel pseudohodowli, 35-letni mężczyzna, został zatrzymany. Grozi mu 5 lat więzienia. Ponad 70 psów, głównie matek ze szczeniętami, trafiło do schroniska w Dyminach. Kolejną dużą grupę przejęła warszawska fundacja Judyta. Nawet kilka tygodni może potrwać procedowanie wniosku o pieniądze z rezerwy budżetu państwa na likwidację nielegalnego składowiska odpadów w mazowieckim Wołominie. Chodzi, przypominamy, o co najmniej 20 milionów złotych na zabezpieczenie 3000 beczek z chemikaliami. W Wołominie cały czas jest reporter RMF FM Michał Dobrołowicz. Michale, dlaczego na decyzję w sprawie pieniędzy wciąż trzeba czekać?
8: W planie, jak ustaliłem nieoficjalnie, dopiero są trudne rozmowy na temat tych pieniędzy. Ostateczna decyzja będzie należeć do Ministerstwa Finansów, a urzędnicy szukają teraz też innych sposobów, jak pozbyć się beczek, to potwierdza Marcin Podgórski z Mazowieckiego Urzędu Marszałkowskiego.
9: Prowadzimy wzmożone działania, które mają na celu przymusić firmy, które zwiozły tam te odpady, jednak do usunięcia ich na własny koszt.
8: Mimo tych działań setki beczek z chemikaliami wciąż są tutaj w garażach.

0: i ten brak zdecydowanej reakcji rozczarowuje mieszkańców Wołomina.
1: Niby o czystość powietrza walczymy, o eko, wszystko, a takie śmierdzące bomby są pod naszym nosem, no.
0: W Urzędzie Wojewódzkim dostałem zapewnienie, że składowisko jest i będzie cały czas nadzorowane przez strażaków. Wciąż nie wiadomo jednak, jak długo będzie jeszcze taka konieczność.
2: Tym żyje Warszawa.
3: Tak płytko jeszcze nie było. Wisła w Warszawie osiągnęła najniższy poziom w historii pomiarów. W faktach łączymy się z reporterem RMF FM, Michałem Krasoniem, który jest na bulwarach Wiślanych. Dzień dobry, Michale. Jak tam wygląda Wisła?
4: No, coraz wyraźniejsze są kamienne i piaszczyste wyspy, które pojawiły się nawet na środku rzeki. Gołym okiem widać też, jak bardzo cofnęła się linia brzegu. To właśnie tu, w centrum stolicy, padł dziś rekord niskiego stanu wody, mówi Jan Szymankiewicz z IMGW.
5: Na stacji Warszawa Bulwary notujemy obecnie 102 centymetry.
4: Rok temu w tym samym miejscu wodowskaz pokazywał zaledwie 4 centymetry. Po tamtym rekordzie hydrolodzy obniżyli go o metr. Gdyby tego nie zrobili, dziś wskazywałby tylko 2 centymetry. Niewiele lepsza sytuacja jest także na stacjach w Modlinie i rejonie Wilanowa. Hydrolodzy niestety nie prognozują szybkiej poprawy.
3: Planujecie weekendowy wyjazd w Tatry? Weźcie pod uwagę prognozę pogody.
6: Temperatury będą wysokie, możliwość wypiętrzania się burz, także trzeba na to zwracać uwagę przed wyjściem. Oczywiście zapoznajemy się z prognozami pogody, które są dostępne na stronach internetowych Tatrzańskiego Parku Narodowego. W miarę wczesne wychodzenie, rano pogoda jest bardziej stabilna, później może się dość dynamicznie zmieniać. Duże ilości napojów izotonicznych, żeby zapobiec podwodnieniu, nawet jak temperatura jest nieco niższa, nie są to jakieś bardzo wysokie temperatury, to w górach człowiek odwadnia się szybciej.
3: Zwraca uwagę ratownik dyżurny TOPR Tomasz Wojciechowski. W faktach za godzinę z górskich szlaków przeniesiemy się nad morze. Do usłyszenia o 18:00.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
7: Sponsorem prognozy pogody jest Wiencra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
8: No dobrze, jeśli ktoś jutro ma plany, by weekend spędzić w plenerze, to są dobre plany z tego względu, że będzie spokojnie i dość letnio. Słońce będzie przyplatać się z chmurami, ale bez jakichś takich większych opadów. Najchłodniej na północy, tam 21-22 stopnie, a najcieplej na południu i zachodzie do 25 stopni we Wrocławiu, Opolu i Rzeszowie.
3: Niedziela jeszcze bardziej słoneczna, lampa jak nie wiem co, będzie na południu kraju 26 stopni, chociaż cieplej na zachodzie, tu 31.
7: Sponsorem prognozy pogody jest Wiencra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
3: A teraz chcemy przypomnieć, że wielkimi krokami zbliża się finał, w którym być może ktoś z was zostanie milionerem.
8: Ale nas ponagla ten zegar, toż to już 4 jakieś minuty zostały tylko, tak?
3: Uwaga, dokładnie 4 minuty od tej chwili zostało nam do losowania i w tym czasie każde hasło RMF wysłane pod 7474 pomnożymy razy 1250. No to co? RMF 7474 i słyszymy się za chwilę.
8: Grajcie, trzymamy kciuki.

0: sponsorem programu Wakacyjne Sejfy w RMF FM jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
1: No dobrze, to jest ten moment, koniec rozgrzewki. Za chwilę zagramy o naprawdę wielkie pieniądze. Telefon już dzwoni, przypominamy, czekamy 6 sygnałów. A co wydarzy się dalej, to już wszystko zależy od tego, kto go odbierze.
2: No to bardzo prosimy, żeby już na poważnie wziąć to, co do was mówimy. Przede wszystkim odebrać telefon. No i dać nam znać, co u was. Halo, halo. Dzień dobry, tutaj Wakacyjne Sejfy RMF FM. Ola Filipek i Olek Sikora. Jak masz na imię?
3: Nie wierzę.
2: Nie ma takiego
1: bardzo
2: imienia.
1: Bardzo ładne imię.
2: Jak masz na imię, na poważnie? Naprawdę? Jesteś w RMF-ie, słyszy cię cała Polska.
1: Mariusz.
2: Dzień dobry.
1: Cześć. Mariuszu, dokąd ty tak pędzisz?
3: A wiesz co, akurat w klasy jestem.
1: A widzisz, to ominął ci ten czas. Kochany, to żebyś uwierzył, to wybierz w takim razie safe od 1 do 30. Tyle masz opcji. Wybierz ten jeden safe, który być może będzie dla ciebie szczęśliwy.
3: O Jezu, ale mi serce bije.
1: No nam tak, też. Uwierz mi, że nam też.
3: To może wezmę safe numer 22.
1: 22, proszę bardzo. Wiesz, że kiedyś miałem taki numer w dzienniku?
2: Naprawdę?
1: No i przyniósł mi szczęście.
2: Wylosowałeś kiedyś taki szczęśliwy numerek?
1: Tak, kilka razy, nie musiałem
2: odpowiadać.
1: Trzymamy
2: wszyscy kciuki, żeby dziś to był szczęśliwy numerek Mariusza. Safe numer 22. Nie wiemy, jakie masz przeczucia, czy masz dobrą intuicję i czy zwykle ta intuicja podpowiada ci dobrze, czy źle. My wiemy, jakie są fakty i jakie są opcje w sejfach. Dziś, no, czeka nawet 1 000 000 złotych, czego ci oczywiście bardzo życzymy. Pytanie tylko, czy chciałbyś na przykład może bezpieczną opcję, wolałbyś od nas sejf, żeby już nie stresować się tym, co jest w środku? Okej, zastanawialiśmy się właśnie, czy jesteś na bieżąco.
1: Mariusz, to ja mam taką propozycję, ponieważ muszę cię teraz, no, trochę mocno złapać za rękę, a nawet uszczypnąć, bo cały czas nie dowierzasz. I powiem tak, minimum dzisiaj w sejfach to jest 85 tysięcy złotych. Zaś kwota maksymalna, po którą też dzisiaj możesz sięgnąć, to okrągły 1 000 000. I teraz pytanie następujące. Co ty byś powiedział na taką propozycję, jak ja bym ci załatwił, no może nie spod lady, ale tak oficjalnie, dodatkowe 2000 zł. 2000 zł ponad minimum, czyli zaproponuję ci 87 tysięcy złotych za twój sejf z numerem 22.
2: I wtedy już zero stresu, już nie zastanawiasz się, co w tym sejfie jest, tylko bierzesz gotówkę i wyfruwasz na weekend gdzieś w miłe miejsce. Co ty na to?
3: Nie, naprawdę. Znaczy, słyszałem tę propozycję i zawsze jak was słucham, to jak zadzwonicie, to zawsze wezmę, ale nie spodziewałem się, że trafię w ten cudowny dzień.
2: No tak, no, co by nie było i jakkolwiek ten finał by się nie potoczył, co najmniej 85 tysięcy już masz w kieszeni. W zasadzie już możemy ci bić brawo, bo już tyle co najmniej masz.
1: Proszę bardzo,
2: oklaski. Co najmniej 85 tysięcy. Pytanie, co wybierasz? Safe numer 22 i jego zawartość, która jest dla nas tajemnicą, wiemy jakie jest minimum. Czy taka bezpieczna opcja od nas 87 tysięcy? Co wybierasz?
3: Idziemy na całość, biorę safe.
1: Bierzesz safe. No dobrze, to skoro idziemy na całość, to dopytamy cię, co byś powiedział, kochany, na to, jakby, no troszkę podbijemy tę stawkę, troszeczkę. 3 tysiące dorzucam, proszę bardzo, 90 tysięcy złotych za twój safe z numerem 22. Pamiętaj, że jesteśmy już 5 tysięcy ponad minimum. No, już jesteś na plusie. Pamiętaj, że to minimum to 85 tysięcy złotych.
3: No, naprawdę kusicie, ale powiem wam, że jak zawsze was słuchałem, mówię, nie, to jak zadzwonicie, to wezmę ten safe.
2: A czy byłaby w ogóle jakaś opcja i jakaś kwota byłaby cię w stanie przekonać, czy nie?
3: To zabawa jest. 3 minuty temu jeszcze nie myślałem w ogóle, że wchodzicie do mnie. Ryzykujemy. Co by było, to ten.
2: Czy to jest twoja ostateczna decyzja i czy otwieramy safe w takim razie?
3: Tak jest, otwieramy safe.
2: Bo ja coś czuję, żeby chyba Mariusza nie przekonał.
1: Nie, nie ma szans, on jest tak uparty.
2: No dobrze, Mariusz, to w takim razie otwieramy safe numer 22. Na twoją wyraźną prośbę. Cała Polska teraz wstrzymuje oddech, trzyma kciuki, bo za chwilę dowiemy się, jakim szczęściarzem jest Mariusz i co dzisiaj znalazło się w jego sejfie. A gdzie jesteś teraz? Skąd dzwonisz do nas?
3: Akurat jestem pod Kletkami, Warmińsko-Mazurskie.
2: Okej. No to właśnie w te rejony wysyłamy bardzo ładną kwotę.
1: A co ty robisz, kochany? Bo teraz taka cisza nastąpiła. Zjechałeś gdzieś na pobocze?
2: Ten postój chwilę potrwa, bo długo będziesz się cieszył z tej nagrody. 85 tysięcy
3: złotych!
1: Mariusz! Zawsze mówimy, że piątek to dobrego początek. Ty już sobie teraz możesz wyobrażać, co ty, chłopie, kupisz za te 85 tysięcy złotych.
2: To stało się faktem. Jak to jest nagle dowiedzieć się, że twoje konto zasila się o taką gotówkę?
3: Wiecie co, to jak jest, słucham was co jakiś czas i tak wysyłałem te SMS-y i ten, no to jest coś cudownego, naprawdę, nie sądziłem, że trafi to na mnie, ale bardzo się cieszę, no i chciałbym, mogę kogoś pozdrowić?
2: Oczywiście! Antena jest twoja, proszę bardzo.
3: Chciałbym pozdrowić całą moją rodzinę, w szczególności żonę, moje dwójkę wspaniałych dzieci, rodziców, teściów, szwagra, jednego, drugiego, naprawdę.
1: Mariusz, do tych pozdrowień oczywiście się dołączamy. Jedź ostrożnie, pamiętaj, dzisiaj policja bardzo mocno kontroluje, żeby siebie za bardzo nie poniosło po tej wygranej. A jeśli wy chcecie podzielić los Mariusza, wygrać 85 tysięcy złotych, a nawet więcej, to wszystko będzie możliwe już po weekendzie, ponieważ nie dość, że znów zagracie o milion, to w finale przyszłego tygodnia, już w piątek, zagracie o gwarantowane 100 tysięcy złotych. A jeśli ktoś szuka mocniejszych wrażeń na czterech kołach, to proszę bardzo, będziemy dla was mieli wspaniałego SUV-a Forda Kugę.
2: I oczywiście milion złotych wyczekany, wytęskniony, który czekać będzie na was również w jednym z sejfów. No dobrze, oto wszystko. Gracie jednym SMS-em. Wystarczy wysłać RMF pod 7474 i ten SMS wchodzi do losowania poniedziałkowego i do piątkowego finału tygodnia. Tam, przypomnijmy raz jeszcze, albo 100 tysięcy złotych, albo milion, albo piękny SUV Ford Kuga. Każde hasło RMF wysłane pod 7474. Od teraz przez 5 minut pomnożymy razy 1150. Czy jest na to zgoda?
1: Jest na to zgoda. Pamiętajcie, RMF 7474.
0: Sponsorem programu Wakacyjne Sejfy w RMF FM jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.

Ekspres automatyczny Siemens. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1499. Teraz za 1349 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia.

0: świeżość, bogactwo lady, super hity. W Polomarkecie dowozimy codziennie.
1: Do Polo Pop.
2: Codziennie dowożone super hity. Kawa mielona MK Cafe Premium 500 gramów, tylko 27,69. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 27,99. A lody Manhattan, wybrane rodzaje, opakowanie 1,4 litra w ofercie 1 plus 1 gratis. Dobieraj dowolnie.
3: Polo Market. Mój ulubiony.
4: Kanter spakowany? Jedziemy?
5: Tak, tylko ten kręgosłup. Muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
4: Znowu? Przecież już brałeś.
5: Ale działała za słabo i za krótko.
6: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
7: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: No i jak twój kręgosłup?
9: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
10: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
11: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
12: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
13: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg słuchu wspomaga prawidłową pracę serca.
14: Stary, tyle mam ostatnio na głowie.
15: Ale chyba nie włosów.
14: Akurat włosy wypadają mi garściami.
15: Przerabiałem to niedawno, ale sięgnąłem po DX2 Lek Max z maksymalnym stężeniem substancji czynnej. DX2 Lek Max pomógł mi zapomnieć o łysieniu.
14: Ale łysienia u ciebie nie widać.
15: No właśnie.
16: DX2 Lek Max. Odzyskaj włosy.
17: DX2 Lek Max. Minoksydyl 50 mg na mililitr. Łysienie androgenowe u osób od 18 do 65 lat. Aflofarm.
18: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
19: Przepis na lato.
20: Czy ja mogę prosić jeszcze 30 dni wolnego?
19: Czemu nie? A więcej wakacyjnych pomysłów już w sobotę po 7 w RMF FM.
21: Skakuj do świata niezapomnianych chwil. Baseny, nowoczesne zjeżdżalnie, sauny, Termy Bukowina. Jeszcze więcej wrażeń.
22: Ale upał. Nie do wytrzymania, prawda, Marian? Marian, gdzie ty się schowałeś?
23: W lodówce tej nowej!
24: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
25: Po reklamie.
26: RMF FM, zawsze z tobą.
27: RMF FM, zawsze z tobą. Chcesz

0: wszystkie SMS-ki pod 3322. 27 lat razem, dzisiaj 16 rocznica ślubu. Kocham cię, Danielku. Ciekawe, czy to żona Daniela Dyka.
1: Zapytamy za chwilę Daniela. Ale długi staż, nie? No ale chyba najdłuższy od spódnicy jednego z kierowców warszawskich autobusów. Tak, dobrze słyszycie. Ola, wytłumacz, o co chodzi.
0: Kierowca autobusu pewnego w Warszawie w proteście przeciwko zakazowi krótkich spodenek w pracy przyszedł do pracy w spódnicy.
1: No, regulaminem, ale kierowca zrobił jego obiad.

0: Życie jest piękne, Skubas, czyli nowość na antenie RMF FM. Nie wiem, czy wy też tak macie jak ja, ale ja wszystko odkładam na później.
1: O, proszę cię, możemy gadać godzinami.
0: Ale mnie to tak denerwuje, ja już tak bym się chciał tego wyzbyć. No, masakra. Dobra, ale coś mnie pociesza, ponieważ czytam teraz taki artykuł. Naukowcy odkryli, jak skutecznie pokonać prokrastynację. O tym właśnie na RMF 24 przed chwilą napisałem.
1: U nas na rmf24.pl?
0: Tak,
1: tak. No to podeślij mi link, to sobie później przeczytam.
2: Od 7 do 9 sierpnia Kotelnica Summer Festival zaprosza na 3 dni pełne emocji. Wybory cepra i ceperki roku, wybory harnasia, ekstremalne biegi z przeszkodami Huntrun oraz koncerty na żywo. Do tego zlot wyjątkowych samochodów Via Classica, smakowity festiwal Moskola, zabawa w pianie i letnim śniegu, ceko moc atrakcji Loduzyk i Małek. Zabierz rodzinę i przyjaciół. Kotelnica Summer Festival. Tu lato nabiera mocy.
3: Przepis na lato.
4: Ja szkowałem grilla i ten, a sąsiad wyjął sobie teraz kosiarkę i kosi.
3: To może trzeba go zaprosić. Inne wakacyjne pomysły usłyszycie już w sobotę po 7 w RMF FM.
5: Skakuj do świata niezapomnianych chwil. Baseny, nowoczesne zjeżdżalnie, sauny, termy Bukowina. Jeszcze więcej wrażeń.
6: A topowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
7: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Upał. Klimatyzacja w aucie. Jest zimno.
9: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
10: Weź Ibuprom Zatoki.
8: Ibuprom Zatoki?
10: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
8: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
10: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki powlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doraźnie w celu złagodzenia objawów występujących w przeziębieniu i grypie, takich jak ból głowy, ból niedrożności zatok obocznych nosa, katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok, takich jak ból głowy, niedrożności zatok i nosa przebiegających z bólem, będących konsekwencją powikłań, przeziębienia, grypy lub alergicznego nieżytu nosa. US Farmacja Spółka z o.o.
11: Marian, o czym myślisz?
12: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
11: O mega okazjach w Media Expert.
12: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
13: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
14: Nawet kiedy rzucisz palenie, drogi oddechowe są cały czas podrażnione, co sprzyja występowaniu kaszlu palacza. Sięgnij po Detusan, specjalistyczny produkt na kaszel palacza. Pastylki do ssania Detusan powstrzymują odruch kaszlu i chronią błonę śluzową gardła podrażnioną przez papierosy. Detusan. Uwolnij się od kaszlu palacza. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie kaszlu i chrypki, nawilżanie i ochrona błony śluzowej gardła. Aflofarm. Palenie szkodzi zdrowiu. W przypadku dolegliwości ze strony układu oddechowego zalecana jest diagnostyka w celu ustalenia przyczyn.
6: Po reklamie.
15: To jest RMF FM.

0: Euro AGD. Prawdziwe hity cenowe wchodzą na scenę festiwalu rabatów w Euro. Na przykład telewizor LG 55 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 5999. Teraz za 4499 zł. Taniej o 1500 zł. I to jest prawdziwy hit cenowy. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Wyprzedaż w Multimarkecie Jula nawet do 60% taniej. Kozioł roboczy Hardhead wykonany ze stali i z regulacją wysokości kupisz za jedyne 69 zł, czyli taniej aż o 70 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
2: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
1: Za jedyne 69 zł, czyli taniej aż o 70 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
2: Kochanie, kupiłaś

0: Lokomocyjny. Suplement diety Lokomotiv. Niezastąpiony w czasie podróży. Aflofarm.
1: Nowy twój styl już w sprzedaży. Aktorki serialu Lalka na okładce i w rozmowie o odwadze i sile kobiet. W numerze raport o współczesnej komunikacji oraz poradnik psychologiczny, jak odnaleźć szczęście w trudnych czasach. Twój styl i jakość, która inspiruje.
2: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy.

0: Faktach RMF FM znów ruszamy na kulinarny podbój Polski.
1: Salamandra z anyżem i mango, ale również kopyto żubra.
2: To są cienkie placki przełożone kremem.
3: Pyszne, bo polskie.
4: Poszukamy wyjątkowych, lokalnych smaków.
1: I odwiedzimy regionalnych producentów.
5: Gdzie warto pojechać? Z kim się spotkać?
6: Dajcie nam znać na www.rmf24.pl.
7: A może to właśnie do Was zajrzymy tego lata.
5: Ruszamy już w środę po 7 w Faktach RMF FM.
8: Trwa wielka wyprzedaż w Obi. Teraz setki produktów aż do 70% taniej. Śpiesz się i nie przegap okazji. Szczegóły w regulaminie. Zrobisz to z Obi.
9: Po reklamie.
10: Piątek za kilka sekund, godzina 18:00. Warto dać głośniej i posłuchać najważniejszych faktów RMF FM, które ma dla nas Anna Wachowska.
11: Jesteście w drodze? Uważajcie, są problemy na A4 na Dolnym Śląsku i Śląskiem. Potem złota alga w kanale Gliwickim, Montreal i starcie Huberta Hurkacza w trzeciej rundzie turnieju ATP, a na koniec będziemy nad morzem. Sprawdzimy, jak wypoczywający spędzają czas, gdy pogoda nie dopisuje. Cztery samochody osobowe zderzyły się na dolnośląskim odcinku A4. Do kolizji doszło na wysokości Wrocławia. Ruch w kierunku Zgorzelca odbywa się pasem awaryjnym. Utrudnienia również na śląskim odcinku A4 tuż przed punktem poboru opłat w Brzęczkowicach. Na jezdni w stronę Krakowa zderzyły się dwa samochody osobowe. Uważajcie. Piraci drogowi na celowniku policjantów. Do nocy na drogach w całej Polsce potrwają dodatkowe kontrole prędkości. Jest to część europejskiej akcji Speed, która trwa od początku tygodnia.
12: Tutaj mamy ograniczenie do 60 km wynikające ze znaku.
13: Czyli gdybym jechał 65 km na godzinę, to już ta prędkość mogłaby sprawić, że Państwo byście zatrzymali tutaj mnie i musiałbym zjechać?
12: Tak, oczywiście, reagujemy na wszystkie popełnione wykroczenia.
13: Jaka była prędkość?
14: 80.
13: Czyli o 20 więcej?
14: Tak. Tak naprawdę nawet nie zdałam sobie sprawy. Niestety przez chwilę coś mi po prostu umknęło.
15: Dzień dobry, powodem kontroli jest przekroczenie dopuszczalnej prędkości. Mnie dzisiejszy mandat, jaki nakładam, to jest 100 zł. Dwa punkty karne.
13: Dzisiaj w związku z tą akcją jest też większe ryzyko, że ktoś straci prawo jazdy, jeśli to będzie bardzo duże przekroczenie.
12: Tak, oczywiście. Reagujemy również na przekroczenie prędkości o powyżej 50 km na godzinę. Wtedy wówczas zostaje zatrzymane prawo jazdy.
11: Policjantom przy ulicy Powieckiej w Warszawie w czasie akcji Prędkość towarzyszył reporter RMF FM Michał Dobrołowicz. Łukasz Gibała, krakowski radny, założyciel Stowarzyszenia Kraków dla Mieszkańców, ogłosił, że wystartuje w przedterminowych wyborach na prezydenta miasta. Będzie po raz czwarty ubiegał się o ten urząd. Przedterminowe wybory w Krakowie odbędą się 27 września w związku z majowym referendum, w którym mieszkańcy odwołali z funkcji prezydenta Aleksandra Miszalskiego. Zwiększoną liczebność złotej algi wykryto w jednej z sekcji kanału Gliwickiego. Wody Polskie wdrożyły działania, które mają zapobiec śnięciu ryb. Reporterka RMF FM Anna Kropaczek zna szczegóły. Aniu, jakie to działania?
16: To między innymi stała obserwacja wód kanału Gliwickiego i Odry od Chałupek w Śląskiem do ujścia Nysy na Opolszczyźnie. Ograniczono także przepływ wód z sekcji, w której wzrosła liczebność złotej algi, do pozostałych sekcji przez śluzy Łabędy i Dzierżno. Linda Hoffman, rzeczniczka Wód Polskich w Gliwicach, podkreśla, że do tej pory nie znaleziono śniętych ryb. Trwają badania kolejnych próbek wody, by sprawdzić, czy sytuacja poprawia się, czy pogarsza.
17: Kibicujemy naszym tenisistom.
11: Wieczorem Hubert Hurkacz powalczy o awans do czwartej rundy tenisowego turnieju w Montrealu. W Faktach Cezary Dziwiszek z redakcji sportowej RMF FM. Witamy.
18: Dzień dobry.
11: Z kim zmierzy się Polak?
18: Trudne nazwisko. Z Botikiem van de Schanschulpem. Mam nadzieję, że sobie poradziłem. Holender będący
11: dobrze
18: blisko Polaka. Dziękuję. W światowym rankingu. Raz nawet wygrał z Hubim, ale było to dawno. Ponad 5 lat temu. Tenisista na pewno solidny, jednak sukcesów na koncie ma niewiele, a już na pewno nie w turniejach wielkoszlemowych. Absolutnie zatem w zasięgu Hurkacza, szczególnie jeśli ten zagra tak dobrze, jak w ostatnim meczu z Alejandro Tabilo.
19: Zwyciężyłem w 2 setach i myślę, że doda mi pewność siebie.

0: na kolejne mecze, także dobrze się tutaj czuję w Montrealu i cieszę się z tego, że moja gra coraz lepiej wygląda.
1: Zapewnia Hubert Hurkacz, który na kort wyjdzie nie wcześniej niż o 20 po meczu Merida Aguilar-Mikkelsen.
2: Katarzyna Niewiadoma wygrała 7. etap kolarskiego wyścigu Tour de France. Liczył on prawie 150 km i zakończył się podjazdem na Mont Ventoux. Polka objęła prowadzenie w klasyfikacji generalnej. Nad wodami Zatoki Gdańskiej i Puckiej słońce schowało się za chmurami. Jak wypoczywający spędzają wolny czas? Z mikrofonem w ręku sprawdzał to reporter RMF FM Stanisław Pawłowski.
3: Fajny dzień na shopping dzisiaj.
4: No właśnie, trochę typowa pochmurno
3: pogoda.
4: Jest. Więc...
3: Tak, typowa taka, żeby troszkę jodu zaczerpnąć z morza i pozwiedzać, troszkę zakupy zrobić.
5: Słońce nieraz wyjdzie, da się poleżeć, ale wiatr wieje. Jednak.
6: Zamierzamy za chwilę jechać na Hel, troszkę pozwiedzać. No i wrócimy wieczorem, może wypuszczymy rowery, udamy się na jakąś przejażdżkę.
2: W Faktach za godzinę w ramach naszego radiowego cyklu Mateusz Bożek zabierze Was do Obserwatorium Astronomicznego w Olsztynie. Dobrego wieczoru, do usłyszenia.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
8: Ona się ze mnie śmieje.
9: Ola się ze mnie śmieje. Co cię tak rozbawiło?
10: Rozbawiło mnie to, że pięknie potrafisz mówić o pogodzie, tak? Że ja po prostu się rozpływam. Troszeczkę jesteś jak taki wentylator, troszeczkę jak parasol, którego być może trzeba będzie gdzieś użyć.
9: Ale kokietujesz, jak ty kokietujesz.
10: No jutro bardzo proszę, to lato? Jaka prognoza jutro?
9: Dobrze, jutro jest lato w wersji bez przesady. Trochę słońca, trochę chmur. Przyjemne, 21-25 stopni. Najcieplej we Wrocławiu i Rzeszowie po 25 kresek.
10: Czyli ani tego parasola, ani wentylatora nam nie trzeba.
9: Nic.
10: Wystarczy tylko dać głośniej RMF FM, no i muzyka najlepsza pod słońcem rozpłynie się, rozleje nad całą Polską i o to walczymy, o to, żeby każdy wakacyjny weekend był dla Was jeszcze lepszy. Ola Filipek, Olek Sikora, Wasze Olki, cześć! Cześć!

0: Kon Kalma na antenie RMF FM. Słuchajcie, bo na was zawsze można liczyć. To uwaga, to nie jest żaden konkurs, żadna zabawa. Sprawę do was mamy z Olką.
1: Dobrze, co się stało?
0: Bo czytamy internet, żebyście wy już dzisiaj nie musieli. Jest taka sprawa, że Dubaj uruchomił program, w ramach którego mieszkańcy tego miasta mogą otrzymać nawet do 3000 zł, jeśli namówią kogoś do tego, by się wyprowadził właśnie do Dubaju.
1: I co, nas zachęcasz teraz?
0: No właśnie, nie chcielibyście się do Dubaju przeprowadzić?
1: Co, na benefit liczysz, tak?
2: Ogłoszenie RMF FM. 90, 87, 2000. To było lato. Muzyczny wehikuł czasu RMF FM. Codziennie po 20 w RMF FM. Powróć z nami do przeszłości z hitami minionych epok.
3: Reklama.
4: To pewne. Niskie ceny.

0: plus jeden gratis. Limit dzienny, 6 opakowań, maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
1: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
2: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
3: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
4: Stary, tyle mam ostatnio na głowie.
5: Ale chyba nie włosów.
4: Akurat włosy wypadają mi garściami.
5: Przerabiałem to niedawno, ale sięgnąłem po DX2 Lek Max z maksymalnym stężeniem substancji czynnej. DX2 Lek Max pomógł mi zapomnieć o łysieniu.
4: Ale łysienia u ciebie nie widać.
5: No właśnie.
6: DX2 Lek Max. Odzyskaj włosy. DX2 Lek Max. Minoksydyl 50 mg na mililitr. Łysienie androgenowe u osób od 18 do 65 lat. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Szeroki wybór, pełny smak? Tak. Sięgnij po Alesto. Już dziś orzechy ziemne w skorupce 200 gramów. Cena przed obniżką 5,24. Teraz jedyne 3,65 za opakowanie przy zakupie dwóch. Alesto. Żyj ze smakiem.
8: Lidl. To się opłaca.
9: Kategoria trawienie.
10: Po jednej nutce.
9: Ciężko na żołądku.
10: A teraz?
9: Uczucie pełności.
10: Dobrze, i ostatni.
9: Gazy.
10: Świetnie, a co można na to zaradzić?
9: Najlepiej zastosować Travisto.
11: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
12: Zapraszamy na mega weekend w moich sklepach. Groszek, ABC i Eurosklep. Z aplikacją Moje Sklepy. Masło łaciate, kostka 200 gramów za 2,99 przy zakupie 3. A przy zakupie 2 serków kanapkowych Hochland, trzeci tylko za 1 grosz. Oferta obowiązuje w dniach od 6 do 8 sierpnia w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy. Groszek, ABC i Eurosklep.
13: Marian, okazja jest.
14: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
13: Ale to mega okazja w Media Expert.
14: A nie, no to już wróciłem.
15: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
16: Po reklamie.
17: RMF FM. Muzyka najlepsza pod słońcem.

0: Sponsorem konkursu Wyścig po bilety jest właściciel Energylandii, organizator wydarzenia Magic Night by Pepsi z nocną zabawą na rollercoasterach.
1: Tak sobie myślę, że lato to najlepiej smakuje wtedy, kiedy zamiast siedzieć w domu, ruszamy gdzieś z rodziną albo znajomymi, a skoro weekend tuż, tuż, bo właściwie ten piątek możemy już powiedzieć, że się kończy, to mamy dla was fajną zabawę. Słuchajcie, zadanie jest banalne, żeby nie powiedzieć, że wręcz prościutkie. Dokończcie zdanie. Idealny weekend zaczyna się od...
2: No i naszym zadaniem jest to zdanie dokończyć właśnie. Swoją odpowiedź wysyłajcie SMS-ami pod 3322. A te najciekawsze propozycje nagrodzimy zaproszeniami do Energylandii, takimi dla całej paczki, więc śmiało, już wam szczerze mówiąc zazdrościmy, bo tam można wskoczyć na familijne rollercoastery, albo zajrzeć do takiej bajkowej krainy, albo zrobić sobie słodki przystanek w farmie lizaków.
1: No to pewnie tam by nas znaleźli, gdybyśmy to właśnie my pojechali do Energylandii.
2: Tak, dokładnie.
1: Słodko nam się zrobiło. Dobrze, to raz jeszcze, żeby to sobie poukładać, SMS pod 3322, wystarczy, że tylko dokończycie zdanie, idealny weekend zaczyna się od i tutaj możecie pisać wszystko, co tylko chcecie. Czekamy na wasze pomysły i zbierajcie już ekipę.
0: Sponsorem konkursu Wyścig po bilety jest właściciel parku rozrywki Energylandia ze strefą wodną Waterpark.

0: Eyed Peas. To są dźwięki, które prowadzą Was prosto do weekendu. Jeszcze tylko szybka trasa z pracy do domu, no i można uznać, że mamy piątek z głowy, prawda?
1: Można tak uznać, tylko że niestety są miejsca, gdzie ta trasa się dłuży. Między innymi obwodnica Krakowa z problemami. Kilkukilometrowe nawet korki tworzą się także w okolicach Balic i Bieżanowa, kiedy o Krakowie mówimy. Cierpliwości Wam życzymy, ale szukając plusów, więcej czasu w samochodzie, to więcej czasu z nami, z RMF-em.
0: Ładnie to wymyśliłeś.
1: Ja tak,
0: zwłaszcza, że słuchajcie, o 19:00 fakty, więc warto zostać z nami.
2: Reklama.
3: W tym sezonie prognozujemy słoneczne dni, wysokie temperatury i mega niskie ceny w salonach MG.
4: Teraz MG ZS Hybrid Plus, dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 88 900 zł z rabatem do 10 000. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września 2026 roku na model MG ZS Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
5: Barbara, łatwa kasa?
6: Marian, zawsze.
5: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
6: Sprytnie.
5: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Wzięłam coś na infekcję intymną i objawy zniknęły.
9: Ale pozostała zaburzona flora bakteryjna, która sprzyja nawrotom. Dlatego, gdy dopadnie Ci infekcja intymna, od razu sięgnij po Iladian Direct Plus. Iladian Direct Plus działa nie tylko na przyczynę infekcji, ale może redukować jej objawy już po jednym dniu stosowania oraz wspiera przywrócenie prawidłowej mikroflory. Iladian pomocniczo w leczeniu zapalenia pochwy. Aflofarm to jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
10: Trenerzy, jak myślicie, co znajduje się przed Wami?
11: Kolego Pikachu!
10: Nie!
11: Ha? Jak to?
10: To Lego Pikachu jedzący kanapkę. Odkryj zestawy Lego Pokémon z interaktywnym systemem Smart Play, który ożywia zabawę. Lego Pokémon. Teraz Ty jesteś trenerem.
12: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie truskawki w kopiałce. Teraz aż 33% taniej. To tylko 19,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 29,99. A Dallmayr kawa mielona 500 gramów. Teraz jedynie 3,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i cena z 30 dni przed obniżką 45,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
13: Kamper spakowany? Jedziemy?
14: Tak, tylko ten kręgosłup. Muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
13: Znowu? Przecież już brałeś.
14: Ale działała za słabo i za krótko.
15: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
16: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
14: No i jak twój kręgosłup?
17: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
18: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
19: Boli. Spędzi.
1: Piecze. A do tego nawraca.
2: Hemoroidy. Jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów, szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
7: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
0: Teraz w Agacie Pro. Promocja 30 razy 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
13: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Szkolne zakupy w Twoim tempie? Niskie ceny ogarnięte. Skompletuj na luzie wymarzony zestaw przyborów szkolnych. Bo już teraz w Biedronce. Przybory i akcesoria szkolne Kajet i Moontail by Julia Żugaj. Już od 12,99 za sztukę lub opakowanie. A zeszyty A5 5, 60 kartek, różne rodzaje, już od 49 groszy za sztukę. Do tego przybory do pisania, kolorowania i wymazywania pętel, tylko 11,99 za sztukę lub opakowanie. Pełna oferta na biedronka.pl. Biedronka.
20: Po reklamie.
21: RMF FM na wakacjach. No, taka sytuacja.

0: to na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Mi tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Mi i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr. Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
1: Gabinet masażu, słucham.
2: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
1: Cześć, a co się dzieje?
2: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
1: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
2: Czyli Neomax Skurcz jest naprawdę dobry?
1: Kochana, sam go stosuję.
3: Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
4: Pocisz się, bo twój antyperspirant znowu cię zawiódł? Kup w aptece bloker potu Medispirant w formie sprayu. Jest wyjątkowo skuteczny, natychmiast blokuje pocenie i działa długo, aż do 7 dni. Od razu poczujesz różnicę. Medispirant. Bez potu na dobre.
5: Z lekkimi objawami menopauzy da się żyć. Ale jeśli są uciążliwe, to potrzebne ci jest silniejsze wsparcie. Jest nim Climea Forte. Suplement diety Climea Forte zawiera wysoką dawkę izoflawonów i wyciąg z szyszek chmielu, który pomaga łagodzić uderzenia gorąca, drażliwość oraz nocne poty. Dodatkowo dzięki zawartości nasion lnu Climea Forte wspiera kontrolę prawidłowej wagi ciała. Pomaga łagodzić uderzenia gorąca, drażliwość oraz nocne poty. Dodatkowo dzięki zawartości nasion lnu Climea Forte wspiera kontrolę prawidłowej wagi ciała. Climea Forte. Menopauza lżej.

0: sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
1: Jak to się dzieje, że ktoś wychodzi z domu na 5 minut i nigdy nie wraca? Co czują bliscy, gdy wciąż poszukują zaginionych?
2: Tajemnicze zaginięcia w RMF FM.
1: Morderstwo, porwanie, a może zwykła ucieczka? W tej serii przyglądamy się sprawom i ludziom, którzy zniknęli w niejasnych okolicznościach.
2: W każdą niedzielę po 23 w RMF FM. Tajemnicze zaginięcia i Olga Hering. Wszystkie odcinki znajdziesz też na rmf.pl i naszym kanale YouTube.
3: Jak pojawiają się nowe potrzeby, to Allegro Pay. Kup teraz i płać do 30 dni później. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RLSO 0%. Jak tak, to Allegro.
4: Po reklamie.
5: Kłaniamy się, radiowe Olki dziękują za dziś. Ola Filipek, Olek Sikora.
6: Słyszymy się w przyszłym tygodniu, a teraz posłuchajmy razem faktów RMF FM o 19:00. Z nami Mateusz Bożek.
7: Seria wypadków na polskich drogach. Spore utrudnienia na Krajowej 11 i trasie S5, a także na małopolskim odcinku A4. Kierowcy, posłuchajcie, gdzie musicie uważać. W faktach także o rosnących napięciach między Włochami a Hiszpanią. Zajrzymy również na piłkarskie boiska. W Ekstraklasie spotkanie Wisły Kraków z Wisłą Płock. Jedna osoba została ranna w wypadku na Krajowej 11 w Wielkopolsce. W Środzie Wielkopolskiej doszło do zderzenia 3 aut osobowych i buza z przyczepą. Trzeba korzystać z objazdu. W Wielkopolsce zmotoryzowani mogą utknąć w korku również na trasie S5 między węzłami Leszno Południe i Rydzyna. W Kłodzie na jezdni w stronę Wrocławia w zderzeniu 2 samochodów osobowych ucierpiała jedna osoba. Zablokowany jest jeden pas ruchu. Kierowcy, musicie uważać także na małopolskim odcinku autostrady A4. Koło Krakowa doszło do 2 wypadków. 3 osobówki zderzyły się niedaleko Balic. Zablokowany jest jeden pas w stronę miasta. Z kolei przy węźle Kraków-Bieżanów zderzyły się osobówka i ciężarówka. Nieprzejezdny jest jeden pas w kierunku Rzeszowa. W obu miejscach są kilkukilometrowe korki. Aż 4 miesiące bez wody. To trudna rzeczywistość mieszkańców Komorzna na Opolszczyźnie. Woda w lokalnym wodociągu została skażona przez trudny do wyeliminowania pestycyd. Na miejscu jest reporterka RMF FM Martyna Czerwińska. Martyno, jak wygląda codzienność mieszkańców?
8: Trochę jak w średniowieczu. Aby cokolwiek zrobić, mieszkańcy muszą kursować po wodę do beczkowozów. Obok jednego z nich właśnie stoję. Mieszkańcy ustawiają się w kolejce. Pani Justyna powiedziała mi, że jest już absolutnie wykończona.
9: Nasza codzienność to jest tragedia po prostu. My nie mamy się gdzie wykąpać, nie mamy gdzie wyprać prania, nie mamy gdzie myć naczyń. Wygląda to tak na przykład, że myjemy naczynia, później grzejemy wodę, myjemy je jeszcze raz w misce. Nie mówiąc już o kąpaniu, że również musimy polewać się butelką albo jakąś miską, to powinno być jakoś szybciej rozwiązane, a nie teraz takie upały po ponad 30 stopni, a my nadal jesteśmy bez wody.
8: W ocenie władz gminy i województwa zrobiono wszystko, co możliwe, by zażegnać impas. Parametry wody są coraz lepsze, instalowane są zawory antyskażeniowe. W przyszłym tygodniu zaplanowano kolejne badania wody.
7: Rząd w Madrycie wezwał Włochy do zniesienia jeszcze przed końcem tego weekendu kontroli granicznych dla Hiszpanów. Jednocześnie zapowiedział, że jeśli tak się nie stanie, podejmie proporcjonalne działania w celu ochrony interesów i godności swych obywateli. Rząd w Rzymie odpowiedział, że nie ugnie się pod ultimatum i kontrole będą utrzymane co najmniej do 15 sierpnia. Włochy wprowadziły kontrole na granicy dla Hiszpanów z początkiem miesiąca w reakcji na kryzys na Ceucie, kiedy do tego hiszpańskiego miasta w Afryce Północnej przedarło się z Maroka ponad 70 tysięcy osób. Rusza 3. kolejka piłkarskiej Ekstraklasy. Wieczorem spotkanie Wisły Kraków z Wisłą Płock. Ponownie w faktach nasz dziennikarz sportowy Cezary Dziwiszek. Witaj.
10: Witam ponownie.
7: Kto jest faworytem w tych wiślanych derbach?
10: Powiedziałbym, że pachnie remisem, ale minimalnie wyżej stawiam jednak akcję Wisły z Krakowa, bo zagra u siebie, a przy Reymonta zawsze ma wsparcie kilkudziesięciu tysięcy fanów. Biała Gwiazda liczy na hiszpańskie gole Jordiego Sancheza i Angela Rodado. Wisła Płock na przełamanie bośniackiego napastnika Saida Hamulicza. Pierwszy gwizdek o 20:30.
7: Ile meczów tej kolejki zostało ostatecznie przełożonych przez naszych pucharowiczów?
10: Tak, niedziela można powiedzieć uratowana, bo swoje mecze mimo spotkań w Europie jednak zagrają Lech z Piastem i Jagiellonia z Widzewem. A już wcześniej wiedzieliśmy, że przełożone zostaną spotkania Rakowa z Zagłębiem i GKS-u Katowice z Wieczystą.
7: A za godzinę pierwsze wieczorne fakty sportowe RMF FM.
4: Wakacje z RMF FM.
7: W naszym wakacyjnym cyklu Wakacje po zmroku dzisiaj zabieramy Was do Obserwatorium Astronomicznego w Olsztynie. Tam można wziąć udział w nocnych pokazach nieba.
11: W planetarium się pokazuje zawsze sztuczne niebo,

0: Natomiast chodzi o to, żeby spojrzeć gdzieś to, także na to prawdziwe.
1: To jest zaadaptowana wieża ciśnień.
0: Tak, to jest wieża ciśnień, która została postawiona na najwyższym wzgórzu w pobliżu tego starego Olsztyna. Także zawsze z tarasu, jak zwiedzamy, to pokazujemy, że ten cały stary Olsztyn jest poniżej. To był zbiornik z wodą i stąd woda płynęła do mieszkań.
1: Z jakiego sprzętu korzystacie, jeżeli chodzi o obserwację nocnego nieba?
0: Pokazy robimy teleskopami wystawianymi na taras. Średnica tak około 20 cm i powiększenie też rzędu 200 razy. No i wtedy jedna osoba patrzy przez teleskop, a pozostałe mogą oglądać gwiazdozbiory.
2: Z astronomem Andrzejem Pilskim rozmawiał nasz reporter Piotr Bułakowski. Z kolejnymi faktami wracamy punktualnie o 20.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
4: Trio z miasta aniołów ze swoim wiralowym przebojem, jak mówią fachowcy, napędzone emocjami i algorytmem popularności. No i waszymi też emocjami, może też już w drodze na weekend. Tempo City, Self-Aware.

z jednej strony serwisy streamingowe nie nadążają za udostępnianiem nagrania, a fani w internecie no tak podchodzą ostrożnie do tego nastrojowego indie popowego nagrania. Tu Poblista, tu Darek Maciborek. Witajcie, witajcie. Jeszcze więcej nowej muzyki. Szkoda na to łez. Hania Kuzimowicz i Kajra.

jeszcze wspomnień starych Hit New Order w nowej wersji. How Does It Feel, Dub Dogs, Fezo i Zark. Czar odświeżania starych melodii, kolejna pożyczka i fragment starego przeboju pożycza brytyjski raper H, R&B, czyli Ring My Bell.

0: że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Ciągłe przyciąganie jak dwie kropelki wody. Tak brzmi lato na pobliście. Nareszcie się dogadali, męskie granie orkiestra i nareszcie. A za moment nowy korel lata od Sylwii Grzeszczak.
2: Czas na nową lodówkę? Znajdziesz ją w RTV Euro AGD. Mamy idealny model dla każdego. Dla fanów klasyki, dla poszukiwaczy przestrzeni, dla tych, którzy lubią mądrze oszczędzać i dla fanów technologii. Oraz każdego, kto szuka letniego orzeźwienia. Postaw na wygodę. Znajdź model dla siebie w RTV Euro AGD. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
3: Szkolne zakupy w Twoim tempie? Niskie ceny ogarnięte. Skompletuj na luzie wymarzony zestaw przyborów szkolnych. Bo już teraz w Biedronce. Zeszyty A5, 16 kartek, różne rodzaje, różne kolekcje. Już od 9 groszy za sztukę. Oraz wygodne markowe plecaki szkolne. Różne wzory i wielkości. Już od 79,90 za sztukę. A przybory do pisania pilot, różne rodzaje i kolory tuszu. Już od 7,99 za opakowanie. Pełna oferta na biedronka.pl. Biedronka.
4: Sportowe wydarzenie lata. Gwiazdy lekkiej atletyki na diamentowej lidze w Polsce. Silesia Memoriał Kamili Skolimowskiej. 23 sierpnia, Super Autostadion Śląski. Bilety na memorialkamili.pl. Zaprasza marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa.
5: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
6: Play. Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
7: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu, stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Nawet kiedy rzucisz palenie, drogi oddechowe są cały czas podrażnione, co sprzyja występowaniu kaszlu palacza. Sięgnij po Detusan, specjalistyczny produkt na kaszel palacza. Pastylki do ssania Detusan powstrzymują odruch kaszlu i chronią błonę śluzową gardła podrażnioną przez papierosy. Detusan. Uwolnij się od kaszlu palacza. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie kaszlu i chrypki, nawilżanie i ochrona błony śluzowej gardła. Aflofarm. Palenie szkodzi zdrowiu. W przypadku dolegliwości ze strony układu oddechowego zalecana jest diagnostyka w celu ustalenia przyczyny.
9: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
10: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
9: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
10: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
8: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
11: Upał. Klimatyzacja w aucie. Jest zimno.
12: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
13: Weź Ibuprom Zatoki.
12: Ibuprom Zatoki?
13: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
12: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
13: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki powlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doraźnie w celu złagodzenia objawów występujących w przeziębieniu i grypie, takich jak ból głowy, ból i niedrożności zatok obocznych nosa, katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok, takich jak ból głowy, niedrożności zatok i nosa przebiegających z bólem, będących konsekwencją powikłań, przeziębienia, grypy lub alergicznego nieżytu nosa. US Farmacja Spółka z o.o.
14: Miasto Kraków zaprasza na 9. BNP Paribas Green Film Festival. Codziennie do 16 sierpnia. Pokazy filmów ekologicznych z całego świata w plenerowych kinach na bulwarach wiślanych. A do tego warsztaty, dyskusje, strefa darmowych napraw rowerowych, krawieckich, strefa dobrego smaku i klimatyczne kino dla dzieci. Szczegóły na www.greenfestival.pl. Zapraszają partner tytularny Bank BNP Paribas i jak zawsze RMF FM.
15: Już dziś na żywo od 20 w telewizji Puls. Puls Kabaret, łączymy pokolenia. Zero polityki, 100% prawdziwego życia i największe gwiazdy polskiego kabaretu. Widzimy się już dziś w telewizji Puls. Puls Kabaret na żywo od 20.
6: Po reklamie.
16: W RMF FM gramy wakacyjnie. Poblista notowanie.

mocno imprezowa trójka ze sternikiem tanecznym Gibbs i Go formalnej ostatni dzień lata. Poprzez to jeszcze więcej nowej muzyki. Teraz zaiskrzy. Zmysłowa kompozycja. Gorące wspomnienia. Chyba już tego lata. Sylwia Grzeszczak premierowo w pobliście opisuje kolor lata.

0: dla fanów piłki nożnej, no i nie tylko każdego sportu, fakty po 20 sportowe w RMF FM. Dobrze się kibicuje polskiej ekstraklasie w towarzystwie mistrzowskiej muzyki mundialowej. Shakira, Burna Boy, Daj Daj na top ten poblisty.
1: Hej, to Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
2: Festiwal Erste Letnie Brzmienia wjeżdża do 5 miast, a z nim najlepsi polscy artyści. Między innymi Kaśka Suchacka, Vito Bambino, Brodka i ja, Brozu. Kupując bilety przez aplikację Erste zapłacisz 20% mniej od ceny regularnej i Final Call. Czuć lato w mieście. Więcej na erste.pl/festiwal.
3: Erste Bank Polska jest sponsorem tytularnym festiwalu. Najniższa cena z 30 dni 259,399 zł. Aplikacja to usługa bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/PAT. Materiał nie stanowi oferty w rozumieniu

0: wszystkie elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Jeśli wierzysz w swój biznes, to my też w niego wierzymy i wspieramy Cię, abyś mógł budować coś swojego. Do przedsiębiorczych świat należy. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A w Warszawie. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
2: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Wzięłam coś na infekcję intymną i objawy zniknęły.
5: Ale pozostała zaburzona flora bakteryjna, która sprzyja nawrotom. Dlatego, gdy dopadnie Cię infekcja intymna, od razu sięgnij po Iladian Direct Plus. Iladian Direct Plus działa nie tylko na przyczynę infekcji, ale może redukować jej objawy już po jednym dniu stosowania oraz wspiera przywrócenie prawidłowej mikroflory. Iladian pomocniczo w leczeniu zapalenia pochwy. Aflofarm to jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
6: Kamper spakowany? Jedziemy?
7: Tak, tylko ten kręgosłup. Muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
6: Znowu? Przecież już brałeś.
7: Ale działała za słabo i za krótko.
8: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
9: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawów. Aflofarm to jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: No i jak twój kręgosłup?
11: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
12: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
13: Ale tato, tylko nie samochodem.
14: Spokojnie. Tym razem zabieramy Lokomotiv. No i jak się czujecie?
13: Super.
14: Mówiłem wam. Lokomotiv i macie udaną wycieczkę.
15: Zingiberis Rizoma pomaga utrzymać komfort lokomocyjny. Suplement diety Lokomotiv. Niezastąpiony w czasie podróży. Aflofarm.
16: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
17: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
16: Ci, co ją znają, reagują.
17: Ach! A ci, co pierwszy raz widzą, och!
18: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
19: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
20: Trwa wielka wyprzedaż w OBI. Teraz setki produktów aż do 70% taniej. Śpiesz się i nie przegap okazji. Szczegóły w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
21: Po reklamie.

Candy House z nagraniem Magnetic. No, The Bowsa stworzyli nagranie jak orzeźwiający taniec z zimnym płynem w ręce, takim lodowatym. Poblista i międzynarodowa lista bitów z całego świata. Afrobeat tym razem, Shimza, Arko i Kasango w nagraniu Fire, Fire. Niech zapłonie.

trochę na błysk łzy emocjonalnie i smutno z lekką popową nutą Dawid Podsiadło. A na szczycie dzisiejszego notowania, no to już można bifiorki odpalać przed piątkowymi imprezami w klimacie Afrobeat. Moving to the Sun, Kugel z przyjaciółmi.

0: Jan.
1: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
0: Kto? No wiadomo.
1: Ci panowie z Media Expert.
2: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop, podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne, zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Razem z Dagmarą z Pszczyny pobiliśmy absolutny rekord.
4: Trafiłaś 1 300 000 złotych!
5: 300 000, bo to lato na bogato.
6: Teraz ty.
7: Ślij SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 z VAT lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
8: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
9: Stary, tyle mam ostatnio na głowie.
10: Ale chyba nie włosów.
9: Akurat włosy wypadają mi garściami.
10: Przerabiałem to niedawno, ale sięgnąłem po DX2 Lek Max z maksymalnym stężeniem substancji czynnej. DX2 Lek Max pomógł mi zapomnieć o łysieniu.
9: Ale łysienia u ciebie nie widać.
10: No właśnie.
11: DX2 Lek Max. Odzyskaj włosy.
12: DX2 Lek Max. Minoksydyl 50 mg na mililitr. Łysienie androgenowe u osób od 18 do 65 lat. Aflofarm.
13: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
14: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
15: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
14: TravistoFast i Travisto.
15: Aflofarm.
16: A w weekendy ruszamy przed siebie. RMF w trasie.
17: Zawsze z wami.
18: Mamy dla was gorące newsy,
19: relacje z naszych eventów,
20: prognozę pogody
21: i informacje, których żaden kierowca nie może przegapić.
16: RMF w trasie. Już w sobotę i niedzielę po 15 w RMF FM.
22: Na program zaprasza.
21: Żaden kierowca nie może przegapić.
16: RMF w trasie. Już w sobotę i niedzielę po 15 w RMF FM.
22: Na program zaprasza Erste Bank Polska, sponsor tygodnia.

0: Adidas, Jack & Jones i LS za 45 zł. Kto kupuje gdzie indziej, ten ma totalną odklejkę.
1: Powrót do szkoły. Teddy. Pełen pomysłów. Po reklamie.
2: Zbliża się 20. Najświeższe fakty w RMF FM przedstawia Mateusz Bożek.
3: Nawet 25 lat więzienia grozi byłym menadżerom Orlenu. W wyniku ich działań koncern miał stracić 1,5 miliarda złotych. Później ważne informacje dla kierowców ze śląskiego odcinka A1. Sprawdzimy też, w jaki sposób możemy przedłużyć sobie urlop, a w faktach sportowych o sukcesie Katarzyny Niewiadomej w Tour de France. Prokuratura Regionalna w Warszawie skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko trzem osobom w sprawie wyrządzenia Orlenowi szkody na 1,5 miliarda złotych. Chodzi o Michała R., byłego członka zarządu koncernu, Marcina O., byłego członka zarządu spółki Orlen Trading Switzerland oraz byłego dyrektora wykonawczego spółek Orlen i OTS, Filipa W. Mieli oni wyrządzić szkodę, zawierając w 2023 roku trzy niekorzystne kontrakty na zakup ropy naftowej. Grozi im nawet 25 lat więzienia.
4: Fakty ważne dla kierowców.
3: Około 4 kilometrów ma korek na autostradzie A1 na Śląsku w pobliżu miejscowości Czerwionka Leszczyny. Jak informują służby, motocykl uderzył tam w bariery. Dwa pasy w kierunku Gorzyczki są zablokowane. W wypadku jedna osoba została ranna. To będzie ciężka sobota dla kierowców i turystów na Podhalu. Wszystko z powodu wyścigu Tour de Pologne i protestu obrońców praw zwierząt. Gdzie należy spodziewać się utrudnień? O szczegółach reporter RMF FM Maciej Pałachicki.
5: Od wczesnego rana zamknięty będzie przejazd przez centrum Bukowiny Tatrzańskiej. Tam w pobliżu Ronda Klinu umiejscowiony jest start i meta wyścigu, a właściwie wyścigów kolarskich, bo najpierw o 7.30 wystartują amatorzy, a o 13.00 profesjonaliści. Ci drudzy aż dwa razy przetną Zakopiankę. Trzeba więc liczyć się z tym, że w Białym Dunajcu około 13.00 i tuż przed 15.00 ruch na trasie z Krakowa do Zakopanego będzie całkowicie wstrzymany. Po 16.00 zamknięta będzie także droga krajowa numer 49, którą przez Białkę Tatrzańską i Jurgów jedzie się na Słowację. A to jeszcze nie koniec utrudnień. Obrońcy praw zwierząt zapowiadają protest przeciwko transportowi konnemu na drodze do Morskiego Oka. Tam więc zapewne także pojawią się problemy z przejazdem.
3: Jak przedłużyć sobie urlop? Jak zaplanować sobie weekend tak, abyśmy mogli poczuć się jak na wakacjach? Te pytania nurtowały naszego poznańskiego reportera, którym odpowiedzi postanowił poszukać nad jeziorem Rusałka.
6: Nie siedzieć, nie oglądać telewizji, nie zaglądać w ekran smartfona, tylko wsiadać na rower i jechać przed siebie.
7: Końcówka urlopu, rozumiem.
8: Tak.
7: Niektórzy przed urlopem dopiero, niektórzy tak jak pan na końcówce, inni tak jak ja już po urlopie. To weekendowo, sierpniowo podpytujemy, jak może trochę zwolnić, jak odpocząć, jak sobie jeszcze przedłużyć te wakacje w ten weekend.
9: Rower, tak jak my dzisiaj, po jeziorach, po parkach, Malta, Rusałka.
7: Plaża, jeziorko.
9: Tak, przy super. Tej pogodzie.
7: Super.
9: Jak najbardziej.
3: Te pomysły zebrał Benjamin Kubiak-Piłat. Obserwatorium astronomiczne w Olsztynie. To nasza dzisiejsza propozycja w cyklu Wakacje po zmroku. Obserwatorium zaprasza na specjalne nocne pokazy nieba. Z zaproszenia skorzystał reporter RMF FM Piotr Bułakowski.
10: Co teraz ciekawego dzieje się na nocnym niebie?
11: A jak tylko słońce zajdzie, będzie widać spadające gwiazdy z roju Perseid. Perseidy są pozostałościami komety Swifta-Tuttle'a. Ta kometa okrąża słońce w okresie tak ponad 130 lat troszeczkę.
10: A w którym kierunku patrzeć?
11: Wschód, bo tam będzie wschodził Perseusz, z którego one wybiegają, ale zaświecić mogą w dowolnym miejscu, w dowolnym kierunku. Także właściwie trzeba rozglądać się po całym niebie.
3: Mówił astronom Andrzej Pilski.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
3: Katarzyna Niewiadoma, liderką kobiecego Tour de France. Zaczynamy fakty sportowe przy mikrofonie Cezary Dziwiszek.
12: Dobry wieczór. Nasza kolarka zaliczyła wspaniały finisz na podjeździe na legendarny szczyt Mont Ventoux. Wyszła na prowadzenie 8 km przed metą i już go nie oddała. Jak mówiła potem w Eurosporcie, miała swego rodzaju dopalacz.
13: Na początku podjazdu czułam się bardzo dobrze i nagle zobaczyłam właśnie moje napisy Kasia na drodze i zerknęłam w prawo i zobaczyłam moich rodziców. Zrobili mi niespodziankę tutaj przyjeżdżając i po prostu... W tym momencie poczułam, że chcę zrobić wszystko, żeby byli ze mnie dumni w 100%.
12: Katarzyna Niewiadoma Fini została nową liderką Tour de France. Ma jednak zaledwie 15 sekund przewagi nad Demi Vollering i prawie 40 nad Marlen Reusser. To zwiastuje wielkie emocje jutro na przedostatnim płaskim etapie z Sisterą do Nicei. Liderem Tour de Pologne pozostał Holender Bart Lemmen. Piąty etap z Opola do Kocierza wygrał Szwajcar Jan Christen. Jutro górski.

0: Etap w Bukowinie Tatrzańskiej, który, jak mówiliśmy w faktach, oznacza duże utrudnienia drogowe na Podhalu. Za niecałe pół godziny rusza trzecia kolejka piłkarskiej ekstraklasy. Wisła Kraków podejmie przy Rejmonta Wisłę Płock. Do składu Białej Gwiazdy wracają bramkostrzelni napastnik Angel Rodado i pomocnik Julius Ertaler.
1: Wiemy o tym, że Julius i Roda to są piłkarze przede wszystkim tacy, którzy potrafią wziąć ciężar gry na siebie w trudnych momentach. Piłkarze, którzy pod względem umiejętności piłkarskim są na bardzo wysokim poziomie.
0: Mówił trener Wisły Kraków, Mariusz Job. Pierwszy gwizdek o 20:30, a w niedzielę w Ekstraklasie ostatecznie odbędą się mecze Pucharowiczów Lecha z Piastem i Jagiellonii z Widzewem. Białostoczanie przełożyli za to spotkanie czwartej kolejki z Pogonią Szczecin.
2: To było lato. Muzyczny wehikuł czasu. Ja już startuję z przebojami lata i waszymi wspomnieniami i naszego gościa specjalnego Mroza, Darek Maciborek. Zapraszamy.

0: Tak brzmiało lato 90.
1: To jest muzyczny wehikuł czasu. Na początek cofamy się do 93 roku z naszym gościem specjalnym, Rozem. Z czym tobie najbardziej muzycznie kojarzy się ten rok? Jakie masz pierwsze wspomnienia muzyczne, Rozu?
2: W tym roku też przyszła na świat klasyk rock'n'rolla z 90'sów, Are You Gonna Go My Way? To jest taki riff, który jest, wydaje mi się, nieśmiertelny. Jest to esencja rock'n'rolla i trochę jest tam takiego funk'u, ale jest ten pazur, z którego kochamy Krawica.
1: Startuje nasz wehikuł czasu, do którego z Mrozem zaraz wracamy. Lenny Kravitz, Are You Gonna Go My Way?

0: Browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty z kuponem Lidl Plus wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
1: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
2: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
3: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
4: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
5: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
4: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
5: Uff, jest dla mnie ratunek.
4: Tak.
5: Feminost, utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowit.
6: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
7: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
6: No kto, no wiadomo.
7: Ci panowie z Media Expert.
8: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: Sportowe wydarzenie lata. Gwiazdy lekkiej atletyki na diamentowej lidze w Polsce. Silesia Memoriał Kamili Skolimowskiej. 23 sierpnia Super Autostadion Śląski. Bilety na memorialkamili.pl. Zaprasza marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa.
10: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
11: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
10: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
11: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
12: Acustone, słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
13: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Biedronka.
14: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
15: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
16: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i, co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
17: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
18: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg słowów wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
19: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
20: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin. Suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i górmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Górmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
21: Zdrowit. Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
22: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
21: Zdrowit.
23: Po reklamie.
24: A teraz gry i zabawy dla dorosłych w RMF FM.

0: tak brzmiało lato 90.
1: 1 listopada 93 roku wszedł w życie traktat z Maastrichty, podpisany rok wcześniej przez państwa członkowskie. Oficjalnie powstała Unia Europejska. Reprezentacja Polski nie wywalczyła awansu na Mistrzostwa Świata w 94 Stanach Zjednoczonych. Na kolejny mundial Polska czekała do 2006 roku, kiedy awansowała po raz pierwszy po 20 latach. Z nami fan piłki nożnej Mrozu, gwiazda festiwalu Erste Letnie Brzmienia. Na naszym Instagramie mamy dla was bilety na festiwal, sprawdzajcie. A teraz sprawdzamy, co wydarzyło się wtedy ważnego według Mroza w muzyce w 93.
2: W roku 93 wyszła też piosenka Fields of Gold, która kojarzy mi się z moimi czasami liceum. Mój kumpel Krystian, do którego kiedyś wpadłem na taki wakacyjny weekend, można było powiedzieć. Krystian już świetnie wtedy śpiewał, grał na gitarze, na skrzypcach, na klawiszach i my nagraliśmy sobie cover tej piosenki, dlatego dobrze ona mi się kojarzy. Nie wiem, gdzie jest to nagranie, mam nadzieję, że nigdy nikt tego nie usłyszy, gdyż jakość mojego wokalu na tamten czas nie była zbyt wybitna, ale Krystiana serdecznie pozdrawiam.
3: Audycja zawierała lokowanie produktu.
4: W programie lokowano festiwal Erste Letnie Brzmienia, którego sponsorem tytularnym jest Erste Bank Polska. www.erste.pl

Fields of Gold, klasyki z 93 roku. Kolejny I Will Always Love You w wykonaniu Whitney Houston. Jeden z największych hitów muzycznych w historii muzyki popularnej. Utwór napisała i nagrała jako pierwsza piosenkarka country, Dolly Parton, 20 lat wcześniej. Wersja Whitney powstała do filmu Bodyguard z 92 roku. Z pomysłu 92 roku, tak, rok wcześniej, z pomysłu aktora Kevina Costnera.

0: Houston i obok Whitney ten sam 93 rok, potężna ballada rockowa z repertuaru Smith, emocjonalny, charyzmatyczny wokalista Steven Taylor, nagranie Crane. W klipie wystąpiła nikomu nieznana wtedy nastoletnia Alicia Silverstone. Ta rola uczyniła z niej ikoną popkultury i utworzyła jej drzwi do wielkiej kariery filmowej. Crane, Aerosmith.
1: Hey, this is Steven Tyler from Aerosmith, and you've been listening to Radio RM, and you know what the F stands for.

0: Moda na wodę nie przemija. Roadshow Małopolskich Wód Mineralnych. Zapraszamy nad małopolskie jeziora, zalewy i kąpieliska. Czekają wody i atrakcje. Szczegóły na www.rmf.fm.
1: Zapraszam. Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
2: Wiem, czego chcę. Szybko i skutecznie zniszczyć chwasty w rzepaku i osiągnąć wysoki plon. Dlatego wybrałam Ladiva, powschodowy herbicyd od Corteva, który mogę stosować solo. Polecam wykonanie zabiegów w fazie od 2 do 4 liści rzepaku. Ladiva, połączenie mocy nawigatora i belkara. Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj zasad bezpieczeństwa zamieszczonych na etykiecie.
3: Boli, swędzi,
4: piecze, a do tego nawraca.
5: Hemoroidy. Jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu, Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
7: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Nawet kiedy rzucisz palenie, drogi oddechowe są cały czas podrażnione, co sprzyja występowaniu kaszlu palacza. Sięgnij po Detusan, specjalistyczny produkt na kaszel palacza. Pastylki do ssania Detusan powstrzymują odruch kaszlu i chronią błonę śluzową gardła podrażnioną przez papierosy. Detusan. Uwolnij się od kaszlu palacza. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie kaszlu i chrypki, nawilżanie i ochrona błony śluzowej gardła. Aflofarm. Palenie szkodzi zdrowiu. W przypadku dolegliwości ze strony układu oddechowego zalecana jest diagnostyka w celu ustalenia przyczyn.
9: Wzięłam coś na infekcję intymną i objawy zniknęły.
10: Ale pozostała zaburzona flora bakteryjna, która sprzyja nawrotom. Dlatego, gdy dopadnie Ci infekcja intymna, od razu sięgnij po Iladian Direct Plus. Iladian Direct Plus działa nie tylko na przyczynę infekcji, ale może redukować jej objawy już po jednym dniu stosowania oraz wspiera przywrócenie prawidłowej mikroflory. Iladian pomocniczo w leczeniu zapalenia pochwy. Aflofarm. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
11: O czym marzą bystrzaki tego lata?
12: Codziennie chcę lady.
11: Dzieciaki bystrzaki. Opowiadajcie o nich na www.rmf.fm. I do usłyszenia w niedzielę po 8 w RMF FM.
13: Sponsorem programu jest Orientarium Zoo Łódź.
14: Tu każda chwila staje się dziką przygodą.
15: Sponsorem programu jest Zwiger, producent garnków i patelni oraz właściciel sklepu internetowego Zwiger.pl.
16: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
17: Poproszę oryginalnego plusza.
18: Którego?
17: Tego dla kobiet. Jest bez cukru?
18: Oczywiście.
17: Dziękuję.
19: Poproszę oryginalnego plusza.
18: Którego?
19: Żeńszeń. No wie pani, na moją witalność.
18: Oczywiście.
19: Dziękuję.
18: Poproszę...
20: Oryginalnego plusza?
18: Tak. Multivitaminę, te na 100%. Bez dodatku cukru.
20: Oczywiście.
18: Dziękuję.
21: Tylko oryginalny plusz. Suplement diety od firmy Polski Lek. Suplementacja plus nawodnienie. Więcej na www.plusz.pl.
22: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Biedronka.
23: Po reklamie.
24: Gry i zabawy.
25: Gry i zabawy w RMF FM.

0: Tak brzmiało lato 90.
1: W 93 w kinach premiera Parku Jurajskiego w reżyserii Stevena Spielberga naukowcy dzięki inżynierii genetycznej odtworzyli dinozaury. Hit kinowy kolejny Ścigany w reżyserii Andrew Davisa, sensacyjny z udziałem Harrisona Forda i Tommy Lee Jonesa, który za rolę agenta Samuela Gerarda zdobył Oscara dla najlepszego aktora drugoplanowego. I z naszym gościem razem szukamy twoich muzycznych wspomnień z 93 roku.
2: W tamtym roku Hey był wielkim zespołem, dalej jest, to jest legendarny zespół, ale w tym roku pojechałem z moimi znajomymi na festiwal Woodstock, a każdego dnia przechodziłem obok kolejki, która prowadziła do skoku na bungee. Znalazłem się na szczycie, na głównej scenie woodstockowej gra zespół Hey, leci Moja i Twoja Nadzieja, zapalniczki w górze, panorama całego festiwalu i w tym momencie ja się pochylam, lecę.
1: Lecimy z tą muzyką z 93. Dziękuję Mrozowi za obecność. Koniecznie zajrzyjcie na nasze social media. Tam znajdziecie informacje, ciekawostki i niespodzianki festiwalowe.

0: Reklama.
1: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
2: Mamo, chcę pić!
3: Dzień dobry!
2: Chcę pić!
3: Ale upał! Poproszę elektrolity dla dziecka, te oryginalne.
4: Pewnie plusz?
2: Tak, chcę plusz!
3: Już kupuję! To najlepszy wybór?
4: Na 100%!
5: Dzień dobry, poproszę elektrolity Sport, te oryginalne.
4: Plusz?
5: O tak, to te z palatynozą, idealną dla sportowców.
4: Na 100%!
5: Dziękuję!
4: Na zdrowie!
6: Oryginalny plusz elektrolity, suplement diety od firmy Polski Lek. Więcej na plusz.pl.
7: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
8: Tak, ale pomógł mi Zdrowid Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowid Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
9: Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowid.
10: Przepis na lato.
11: Ja szykowałem grilla i ten, a sąsiad wyjął sobie teraz kosiarkę i

0: świata niezapomnianych chwil. Baseny, nowoczesne zjeżdżalnie, sauny, termy Bukowina. Jeszcze więcej wrażeń. Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
1: Marian, o czym myślisz?
2: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
1: O mega okazjach w Media Expert.
2: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polska borówka amerykańska tylko 9,99 za 500 gramów, aż 60% taniej, a woda mineralna cisowianka niegazowana i lekko gazowana 1,5 litra jedynie złoty 79 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni złoty 79. Netto, patent na tanie zakupy.
1: Po reklamie.
4: 1,5 litra jedynie złoty 79 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni złoty 79. Netto, patent na tanie zakupy.

0: sportowych o pojedynku Wisły Kraków i Wisły Płock. Są zarzuty dla 30-letniego mieszkańca Poznania, podejrzanego o popełnienie przestępstwa o charakterze seksualnym na jednej z miejskich plaż. W faktach reporter RMF FM Beniamin Kubiak-Piłat. Powiedz, jakie są ustalenia śledczych w tej sprawie?
1: Według relacji zgłaszającej 30-latek miał na plaży przy Jeziorze Strzeszyńskim zaczepiać dzieci oraz popełnić przestępstwo o charakterze seksualnym względem jednej z nastolatek. Mężczyzna usłyszał zarzut doprowadzenia małoletniej do innej czynności seksualnej. Wczoraj został przesłuchany przez prokuratora. Wobec mężczyzny zastosowano dozór policji i całkowity zakaz zbliżania i kontaktowania się z nastolatką.
2: Przesłuchany 6 sierpnia tego roku w charakterze podejrzanego Dawid F. nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu przestępstwa. Złożył wyjaśnienia, w których zaprzeczył, aby dotykał pokrzywdzoną.
1: Powiedział mi prokurator Łukasz Wawrzyniak z prokuratury okręgowej w Poznaniu. Podejrzanemu grozi 8 lat więzienia.
0: Utrudnienia na krajowej 94 na Podkarpaciu. W Mirocinie między Przeworskiem a Jarosławiem dachowało auto osobowe. Zablokowany jest jeden pas w stronę Przeworska. Prezydent USA Donald Trump wściekły na sąd apelacyjny, który nakazał wstrzymanie budowy sali balowej przy Białym Domu. Sędziowie uznali, że ten projekt powinien najpierw zatwierdzić Kongres. Nie znamy żadnego przypadku w historii Ameryki, w którym prezydent jednostronnie i wykorzystując pieniądze zebrane prywatnie, zburzył znaczące części Białego Domu, których budowę zatwierdził Kongres, a za które zapłacili amerykańscy podatnicy. Aż do teraz. Tak argumentowali swoją decyzję sędziowie. Trump oświadczył, że natychmiast zwróci się do Sądu Najwyższego, by w całości odrzucił to orzeczenie. Słuchacie faktów w RMF FM, a w nich o panice, jaka wybuchła w znanych atlantyckich kurortach Francji. Powodem tej paniki jest inwazja żeglarzy portugalskich. Nie chodzi o marynarzy z Półwyspu Iberyjskiego, ale o kolonie toksycznych organizmów przypominających meduzy. O szczegółach nasz paryski korespondent Marek Gładysz.
3: Władze Akwitanii, francuskiego kraju Basków, ogłosiły zamknięcie wielu plaż lub w przypadku innych nałożenie na opalających się wczasowiczów zakazu kąpania się w Atlantyku, między innymi w okolicy tak znanych kurortów jak Saint-Jean-de-Luz czy Sustan. Powodem jest szczególnie w rejonie granicy z Hiszpanią istna plaga żeglarzy portugalskich, czyli unoszących się na falach oceanu kolonii organizmów składających się z lekko fioletowego pęcherza oraz parzydełek, których długość może według specjalistów sięga czasami aż 30 metrów. Władze ostrzegają turystów, że nawet wyrzucone przez falę na brzeg i martwe od kilku dni kolonie organizmów mogą, jeżeli się ich dotknie, powodować bardzo poważne poparzenia.
4: Lato z RMF FM.
0: Po raz ostatni zaglądamy do Obserwatorium Astronomicznego w Olsztynie, bohatera naszego cyklu Wakacje po zmroku. Na niebie szukaliśmy już Perseidów, czyli sierpniowych spadających gwiazd. Co jeszcze może przykuć nasz wzrok, kiedy popatrzymy przez teleskop?
5: Z takich bardziej atrakcyjnych obiektów, no jest teraz trójkąt letni i przebiegająca przez niego Drogę Mleczną. To znaczy, na Drogę Mleczną warto spojrzeć, bo żeby się przekonać, że ona składa się z gwiazd. Zamiast tej poświaty, którą widzimy na niebie oczami, przez teleskop widzimy mnóstwo gwiazdek stosunkowo blisko siebie. To właśnie po raz pierwszy zobaczył Galileusz przez swoją lunetę. Natomiast w trójkącie letnim tworzą go trzy gwiazdy: Vega, Deneb i Altair.
0: Mówił astronom Andrzej Pilski, z którym rozmawiał nasz reporter Piotr Bułakowski.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Z gwiazd przenosimy się teraz do świata sportu. Na fakty sportowe zaprasza Cezary Dziwiszek.
6: Przy Reymonta w Krakowie ruszyła trzecia kolejka piłkarskiej ekstraklasy i po ponad pół godzinie gry mamy już remis 1-1. Dwa przełamania napastników. Dla Wisły Kraków strzelił Angel Rodado, dla Wisły Płock Said Hamulicz. Obaj trafili w tym sezonie do siatki po raz pierwszy. Najlepszy piłkarz mundialu coraz bliżej Barcelony. Nieoficjalnie Rodri ma zamienić Manchester City na stolicę Katalonii. W wieczornych faktach sportowych Wojciech Marczyk. Dobry wieczór, Wojtku.
7: Tak jest, dobry wieczór.
6: Wojtku, ile ma zapłacić Barca za Rodriego?
7: Około 60 milionów euro, donoszą media w Hiszpanii, które mocno żyją tym transferem. Agent piłkarza poinformował już nawet, że ten miał dojść do porozumienia z klubem z Katalonii w sprawie warunków kontraktu. Do ustalenia pozostają więc warunki transferu między Manchesterem City a Barceloną. Rodri, który mimo wcześniejszych rozmów z Realem odrzucił ofertę królewskich, ma zarabiać w dumie Katalonii około 30 milionów euro za sezon.
6: Czekamy na oficjalne potwierdzenie, a teraz tenis i turniej ATP. ATP w Montrealu. Hubert Hurkacz lada chwila powinien rozpocząć mecz trzeciej rundy z Holendrem Botikiem van de Schanschulpem. Prawdopodobnie jutro spotkanie Igi Świątek z Martą Kostiuk o ćwierćfinał turnieju w Toronto. A w turnieju WTA w Warszawie Weronika Falkowska, grająca w parze z Amerykanką Alaną Smith, wygrała zawody deblistek, pokonując

0: Polski duet Martyna Kubka, Alicja Rosolska. Tym meczem 40-letnia Rosolska zakończyła sportową karierę. Duże osłabienie kadry naszych siatkarek. Przez kontuzję podstawowa przyjmująca Martyna Łukasik nie wystąpi na Mistrzostwach Europy. Impreza rozpocznie się 21 sierpnia i odbędzie się w 4 krajach: Turcji, Czechach oraz Szwecji i Azerbejdżanie.
1: Giz. Każdy już wie, co to znaczy. Gry i zabawy dla dorosłych. W piątek, no jest wakacja. Jest już biforek, jesteście wy, jest Armelia.
2: Melduje się i zaczynamy tą imprezową. Imprezowy piąteczek.
1: Imprezowy mood. Tak to się nazywa. Darek Maciborek, startujemy.

0: Na czym polega imprezowy mood? No to się zmienia od każdej imprezy, to oczywiście wiemy, ale imprezowy mood to nasza pierwsza gra i zabawa dla dorosłych. Zbieramy już teraz chętnych zawodników, dzwońcie pod 12,2 miliony. Wiemy, co jest dzisiaj w puli do wygrania.
1: Przede wszystkim nasze kultowe, imprezowe, nie szlafroczki, widzisz, przejęłam od ciebie.
0: Tak.
1: Fartuchy kuchenne.
0: Fartuchy kuchenne, bo każda dobra impreza, domówka rozpoczyna się w kuchni od dobrego opowiadania albo zajawienia imprezy. My rzucamy trzy słowa klucze, a wy kontynuujecie temat przynajmniej z opowieści na 30 sekund. 12,2 miliony, dwóch zawodników potrzebujemy w tej godzinie, albo trzech, albo czterech do imprezowego modu. A jeżeli w duecie chcecie zaprezentować swoje zdolności, to też możecie. 12,2 miliony, SMS-y 3322 czynne i jeszcze ulubiony kontakt z wami Armeli.
1: Messenger, nasz radiowy Messenger. Także wysyłajcie głosóweczki.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polska borówka amerykańska. Tylko 9,99 za 500 gramów. Aż 60% taniej. A woda mineralna cisowianka niegazowana i lekko gazowana 1,5 litra. Jedynie złoty 79 zł za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni złoty 79 zł. Netto. Patent na tanie zakupy.
3: Moda na wodę nie przemija. Roadshow małopolskich wód mineralnych. Zapraszamy nad małopolskie jeziora, zalewy i kąpieliska. Czekają wody i atrakcje. Szczegóły na www.rmf.fm.
4: Zapraszam. Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.

0: zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
1: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
2: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
3: Inaczej futryna na 10 liter.
4: Ościeżnica.
3: A teraz na 3. Tam są drzwi.
4: Vox.
5: Tam są drzwi.
6: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
7: Sportowe wydarzenie lata. Gwiazdy lekkiej atletyki na diamentowej lidze w Polsce. Silesia Memoriał Kamili Skolimowskiej. 23 sierpnia Super Autostadion Śląski. Bilety na memorialkamili.pl. Zapraszam marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa.
8: A co bystrzaki robią w te wakacje?
9: Ja z moim bratem chcielibyśmy, żeby była taka zasada, że możemy grać ile chcemy.
8: Dzieciaki bystrzaki. Opowiadajcie o nich na www.rmf.fm. A pośmiejemy się już w niedzielę po 8 w RMF FM.
10: Sponsorem programu jest Orientarium Zoo Łódź.
11: To każda chwila staje się dziką przygodą.
12: Sponsorem programu jest Zwiger, producent garnków i patelni oraz właściciel sklepu internetowego Zwiger.pl.
13: Biegam, jeżdżę na rowerze, gram w tenisa, w piłkę. Kocham to, co robię. Czujesz adrenalinę? Kocham życie. Plusz Elektrolity Sport. Idealny, abyś mógł więcej, abyś dał z siebie wszystko. Plusz Elektrolity Sport kibicuje tobie. Plusz, zawsze tam, gdzie ty. Suplement diety Plusz Elektrolity Sport od firmy Polski Lek.
14: Na zdrowie.
13: Dziękuję.
15: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
16: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
17: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
18: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
19: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
20: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
19: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
20: Ach, ci panowie z Media Expert.
19: Prawda?
21: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
22: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Biedronka.
23: Po reklamie.
24: Czyli gry. Zabawy dla dorosłych. RMF.

0: I tak działa GIS. Ja mówię do Rafała, dobry wieczór, lecimy, a Rafał mówi, co?
1: No to lecimy.
0: No to lecimy. Witamy pierwszego zawodnika w naszym imprezowym moodzie. Rzucamy trzy słowa, dokładnie trzy słowa. Mamy wyliczony zegar na 30 sekund.
2: Ja będę liczyć.
0: Dobrze. A ty musisz z tych trzech słów stworzyć jakąś taką pełną opowieść. Jeżeli jasne, to podajemy, Rafał, dla ciebie trzy słowa.
1: Jasne.
0: Zapamiętasz?
1: Oczywiście.
0: Astrobiolog. Wiosło.
2: I moje ulubione?
0: Wróbel.
1: Moim zdaniem każdy astrobiolog powinien nie tylko umieć w naukę. Astrobiologia kojarzy się to z czymś bardzo poważnym, ale potrafi, moim zdaniem, musi też potrafić robić takie zwykłe rzeczy, jak na przykład kajakarstwo, trzymanie wiosła. Może sobie wtedy popatrzeć na przyrodę, na drzewa, na wróble, na kaczki, łabędzie. Więc każdy astrobiolog to nie tylko powinna być ścisła nauka, ale również wiosło w rękę, patrzenie na wróble, piwo zero w rączce i żona pod rączką, dzieciaczki w kajaku.
2: Brawa!
0: Taka, powiedziałbym, naturalna ta twoja impreza. W naturze. Rafale, otrzymujesz od nas tytuł imprezowego bączka. Potrafisz rozkręcić każdą imprezę. Z fartuchem kultowym Radia RMF.
1: Bardzo dziękuję.
0: Pozdrawiamy. No to bączki. Ciąg dalszy nastąpi. Imprezowe.

0: No, tak to jest na imprezie. Lato Lucana Lottery. Jak odgadniesz jej pragnienia, to wygrałeś loterię. Imprezowy i mocny sensualny hit. Zadanie było jedno: zaskoczyć Armelię i wejść do finału naszego konkursu pod tytułem Imprezowy Mód. I ty to zrobiłaś. Dzień dobry, Emilia.
1: Witam, dzień dobry.
0: Zrobiłaś to prostym zabiegiem. Powiedziałaś, co robisz. Powiedz słuchaczom naszym RMF FM.
1: W tej chwili siedzę sobie w garażu, chilluję i czyszczę sobie chrzan. Aha. Który przepięknie pachnie.
0: Pamiętaj, żeby nie ucierać chrzanu, bo to jest gorsze 5 razy niż tarcie cebuli. Bez okularków nie próbuj. Po prostu wypłyną cię uczy. Oczy ci wypłyną. Od łez.
1: Dzięki za radę.
0: Trzy słowa dla ciebie, opowieść 30 sekund. Zapisz słowa w pamięci i startujemy. Wielbłąd, wiertarka, książka kucharska. Jesteś gotowa?
1: Jestem gotowa.
0: Start.
1: Uwielbiam gotować i czytać z książki kucharskiej, nawet gdy jestem w Egipcie. Jeżdżąc na wielbłądzie, studiuję tą piękną lekturę. Nawet gdy naprawiam coś w garażu, wiercąc wiertarką i myślę coś o Egipcie, czytam książkę kucharską i gotuję. Dzięki.
0: Dzięki. Powiem ci szczerze, że chciałem cię zapytać, jak jesteś w Egipcie i myślisz o tym wielbłądzie i czytasz książkę kucharską, to co ci się udało ugotować?
1: Oj, wszystko.
0: Wszystko.
1: Wszystkie te pragnienia i marzenia mojego męża. O. Wszystko damy radę.
0: All inclusive. Zapachniało bardzo seksualnymi daniami z afrodyzjakami. Pozdrawiamy ciebie i męża. Hej.
1: Dzięki bardzo.
0: Jak będziecie gotować, to ubierzcie się w jeden fartuch radiowy. Pa.
1: Pa.
0: A teraz się zakręcicie. Z New Religion, Bibi Rexa i Faithless. No i wracamy do was za chwilę w Imprezowym Młodzie.

0: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
1: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i górmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Górmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
2: Zdrowit.
3: Wiem, czego chcę. Szybko i skutecznie zniszczyć chwasty w rzepaku i osiągnąć wysoki plon. Dlatego wybrałam Ladiva, powschodowy herbicyd od Corteva, który mogę stosować solo. Polecam wykonanie zabiegów w fazie od 2 do 4 liści rzepaku. Ladiva. Połączenie mocy nawigatora i belkara.
4: Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj zasad bezpieczeństwa zamieszczonych na etykiecie.
5: A w weekendy ruszamy przed siebie. RMF w trasie.
6: Zawsze z Wami.
7: Mamy dla Was gorące newsy.
8: Relacje z naszych eventów.
9: Prognozę pogody.
10: I informacje, których żaden kierowca nie może przegapić.
5: RMF w trasie. Już w sobotę i niedzielę po 15 w RMF FM.
11: Na program zaprasza Erste Bank Polska, sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
12: Sponsorem programu jest Zwiger, producent garnków i patelni oraz właściciel sklepu internetowego Zwiger.pl.
13: Wzięłam coś na infekcję intymną i objawy zniknęły.
14: Ale pozostała zaburzona flora bakteryjna, która sprzyja nawrotom. Dlatego gdy dopadnie Ci infekcja intymna, od razu sięgnij po Iladian Direct Plus. Iladian Direct Plus działa nie tylko na przyczynę infekcji, ale może redukować jej objawy już po jednym dniu stosowania oraz wspiera przywrócenie prawidłowej mikroflory. Iladian pomocniczo w leczeniu zapalenia pochwy. Aflofarm to jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
15: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
16: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
15: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
16: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
17: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
18: Poproszę oryginalnego plusza.
19: Którego?
18: Tego dla kobiet. Jest bez cukru?
19: Oczywiście.
18: Dziękuję.
20: Poproszę oryginalnego plusza.
19: Którego?
20: Żeńszeń. No wie pani, na moją witalność.
19: Oczywiście.
20: Dziękuję.
19: Poproszę oryginalnego plusza.
16: Tak, multivitaminę, te na 100%, bez dodatku cukru.
19: Oczywiście.
16: Dziękuję.
5: Tylko oryginalny plusz. Suplement diety od firmy Polski Lek. Suplementacja plus nawodnienie. Więcej na www.plusz.pl.
21: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
22: Słyszysz, lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
5: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
23: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
5: W Media

0: www.mediaexpert.pl. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Biedronka.
1: Po reklamie.
2: RMF FM w wakacyjny wieczór.

0: 21.50, no to już jesteśmy po biforze. Czy u Romana już jest po biforze? Dobry wieczór, Roman.
1: Jest dobry wieczór.
0: No jest dobry wieczór, to wiemy, bo są gry i zabawy dla dorosłych. Zaskoczyłeś Armelię tym, że powiedziałeś, że zaraz wracasz na pyszną kolację, którą przygotowuje twoja żona. I co będzie na kolację?
1: To będzie taka kaszka. Z warzywami. Tak na delikatnie.
0: Bardzo na delikatnie, dietetycznie.
2: Wiadomo, bo też...
1: Miała być mięsiszna, ale no niestety tak tam brakło.
0: Rzucamy trzy
1: ale
0: słowa.
1: To jest wychodka.
0: Trzy słowa. Ty opowiadasz opowieść przez 30 sekund, używając tych trzech słów. One są wyjątkowo paskudne, wymyślone przez Armelię. Po pierwsze, masaż.
2: Przepraszam.
0: Masaż, lici, detektyw. Startujesz. No, przepraszam.
2: Brawa.
0: Brawa już mi się wcisnęły.
1: Super. Pewnego dnia dzwoni do mnie mój znajomy detektyw. I mówi tak, słuchaj, ukradli lici. No więc postanowiłem mu pomóc poszukać tego lici. No i on mi pokazał miejsce, w którym to lici najprawdopodobniej zostało ukradzione. Weszliśmy do tego budynku, a tam w środku były takie małe tajki i wszystkie robiły masaż. No i zanim pozwoliły nam przejść dalej, musieliśmy się położyć, wymasowały nas i dopiero potem okazało się, że lici ukradł mały Chińczyk.
0: Słuchaj, nie mów żonie, że jesteś pomocnikiem detektywa, jak chodzisz na masaże tajskie. Ale zaproponuj małżonce wygrany właśnie fartuch radiowy kultowy. Smaczne wszystko jest, jak gotuje się w tym. Trzymaj się, Roman.
1: Super.
0: Hej.
1: Dzięki.
2: Dzięki, pa.

0: gigabajtów. Wybierz, co lubisz. Przygody, relaks, czas ze znajomymi i dziel się z innymi wyjątkowymi chwilami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki eSIM na play.pl. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL. Bo w Play płacisz mniej. Play. Przepis na lato.
1: Czy ja mogę prosić jeszcze 30 dni wolnego?
0: Czemu nie? A więcej wakacyjnych pomysłów już w sobotę po 7 w RMF FM.
2: Skakuj do świata niezapomnianych chwil. Baseny, nowoczesne zjeżdżalnie, sauny, Termy Bukowina. Jeszcze więcej wrażeń.
3: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
4: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
3: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
4: Uff, jest dla mnie ratunek.
3: Tak.
4: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
0: Zdrowid. Boli, swędzi,
3: piecze, a do tego nawraca.
5: Hemoroidy. Jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów, szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu, Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
7: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
0: Zdrowid.
8: Po reklamie.
9: Zbliża się 22, w studiu Faktów RMF FM pojawił się już Mateusz Bożek. Zapraszamy na te najświeższe fakty.
10: A zaczynamy od Kamiennej Góry i poszukiwań osoby, która zaatakowała i poważnie zraniła 15-letniego chłopca. Trafił on do szpitala. Później o ekshumacjach ofiar rzezi wołyńskiej odkryto kolejne szczątki ponad 50 osób.

0: No, co wiadomo na temat tego ataku?
1: Do zdarzenia doszło przy ulicy Księcia Bolka. W pobliżu odbywa się właśnie Zale Fest. To jedna z głównych atrakcji tegorocznych Dni Kamiennej Góry. Kto ugodził chłopca, na razie nie wiadomo, powiedziała RMF FM oficer prasowa policji w Kamiennej Górze, aspirant Katarzyna Trzepak.
2: Ten młody mężczyzna został przewieziony do szpitala, gdzie udzielana jest mu pomoc medyczna. Jego stan określany jest jako poważny. Natomiast policjanci w Kamiennej Góry prowadzą na miejscu czynności zarówno procesowe, jak i operacyjne, które mają na celu wyjaśnienie okoliczności tego zdarzenia, a także oczywiście doprowadzenie do zatrzymania podejrzanego lub podejrzanych o ten czyn.
1: Obława jest trudna, bo w rejonie zdarzenia znajduje się bardzo dużo osób. Policja apeluje o ostrożność, zachowanie spokoju i stosowanie się do poleceń służb.
0: Na Wołyniu odkryto szczątki ponad 50 osób, w tym 26 dzieci, poinformował o tym Instytut Pamięci Narodowej. To efekt prac ekshumacyjnych prowadzonych w dawnych miejscowościach Ostrówki i Wola Ostrowiecka, gdzie w 1943 roku doszło do zbrodni na Polakach. W faktach reporter RMF FM Michał Krasoń. Michale, co wiadomo o najnowszych odkryciach?
3: W Woli Ostrowieckiej ekshumowano szczątki 48 osób, połowa z nich to dzieci. Większość najmłodszych ofiar miała mniej niż 12 lat, a najmłodsza zaledwie kilka miesięcy. Mogiła znajdowała się na terenie dawnego gospodarstwa rolnego. Na wielu czaszkach widoczne były ślady obrażeń tylnej części głowy. Kolejną mogiłę odkryto w Ostrówkach. Tam odnaleziono szczątki 6 osób, w tym 2 dzieci i 2 kobiet. Na kościach widoczne były ślady ran postrzałowych. Ze szczątków pobrano materiały DNA. Ma to pomóc w identyfikacji ofiar. Historycy szacują, że do odnalezienia pozostaje jeszcze około 300 osób. Poszukiwania prowadzone są w kolejnych miejscach, m.in. na tzw. Trupim Polu, jednak na razie nie przyniosły kolejnych odkryć. Uroczystości pochówku odnalezionych ofiar odbędą się 30 sierpnia w specjalnej kwaterze na cmentarzu w Ostrówkach.
0: Wołodymyr Zełański dziękuje Senatowi Stanów Zjednoczonych za przyjęcie zdecydowaną większością głosów ustawy o sankcjach na Rosję i Iran. Negocjacje na temat tej inicjatywy trwały 1,5 roku. Ustawę nazwano na cześć jej współautora, senatora Lindsey'a Grahama, który zmarł w lipcu. Teraz dokument trafi pod głosowanie Izby Reprezentantów.
4: Fakty prosto z kina w RMF FM.
0: Vincent Cassel, buntownik francuskiego kina, który podbił Hollywood, zagrał jedną z głównych ról w Historiach równoległych. Film powstał z inspiracji dekalogiem Krzysztofa Kieślowskiego. Aktor znany z ról silnych, agresywnych bohaterów, tym razem gra zupełnie inną postać.
5: Zawsze lubiłem grać tym, co mam, ale też tym, czego mi brakuje. Kiedy jest się młodym, próbuje się wyglądać na starszego. Kiedy jest się starszym, robi się odwrotnie. Poza tym nadal dostaję bardzo różne propozycje. Ostatnio grałem umierającego starca, potwora. Ja lubię się tym bawić, nie odbieram tego osobiście. Mam do tego zdrowy dystans, chociaż przyznam, że kiedy ostatnio zaproponowano mi rolę wymagającą szybkiego biegania i ciągłych scen walki, pomyślałem sobie, no dziękuję bardzo. Jak długo jeszcze?
0: O fascynacji dekalogiem, byciu wiecznie obserwowanym i o pelerynie Batmana aktor opowiedział w wywiadzie Katarzyny Sobiechowskiej-Szuchty. Całą rozmowę znajdziecie na rmf24.pl. Koniecznie tam zajrzyjcie. A Historie równoległe w kinach już za tydzień.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Na ostatnie już wieczorne fakty sportowe zaprasza Cezary Dziwiszek.
6: Hubert Hurkacz świetnie rozpoczął spotkanie trzeciej rundy tenisowego turnieju w Montrealu. Polak wygrał pierwszego seta z Holendrem Botikiem van de Schanschulpem 6-3. Trwa druga partia, w której Hubi prowadzi 3-2 i ma już na koncie przełamanie. Wisła Kraków prowadzi z Wisłą Płock 2-1 w spotkaniu otwierającym trzecią kolejkę piłkarskiej ekstraklasy. Biała Gwiazda może liczyć na hiszpańskich napastników. Najpierw do siatki trafił Angel Rodado, potem Jordi Sanchez, który z 4 golami jest na czele klasyfikacji strzelców. Dla nawciarzy strzelił Bośniak Said Hamulicz. Przy Reymonta teraz minuta 76. W pierwszej lidze trwa spotkanie Polonii Warszawa z Ruchem Chorzów i mamy remis 1-1. Polska zorganizuje tegoroczne i przyszłoroczne klubowe Mistrzostwa Świata w siatkówce. Turniej odbędzie się w 3 miastach Śląska i Zagłębia, w Katowicach, Sosnowcu i Częstochowie. Na pewno weźmie w nim udział mistrz Polski, Aluron CMC Warta Zawiercie. Środkowy Mateusz Bieniek cieszy się, że tym razem nie trzeba jechać aż do Brazylii.
7: Odejdzie nam daleka podróż, już nauczenie doświadczenia z tamtego roku, gdzie ta podróż sporo nas kosztowała, to teraz gramy u siebie w kraju, więc naprawdę to jest fenomenalna wiadomość. A gra wiadomo przy naszych kibicach to jest coś szczególnego.
6: Tegoroczne klubowe Mistrzostwa Świata w siatkówce odbędą się w połowie grudnia. Duńczycy uzupełnili stawkę finalistów drużynowego Pucharu Świata na żużlu. Wygrali dzisiaj półfinał w Rydze i pod koniec

0: sierpnia powalczą o zwycięstwo na Stadionie Narodowym w Warszawie z Polską, Australią i Wielką Brytanią. Jutro w Rydze żużlowa Grand Prix Łotwy i kolejna odsłona walki o tytuł indywidualnego mistrza świata.
1: Giz, czyli gry i zabawy dla dorosłych. Zapraszamy do wspólnego oglądania filmów, tym razem w radiu. Darek Maciborek i Armelia, będą momenty.
2: I to jakie przyszykowaliśmy dla nas, dla was, dla nas też. Coś fajnego.

0: Sun.
1: I przy tym nagraniu o Into the Sun to jest ten moment, gdzie dostajecie drgawek. No i na parkiecie i też pod skórą. Hugel Moving to the Sun. 12,2 miliony znacie na pamięć. Gry i zabawy dla dorosłych też. Wieczorny quiz tym razem wjeżdża z filmami pod tytułem Film mi się urwał. Jeżeli ktoś zna, to zapraszamy do zgłoszenia się. 12,2 miliony, ale zgłoście się króciutką opowieścią o waszym ulubionym momencie z filmu.
2: Właśnie tak, ja będę czekać na wasze telefony, ale no zaskoczcie mnie, wiecie, tak troszkę kreatywności tutaj no,
1: takim momentem
2: taki
1: zaskoczcie.
2: Moment.
1: Filmem z momentem, 12,2 miliony.

0: cud wokalny Toni Braxton, Unbreak My Heart. Tylko z tego wielkiego hitu można by było nakręcić jeden wielki film. Dobry wieczór, Robercie, dzień dobry, nie wiadomo kiedy to pójdzie. Wiadomo, że w radiu pójdzie za chwilę film z twoim udziałem. Hej, hej.
1: Dobry wieczór, witam radio słuchacze, witam państwa w studiu.
0: Słuchaj, no my jesteśmy na ty, no bo jesteśmy w kinie z momentami. Zabawa polega pod tytułem film się urwał na tym, że my prezentujemy
1: jak żona dowie, że z momentami
0: z momentami, to będzie bardzo tak, z momentami. Więc prezentujemy słynny fragment filmu, przerywamy, no bo film się urywa, a twoim zadaniem jest no dopowiedzieć, co aktor miał wtedy na myśli. Mam nadzieję, że wszystko jasne. A więc wersja tak. Skrócona dla ciebie.
2: Nie wiem, nie znam się, nie orientuję się.
0: I?
1: Zarobiony jestem.
3: Brawo!
1: To świąt wystarczy. Scena ze filmu Miś. Polska klasyka, drodzy
0: Polska,
1: państwo.
0: Polska klasyka, Stanisław Bareja.
1: Tak.
0: Słuchaj, no to dla małżonki mamy fartuch bardzo z momentami, jak będziecie gotować w kuchni.
1: To jednak się dowie.
0: To się dowie.
1: Pozdrawiamy. Dziękuję, pozdrawiam w drodze do domu. Pozdrawiam.
4: Reklama. Tak zakręconej loteriady jest.

0: zgarnij nagrody. Borys Szyc.
1: Inaczej futryna na 10 liter.
2: Ościeżnica.
1: A teraz na 3. Tam są drzwi.
2: Vox.
3: Tam są drzwi.
4: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
5: Wakacyjne sejfy w RMF FM.
6: Tu trwa
5: lato na bogato.
7: I trwają poszukiwania przyszłego milionera.
8: Może jest we Włocławku.
9: Może w Kęta.
10: A może w Jaworznie.
11: Poważnie? Ja się kręcę. Nie wierzę, cała się trzęsła.
12: A ty? Tak, ty.
13: Co powiesz, gdy już wygrasz? Zastanów się i...
14: Śmij SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 zł. Lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
15: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka Twin.
16: Biegam, jeżdżę na rowerze, gram w tenisa, w piłkę, kocham to, co robię. Czujesz adrenalinę? Kocham życie. Plusz Elektrolity Sport. Idealny, abyś mógł więcej, abyś dał z siebie wszystko. Plusz Elektrolity Sport kibicuje tobie. Plusz, zawsze tam, gdzie ty. Suplement diety Plusz Elektrolity Sport od firmy Polski Lek.
17: Na zdrowie.
16: Dziękuję.
17: Po reklamie.
18: Jest wieczór, jest RMF FM, jest GIS, czyli gry i zabawy dla dorosłych.

0: Queen, Dr. Ozzy, Two Princes. No to jest nagranie, które podkręca atmosferę w grach i zabawach dla dorosłych. Że tu Dr. Oz. Że tu doktor z filmów. Chociaż jest jeszcze jeden asystent, który może zostać mistrzem odgadywania filmów. Robert, mam jakieś déjà vu, ale też Robert.
1: No tak się złożyło.
0: Tak się złożyło. Wiem, ale nie wchodzę w szczegóły, jakim fragmentem filmu Sex Missy przekonałeś Armelię, żeby wejść do finału. Ale nie pytam, który to był Sex Missy moment. To zostanie między wami.
2: Cichutko.
0: Mamy dla ciebie fragment kultowego filmu. Twoje
1: ale
0: zadanie.
1: Ale to nie był na pewno fragment z Bocianem.
0: Nie z Bocianem, dobrze.
1: Nie z Bocianem.
0: Ale może z Robotnikami. Dobrze.
1: Nie było tak.
0: Robert, w takim razie, dla ciebie fragment, który chcemy, żebyś dokończył.
3: Widzi pan, nawet dzieci nie akceptują takich krasnali.
4: Nie kop pana, bo...
0: Nie kop pana, bo...
1: O kurczę.
0: I zaczęła się górka. Ale przynajmniej wiesz, jaki film?
1: No też Barei oczywiście.
0: Oczywiście, że nie, ale też reżysera innego. To zostawiamy w takim razie temat otwarty. 12,2 miliony. Robert, dziękujemy ci za udział.
1: Dzięki.
0: Trzymaj się. Ktokolwiek wiedział, ktokolwiek słyszał, gdzie urwał się ten film i zna końcówkę, no to 12,2 miliony. Tak zgarniemy was z drogi przy Taylor Swift.

0: najnowsza Taylor Swift. I knew it, I knew it. Ale ja wiedziałem, że będziecie wiedzieć. Marek, dobry wieczór. Prosto z drogi, czy z odpoczynku, z urlopu?
1: Dobry wieczór. No z drogi, jadę.
0: No to jeszcze raz przypomnę.
2: Bieszczady!
1: Tak.
0: A połoniny od nas za chwilę będziesz pozdrawiał. Teraz przypominamy ten przerwany film.
3: Nawet dzieci nie akceptują takich krasnali.
2: Nie kop pana, bo...
0: Nie kop pana, bo...
1: Bo się spocisz.
0: Uwaga.
3: Widzi pan, nawet dzieci nie akceptują takich krasnali.
2: Nie kop pana, bo się spocisz.
0: Słuchaj, po jednej nutce odgadłeś zdecydowanie. Pozdrawiam od nas połoniny. Wiesz w reżyserii jakiego filmu? Tytuł w sensie?
1: Juliusza Polskiego.
0: A tytuł filmu?
1: Tytuł filmu King Size.
0: No po
2: no
0: prostu.
2: Brawa, no wszystko. 100% z tego testu.
0: Podwójna nagroda dla ciebie, czyli oprócz jednego fartucha to jeszcze drugi. Masz komu przekazać taki fartuch radiowy kuchenny?
1: Pewnie, żona i kochanka.
0: Och, to trzech nie mamy, Robert. Trzymaj się. A mówiłem, że będą filmy z momentami. Hej.
1: Hej.

0: Baja albo Bajlando, jak tam wolicie, jeżeli odbieramy takie telefony?
1: Jest jedynie, jest muzyka, jest impreza i także może coś takiego i zapojka, no i też można po prostu.
0: I można po prostu, czyli to już jest zapowiedź tego, co będzie się działo po 23 w grach i zabawach dla dorosłych. To jest jedno słynne hasło. No, asystent się spóźnia trochę.
2: Przepraszam.
0: Bardzo proszę, słynne hasło, halo impreza.

0: Poproszę oryginalnego plusza.
1: Którego?
0: Tego dla kobiet. Jest bez cukru?
1: Oczywiście.
0: Dziękuję.
2: Poproszę oryginalnego plusza.
1: Którego?
2: Żeńszeń. No wie pani, na moją witalność.
1: Oczywiście.
2: Dziękuję.
1: Poproszę oryginalnego plusza.
0: Tak, multivitaminę, te na 100%, bez dodatku cukru.
1: Oczywiście.
0: Dziękuję.
3: Tylko oryginalny plusz. Suplement diety od firmy Polski Lek. Suplementacja plus nawodnienie. Więcej na www.plusz.pl. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
4: Po reklamie.
5: Zbliża się 23. Najnowsze fakty w RMF FM przedstawia Mateusz Bożek.
6: Na początek ważne informacje dla kierowców z S3 na Dolnym Śląsku. Policja zatrzymała dwóch 16-latków, którzy mogą mieć związek z atakiem na 15-letniego chłopca w Kamiennej Górze. W faktach także o niepewnej przyszłości Centrum Kultury Polskiej we Lwowie oraz piłkarska ekstraklasa. Wisła Kraków pokonała u siebie Wisłę Płock. Kierowcy, musicie uważać na trasie S3 na Dolnym Śląsku przy węźle Bolków. Zderzyły się tam dwie osobówki. Tunel w kierunku Lubawki został zamknięty. Dwóch 16-latków może mieć związek z atakiem na 15-latka w Kamiennej Górze. Poinformowała o tym przed chwilą policja. Zatrzymani nieletni to mieszkańcy. Dwóch 16-latków może mieć związek z atakiem na 15-latka w Kamiennej Górze. Poinformowała o tym przed chwilą.

0: Polscy radni domagają się wyjaśnień dotyczących losów i przeszłości niedokończonego gmachu, który od lat niszczeje i straszy przechodniów w centrum miasta. O szczegółach dziennikarz RMF FM Krzysztof Zasada.
1: Resort dyplomacji wstrzymał finansowanie projektu. Rozważa rezygnację z dokończenia inwestycji, głównie ze względu na koszty. Mowa o kolejnych dziesiątkach milionów złotych, ale wątpliwości budzi także obecny stan niszczającego budynku. Ekspertyzy pochłonęłyby także potężne środki. MSZ zastrzega, że prowadzi rozmowy z Ukraińcami na temat rozwiązania problemu. Oni sami zarządzili wizję lokalną na miejscu. Chcą poznać stan obiektu, a także dowiedzieć się, dlaczego budowa stanęła, a gmach straszy w historycznym centrum miasta. Mają badać, czy są podstawy do wypowiedzenia Polsce umowy użytkowania wieczystego. Natomiast w Polsce prokuratura wyjaśnia, czy w MSZ-cie doszło do przestępstwa w związku z finansowaniem inwestycji w latach 2020-2023. Chodzi o przyznanie subwencji na ten projekt przez wysokich rangą urzędników resortu. Mowa o ponad 1 700 000 zł. Na razie śledztwo wszczęte po kontrolach CBA i administracji skarbowej jest w fazie in rem. Nikomu nie postawiono zarzutów.
0: Woda w Komorzynie na Opolszczyźnie została skażona niebezpiecznym pestycydem i wciąż nie wiadomo, kto jest za to odpowiedzialny. Prokuratura w Kluczborku sprawdza, czy substancja była używana do oprysków przez rolników. Na razie jednak nikomu nie przedstawiono zarzutów. Mieszkańcy od kwietnia pozostają bez dostępu do wody. Na miejscu była reporterka RMF FM Martyna Czerwińska.
2: 4 miesiące. Tyle trwa już koszmar mieszkańców Komorzyna. Wody nie można używać ani do gotowania, ani prania, ani kąpieli, powiedział mi sołtys wsi Jarosław Dziekan.
3: W całej wiosce są porozstawiane beczkowozy, także ludzie korzystają z tych beczek, no, napełniają je do butelek, do wiaderek, no jak to może i wszystko noszą mnie do tego, do domu, żeby to jakoś funkcjonować. A to jednak trwa już szmat czasu. Widać po mnie, że ja już jestem zmęczona, co dopiero ludzie, nie? No średniowiecze.
2: Rzeczniczka wojewody Kinga Tokarz przekonuje, że służby robią wszystko, aby pozbyć się skażenia.
4: Kontynuacja dezynfekcji, płukania oraz montaż zaworów zwrotnych, antyskażeniowych na przyłączach, tam gdzie ich brakuje.
2: Parametry wody są coraz lepsze, ale o używaniu jej nie ma jeszcze mowy.
0: Do niedzieli policjanci w całej Polsce będą prowadzić dodatkowe kontrole prędkości na drogach. Jest to część trwającej od początku tygodnia europejskiej akcji Speed. Największe kontrole w naszym kraju odbywają się dziś.
5: Myślę, że wybraliśmy dobry dzień tej akcji, czyli piątek, wtedy kiedy większość kierowców jedzie także na te jeziora, czy też znane miejsca, czasami za granicę i przemieszcza się po naszym kraju. Tych wypadków, tych zdarzeń drogowych niestety nie brakuje, chociaż patrząc na statystykę pierwszej części wakacji, to mamy tendencję spadkową, nieznacznie, ale jednak ilość wypadków i liczba ofiar spadła.
6: Czy mają Państwo sygnały, na co warto zwrócić uwagę, jeśli ktoś jedzie teraz za granicę, a tam też są kontrole?
5: Pamiętajmy, że tam policjanci ruchu drogowego także działają na co dzień i warto zapoznać się z obowiązującymi przepisami, bo nie każdy kraj na przykład dopuszcza kamerki samochodowe przy szybie. Nie wszędzie jest to tak jak u nas. W niektórych krajach wymagane są kamizelki blaskowe w razie zdarzenia i one są na wyposażeniu, tak aby no po prostu nie zapłacić i nie dopłacić do tych wakacji niepotrzebnych.
0: Z podinspektorem Andrzejem Fijołkiem z Komendy Głównej Policji rozmawiał reporter RMF FM Michał Dobrołowicz.
7: Sport w faktach RMF FM.
0: A na koniec piłkarska ekstraklasa. 2-1 Wisła Kraków pokonała u siebie Wisłę Płock w meczu otwierającym trzecią kolejkę rozgrywek. Wszystkie gole padły w pierwszej połowie spotkania. Najpierw do siatki trafił piłkarz Białej Gwiazdy Angelo Dato. Goście wyrównali w 28 minucie, ale remisem nie cieszyli się długo. Zaledwie 8 minut później wynik dla Białej Gwiazdy podwyższył Jordi Sanchez.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
8: Piątek 23, gry i zabawy dla dorosłych polegają na tym, że zbliżamy się mocno z tymi wszystkimi, którzy teraz w bardzo dobrym towarzystwie, z najlepszą muzyką pod słońcem, z hasłem
9: Halo impreza! Tym razem zdążyłam.

0: Angel, no wszyscy się błagamy tutaj na imprezowym otwarciu gier i zabaw dla dorosłych. Angel, no nie opuszczaj go. David Guetta, I Love You. Sticky Finger. Halo Impreza, bardzo prosty sposób nawiązywania bliskich kontaktów z waszym radiem RMF FM, 12,2 miliony. Raport z imprezy. Halo Impreza, czy tutaj już jest impreza?
1: Piątek pracowity, jutro też do pracy. Dopiero będę się bawić jutro.
0: Ale jest dobra zapowiedź jutrzejszej imprezy.
2: Powiem wam, że ja dzwonię ze Stanów. U mnie w tej chwili dochodzi 5 godzina po południu i jest taka burza, że pies się schował i siedzi w łazience za kiblem.
0: Ale usłyszeliśmy też, że jak pies już dojdzie do siebie, to będzie impreza. 12,2 miliony. Halo, impreza. Czekamy na wasz sygnał.

0: No kiedyś mówiło się, że to wielki przebój, a teraz to można powiedzieć, że to jest banger każdej imprezy. Mm-hmm. Opus, Life is Life. Jak tam halo impreza u was?
1: Bardzo dobrze, wracam z meczu Wisły-Kraków. Piękna impreza była na stadionie Wisły. A szykuje się świętowanie. Dalsza część, tylko do domu dojadę.
0: No, Wisła-Kraków dzisiaj wygrała z Wisłą-Płock. Gratulujemy.
2: Po pracy właśnie siedzę, teraz piję piwko właśnie przed spanie. Pójdę spać tutaj, będzie włączone radio, a ja sobie usnę.
0: Dodajemy, że piwko bezalkoholowe.
3: Piwko bezalkoholowe, a impreza tak, na tak zwanego śpiocha.
4: Reklama.
5: Biegam, jeżdżę na rowerze, gram w tenisa, w piłkę. Kocham to, co robię. Czujesz adrenalinę? Kocham życie. Plusz Elektrolity Sport. Idealny. Abyś mógł więcej. Abyś dał z siebie wszystko. Plusz Elektrolity Sport. Kibicuję Tobie. Plusz. Zawsze tam, gdzie Ty. Suplement diety Plusz Elektrolity Sport od firmy Polski Lek.
4: Na zdrowie.
5: Dziękuję.
6: Wakacyjne sejfy w RMF FM.
7: Tu trwa
6: lato na bogato.
7: I trwają poszukiwania przyszłego milionera.
8: Może jest we Włocławku.
9: Może w Kętach.
10: A może w Jaworznie.
11: Jeszcze w życiu nie wygrałam nic.
12: A ty? Tak, ty.
13: Co powiesz, gdy już wygrasz? Zastanów się i...
14: Śmij SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 swat. Lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
15: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
4: Po reklamie.
16: GIS, czyli gry i zabawy dla dorosłych w RMF FM.

0: jest bardzo dobry imprezowy piątkowy mózg. Halo, impreza w RMF FM.
1: Dobra muza to podstawa, ale coś do tego na ząbek też musi być. Przerabiam tonę ogórków. A mój Krzysiu w innym miejscu przerabia jabłuszka. No sami wiecie na co, na cydr.
0: No jak? Ale żeby Krzysia aż na Cypr? Na Cypr wysłać Krzysia?
2: Tam jabłka zbiera?
3: Panowie, cały czas przy waszym programie tańczę. Cały czas.
2: No to dzięki.
0: Amelia i Darek. Amelia Rodzajżeński. Ale dobra impreza jest.
2: Ale najważniejsze, że tańczycie.

0: Dzień zabawy dla dorosłych, piątkowa noc pod hasłem Halo Impreza.
1: Aż konar zapłonie na imprezie. Chodzi o drewniany konar płonący nad jeziorem.
0: To za chwilkę zagramy coś pięknego do rozświetlenia tego waszego ogniska nad jeziorem.
2: Nie wiem jak wy, ale ja mam cały czas wrażenie, że dzisiaj jest piątek.
3: Ja to samo.
0: A ja bym nawet stwierdził i zaryzykował takie stwierdzenie, że to wrażenie może się przeciągnąć przy dobrej imprezie do niedzieli.

0: zgarnij nagrody. Borys Szyc.
1: Poproszę oryginalnego plusza.
2: Którego?
1: Tego dla kobiet. Jest bez cukru?
2: Oczywiście.
1: Dziękuję.
3: Poproszę oryginalnego plusza.
2: Którego?
3: Żeńszeń. No wie pani, na moją witalność.
2: Oczywiście.
3: Dziękuję.
2: Poproszę oryginalnego plusza.
1: Tak, multivitaminę, te na 100%, bez dodatku cukru.
2: Oczywiście.
1: Dziękuję.
4: Tylko oryginalny plusz. Suplement diety od firmy Polski Lek. Suplementacja plus nawodnienie. Więcej na www.plusz.pl.
5: Po reklamie.
6: Dobrej i spokojnej nocy, Darek Maciborek. Do usłyszenia, uważajcie na siebie i zapraszam na Fakty o Północy w RMF FM, które przedstawia Mateusz Bożek.
7: A na początek ostrzegamy kierowców przed utrudnieniami na S8 na Mazowszu. Posłuchajcie, gdzie musicie uważać. W Faktach także Kraków, który ma kolejnego kandydata na prezydenta, a tym, którzy planują weekendową wycieczkę w góry, podpowiadamy, jak dobrze się przygotować, tak aby nie zaskoczyła was pogoda. Kierowcy, są utrudnienia na trasie S8 na Mazowszu, na odcinku między węzłami Niegów, Trojanem. Samochód osobowy wypadł tam z drogi, zablokowany jest jeden pas w kierunku Warszawy. Nie ma na szczęście informacji o poszkodowanych. Policjanci prowadzą czynności z dwoma zatrzymanymi 16-latkami w sprawie wczorajszego brutalnego ataku na 15-letniego chłopca w Kamiennej Górze.
8: O godzinie 19 policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Kamiennej Górze zostali poinformowani o tym, że przy budynku przy ulicy Księcia Bolka I miało dojść do zranienia nożem 15-letniego mężczyzny. Ten młody człowiek został przewieziony do szpitala, gdzie udzielana jest mu pomoc medyczna. Jego stan określany jest jako poważny.
7: Informuje młodsza aspirant Katarzyna Trzepak, rzecznik policji w Kamiennej Górze. 3000 beczek z nielegalnymi odpadami czekają na utylizację. Młodsza aspirant Katarzyna Trzepak, rzecznik policji w Kamiennej Górze. 3000 beczek z nielegalnymi odpadami.

0: i na utylizację setek pojemników typu Mauser z chemikaliami w Wołominie. To potwierdza Marcin Podgórski z Mazowieckiego Urzędu Marszałkowskiego.
1: Równolegle szukamy środków finansowych, żeby jak najszybciej móc rzetelnie to zadanie wykonać.
0: Czas ma tu duże znaczenie, bo każdy dzień wywołuje obawy wśród mieszkańców Wołomina.
2: Z tego, co słyszę, to jest to niebezpieczne bardzo dla środowiska i niewiele się z tym robi. Mamy tutaj kontrolę z ochrony środowiska my. Jak wybuchnie, to nie wiem, co to będzie.
0: Wieczorem dostałem odpowiedź z Ministerstwa Klimatu w sprawie składowiska w Wołominie. Wynika z niej, że przygotowany jest projekt uchwały Rady Ministrów, aby przekazać w tym roku na usunięcie części odpadów 20 milionów złotych. Szacowany koszt usunięcia wszystkich beczek z chemikaliami jest nawet 10 razy większy.
3: Koalicja rządowa punktuje polityczny plan Prawa i Sprawiedliwości. Partia, przypominamy, chce deportacji Ukraińców w wieku poborowym, którzy nie pracują legalnie w Polsce. O szczegółach reporter RMF FM Kacper Wróblewski.
4: Z ust moich rozmówców padają oskarżenia, że PiS całkowicie zmienił narrację wobec Ukrainy i Ukraińców. Jak mówi poseł Koalicji Obywatelskiej Mariusz Witczak, wszystko po to, aby uzyskać nowych wyborców.
5: Wtedy, kiedy miał pełnię władzy, prowadził kompletnie inną politykę, a dzisiaj proponuje rozwiązania, które są kretyńskie. Idiotycznym populizmem.
4: PiS chce dziś konkurować z konfederacjami. Usłyszałem z kolei od Dariusza Wieczorka z Lewicy.
6: Oni chcą być bardziej konfederacyjni niż konfederacja pana Brauna, więc ścigają się w tej chwili w jakichś idiotycznych pomysłach po to, żeby znowu napuszczać Polaków na Ukraińców, bo myślą, że im będzie poparcie rosło.
4: Wśród pomysłów PiSu dotyczących polityki migracyjnej jest także zapis, który mówi, że jeśli cudzoziemiec złamie prawo, popełni wykroczenie lub nie dochowa obowiązków administracyjnych, będzie deportowany.
7: Tym żyje Kraków.
3: Łukasz Gibała, krakowski radny, założyciel Stowarzyszenia Kraków dla Mieszkańców, ogłosił, że wystartuje w przedterminowych wyborach na prezydenta miasta. Będzie po raz czwarty już ubiegał się o ten urząd. Przedterminowe wybory w Krakowie odbędą się 27 września w związku z majowym referendum, w którym mieszkańcy odwołali z tej funkcji prezydenta Aleksandra Miszalskiego. Planujecie weekendowy wyjazd w góry? Weźcie pod uwagę prognozę pogody.
8: Temperatury będą wysokie, możliwość wypiętrzania się burz, także trzeba na to zwracać uwagę przed wyjściem. Oczywiście zapoznajemy się z prognozami pogody, które są dostępne na stronach internetowych Tatrzańskiego Parku Narodowego. W miarę wczesne wychodzenie, rano pogoda jest bardziej stabilna, później może się dość dynamicznie zmieniać. Duże ilości napojów izotonicznych, żeby zapobiec odwodnieniu, nawet jak temperatura jest nieco niższa, nie są to jakieś bardzo wysokie temperatury, to w górach człowiek odwadnia się szybciej.
3: Zwraca uwagę ratownik dyżurny TOPR Tomasz Wojciechowski. A kolejne fakty RMF FM punktualnie o pierwszej. Zaprasza Arkadiusz Stępień-Miernikowski.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Słuchaj, to ciekawe.
1: Teraz porozmawiam o tym, co dzieje się w Krakowie. A dzieje się sporo, bo wystartowała kampania wyborcza przed przedterminowymi wyborami na prezydenta miasta. Z nami jest profesor Andrzej Piasecki z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Dzień dobry, panie profesorze.
2: Dzień dobry.
1: Panie profesorze, zacznijmy od pytania, co wiemy po tym początku kampanii? Co możemy już z tego, co się wydarzyło, no w dość krótkim czasie, chociaż długo trwały przygotowania i oczekiwanie, co możemy już powiedzieć o tej startującej kampanii?
2: Nasza wiedza nie jest mała, dlatego że kampania prezydencka, tak to nazwijmy, zaczęła się wraz z referendum, kiedy to podjęto inicjatywę zbierania podpisów, potem argumentowania, a wreszcie zachęcania do udziału w referendum i głosowanie za odwołaniem urzędującego prezydenta. Więc to był element takiego pobudzenia politycznego krakowian, które, jak wiemy, zaowocowało decyzją pozytywną, w sensie odwołania prezydenta, choć nie rady. I w zasadzie inicjatorzy chyba liczyli, że płynnie wejdą w kampanię wyborczą, ale tutaj protest referendalny trochę przyhamował. Może i dobrze tę kampanię, no bo przecież mamy wakacje, gorące lato i chyba sami inicjatorzy chcieliby swoją kampanię realizować w takich komfortowych warunkach. I to w zasadzie decyzje sądowe im to umożliwiły, to znaczy przesunięto termin wyborów, znaczy odsunięto decyzję w czasie, jeśli chodzi o ogłoszenie terminu. Teraz wiemy, że będzie to 27 września, pierwsza tura. No i w międzyczasie zgłosili się kandydaci. Pojawiły się nazwiska oczekiwane i nieoczekiwane, więc to wszystko się zaczęło, choć formalnie nadal czekamy na zarejestrowanie kandydatów, a potem kampanię, która będzie raczej krótka, między 3 a 27 września, to raptem 3 tygodnie z hakiem, prawda?
1: No właśnie, ktoś rozpoczął falstartem, panie profesorze, pana zdaniem? Ktoś wyszedł za bardzo przed szereg i mogło mu to zaszkodzić?
2: Tak zmuszony do wyboru wskazałbym jednak na z jednej strony na tych inicjatorów referendum, którzy od razu, prawda, tutaj ruszyli, zwłaszcza z krytyką tego obywatela, który zgłosił skargę referendalną, przecież miał do tego prawo, tak jak oni do referendum, a z drugiej strony mi się wydaje, że falstart popełnili też liderzy partyjni, czyli Władysław Kosiniak-Kamysz i Donald Tusk, nominując, wskazując swojego kandydata w Warszawie, panią Monikę Piątkowską, senatorkę, która niedawno ten mandat senatora objęła. Wydaje się, że tutaj i sondaże to pokazują, i taka, no właśnie, niemrawa kampania, to, że ostatecznie kandyduje z komitetu nie tych partii, ale z własnego, coś tutaj nie współgra w tej ofercie. No ale też kandydatów jest kilkunastu, jest w czym wybierać. Tu można mówić o tych, którzy na pewno nie mają szans na wejście nawet do drugiej tury, ale chcą zaistnieć politycznie, bo medialnie, bo to jest okazja, bo to są wybory, bo mamy rok bez wyborów, więc będzie o nich głośno w mediach. O to chodzi.
1: No właśnie, panie profesorze, wspomniał pan o inicjatorach kampanii, ale też z tyłu tej kampanii referendalnej zawsze było to oczywiste. Stoi Łukasz Gibała, który ma dzisiaj oficjalnie ogłosić swój start. To jest główny faworyt. On już czterokrotnie, to będzie czwarty raz, startuje w wyborach. Nigdy mu się, na prezydenta, nigdy mu się nie udało. Teraz to się zmieniło?
2: Tak, czwarty raz Łukasz Gibała będzie kandydował. Też mówi się o tym, on to potwierdził, że patronował w jakimś stopniu inicjatywie referendalnej. Skoro jest takim wytrwałym kandydatem, to pewnie tej okazji by nie przepuścił. Sondaże pokazują, że ma największe szanse. Ma też zaplecze polityczne w postaci swoich zwolenników, których jest niemało, bo przecież był w drugiej turze w poprzednich wyborach w 2024 roku. Niewielką różnicą przegrał. Wreszcie ma przeciwko sobie słabe i porozbijane partie. O kandydatce KO i PSL już mówiłem. Jeśli chodzi o Prawo i Sprawiedliwość, no to rozłam w tej partii też pewne zamieszanie powoduje. No i te pozostałe partie nie mające już takiego na rynku, przynajmniej krakowskim, poparcia, zapewne nie liczą na kandydata, który wygra, być może liczą na drugą turę. I na tym tle wszystkim Łukasz Gibała ze swoim doświadczeniem w kandydowaniu, ze swoim doświadczeniem politycznym, w końcu był posłem przez dwie kadencje, ma stopień naukowy, jest przedsiębiorcą, to mi się wydaje, jest radnym, ma szansę, żeby przekonać znaczną część Krakowian do swojej oferty.
1: A o czym będzie ta kampania przede wszystkim, panie profesorze? To znaczy, czego ona będzie dotyczyć? No bo to jest jednak kampania samorządowa, ona ma znaczenie polityczne, ogromne znaczenie dla polityki ogólnopolskiej, no ale jednak jest to kampania samorządowa. Czego będzie dotyczyć?
2: Samorząd terytorialny jest też instytucją polityczną. Jego organy wykonawcze stanowiące pochodzą z wyborów powszechnych, więc tutaj od polityki nie uciekniemy. Natomiast no, to oczywiste, że będzie ta kampania dotyczyła kluczowych problemów Krakowa, poruszonych między innymi w czasie kampanii referendalnej, poruszanych w poprzednich kampaniach, w referendum w 2014 roku, o którym już mało kto pamięta, to wtedy krakowianie powiedzieli, czego chcą i czego nie chcą, bardzo wyraźnie, czyli nie dla igrzysk, tak dla ścieżek rowerowych, dla metra. Myślę, że kwestia budowy metra będzie tutaj jednym z elementów kampanii, ale też, no właśnie, ponieważ mamy taki okres ciszy wyborczej w sensie ogólnopolskich wyborów, rzadko się w Polsce zdarza, żeby nie było w ciągu tych kilkunastu miesięcy powszechnych wyborów, to przyjadą politycy krajowi i będą obserwowali te wybory, będą się angażowali w kampanię, bo dla nich to ważna wskazówka, no i też taki może dobry moment na start w jakiejś nowej odsłonie, zwłaszcza tu myślę o tych nowych inicjatywach politycznych po prawej stronie. Z drugiej strony Koalicja Obywatelska zawsze miała większość w Radzie. To jest Kraków, to elektorat właśnie taki bardziej KO, zbliżony do KO. Będzie ciekawie i kampania też myślę będzie ciekawa, choć krótka.
1: A myśli pan, że Rozwój Plus, bo wspomniał pan o tym rozłomie Mateusza Morawieckiego, wystawi w Krakowie swojego kandydata, czy jednak zdecyduje się w imię trochę łagodzenia napięć poprzeć kandydata PiSu?
2: Tak zmuszony do wskazania, to powiedział, że jednak nie wystawi, dlatego że jest to struktura dość nowa i jeśli by ten start był falstartem, jeśli by ten kandydat nie zdobył tam powyżej 5%, to nie byłoby się czym chwalić. Jeśli by wystawił, to kandydata silnego i w jakimś porozumieniu, bo partia centrowa, o której marzy Morawiecki, do której się przymierza, musi mieć zdolności koalicyjne z lewa, z prawa i jeśli Rozwój Plus wystartowałby samodzielnie, zdobyłby mało głosów, kandydat by nie rzucił na kolana krakowian, to moim zdaniem byłaby to porażka na starcie i to byłby właśnie ten falstart, o którym tu mówimy, więc raczej nie byłby wskazane tak z punktu widzenia interesu tej nowej organizacji, aby tak zaczynać.
1: Bardzo dziękuję. Profesor Andrzej Piasecki, historyk, politolog z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, był naszym gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Chcesz jeszcze więcej takich informacji? Włącz Radio RMF 24.
3: Zapraszam Ciebie na to spotkanie i wtedy wrócę.

0: tym się dziś mówiło w RMF FM.
1: Port Polska. Właśnie tak nazywać ma się obecnie przynajmniej nowe, największe lotnisko w Polsce, w Baranowie między Łodzią a Warszawą. Teraz, no bo pamiętacie, że kiedyś nazywało się inaczej. A nie wiadomo, czy jak się władza zmieni, to nie będzie się nazywać jeszcze inaczej. To wszystko jest możliwe, ale w ostatni piątek odwołany został prezes spółki, który odpowiada za te inwestycje, Filip Czernicki, i pojawia się pytanie, co dalej. W Faktach o siódmej mówiliśmy o tym, że coraz bliżej jest start budowy. Takie są ustalenia naszego dziennikarza Michała Dobrołowicza, który jest teraz ze mną w studiu. Witaj, Michale.
2: Dzień dobry, kłaniam się.
1: Michale, no już niezależnie od nazwy. Nazwa się może 10 razy zmienić. Ty nie, ale spokojnie, na pewno mamy czas, jeszcze się może zmienić.
2: Był Centralny Port Komunikacyjny, Solidarność, teraz Port Polska, rzeczywiście tego się trzymamy.
1: Na dzisiaj jest tak, jak powiedziałeś, ale co innego chciałem się zapytać. Kiedy ta budowa ma fizycznie ruszyć, bo sporo o niej od dawna słyszymy.
2: Ta pierwsza łopata symboliczna według planów ma być wbita pod koniec września, najpóźniej na początku października. Tam ma być na początku palowanie, utwardzanie gruntów, kilka tysięcy pali ma być wbitych właśnie w ziemię w Baranowie, ale żeby to faktycznie było możliwe, najpierw muszą skończyć się wywłaszczenia za odszkodowaniami. My dzisiaj uzyskaliśmy nowe informacje na temat skali tych odszkodowań. Te odszkodowania i kwoty finansowe z nimi związane to ma być ponad 500 mln zł. Na razie brakuje jeszcze 37 działek, żeby ta budowa mogła ruszyć. Około 140 jest już kupionych. Tutaj mówimy o tym pierwszym etapie, gdzie właśnie ta ziemia ma być utwardzana, gdzie ma powstać terminal, a obok dworzec kolejowy.
1: Ty odwiedziłeś wczoraj Mazowiecki Baranów, gdzie ma powstać lotnisko. Jak teraz wygląda to miejsce?
2: Tam jest jeszcze dosyć sielski, rolniczy krajobraz. Pojawiają się znaczące banery, które jeszcze wiszą na niektórych ogrodzeniach. Te banery pamiętam sprzed kilku lat. Na nich jest hasło nie dla CPK, nie dla Centralnego Portu Komunikacyjnego. Tam jeszcze ta dawna nazwa się pojawia, ale niektóre banery są już trochę wyblakłe i nie widać już tak dobrze tego słowa nie. To też może być znaczące, a mieszkańcy mówią, że niektórzy przekonali się trochę już do tej budowy. Niektórzy pogodzili się z nią, a niektóre wsie już po prostu zniknęły, bo sporo osób się po prostu stamtąd wyprowadziło.
3: No, wsie już są powyprowadzane.
2: A kto został? Dużo osób zostało?
3: Tam już na tych wsi, co miały do tego, to już nie został nikt. Nawet straże pokasowane są.
2: Straż pożarna?
3: Tak. To już dwie straże już są skasowane.
2: Te procesy cały czas trwają. Wiemy, że jest jeszcze kilka rodzin, które nie chcą się stamtąd wyprowadzić i z tymi rodzinami prowadzone są negocjacje i te negocjacje mają zakończyć się w najbliższych tygodniach, najpóźniej do początku jesieni, tak aby mogła fizycznie tam w Baranowie ruszyć budowa.
1: Mówisz o tym, że są jeszcze takie rodziny. Ile jest takich mieszkańców? Ile rodzin w Baranowie wciąż nie chce się wyprowadzić, nie chce zostawić? To jest też zrozumiałe w pewnym sensie. Sentyment. Tak. Całe życie tam spędzili, no nie jest łatwo się wyprowadzić. Ale ile jest takich rodzin?
2: Mówi się o kilku rodzinach, które są właścicielami często dużych, bardzo działek, dużych terenów rolniczych. Wiemy, i takie mam też informacje właśnie ze spółki CPK. Plan jest taki, że do września te sprawy związane z wywłaszczeniami zostaną załatwione. Tutaj mówimy, przypomnę, o kwocie ponad 500 mln zł właśnie, jeśli chodzi o odszkodowania. To jest około 900, ponad nawet 900 właśnie działek, których dotyczy ten pierwszy etap lotniska. Jeśli chodzi o ten absolutnie pierwszy, gdzie ma być wbita pierwsza łopata jesienią, tam sprawy są pozałatwiane. Natomiast jeśli chodzi o ten dalszą część tego terenu, gdzie właśnie lotnisko ma powstać i ma być gotowe według planów za ponad 6 lat w 2032 roku, tam jeszcze część działek czeka na wykupienie za wywłaszczeniami właśnie.
1: Dziękuję bardzo, Michał Dobrołowicz. Dzięki Ci za te informacje. Będziemy oczywiście śledzić tę sytuację z każdym kolejnym tygodniem i miesiącem, co dzieje się w porcie Polska.
0: Jeszcze więcej informacji znajdziesz w radiu RMF24.

0: Sagittarius.
1: To warto wiedzieć. Posłuchaj w RMF FM.
2: W likwidowanej kopalni Wujek w Katowicach może powstać Centrum Technologii Kosmicznych. Powołana ma zostać spółka z udziałem samorządów, która będzie pracowała nad takim projektem. Dziś z naukowcami, samorządowcami i przedstawicielami przemysłu kosmicznego spotkał się minister finansów Andrzej Domański, który zapowiedział wsparcie dla projektu w kopalni Wujek. Pomysłodawca tego projektu, dr Tomasz Rożek, przekonuje, że kopalnia i kosmos mają wiele wspólnego.
3: Tak naprawdę tam też będziemy pod ziemią. Sprawdźmy technologie autonomiczne, technologie związane z funkcjonowaniem człowieka, z filtrowaniem powietrza, z uzdatnianiem wody, z hodowlą czy uprawą roślin. I taki jest mój pomysł na to, co może się dziać pod ziemią. To, co dzieje się na powierzchni, to coś w rodzaju takiej linii Forda, ale dla satelitów. Czyli budowa konkretnych urządzeń, które pozwoliłyby kompleksowo przetestować, certyfikować to wszystko, co i tak musi być przetestowane. Tylko, że dzisiaj polskie i nie tylko polskie firmy po to, żeby kompleksowo zrobić badanie satelity czy jakiegokolwiek innego urządzenia lecącego w kosmos, muszą odwiedzić Berlin, muszą pojechać do Holandii, do Włoch, bo tam co innego, a później wrócić do Berlina. Zróbmy to w jednym miejscu. Zróbmy z tego rzeczywiście linię taką produkcyjną. Przemysł kosmiczny, a mój pomysł był konsultowany z przemysłem kosmicznym przynajmniej na kilku etapach, mówi jasno, gdyby to było, byłoby nam łatwiej, byłoby nam szybciej i byłoby nam taniej. Ta część naziemna to nie tylko komory testowe, wycząsarki, komory wysokiego promieniowania czy wysokich temperatur, ale to, i to dla mnie jest tak osobiście niezwykle istotne, to także miejsce dla edukacji. Polska szkoła o kosmosie nie mówi praktycznie nic, a równocześnie wszyscy przez różne przypadki odmieniamy to, że przemysł kosmiczny to przyszłość.
4: To się wydaje jednak wszystko jeszcze bardzo odległe. Czy pan też to tak widzi, że to jeszcze naprawdę lata przed nami?
3: Dla mnie kilka lat to nie jest odległa perspektywa. Jeżeli zapadną wszystkie potrzebne decyzje, to niekoniecznie musi być tak, że budujemy całość i dopiero wtedy zaczynamy działać. Przemysł kosmiczny już dzisiaj mógłby wiele testów przeprowadzać tutaj w kopalni Wujek czy w dowolnej innej. Problemem są kwestie prawne, ale nie finansowe. Do takiej zwykłej kopalni to nie jest tak prosto kogoś tam wpuścić z dowolnym urządzeniem. I tak naprawdę dzisiaj to jest ta bariera największa, jeżeli mówimy o rozpoczęciu czegoś. Więc tak, myślę, że gdyby decyzje wszystkie zapadły, to tak naprawdę ta mapa drogowa byłaby rozpisana nawet nie na kilka lat, tylko na kilkanaście. Ale to nie znaczy, że dopiero za kilkanaście lat można by działać.
4: Procesy likwidacyjne tutaj mogą być barierą również, tak?
3: Kolejny. Tak, to jest znowu problem bardziej prawno-formalny niż techniczny czy finansowy. Teraz kolejnym etapem i nad tym fundacja, którą prowadzę, już pracuje, będzie stworzenie listy tych obiektów i tej infrastruktury, która musi być wyłączona spod procesu likwidacji. To nie jest tak, że wszystko, co jest za moimi plecami i że wszystko, co jest pod naszymi nogami, jest przydatne. Natomiast niektóre rzeczy tak.
2: Z doktorem Tomaszem Różkiem rozmawiała Anna Kropaczek.
1: A szczegóły i jeszcze więcej informacji w Radiu RMF24.

0: teraz będą oni, to zrobię głośniej.
1: Tak, a oni to my, czyli radiowcy bez cenzury.
2: Tomasz Albertowski,
0: Jacek Tomkowicz
1: i Przemysław Skowron. Dzień dobry. Dzisiaj w historii dla dorosłych my się Bondem nie bawimy, czyli wszystkie zabawki prawdziwych szpiegów.
2: Prawdziwych.
1: Dzisiaj w historii dla dorosłych mówimy o zabawkach szpiegowskich, ale nie o tam stołach do ping-ponga czy o warcabach, tylko o takich urządzeniach ułatwiających zdobywanie informacji.
0: Tak, bo generalnie szpiegowanie to jest brzydka rzecz. To jest jak ściąganie w szkole.
2: No coś takiego, z tym, że nie do końca. Nie do końca, bo szpiegowanie jest brzydkie, kiedy nas szpiegują, a całkiem ładne, kiedy my kogoś szpiegujemy. Tak jest.
1: Agenci obcych służb to są brzydcy szpiedzy. I to są przestępcy, a agenci naszych służb to są szlachetni wywiadowcy, oczywiście i odwrotnie,
0: tak,
1: prawda?
0: Każdy kraj, w tym Polska, jest celem operacji obcych wywiadów i należy zachować daleko idącą ostrożność, no i nie chlastać jęzorem na prawo i lewo, nie?
2: Tak, nie przyjmować drinków od nieznajomych w ciemnych okularach ze sztuczną brodą i w różowej pelerynie.
1: Tak, prawda? Nawet jak to nie szpieg, to gość może być niebezpieczny z innych, nierzadko seksualnych powodów, prawda?
2: Unikajmy.
0: A moim zdaniem szpiegowanie powinno być jawne. To znaczy, że trzeba opublikować wszystko, co się wie w internecie i jak każdy to zrobi, to będzie taniej i nie trzeba będzie szpiegować.
1: No, coś w tym jest, bo teraz tacy szpiedzy, prawda, mają mnóstwo kosztownej roboty. Oni tam przeglądają się w wystawach sklepowych, prawda, włóczą się po zoo, grzebią pod ławkami za karteluszkiem, no takie rzeczy tam działają.
2: Wtykają paluchy w jakieś szczeliny, uczą się durnych haseł. Czy pan sprzedaje kościane guziki? Tak, ale dzisiaj mam kubańskie cygara. A to dobrze, bo rok temu o tej porze padała ekonomia.
0: No, tak. Muszą wystawiać na parapecie 7 koni na biegunach, żeby oznaczyć punkt spotkania. No i tak dalej. No wiemy, znamy to z książek, z filmu.
1: Tak. Powiem wam, że całe to szpiegowanie to jest zabawa dla facetów, którzy albo jeszcze nie dorośli, albo już zdziecinnieli. Po prostu.
0: I za chwilę opowiemy, jakie zabawki do tej zabawy przygotowywali sobie chłopcy, no i dziewczyny też. No, żeby zabawa w szpiegowanie charakteryzowała się, no, pewnym fanem i flowem. O tym za chwilę.
1: Teraz przechodzimy płynnie w ten sposób do najgorętszej filmowej premiery ostatnich tygodni, do nowego Bonda, do nowego Jamesa Bonda.
2: Jeszcze nie widziałem, ale mam w planach i mam nadzieję, że będzie strzelał z guzików, podsłuchiwał spinkami do mankietów i oślepał przeciwników uchem.
0: I ja potrafię oślepić czołem. Jak jest duże słońce, ale to ci kiedyś pokażę.
1: Ale my dzisiaj zupełnie na poważnie zajmiemy się zabawkami Bonda.
2: My i na poważnie? Och, tyś widział.
1: Na tyle poważnie, na ile się da, prawda? Sprawdzimy, ile w tych wszystkich szpiegowskich filmach jest prawdy i czy ci prawdziwi szpiedzy rzeczywiście mają takie cuda pochowane na przykład tu i ówdzie.
0: No to po kolei, bo takie na przykład, nie wiem, małe aparaty i mikrofony w długopisach, nie? Tam pochowane, w pudełkach zapałek.
1: Dokładnie.
0: To jest coś takiego, czy nie?
2: No, śmieszanko. Takimi rzeczami to się dzisiaj nawet chińskie dzieci na chińskich placach zabaw bawią.
1: Dokładnie. I to jeszcze wszystko możesz kupić sobie za dychę w tym takim sklepie, wszystko za 4 zł.
0: A to, że dokumenty i szyfry były chowane na przykład, nie wiem, w papierośnicach i spinkach do mankietów, to jest prawda, czy nie jest prawda?
2: To też każdego maturzysty się zapytaj. Nie w takich miejscach były ściągi.
0: A ty miałeś papierośnicę na maturze?
2: Papierośnicę mi one gdzieś zabrał, ale miałem ściągi przyklejone pod zwisem męskim ozdobnym.
1: Czyli czekaj, uściślijmy, bo to jest sobota, wieczór, już wszyscy mogą się bać, że są momenty. Chodzi ci o krawat w sensie, tak?
2: A zalicz chodził mój o tenże zwis.
1: Tak? A, o zwis męski, dobrze. No to teraz tak, mówicie o takich zabawkach dla dzieci, prawda, przez cały czas. A ja myślałem, że my będziemy o sztuczkach a la James Bond sobie tutaj rozprawiać, opowiadać, rozmawiać.
0: No już. Amerykańskie CIA na przykład potrafiło swoim agentom, uwaga, schować cały szwajcarski scyzoryk w tym.
1: Ale nie możesz normalnie? No w czym chowali scyzoryk?
2: No właśnie.
0: No? W dupie.
1: Aha, no to nie, to chyba, że jak tam chowali, to nie. To
0: normalnie
1: nie
0: w CIA-u wymyślili zestaw śrubokrętów, noży i pilników, który mieścił się do takiego czopka. Aha. I jak agent jechał na akcję, to pyk i gotowy.
1: Ale to nie jest taki pyk, to nie.
2: No i o takich konkretach ja dzisiaj chcę gadać w historii dla dorosłych.
1: Tak,
2: no.
1: A my się, słuchajcie, dopiero rozkręcamy. Dlatego zostańcie z nami w RMF FM. Słuchajcie, powiedziała wam kiedyś pani na historii, że agenci CIA mieli pochowane scyzoryki w pupach?
0: No nie powiedziała, bo co? Bo się wstydziła. Dokładnie. A my się nie wstydzimy, bo nas nie obowiązuje karta nauczyciela. Możemy o takich rzeczach mówić.
2: Tak, i o takich rzeczach opowiadamy w historii dla dorosłych w RMF FM. Dzisiaj super zabawki i super szpiegów.
1: No to teraz psia kupa.
2: Fajnie.
0: Ale naprawdę, tak? Chcesz grać w tym odcinku, tak? Co następne? Maść na hemoroidy i rajstopy uciskowe na żylaki?
1: Nie, czy... nie. O tym później. Teraz psia kupa w służbie USA. USA w sensie.
0: A po czym poznać taką amerykańską psią kupę?
2: No nie wiem, no jest biało-czerwono-niebieska, w białe gwiazdki śpiewa gwieździsty standard.
1: Czy ja mogę skończyć, bo o co chodzi z psią kupą? Czy tak będziecie przeszkadzać mi w kółko? No.
0: Będziemy, ale możesz skończyć.
1: Radionadajnik, amerykańskie szpiony wpakowali do czegoś na kształt psiej kupy i takim właśnie radionadajnikiem, tak wyczytałem, informowali się w Wietnamie o ruchach wojsk nieprzyjaciela.
2: Bardzo dobra skrytka.
0: Bardzo dobra.
2: Przepraszam kolego, a dlaczego masz psią kupę na biurku? A, przyszedł John. No i nie uwierzysz, stary, no długa historia.
0: Ale to działało?
1: No z tego, co czytałem, to kupa miała całkiem niezłe efekty, jeżeli idzie o nadawanie.
0: To ja teraz wjeżdżam z pomysłem szpiegowskim, który nie siadł. Też to znalazłem. Granat w piłce do bejsbola. To jest autentyk.
2: Ale co mogło później tak?
1: Tak, bo tak, bo to, nie, to brzmi jak pomysł, który łeb urywa po prostu.
0: No właśnie urywał, no.
1: No to w czym problem? No właśnie.
0: To jest autentyk, to też CIA chciało opatentować, bo on się odpalał, jak w coś uderzył i okazało się, że urywał więcej głów i rąk u swoich agentów niż u wrogów.
2: No tak się kończą zabawy w trakcie roboty.
1: Dokładnie.
2: No,
1: a już za chwilę o rzeczach, które urywają inne rzeczy. James Bond mógłby naszym polskim agentom wiązać sznurówki. I to w butach na rzepy.
0: Tam w butach na rzepy. Bond mógłby naszym agentom wiązać sznurówki w gumiakach nawet.
2: Tak. A nawet kaloszach.
1: Tak, no. W kaloszach też mógłby, gdyby oczywiście w PRL-u kalosze nie były towarem deficytowym, prawda?
0: Tak, a jak już były w sklepach, to tylko lewe.
2: No, żebyś wiedział, lewe były w sklepach w Gdańsku, a prawe mogłeś kupić w Sanoku. I ludzie spotykali się w Zgierzu i się wymieniali.
0: Dokładnie, a widząc to zachodnie, nie szpiedzy głupieli.
1: Tak. Wróćmy do naszych szpiegów, dobra. Trafiłem na polskiego oficera wywiadu o nazwisku Eugeniusz Młodowski, pseudonim Stewart.
2: Dla niepoznaki pływał jako steward na Batorym.
1: Nie. Pana Eugeniusza przeszkolono gruntownie w zakresie łączności oraz technik kontaktu i wysłano do Anglii. I on tam robił zdjęcia, a mikrofilmy wysyłał do kraju schowane w paczkach gum do żucia i kosmetyków.
0: Nowocześnie, nie tak zmyślnie, tak awangardowo.
2: Tak, do przodu. Tak.
1: I uwaga, pan Stewart centralę w Warszawie w tych swoich meldunkach nazywał Zosia. Anglików nazywał Antoni, a Londyn nazywał morzem.
2: Tak? On na przykład pisał: na Times Square na morzu dziś duży ruch.
0: A na Downing Street 10 dziś duże fale.
1: Tak, a jak się skarżył na reumatyzm, to oznaczało, że jest obserwowany. Natomiast informacja o gruźlicy miała być dla centrali, dla Zosi, sygnałem dekonspiracji.
0: To jest lepsze niż 17 żelazek na parapecie, które były sygnałem dekonspiracji w jednej historii o Sztyrlicu.
2: No dobra, ale Sztyrlicem. Ale co ze stewardem? Złapał gruźlicę na morzu?
1: Nie. PRL-u, jak na porządny kraj socjalistyczny przystało, niczego nie było. Więc jak widzieli na poczcie, że idzie bogata paczka z Londynu, gumy, kosmetyki, to rozkradali.
0: Ale co rozkradali?
1: No rzeczy z paczki.
0: Aha.
1: W tym oczywiście mikrofilmy od agenta pana Eugeniusza. I Zosia nie wiedziała, czy na morzu buja, czy Antoni tonie, czy łamie go w kościach, co tak, i jak tak. I gdzie i ten, kto.
2: Taki poczciarz żuł gumy. Co tu jest takie, jakieś te kurde kamyczek?
1: No tak było.
2: I wyrzucił mikrofilm. No tak było i tego nie zmienisz. I jak znam życie, to Antoni też przysłał do nas agenta 006 czy tam 005.
1: Tak.
2: Ale jak ten odkrył, że pani w kiosku ruchu ma mięso, to uznał, że albo wpadł, albo oszalał.
1: Tak.
0: I czy komuś to przeszkadzało? No nie.
2: A dziś mówimy o zabawkach szpiegów.
1: Dokładnie. Przed wojną, jeżeli idzie o szpiegów, to wymiataliśmy w świecie, ale w początkach PRL-u łatwo naszym szpiegom nie było. Szczególnie, że towarzysz pierwszy sekretarz Władysław Gomułka uważał, że polski wywiad jest niepotrzebny.
0: Prawidłowo i elegancko. Jak na radzieckiego agenta przystało, no tak. Skoro tak uważał.
1: Ale zmieniło się, gdy szefem PRL-u, dowódcą naszym tutaj prezesem, został Edward Gierek. W 1972 roku powstała nasza własna szkoła szpiegów, tajny ośrodek kształcenia kadr wywiadu w Starych Kiejkutach.
2: Tak, tajny jak cholera, w radiu o nim mówią.
1: I znawcy tematu mówią, że właśnie wtedy nasi agenci dostali do rąk sprzęt a la James Bond. Na przykład urządzenia podsłuchowe ukryte w obcasach butów.
0: A damskich czy męskich?
2: Zaraz. A dlaczego jak buty, to zaraz damskie albo męskie?
1: Właśnie.
2: Ja czytałem na Facebooku, że jest 56 różnych płci.
1: Tak, i dlatego polski wywiad miał podsłuchy w obcasach butów 56 różnych płci.
0: Tak, jak ktoś się czuł kajakoseksualny, to nosił czułęka. Aha. I nasi agenci byli gotowi. A jak ktoś był kapitanoseksualny, to nosił oficerki.
2: Tak, już łapię. No. Przyjechali Ukraińcy, a nasi agenci ciach, kozaki z podsłuchem.
0: Dokładnie.
1: Tak, przyjechali Japończycy, a tu ciach i mają Japonki z mikrofonem gotowe i już. Nasi agenci mieli też, uwaga, termosy z podsłuchem.
0: Super, nowocześnie i masz zawsze gorące nagrania.
1: Tak. Mieli też kropki. To były takie maleńkie aparaty fotograficzne montowane w parasolach, książeczkach do nabożeństwa albo w krawatach właśnie. Lub takie większe aparaty mieli montowane w budkach lęgowych.
2: Tu się raz Amerykańcy prawie skapowali, bo pytają: ej, hello, a co robi budka lęgowa w nightclubie? A nasz agent: tam chowa ptaszka. I śmiechu było, co nie miara.
1: To takie wesołe.
2: Takie rzeczy,
1: jest.
2: Tak.
1: Nasi agenci, słuchajcie, mieli też sprzęt, którego nie było w sklepach.
0: Każdy miał taki sprzęt, bo w sklepach niczego nie było. No,
1: ale nie. Oni mieli, czytałem specyfikację techniczną, magnetofony MAK2S. To nasza Unitra robiła w latach 70. i były tak zaawansowane, że nie wymagały obsługi. Jak zapadała cisza, to się wyłączały.
2: I komu to przeszkadzało? Zapyta ktoś mądry. No nikomu. Nikomu, odpowie inny, ktoś też nie głupi. Historia dla dorosłych w wykonaniu radiowców bez cenzury to niezapomniana wycieczka intelektualna w głąb meandrów dziejów przeszłości, często rozumianych jako koleje dawnych losów.
1: Tak, kiedyś o nas napiszą w Wikipedii.
0: Nie inaczej. Dzisiaj o urządzeniach szpiegowskich, które, i tu nie będzie zaskoczenia, służyły do czego? Do szpiegowania.
1: No, tak. Teraz pomówmy o paniach, bo one, panie, kobiety nasze kochane, też szpiegowały.
2: No, Mata Hari.
1: Nie Mata Hari, bo my jesteśmy łysi jesteśmy, aha, więc zero hari na głowie. Nie o tym dzisiaj mówimy. W historii szpiegostwa istniało sporo urządzeń szpiegowskich przeznaczonych dla kobiet.
0: A po co kobietom były gadżety szpiegowskie? Wystarczy, że kobieta pstryknie palcami i facet wszystko wygada, a nawet dołoży coś od siebie.
1: No nie wiem, właśnie może chodziło o urządzenia, bo one służyły do weryfikacji tego męskiego od siebie, prawda? Aha. Na przykład te kobiety szpiedy.
2: Ale czekaj. A jak się mówi na kobiety szpiegów? Szpiedki? Szpiegownice?
0: Szpiegule.
1: Szpiegunki. No mniejsza z tym, no. Popularnym gadżetem szpiegownic były buty z zaostrzonymi obcasami, mogącymi w razie potrzeby posłużyć jako nóż oraz w bieliźnie najeżonej sprytnie ukrytymi sztyletami.
2: Ostre panie. A jak wyglądała bielizna najeżona sztyletami?
0: Jak jeżyk.
1: Groźnie wygląda. Aha. Panie szpiegujące mogły do obrony używać też tak zwanych pieprzniczek, czyli miniaturowych rewolwerów. Aha. Na przykład pani w niebezpieczeństwie mówiła: tam coś tam, ale zupa za mało ostra, a dopieprzę sobie, i dopieprzała klientowi, prawda, tą pieprzniczką. Także
0: ciekawe, czy wyposażano szpiegule w solniczki z oregano do pizzy.
2: Ale po co z oregano?
0: A ja wiem, dla odwrócenia uwagi na przykład. Chociaż cynamon byłby lepszy, bo szczypie w oczy. To jakie tam jeszcze były te gadżety?
1: Na przykład szminkami z tajnymi schowkami, z aparatem fotograficznym lub jednostrzałowym pistolecikiem kalibru 4,5 mm. Takie były gadżety, prawda? Były guziki z ukrytymi schowkami.
0: A co można schować w guziku?
1: No faktycznie tam guzik można schować. Ale były długopisy z trucizną, prawda? Można było napisać takim długopisem jadowity list. Albo można było otruć wroga.
2: Ale ja jak długopisem otruć? Pokaż język, to ci coś na nim narysuje? Albo przybliż ucho, to ci wbije długopis, będzie fajnie.
0: Masz, Adrian, podpisz tym długopisem ustawę. No, i to się właśnie dzieje.
1: Nie no, to tu już odchodzimy od historii i zahaczamy o niewygodną współczesność, prawda? Robi się niebezpiecznie, a zatem zakończmy temat. Może taką podsumowującą myśl ogólną.
0: Prosilibyśmy.
1: Myśl ogólna brzmi tak. Śledź po japońsku to nie jest polecenie, by podążać za kimś z pomalowaną na żółto twarzą.
0: Dziękujemy, przepraszam.
1: To danie. Ubogacać. Ubogacanie. To są dwa słowa, które oddają istotę tego, co my robimy.
2: Bardzo podobne, prawda, do siebie słowa, a my po prostu kształcimy społeczeństwo w kwestii historii, o której by nie usłyszeli na lekcjach tejże.
0: I właśnie, w tym tygodniu był Dzień Nauczyciela, a nie dostaliśmy ani bombonierki, ani nic.
1: Ani rajstop cielistych, prawda?
0: Jakby nie namawiamy, no ale...
2: Ja sobie kupiłem piwo tylko.
1: To jest bardzo wychowawcze, to co teraz ty robisz. Bezalkoholowo oczywiście, prawda?
0: Ale z rzeczy wychowawczych, jeśli chcecie sobie powtórzyć albo włączyliście za późno, wszystkie odcinki Historii dla Dorosłych z radiowcami bez cenzury do posłuchania na rmfon.pl.
1: Opowiedzcie o nas waszej pani, niech nas puszcza na waszych lekcjach historii. Zachęcają Przemysław Skowron,
2: Tomasz Albratowski
0: i Jacek Tomkowicz.

0: To już prawie godzina pierwsza, więc czas na kolejne wydanie faktów w RMF FM. Arkadiusz Stępień-Miernikowski, zapraszam. Waszyngton zaostrza kurs wobec Moskwy. Senat poparł ustawę sankcyjną przewidującą nawet 100% cła na największych nabywców rosyjskiej ropy i gazu. Kolejne odkrycia na Wołyniu. Podczas ekshumacji odnaleziono szczątki 55 osób. Policja bada okoliczności dramatu na jeziorze Sexty. Podczas burzy przed weekendem do wody wpadło tam ponad 30 osób. Nowe sankcje na Rosję coraz bliżej. Amerykański Senat zdecydował większością głosów poparł ustawę nazwaną od nazwiska jej współautora, zmarłego niedawno senatora Lindsey'a Grahama. Przewiduje ona m.in. możliwość nałożenia nawet 100% ceł na największych nabywców rosyjskiej ropy i gazu, w tym Chiny i Indie. Sankcje mają też objąć Władimira Putina, rosyjskich oligarchów i sektor finansowy. Zadowolenie z decyzji Senatu wyraziła szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Projekt musi jeszcze zatwierdzić Izba Reprezentantów. Szczątki 55 osób, wśród nich 26 dzieci, a także przedmioty osobiste ofiar rzezi odnaleziono w wyniku prac ekshumacyjnych na terenie dawnych wsi Ostrówki i Wola Ostrowicka na Wołyniu. Te informacje przekazuje Instytut Pamięci Narodowej. A w faktach ze szczegółami dziennikarz RMF FM Igor Skrzypek.
1: Na terenie dawnego gospodarstwa w Woli Ostrowieckiej, gdzie w przeszłości były już prowadzone ekshumacje, badacze odnaleźli szczątki 48 osób. Połowa z nich to dzieci. Jak wskazuje IPN, większość z nich poniżej 12 roku życia. Większość odnalezionych szkieletów miała obrażenia głowy. Z kolei we wsi Ostrówki odkryto 6 ciał. Wiek oraz płeć ofiar są zbieżne z relacjami o zamordowaniu jednej z rodzin przez ukraińskich nacjonalistów. Badacze zauważyli postrzałowe rany na czaszkach. Szczątki odnalezionych ofiar zostaną pochowane za 3 tygodnie, 30 sierpnia, w kwaterze ofiar UPA na cmentarzu w Ostrówkach. Nadal nie są znane miejsca pochówku ponad 300 osób. Eksperci przeprowadzili poszukiwania na kolejnym obszarze, tak zwanym trupim polu. Te prace nie przyniosły rezultatów.
0: Policja bada okoliczności dramatu w czasie nagłej zmiany pogody.
1: Kolejnym obszarze, tak zwanym trupim polu, te prace nie przyniosły rezultatów.
0: Policja bada okoliczności dramatu w czasie nagłej

0: Grożona jest kara od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności.
1: Informował podkomisarz Tomasz Markowski z Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie.
2: Kosmiczne fakty w RMF FM.
1: Już 12 sierpnia świat czeka jedno z najbardziej widowiskowych zjawisk astronomicznych dekady. Całkowite zaćmienie Słońca. Dzień Księżyca przemknie przez Arktykę, Grenlandię, Islandię i dotrze nad Europę. Największe emocje czekają mieszkańców północnej Hiszpanii, gdzie na ponad 2 minuty dzień zamieni się w noc. W Polsce zobaczymy zaćmienie częściowe. W wielu miejscach zakryte zostanie ponad 80% tarczy słonecznej. O szczegółach mówił naszemu reporterowi dr inżynier Paweł Janowski z Wydziału Fizyki i Informatyki stosowanej Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.
3: Będziemy mieli okazję być świadkami jednego z najciekawszych zjawisk astronomicznych, jakie można doświadczyć na Ziemi, a konkretnie zaćmienia Słońca. Część Europejczyków będzie pobłogosławiona zaćmieniem całkowitym, u nas w Polsce skończy się jedynie zaćmieniem częściowym. A to dlatego, że taka, a nie inna jest geometria naszego Układu Słonecznego. Na czym polega zaćmienie Słońca? Wiadomo, że Ziemia obiega Słońce po orbicie, natomiast Księżyc krąży wokół Ziemi. I raz na miesiąc Księżyc staje się przesłaniać nam Słońce na swej drodze. Ziemia się powinna kręcić z zachodu na wschód, czyli w ten sposób, i Księżyc zasłania nam Słońce. O, w tej chwili na Ziemi powinniśmy widzieć zaćmienie, jeżeli tylko jesteśmy w cieniu geometrycznym tego Księżyca na powierzchni Ziemi. Ale jak wiemy, co miesiąc zaćmienia nie ma. Dlaczego? No dlatego, że orbita Księżyca, jak sobie krąży wokół Ziemi, nie jest w tej samej płaszczyźnie, co Ziemia i Słońce na swojej orbicie wokół niego. Ta płaszczyzna jest pochylona o około 5 stopni. I dlatego zazwyczaj w Nowiu, kiedy Księżyc jest pomiędzy Słońcem a Ziemią, jest za wysoko. Cień leci nad Ziemią. Albo, jeżeli to będzie po drugiej stronie, jest za nisko i wtedy cień leci z drugiej strony. Musi być Księżyc w pobliżu jednego z tych dwóch punktów, które są na przecięciu tej orbity Księżyca wokół Ziemi i orbity Ziemi wokół Słońca. Nazywamy je węzłami. Wstępujący, jak Księżyc idzie w górę, albo wstępujący, jak idzie w dół. No i dlatego nie mamy zaćmienia Słońca za każdym razem, kiedy mamy NUF. Natomiast te okresy obiegu mają swoje wspólne wielokrotności, jak w szkole podstawowej jeszcze do dzisiaj się chyba oblicza. I taką wspólną wielokrotnością dla miesiąca, który liczymy dla faz Księżyca, czyli miesiąca synodycznego, i drugiego miesiąca, w którym Księżyc znajduje się w jednym i z powrotem w tym samym węźle orbity, miesiąc smoczy, to się składa co 18 lat. No i wtedy mamy podobne zaćmienie. Ale nic nie jest idealnie zgrane, więc to zaćmienie tak się troszkę przesuwa. Nie musimy na szczęście czekać co 18 lat na zaćmienia, ponieważ mamy różne takie cykle. I tak ostatnio w 2015 mieliśmy częściowe zaćmienie Słońca w Polsce. Obserwowaliśmy je tutaj też na AGH, pamiętam. Teraz będziemy mieli okazję znowu do częściowego zaćmienia Słońca, które gdzie indziej będzie całkowite. Następne całkowite zaćmienie w Polsce będzie dopiero w XXI wieku, bo to będzie 2134 czy 5 rok, aczkolwiek tutaj w Krakowie będzie można je obserwować. Szybciej będziemy mieli okazję do zobaczenia zaćmienia obrączkowego i to będzie 2075 rok przed nami. A czym się różnią te zaćmienia? Ano, nie tylko orbita Księżyca jest pochylona względem orbity Ziemi wokół Słońca, ale jeszcze nie jest idealnym okręgiem, a elipsą. Czasami Księżyc jest troszkę bliżej Ziemi, czasami troszkę dalej. Stąd mamy nawet w języku codziennym perygeum, apogeum. Coś ma swoje apogeum, czyli jest najbardziej rozdmuchane, najdalej od czegoś. Jak jest pery, to jest najbliżej Ziemi, jak jest apo, to jest najdalej. I tak samo Ziemia kręci się wokół Słońca, raz jest bliżej, raz jest dalej. I to jest różnica rzędu 2 milionów kilometrów w stosunku do 150 milionów kilometrów średnicy, czyli niewiele. Ale co to ma do zaćmień? Jeżeli Księżyc jest najbliżej Ziemi, a Ziemia najdalej od Słońca, to wtedy Słońce na niebie jest troszkę mniejsze niż zazwyczaj, a Księżyc troszkę większy niż zazwyczaj. I na pewno będzie zaćmienie całkowite. Jeżeli będzie odwrotnie, tak się zdarzy, że akurat w trakcie zaćmienia Księżyc jest najdalej od Ziemi, czyli jest najmniejszy na niebie, a Ziemia będzie najbliżej Słońca, ono będzie największe, to Księżyc nie wystarczy do zakrycia całej tarczy. I wtedy mamy zaćmienie obrączkowe. I to jest chyba ewenement w Układzie Słonecznym. Bo zaćmienia częściowe czy całkowite zdarzają się w układach satelitów Saturna, Jowisza, Neptuna, Urana jak najbardziej. Chociaż tam nie ma powierzchni, na której człowiek by mógł być, żeby to obserwować. Ale do zaćmienia obrączkowego już nie jest tak łatwo. Księżyc oddala się od nas w tempie 4 cm w rok, mniej więcej, a zatem kiedyś będzie tak daleko, że będzie za mały, żeby zakrywać całe Słońce.

0: i nie będzie już możliwych do obserwacji całkowitych zaćmień Słońca. Jedynie obrączkowe. No ale to nastąpi za jakieś 600 do 700 milionów lat, więc my się nie musimy tym przejmować. Co ciekawe, w drugą stronę, jeżeli popatrzymy i cofniemy się jakieś 600-700 milionów lat, to okaże się, że Księżyc był bliżej Ziemi, a zatem był zawsze większy niż Słońce. I nie było zaćmień obrączkowych. Jedynie całkowite i częściowe. Jeżeli jesteśmy nie dokładnie na linii łączącej Księżyc, Słońce i Ziemię, tylko gdzieś obok. No myślę, że tyle o fizyce tego zjawiska wystarczy, natomiast każdy może się nim zachwycać. Naukowcy tym bardziej. Niektórzy mówią, że poznanie matematycznej strony niweluje nam piękno opisu przyrody. Przeciwnie, moim zdaniem jeszcze bardziej podnosi na wyższy poziom zrozumienie. W każdym razie w całkowitym zaćmieniu Słońca mamy odcięcie promieniowania słonecznego na powierzchni Ziemi. Zapada noc. Zaczynają budzić się nocne zwierzęta. Kwiaty się zamykają, te nocne się otwierają. Natomiast czuć odczuwalny chłód. Przyroda milknie. Ptaki milkną, udają się do gniazd. Pszczoły zaczynają szukać uli albo siadają na kwiatach, myśląc, że już nastąpił, że już następuje noc. Za chwilę się to kończy. Najdłuższe zaćmienie, jakie może trwać, to jest to kilka minut jedynie całkowite. To aktualne, które będzie miało miejsce w Hiszpanii, to będzie około 1 minuty faza całkowitego zaćmienia. No i przyroda z powrotem budzi się do życia. Naukowcy nie śpią cały czas. To znaczy wykorzystują zaćmienie Słońca do tego, żeby prowadzić obserwacje naukowe. Owszem, mamy dzisiaj możliwości takie, że sobie budujemy koronografy. Dlaczego korono? No właśnie. W trakcie zaćmienia Księżyc zasłania nam tarczę słoneczną, ale wtedy uwidacznia się coś, co normalnie ginie w blasku Słońca, czyli korona słoneczna. Możemy ją obserwować też poza zaćmieniem, jeżeli sobie w teleskopie ustawimy odpowiednią przesłonę, która nam zasłoni Słońce. Ale niestety, ta przesłona jest blisko urządzenia, które rejestruje światło i dyfrakcja powoduje, że część tego obrazu jest nie do użycia, w ogóle rozmyta. Więc nadal zaćmienie to naturalne zjawisko. Ta przesłona, jaką jest Księżyc 380 tysięcy kilometrów od nas, jest niezastąpionym narzędziem do badania korony słonecznej. A ta jest ciekawa, bo tajemnicza. Wiemy, że wewnątrz Słońca jest 15 milionów stopni Celsjusza, że na powierzchni jest około 6 tysięcy, a korona, zamiast być chłodniejsza niż te 6 tysięcy stopni, zaczyna się ogrzewać z powrotem do 1,2 miliona stopni. I to nadal jest dla naukowców ciekawostką do rozgryzienia. Są oczywiście różne teorie testowane, a mamy nadzieję, że kolejne zaćmienia nam w tym pomogą. Zaćmienie przyczyniło się też do gloryfikacji ogólnej teorii względności Einsteina. W początkach XX wieku, w 1919 roku, dwie wyprawy naukowe dla obserwacji całkowitego zaćmienia zostały wysłane, żeby potwierdzić albo też zaprzeczyć przewidywaniom ogólnej teorii względności. Bo mówiła ona, że Słońce będzie zakrzywiało wokół siebie tor ruchu światła od odległych gwiazd. Czyli można by powiedzieć, że w trakcie zaćmienia, kiedy nie widać Słońca na niebie, pojawiają się gwiazdy wokół niego, to normalnie gwiazdka, która powinna być za Słońcem niewidoczna, to jednak przez to, że promień zostaje ugięty, będzie widoczna w innym miejscu na niebie. Zrobiono takie zdjęcia, przeprowadzono pomiary i potwierdzono 100% zgodność ich z ogólną teorią względności Einsteina, która nie jest zbyt na co dzień, przynajmniej wtedy, nie była spotykana. No bo dzisiaj każdy z nas prawie korzysta chyba z GPS-u, który korzysta z poprawek ogólnej teorii względności. Jeżeli ktoś szykuje się na obserwację takiego zaćmienia, to zwróćmy baczną uwagę na bezpieczeństwo. Ono będzie się działo tuż przed zachodem Słońca. Mamy chęć patrzenia na to Słońce przez długo, no bo przecież nie świeci tak jasno, jest nisko nad horyzontem, gruba atmosfera, mniej tego światła. Nie, zawsze stosujmy ochronę oczu. To znaczy na przykład takie okularki z certyfikowanym filtrem, który odcina mnóstwo promieniowania słonecznego, przepuszczając ilość bezpieczną dla naszego oka. A dlaczego odradzamy wszelkiego typu płyty CD, inne folie, okopcone płytki szklane i tak dalej? Albo nie patrzenie na Słońce bezpośrednio, nawet jak jest blisko horyzontu? Ano dlatego, że nasze oczy nie mają receptorów bólu, więc nawet nie wiemy, kiedy sobie robimy krzywdę. Słońce jak zachodzi, owszem, nie jest już tak jasne, ale jest czerwone. Czerwone Słońce, ono cały czas grzeje i możemy sobie uszkodzić siatkówkę oka, nie wiedząc nawet o tym, za długo na nie patrząc. Czyli konkludując, nigdy nie patrzymy na Słońce bezpośrednio, zawsze stosujemy ochronę. Na przykład w takich okularach odpowiednie filtry.
1: Ostrzegał dr inżynier Paweł Janowski z Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. A rozmawiał z nim nasz reporter Paweł Konieczny.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Posłuchaj, to ciekawe.
1: Ruszamy z naszym cyklem Twoje zdanie w Radiu RMF24. Przypomnę wam, że zadajemy dzisiaj pytanie, czy system rekrutacji na studia powinien się zmienić. SMS 3322, telefon 12 200 012 i mail radio@rmf24.pl. Czekamy na wasze opinie, ale nie zasypiamy gruszek w popiele. Łączymy się z naszym wozem satelitarnym RMF FM i naszym reporterem Pawłem Koniecznym w Krakowie przy ulicy Ingardena. Witamy, Pawle, serdecznie.
2: Kłaniam się, dzień dobry.
1: O co dziś będziesz pytał swoich gości?
2: No przede wszystkim będziemy opowiadać o tym, jak ta rekrutacja obecnie wygląda, jak można by było na nią wpłynąć, co można zmienić, czy powinny powrócić egzaminy wstępne i oczywiście na to, dlaczego tak długo niektórzy muszą czekać na ostateczny wynik, ponieważ niektóre uczelnie dopiero w połowie września ogłoszą nabór dodatkowy, wyniki tego naboru dodatkowego, a trzeba troszeczkę czasami się naczekać i te najdłuższe, jak niektórzy mawiają, wakacje w życiu są przez to nieco skrócone. Będziemy oczywiście także pytać was o tym, jak wyglądała wasza rekrutacja na studia i o to też pytałem mieszkańców Krakowa.
3: U mnie wyglądało to tak, że ja się dostałem na parę uczelni, ale najbardziej spodobało mi się tutaj na AGH, więc no siłą rzeczy zresztą też poszedłem tutaj, zresztą też dobrze mi szło z chemii w liceum, także zdecydowałem się tutaj na studia techniczne.
2: A jak wyglądał ten proces tak ogólnie?
3: Sam proces wyglądał tak, że na początku była rekrutacja przez internet, przez stronę AGH. No i później po uzyskaniu odpowiedniej ilości punktów, po przeliczeniu wyników z matury mogłem już przyjść tutaj i złożyć swoje dokumenty i ostatecznie zostać zaakceptowany.
4: Nie było egzaminów. Rekrutowałem się na Wydział Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Z takiej rekrutacji na studia to tyle pamiętam. Na doktorat były jakieś egzaminy z języka, z przedmiotu i bodajże z filozofii chyba.
2: Ale ten konkurs świadectw to jest taki najlepszy sposób, żeby sprawdzić, kto się nadaje, kto nie?
4: Wydaje mi się najbardziej praktyczny i wygodny. Może nie koniecznie najlepszy, ale nie wyobrażam sobie rekrutacji ponownej, podobnej do matury dla każdego. Także wydaje mi się, że świadectwa maturalne to chyba taki najbardziej przystępny sposób.
2: Tak mówili mi studenci lub byli studenci z Krakowa i o chociażby o tym, jak ta rekrutacja zmieniała się na przestrzeni ostatnich lat, no może świadczyć mój przykład sprzed 21 lat, kiedy byłem rocznikiem zdającym jako pierwszy nową maturę i musieliśmy rywalizować z uczniami techników, którzy zdawali w tym samym roku starą maturę, czyli jeszcze przed...
1: Taki brak równowagi trochę, tak?
2: Tak.
1: Nierówne szanse.
2: Zdarzały się sytuacje, kiedy na jednej uczelni, to też właśnie swoim przykładem, były dwa systemy przyjęcia na studia. Na jeden z kierunków był egzamin, natomiast na drugi był konkurs świadectw. I ten konkurs wydawał się o tyle niesprawiedliwy, że zdający w technikum piątka z języka polskiego była równoważna ze zdobyciem 100% na poziomie rozszerzonym, co no, wydaje się dosyć dużą różnicą.
1: Gdzie tu równość praw? Gdzie tu konstytucja?
2: Oj, no moglibyśmy rzeczywiście zadawać takie pytania. My wtedy o tym nie myśleliśmy jako ci, którzy próbowali się dostać na studia. Na szczęście na studia wymarzone udało się dostać, więc no, to jest taki przykład sprzed wielu lat z Wrocławia, gdzie te konkursy świadectw były dosyć nierówne, jeśli chodzi o starą czy nową maturę. Teraz te konkursy to taka norma. Na studiach zresztą nowa matura miała temu służyć, aby już nie trzeba było zdawać egzaminów wstępnych, aby te wyniki z matury można było porównywać. No i wybrać tych najlepszych, którzy na studia się nadają.
0: Za chwilę dalszy ciąg rozmowy. Zostańcie z nami.

0: informacji w RMF FM.
1: W naszym piątkowym cyklu Twoje zdanie w Radiu RMF 24 zastanawiamy się nad systemem rekrutacji na studia. No a dla niektórych maturzystów to już czas radości po ogłoszeniu wyników, dla innych jeszcze czas wyczekiwania, czy udało się dostać na wymarzone studia. Przy gmachu Uniwersytetu Jagiellońskiego jest dwusatelitarny RMF FM i nasz reporter Paweł Konieczny. Witamy Kraków. Pawle, jak wyglądała i wygląda rekrutacja na studia na najstarszej polskiej uczelni?
2: No i o to właśnie zapytam mojego gościa, ze mną pan Kamil Gajęcki, dział rekrutacji na studia Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dzień dobry.
3: Dzień dobry. Dzień dobry.
2: Zacznijmy od tego, jaki kierunek cieszył się w tym roku największym zainteresowaniem.
3: Ten rok był rokiem dość specyficznym ze względu na to, że do rekrutacji podchodziła zdecydowanie większa liczba kandydatów niż w latach minionych, w związku z tym, że więcej osób zdawało maturę. Natomiast pewne rzeczy są niezmienne. Co roku te nasze flagowe kierunki przyciągają zdecydowanie najwięcej kandydatów. No i podobnie jak w roku poprzednim, tym kierunkiem, który przyciągnął największą liczbę osób, był kierunek prawo. Tutaj to było prawie 2600 osób zainteresowanych podjęciem studiów na tym kierunku. To było prawie 600 zgłoszeń więcej niż w roku minionym.
2: Pozostałe kierunki, co jeszcze cieszy się takim dużym zainteresowaniem?
3: No w tej pierwszej piątce, jeżeli chodzi o kierunki, które mają najwięcej kandydatów, no to co roku trafiają nam się takie pozycje jak kierunek lekarski, pielęgniarstwo, psychologia. To są te takie kierunki, które od kilku lat rzeczywiście notują najlepsze wyniki rekrutacyjne. Natomiast jeżeli chodzi o te kierunki, gdzie konkurencja jest największa, czyli te kierunki, gdzie jest najwięcej kandydatów na jedno miejsce, to tutaj również są podobne w perspektywie ostatnich kilku lat. W tym roku na pierwszym miejscu kierunek lekarsko-dentystyczny, który zanotował wynik prawie 20 osób na jedno miejsce.
2: A macie także nowy kierunek, który okazał się strzałem w dziesiątkę.
3: Tak, rzeczywiście, pewna niespodzianka tegoroczna. W tej pierwszej piątce kierunków, gdzie ta konkurencja była największa, pojawiła się nowa pozycja w ofercie, uruchomiona od tego roku, czyli lingwistyka i technologie językowe. Tutaj jest to kierunek bardzo atrakcyjny, jeśli spojrzymy na kontekst, w którym on powstaje, bo jest to kierunek łączący humanistykę z naukami ścisłymi, filologię, językoznawstwo z elementami kształcenia w zakresie sztucznej inteligencji, także i wykorzystania sztucznej inteligencji w obszarze humanistyki. Także okazał się strzałem w dziesiątkę.
2: To teraz przejdźmy do tego procesu rekrutacji. On trochę trwa, jest dość rozwlekły. Czy da się to jakoś usprawnić?
3: Proces trwa ze względu na to, że no musimy oczywiście dać odpowiednią ilość czasu kandydatom na to, żeby dokonali tych ostatecznie wyborów po uzyskaniu wyników matur. Także staramy się tak budować ten proces, żeby kandydaci, znając już swoje wyniki maturalne, mogli podjąć te ostateczne decyzje w zakresie tego, czy w ogóle będą brać udział w rekrutacji, a jeżeli tak, to na jakie kierunki. Natomiast no tutaj na pewno usprawnienia, jakie poprawiłyby ten proces i pozwoliły wyeliminować te największe wyzwania, które w tym procesie się pojawiają, to dalszy proces jakby cyfryzacji kwestii dotyczących wykształcenia. Mamy już coś takiego jak system informacji oświatowej, to jest taka ogólnopolska baza, która przechowuje dane dotyczące właśnie wyników matur kandydatów. Natomiast powstanie tych, czy rozbudowanie właściwie, bo prace już nad tymi kwestiami od jakiegoś czasu trwają.
2: A o tym wszystkim mówił pan Kamil Gajęcki z działu rekrutacji na studia Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dziękuję za tę rozmowę.
1: Rozmowa Paweł Konieczny, bardzo dziękujemy. I mamy jeszcze więcej informacji dzięki tej rozmowie. W Krakowie najbardziej popularny kierunek to prawo, 2600 osób, o 600 osób więcej niż w zeszłym roku. Popularne kierunki to lekarski, pielęgniarski, psychologia. Największa konkurencja, kierunek lekarsko-dentystyczny, 20 osób na jedno miejsce. Nowa pozycja w Krakowie, bardzo ciekawa, lingwistyka i technologie językowe, melanż humanistyki i sztucznej inteligencji.
0: Chcesz jeszcze więcej takich informacji? Włącz Radio RMF 24.

0: Misja specjalna w RMF FM. Zatrute cygara i wybuchające muszle. Jak CIA próbowało pozbyć się Fidela Castro.
1: Fidel Castro przez wiele lat rządził Kubą, a na temat jego długowieczności powstało wiele żartów i anegdot. W Hawanie popularna była historia opowiadająca o tym, jak Castro miał pewnego dnia otrzymać w prezencie żółwia z wyspy Galapagos. Jednak gdy dowiedział się, że przedstawiciele tego gatunku potrafią żyć ponad 100 lat, odmówił przyjęcia podarku. Swoją decyzję wytłumaczył słowami:
2: widzicie, to jest właśnie problem ze zwierzętami. Przywiązujesz się do nich, a potem one umierają przed tobą.
1: Był to oczywiście żart, ale przywódca Kuby rzeczywiście wydawał się być nieśmiertelny. Nie chodziło jednak o jego wiek i długoletnie nieprzerwane rządy. Według kubańskich służb Castro miał też przeżyć 634 zaplanowane na niego zamachy. Wiele z tych prób podjęło CIA, pragnące zakończyć komunistyczne rządy na Kubie. Niektóre z tych operacji miały duże szanse powodzenia i tylko pech agentów sprawił, że nie zakończyły się śmiercią dyktatora. Inne pomysły były tak absurdalne, że nigdy nie wyszły poza etap planowania. W dzisiejszym odcinku Misji Specjalnej opowiemy o tym, jak Amerykanie bezskutecznie próbowali pozbyć się Fidela Castro. 10 marca 1952 roku generał Fulgencio Batista przeprowadza na Kubie bezkrwawy zamach stanu i ogłasza się prezydentem kraju. Nowy przywódca znacząco ogranicza swobody obywatelskie i prześladuje przeciwników politycznych. Współpracuje też z mafią, której pozwala kontrolować handel narkotykami, prostytucję i hazard. Ze względu na niechęć Batisty do komunizmu, jego reżim ma poparcie Stanów Zjednoczonych. W tym okresie amerykańskie firmy kontrolują znaczną część kubańskiego przemysłu. Jednak w trakcie rządów Batisty na Kubie narastają nierówności społeczne, co sprawia, że przywódca staje się niezwykle niepopularny wśród Kubańczyków. Doprowadza to do wybuchu rewolucji i 1 stycznia 1959 roku generał jest zmuszony opuścić wyspę. Rządy w kraju przejmuje Fidel Castro. Charyzmatyczny przywódca przeprowadza liczne reformy, które pchają Kubę w kierunku ustroju komunistycznego. Jest też nieufny wobec Stanów Zjednoczonych i zaczyna zacieśniać stosunki ze Związkiem Radzieckim. Zmiana rządów na Kubie i zwrot w stronę Moskwy bardzo niepokoi USA. Wyspa leży niedaleko Florydy i Waszyngton obawia się, że Sowieci mogą utworzyć na niej swoje bazy wojskowe. Obawiano się również, że sukces rewolucji na Kubie może popchnąć inne kraje Ameryki Łacińskiej w stronę komunizmu. Dlatego prezydent Stanów Zjednoczonych Dwight Eisenhower zleca agencji wywiadowczej CIA znalezienie sposobu na obalenie Castro. Opracowano wtedy plan, zgodnie z którym polityczni uchodźcy z Kuby mieli wylądować na wyspie i przy wsparciu wojsk amerykańskich opanować kraj. Następnie mieli przekazać władzę obalonemu przez rewolucję Batiście. Akcję przeprowadzono za czasów prezydentury Johna Kennedy'ego. Operacja, która została nazwana inwazją w Zatoce Świń, rozpoczęła się 17 kwietnia 1961 roku. Zakończyła się jednak kompromitującą porażką USA, a Castro utrzymał się przy władzy. Wobec niepowodzenia inwazji agenci CIA skupiają się na zaplanowaniu zamachu na przywódcę Kuby. Pierwsze próby podejmowano już zresztą na przełomie lat 50. i 60., a amerykańska agencja wywiadowcza uświadomiła sobie wtedy, jak trudne czekają zadanie. Fidel Castro posiada doskonałą ochronę, a jego plan dnia jest utrzymywany w ścisłej tajemnicy. Choćby informacje o jego wyjazdach są ogłaszane w ostatniej chwili lub często już po powrocie z danej podróży. Co więcej, CIA nie posiada na Kubie dobrze zorganizowanej siatki zaufanych agentów, którzy mogliby przeprowadzić zamach. Mimo tych trudności pracownikom agencji udaje się przygotować kilka planów, które miały sporą szansę powodzenia. Jednym z pomysłów było dostarczenie Fidelowi Castro zatrutych cygar. Dyktator był znany z tego, że gustował w cygarach. Były one zresztą nierozerwalnie związane z jego wizerunkiem. Chciano nasączyć je silnie trującą toksyną botulinową, która spowodowałaby niemal natychmiastową śmierć. Spreparowane pudełko miało nawet zostać dostarczone nieznanemu agentowi na Kubie. Jednak z nieznanych przyczyn cygara nigdy nie dotarły do Fidela Castro. Rzekomo chciano też zabić przywódcę Kuby przy pomocy eksplodujących cygar, ale nie ma żadnego oficjalnego potwierdzenia, że taki plan kiedykolwiek powstał. Fidel Castro ma też inną słabość. Kobiety. Amerykanom udaje się zwerbować do pomocy jedną z jego kochanek, Maritę Lorenz. Lorenz zaszła w ciążę z dyktatorem, jednak Castro zlecił przeprowadzenie aborcji wbrew jej woli. W wyniku powikłań kobieta poważnie zachorowała i musiała się udać na leczenie do Nowego Jorku. Początkowo Lorenz nie chce wracać na Kubę, ale wtedy spotyka się z nią agent CIA, który proponuje jej współpracę. Marita Lorenz czuje ogromną złość na Castro i ostatecznie zgadza się go zabić. Otrzymuje pigułki z trucizną, które ukrywa w słoiku z kremem. Następnie wraca na Kubę, gdzie ma się spotkać z Fidelem Castro w pokoju hotelowym. Przed jego przyjściem Lorenz wyciąga tabletki, ale z przerażeniem odkrywa, że są pokryte kremem i nie jest w stanie ich oczyścić. W panice wyrzuca je do toalety. Jednak gdy Castro w końcu przychodzi, wyczuwa zdenerwowanie kobiety i wprost pyta:
2: przyjechałaś tutaj, żeby mnie zabić?
1: Zaszokowana Lorenz odpowiada jedynie:
3: tak.
1: Według relacji Lorenz, Castro nie był na nią zły, zapytał jedynie:
2: pracujesz dla CIA?
3: Nie, pracuję dla siebie.
1: Przywódca Kuby miał wtedy podać jej swój rewolwer, zachęcając, by do niego strzeliła. Marita Lorenz nie jest jednak w stanie pociągnąć za spust, co Castro komentuje słowami:
2: widzisz, nie potrafisz mnie zabić. Nikt nie potrafi.
1: Para miała następnie spędzić ze sobą noc, po czym kobieta wróciła do Stanów Zjednoczonych, nie wykonawszy zadania. Warto jednak dodać, że część historyków powątpiewa w prawdziwość tej opowieści. Nie jest też jasne, czy Marita Lorenz rzeczywiście była w ciąży i czy Castro naprawdę zlecił aborcję. Przywódca Kuby twierdził zresztą, że opowieść o dziecku była sfabrykowana przez Amerykanów. Innym pomysłem CIA na zgładzenie Fidela Castro było skorzystanie z usług mafii. Przed rewolucją na Kubie mafiosi kontrolowali hotele, domy publiczne czy kasyna. Jednak władze rewolucyjne odebrały im to źródło dochodów i wielu wpływowych przestępców pałało nienawiścią do Castro. Dlatego w myśl zasady "wróg mojego wroga jest moim przyjacielem" CIA nawiązuje kontakty z bostońskim półświatkiem. Latem 1960 roku Robert Mahue, który działa na zlecenie agencji wywiadowczej, spotyka się z Salvatorem Giancana i Santosem Traficante, przywódcami organizacji przestępczych. Mahue mówi:
4: działam na zlecenie CIA. Pragniemy zlikwidować Fidela Castro i chcemy poprosić was o pomoc. Jesteśmy w stanie zapłacić 150 tysięcy dolarów.
1: Salvatore Giancana odpowiada:
5: Castro rzeczywiście poważnie zaszkodził naszym interesom. Pomożemy wam. W sumie jesteśmy nawet skłonni zrobić to za darmo.
1: CIA planowało pierwotnie wykorzystać do zabicia Castro snajpera, ale przywódca bostońskiej mafii stwierdził:
5: nie, broń palna nie będzie dobrym pomysłem. Zbyt duże ryzyko. Myślę, że lepsza będzie silna trucizna, która zostanie dodana do jego jedzenia.
1: Początkowo zamachu miał dokonać jeden z bliskich współpracowników Castro, Juan Horta. Jednak po kilku nieudanych próbach mężczyzna ostatecznie wycofuje się z powierzonego mu zadania. CIA i mafia nie rezygnują i próbują znaleźć inny sposób na otrucie Castro. Mafijni kurierzy dostarczają truciznę na Kubę i werbują do współpracy barmana z restauracji w hotelu Hilton w Hawanie, którą bardzo często odwiedza przywódca Kuby. Mężczyzna ukrywa ampułkę w zamrażarce i czeka na okazję. Pewnego wieczoru pracownik zauważa, jak do restauracji wchodzi Fidel Castro, który zamawia swój ulubiony koktajl czekoladowy. Barman zaczyna przygotowywać napój i sięga po truciznę. Jednak gdy próbuje ją wyciągnąć, odkrywa, że ta przymarzła do ściany. Mężczyzna usiłuje ją oderwać, ale w zdenerwowaniu rozrywa kapsułki, a zawartość się wysypuje. Plan znowu się nie powiódł, a próba zamachu została później odkryta przez kubańskie służby. Kolejna poważna próba miała miejsce po nieudanej inwazji w Zatoce Świń. W jej wyniku do kubańskiej niewoli dostaje się wielu uczestników operacji. Do Hawany zostaje wysłany James Donovan, który ma przeprowadzić z Fidelem Castro negocjacje dotyczące uwolnienia jeńców. Amerykanin dowiaduje się wtedy o jednej z pasji kubańskiego przywódcy, którą jest nurkowanie. CIA wpada wtedy na pomysł, aby stworzyć kombinezon do nurkowania, którego wnętrze byłoby zainfekowane patogenem grzybicy wywołującej deformację ciała oraz bakteriami gruźlicy. Chciano, by Donovan podarował go dyktatorowi, jednak amerykański negocjator odmawia. Tłumaczy, że już wręczył dyktatorowi podobny prezent i kolejny podarek wzbudziłby podejrzenia. Amerykańska agencja agencja wywiadowcza ma jeszcze jeden pomysł, jak wykorzystać zamiłowanie dyktatora do podwodnych wypraw.
6: Castro lubi nurkować, a gdyby tak wypełnić jakąś muszlę materiałami wybuchowymi i podrzucić w pobliżu miejsca, gdzie zwykle schodzi pod wodę, moglibyśmy pomalować ją na jakiś jaskrawy kolor, który przyciągnąłby jego uwagę.
1: Plan jednak nie wszedł w dalszą fazę realizacji. Problemem było nie tylko wymyślenie sposobu na podłożenie ładunku wybuchowego u wybrzeży Kuby w sposób niezauważony. Agenci CIA nie byli przede wszystkim w stanie znaleźć dostatecznie dużej muszli, która zmieściłaby ładunek wybuchowy mogący zabić człowieka. Podejmowano jeszcze wiele innych prób, jak ukrycie granatów w piłkach bejsbolowych, czy próba uśmiercenia przywódcy przy użyciu specjalnego długopisu z igłą nasączoną trucizną. Sam Fidel Castro, gdy dziennikarz zadał pytanie dotyczące tak licznych prób zamachów, odpowiedział:
7: ach, gdyby przeżywanie zamachów było dyscypliną olimpijską, to bez wątpienia zdobyłbym złoty medal.
1: W 2006 roku Fabien Escalante, szef ochrony Fidela Castro, przyznał, że w sumie przeprowadzono 634 nieudane próby zamachu na kubańskiego prezydenta. Nie wiadomo jednak, na ile ta liczba odpowiada prawdzie. The Church Committee, czyli senacka izba badająca nadużycia CIA, stwierdziła, że oficjalnych planów było 8. W 1976 roku prezydent USA Gerald Ford podpisał rozporządzenie, które głosiło:
8: żaden pracownik rządu Stanów Zjednoczonych nie może uczestniczyć w planowaniu ani przeprowadzaniu zabójstw politycznych.
1: Fidel Castro przez długie lata rządzi Kubą, ale w 2006 roku zaczyna mieć coraz poważniejsze problemy zdrowotne. W 2008 roku oddaje pełnię władzy swojemu bratu Raulowi Castro. Wieloletni przywódca Kuby umiera 25 listopada 2016 roku. Jednak śmierć Fidela Castro nie oznacza końca komunistycznych rządów na Kubie, choć jego następcy wprowadzili pewne reformy liberalizujące gospodarkę i życie społeczne. Podjęto też próby poprawy stosunków ze Stanami Zjednoczonymi. W 2015 roku w Hawanie ponownie została otwarta placówka dyplomatyczna USA, a w 2016 roku wyspę odwiedził prezydent Barack Obama. Jednak w ostatnich latach Stany Zjednoczone ponownie zaczęły wywierać presję na rząd w Hawanie. 3 stycznia 2026 roku wojska amerykańskie porwały prezydenta Wenezueli Nicolasa Maduro, a dostawy wenezuelskiej ropy na Kubę zostały wstrzymane. Dodatkowo prezydent Donald Trump zagroził, że nałoży cła na kraje, które będą sprzedawały Kubie paliwo. Mówił też:
9: Kuba wkrótce upadnie. Kuba to kraj, który jest naprawdę bliski upadku. Dostawali pieniądze i ropę od Wenezueli, a teraz już jej nie dostają.
1: Kraj rzeczywiście znalazł się w bardzo trudnej sytuacji, a wielu ekspertów uważa, że gospodarka jest już na skraju załamania. Czy obecny kryzys będzie oznaczał ostateczny upadek komunistycznych rządów na Kubie, które zostały zapoczątkowane przez Fidela Castro? Odpowiedź na to pytanie poznamy już niedługo.
0: Misja specjalna w RMF FM. Na tropie największych tajemnic

0: To już niemal godzina druga, czas na fakty w RMF FM. Przy mikrofonie Arkadiusz Stępień-Miernigowski. Dobry wieczór, zapraszam. Ciśnina Ormus może zostać otwarta. USA spodziewają się porozumienia Iranu z Omanem. Czy Przemysław Czarnek będzie premierem realizującym prezydencki program rozwoju w parlamencie? Były szef gabinetu prezydenta Andrzeja Dudy ma co do tego pewne wątpliwości. Tatry dla najmłodszych? Niektórzy rodzice nie boją się wyzwań. Nasz reporter na szlaku spotkał nawet 5-letniego turystę. Czy szykuje się przełom w sprawie cieśniny Ormus? Stany Zjednoczone spodziewają się wkrótce porozumienia Iranu i Omanu, które pozwoliłoby przywrócić swobodny transport handlowy przez strategiczny szlak. Amerykański urzędnik zapowiedział, że po zawarciu umowy Waszyngton zniesie blokadę irańskich portów. A przez Ormus przed wojną, przypomnijmy, przepływało około 1/5 światowego zużycia ropy. Tymczasem jeszcze Arabia Saudyjska, Turcja i Pakistan podpisały pakt obronny. Zgodnie z nim atak na jednego z tych krajów będzie traktowany jako atak na wszystkie trzy. Przemysław Czarnek musi najpierw dojechać do przyszłorocznych wyborów parlamentarnych jako kandydat PiS na premiera, a nie wiem, czy tak się stanie. Tak mówił w naszej porannej rozmowie w RMF FM Marcin Mastelarek. W ten sposób były szef gabinetu prezydenta Andrzeja Dudy odpowiadał na pytanie, czy Przemysław Czarnek będzie premierem realizującym prezydencki program rozwoju w parlamencie. Powstanie takiej strategii, przypomnę, zapowiedział Karol Nawrocki.
1: Ja jako człowiek prawicy, przecież serce mam po prawej stronie, nie zagłosowałbym nigdy na partię, która wystawia Przemysława Czarnka na premiera z prostego powodu. On swoją twarzą i nazwiskiem nazwał antywolnościową ustawę przeciwko rodzicom, która władzę nad dziećmi oddawała urzędnikom z kuratoriów.
2: Chodzi o Lex Czarnek.
1: I Przemysław Czarnek, jeżeli w ogóle chciał zaczynać misję bycia kandydatem na premiera, powinien zacząć od tego, że przeprosił za Lex Czarnek.
0: Całą rozmowę Tomasza Terlikowskiego z Marcinem Mastelarkiem znajdziecie na rmf24.pl, a my wrócimy do niej jeszcze w kolejnych faktach.
3: Wakacje w faktach RMF FM.
0: A podczas nich, by odpoczął nasz mózg, wcale nie potrzebujemy zbyt wielu urlopowych atrakcji. Czasem lepiej by było, aby ich nie było, podkreślają eksperci.
4: Przede wszystkim musimy pozwolić naszemu mózgowi się nudzić. Jest to rzecz, o której bardzo często zapominamy, a jest bardzo prostą czynnością. Biologicznie nasz mózg potrzebuje po prostu odcięcia się od bodźców i wykonywania rzeczy, które nie wymagają zaangażowania uwagi.